do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Jest 6:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wielka feta na ulicach Madrytu. Do kraju wróciła zwycięska reprezentacja piłki nożnej, Mistrzowie Świata. Świętowało około 1 800 000 ludzi. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wczoraj późnym popołudniem od wizyty u króla Filipa VI w Pałacu Królewskim. Później było spotkanie z premierem Pedro Sanchezem, a następnie przejazd autobusem i finał wspólnego świętowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom tego masowego wydarzenia, burmistrz Madrytu ogłosił bezprecedensową mobilizację służb mundurowych. Hiszpania, przypomnę, wygrywając w niedzielnym finale pod Nowym Jorkiem po dogrywce z Argentyną 1-0, została piłkarskim mistrzem świata. Wcześniej triumfowała w 2010 roku. MSZ ostrzega przed wyjazdami na Bliski Wschód, wzywa do poważnego potraktowania informacji i odradza podróże w tym kierunku. W związku z eskalacją konfliktu sytuacja w regionie jest skrajnie niestabilna. Rzecznik resortu Maciej Wewiór w rozmowie z TVN24 ostrzegł przed nagłymi zawieszeniami lotów i zamykaniem przestrzeni powietrznej.
1: W ostatnich dniach, na początku lipca, widzieliśmy 70% wzrost podróżujących przez Katar. Sezon wakacyjny się zaczął. Ludzie nie jadą do Kataru, tylko często lecą przez Katar, na przykład do dalszej Azji. Jeśli niebo będzie zamknięte, jeśli sytuacja będzie eskalować, sytuacja bezpieczeństwa będzie się pogarszać, to może oznaczać, że będą problemy z powrotem przez ten sam port przesiadkowy. Dlatego chcielibyśmy zaapelować, jeśli Państwo mają wybór, to spróbujcie polecieć na wakacje inną drogą niż przez Bliski Wschód.
0: Alertami najwyższego czwartego stopnia objęto m.in. Iran, Izrael, Liban oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. MSZ apeluje do osób, które muszą tam przebywać, o rejestrację w systemie Odyseusz. Andy Burnham oficjalnie objął urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii. W pałacu Buckingham otrzymał od króla misję stworzenia rządu. Po audiencji udał się do swojej nowej siedziby przy Downing Street, gdzie wygłosił pierwsze przemówienie. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi na nowo odzyskać stabilność i to jest nasze wyzwanie, sprawić, by polityka działała i by działała lepiej. Wiem, że ludzie w kraju mają już dość polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy i musimy być lepsi i będziemy. Sprawimy, że ten moment stanie się dla Wielkiej Brytanii punktem zwrotnym. Przyniesie on największe zmiany w ciągu ostatnich 40 lat, nowy model polityczny i nowy model gospodarczy. Nowy premier przeprowadził także pierwszą rozmowę telefoniczną z zagranicznym przywódcą, prezydentem USA Donaldem Trumpem. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Co zresztą widać za oknem, wtorek rozpoczyna się pochmurno i z deszczami, ale wyjątkiem są południowe krańce Polski, gdzie na niebie dominuje słońce. W drugiej połowie dnia na zachodzie i ponownie na południu zacznie się rozpogadzać. Z kolei w centrum i na wschodzie należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wiatr zapowiadany jest jako na ogół umiarkowany, choć na wschodzie oraz nad morzem może być dość silny. Porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich do około 19 w centrum, 21 na zachodzie i 22 stopni lokalnie na południowym wschodzie.

0: Zulu Nation, A Tribe Called Quest rozpoczyna wtorkowe spotkanie, czyli nasz taki common ground muzyczny. Klaudiusz Lezek.
1: Mateusz Andruszkiewicz, dzień dobry.
0: Kłaniamy się Państwu. No nie da się ukryć, pada za oknami.
1: Pada, ale teraz to i tak delikatnie w nocy po prostu lało.
0: Ojej.
1: Przynajmniej tak. W Warszawie, przynajmniej w tej części, w której ja mieszkam.
0: I to jest grzech narzekać, że pada. Biorąc pod uwagę suszę.
1: Ale ja w ogóle nie narzekam.
0: Ale ja już chciałem.
1: Chciałeś narzekać?
0: Tak, bo ja
1: naprawdę?
0: Lubię słoneczko, ja jestem z tych, z tychów.
1: Z tych to jestem ja.
0: No właśnie.
1: No tak, lubisz słoneczko, ale wiesz co, dobrze, że pada. Naprawdę dobrze.
0: Dobrze, wiem. Dlatego powściągam się.
1: Może ci, którzy właśnie mają urlop w Polsce, nie są zachwyceni, ale...
0: Ale ci, którzy pracują i uprawiają coś, to...
1: Na przykład.
0: Zdecydowanie bardziej.
2: Nowy świt.
1: Oczywiście mogłoby padać i być cieplej.
0: Mm-hmm.
1: To wtedy zawsze jest sytuacja trochę znośniejsza dla tych, co na wakacjach.
0: Zdecydowanie. Nie można mieć wszystkiego.
1: Szukamy pozytywów, proszę pana. Tak, szukamy pozytywów.
0: No to ja mam świetny skład do wymienienia i zaprezentowania.
1: Bardzo proszę.
0: A propos pozytywów. Jakub Jędras, który wydaje, Franek Wójcicki, który realizuje, telefony odbiera Wiktoria Wichrowska, Ada Celińska-Czaniecka przedstawia serwisy informacyjne, a te wszystkie piosenki, co to będą grały do 10:00, to nam Kuba Ferlin wybrał.

0: Mississippi Queen, króciutko. Słuchaj, święto mamy.
1: Ponieważ święto.
0: Jest pierwszy dzień od nie wiem kiedy, kiedy na pierwszej stronie kolorowej prasy nie ma Michała Wiśniewskiego i kolejnego odcinka z cyklu.
1: A tam się coś wydarzyło jeszcze? W tym życiu prywatnym ich?
0: Właśnie nie wiem, ja tak tylko patrzyłem na okładkę i...
1: No, tydzień temu widziałem, że Wiśniewski wrócił do Mandaryny.
0: No to cały czas to. No. Tak, to.
1: Ale cały czas wrócił, czy znowu? Około.
0: Nie, cały czas wrócił, z tego co mi wiadomo.
1: Okej. Okay. Myślałem, że coś się zmieniło.
0: Chyba nie. Nie, spokojnie.
1: Nie, no to oddycham z ulgą.
0: No właśnie, to jest, rzeczywistość jest stabilna. Ale tak przyglądam sobie prasę kolorową, udało mi się znaleźć coś ciekawego. Proszę pana, z czym się panu kojarzy Grunwald? Wiadomo.
1: No, z bitwą raczej. Mhm.
0: Ale są też bardzo pokojowe okoliczności kulinarne, mianowicie jagodzianki pod Grunwaldem. Podobno kultowe, albo przynajmniej warte spróbowania. Jest pani Emilia z blachą jagodzianek. Ja wiem, że to o poranku to...
1: No, jadłbym.
0: Widok w sam raz, ale proszę bardzo. I podobno w tamtych okolicach warto spróbować. Bardzo podoba mi się wypowiedź pana Eugeniusza ze Spały, który przyznaje, że jeszcze nie próbował jagodzianek, ale jeżeli są tak dobre, jak mówią, to na pewno tu wróci, żeby spróbować.
1: To jest...
0: Wypowiedź warta zacytowania, to prawda?
1: To jest dziennikarz co najwyższej próby. Jedź na miejsce, zrób reportaż o pani, która robi jagodzianki. Dobra, pojechał, zrobił zdjęcie. Jak panu smakują? Nie wiem, nie jadłem, ale na pewno super.

0: 6.18. Nie wiem, czy u ciebie są dziś jakieś święta, u mnie nie ma, ale ty masz kalendarz premium, więc czasami wyświetla ci się trochę więcej niż u mnie.
1: Nie wiem, czy on jest premium, ale wyświetla więcej, tak, to prawda.
0: Ale świąt nie widzę żadnych. W Belgii jest święto niepodległości, w Guam święto wyzwolenia, ale jeżeli chodzi o takie międzynarodowe, to chyba nie ma, proszę pana. No właśnie.
1: Ale numer.
0: Ja tu właśnie jestem na tropie jednego, ale nie wiem, czy to nie jest jakiś fake news.
1: Jak to możliwe, że nie ma dzisiaj żadnego święta, żadnego... Nic?
0: Nic na nic. Więc ja nie wiem, jak my się dzisiaj urządzimy.
1: Weź, ale może coś zrobimy, to jest szansa. To nie patrz na to jako tylko na problem, tylko jako na szansę. Mhm. 21 lipca może to być święto czego?
0: Jagodzianek.
1: A może to państwo nam podpowiedzą?
0: O, poprosimy.
1: Zróbmy tak. Jakie dzisiaj może być święto?
0: Czego brakuje w kalendarzu?
1: Święto.
0: Nie, jest Dzień Jagodzianki, 2 lipca.
1: Światowy Dzień Jagodzianki?
0: Tak, to już zajęte.
1: To może być dzisiaj, znaczy, jakiś dzień czego państwo by chcieli ustanowić 21 lipca?
0: Może być jakiś inny wypiek? Albo zupełnie inna okoliczność? Proszę pana, mamy Perseidę. Więc można powędrować w kosmos ze świętem.
1: O, imieniny dzisiaj mam.
0: Znaczy ja... Co ty ściemniasz? No, tak, ty nie tak obchodzisz imienin.
1: No nie obchodzę, a właśnie dlatego się zdziwiłem.
0: Ale jak ktoś obchodzi i się ucieszy, że o, dzisiaj Klaudiusza, to coś zrobię z tej okazji. Zjem jagodziankę na przykład. To bardzo proszę.
1: A jadłeś już jagodzianki w tym roku?
0: Tak, i jadłem wyjątkowo, ponieważ większość jagodzianek, wiadomo, bułka, kruszonka, jagody w środku, ale jadłem jedną wariację z bitą śmietaną. Jeszcze w środku. I to jest game changer. Naprawdę polecam. Jeżeli gdzieś kiedyś państwo znajdą, to akurat był autorski, znaczy nie wiem, czy autorski, ale domowy wypiek. Więc nie wiem, czy gdzie
1: można. A domowa śmietana została tam dodana po wypieku, czy przed wypiekiem?
0: Wydaje mi się, że po wypieku.
1: No właśnie, bo przed wypiekiem byłaby to, już nie byłaby no bitą, nie? Więc musiało takim jakimś...
0: Później.
1: Musiała tam zostać wstrzelona do środka. Mhm.
0: No tak, ale naprawdę świetne. Nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej nie trafiłem na to połączenie. Okazuje się, że szukałem go całe życie. Więc jeżeli wiedzą państwo, gdzie można dostać jagodzianki z bitą śmietaną...
1: Muzyka może uratować ten dźwięk cieknącej ślinki teraz.

0: Smerz.
1: Ale się zakończyło tak dużo. Niespodziewanie dla mnie jakoś.
0: Tak, dla mnie też jakoś tak nagle zaczęło tak być cicho.
1: Nie wiem dlaczego, założyłem, że tam będzie jakiś ciąg dalszy.
0: A to niespodzianka. Słuchaj, ciąg dalszy przeglądania kalendarza. Proszę pana. Szmerc, przepraszam. Szmerc. Źle wymówiłem. O nie, co to już za potwarz.
1: Co źle wymówiłeś?
0: Nazwę zespołu. Ale fantastyczny skład ze Skandynawii. Bardzo dobrze oceniana płyta zeszłoroczna była ich. Jeżeli chodzi o ważne wydarzenia związane z 21 lipca, to kilka delikatnie istotnych miało miejsce. W 2007 roku, będący w budowie wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju, osiągnął wysokość 509 metrów i otrzymał miano najwyższego budynku świata. W 24 roku prezydent Stanów Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o elekcje w listopadowych wyborach prezydenckich, miałem powiedzieć rekolekcje. To po 9.30 temat bardziej z tym związany, powiedzmy, w pewnym sensie. W 87 roku ukazała się płyta Gunsów, debiutancka Appetite for Destruction, więc dla fanów Gunsów to jest ważny dzień. I w 69 pewien ważny krok miał miejsce. Mianowicie Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca, a tuż po nim uczynił to Buzz Aldrin. Więc to też 21 lipca miało miejsce. To tak w kontekście rozpatrywania, jakie święto moglibyśmy dzisiaj mieć. Kilka ważnych wydarzeń miało miejsce tego dnia.
1: To cały czas jakoś mnie nie zachęca, wiesz?
0: Dzięki.
1: Jakoś tak... Szukamy czegoś innego chyba, wiesz? Mhm. Takie mam.
0: Czyli cię nie urządza to, że stanęliśmy na Księżycu tego dnia, że wybudowaliśmy najwyższy wieżowiec świata.
1: Światowy Dzień Stawania na Księżycu?
0: Nie, pierwszego kroku.
1: Światowy Dzień Pierwszego Kroku?
0: Na przykład.
1: O, nie, to już by było dobre.
0: No, można coś wykombinować. Widzę, że jakieś propozycje się pojawiają. Dobra, za chwilę zerkniemy. Nasza propozycja muzyczna to Hi, Piff Puff.

0: 6:28 na zegarze, a na naszej skrzynce mailowej wiadomości z korektą, że podobno mamy dzisiaj dzień bez budzika. Według kalendarza przekroju to Maksym podpowiada, ale w internecie pan tego nie znajdziesz. No właśnie, gdyby człowiek wiedział wcześniej, to by może poświętował, a tak?
1: To mi nie
0: było. Z zaskoczeniem, że nie. Mi też. To jeszcze pan Michał podpowiada też, że mamy dzień bez budzika. Potwierdza niejako. No dobra.
1: No ale to co? Jak wstali?
0: A, widzisz.
1: Sami?
0: Może niektórzy mają wewnętrzny zegar biologiczny tak dobrze ustawiony, że, aha, że budzi ich o konkretnej porze i budzika nie potrzeba wcale.
1: Nie.
0: Co się stało?
1: Przeczytałem właśnie swój horoskop.
0: No. Nie rób tego, bo to... Co? Pieniądze? Uczucia?
1: Proszę bardzo.
0: Praca.
1: Tak brzmi tytuł. Zbyt wiele obiecujesz sobie po deklarowanych przez szefa zmianach. Roboty ci nie ubędzie.
0: No, gościu.
1: No i, ale muszą o tym w gazetach pisać?

0: Damian, syn Boba, ma dzisiaj urodziny. 48 lat temu przeszedł na świat, więc Damian Marley, Welcome to Jamrock zagrało, a ja muszę jeszcze zrobić poprawkę, ponieważ źle powiedziałem. Rys czy rysów, wycofuję się, bo się mówi smers, a nie szmerc. Czyli moja pierwsza myśl była poprawna.
1: Czyli miałeś rację.
0: Miałem rację. Internet mnie ukłamał, pierwsze wyszukanie.
1: Czyli oj, ten internet.
0: Może dzisiaj powinniśmy zrobić dzień ufania swojej intuicji.
1: Dzień słuchania intuicji. Bardzo mi się to podoba.
0: To chyba nie ma takiego w kalendarzu, zaraz zweryfikuję.
1: No, a ty jesteś jakiś znak zodiaku?
0: Waga.
1: To też nie
0: chcę wiedzieć, czy nie chcę wiedzieć? No może nie chcę wiedzieć.
1: Nie wiem, ale słyszysz, Kuba? Nie no. Przeczytam ci.
0: Ojejku.
1: Przed tobą trudny wybór. Mhm. Lojalność wobec kolegów może oznaczać problemy z przełożonym, który ciebie obarczy winą za opóźnienia.
0: Chłopaki, to my musimy porozmawiać poza anteną.
1: No i co my na to, Kuba?
0: Trudne się wylosowało.
2: Na szczęście w przypadku naszej audycji opóźnienia nie wchodzą w grę. Plan będzie wykonany.
0: Tak jest, panie prezesie. W kosmos państwa teraz zabierzemy a propos horoskopów i spraw związanych z tym, co... Nie no, z żadnym wróżbiarstwem, tylko serio z tym, co na niebie. Pierwsze smugi widać już od połowy lipca, ale prawdziwy pokaz czeka nas w nocy z 12 na 13 sierpnia, bo właśnie wtedy wypada maksimum Perseidów, czyli roju meteorów związanego z kometą 109P Swift Tuttle. W tym roku obserwatorom dopisze wyjątkowe szczęście, mianowicie nów Księżyca przypada niemal dokładnie na moment maksimum. Więc nic nie rozjaśni nieba i przy dobrych warunkach można liczyć nawet na 100 spadających gwiazd na godzinę, a o nich opowie Klaudia Kowalczyk i jej rozmówczyni.
3: Warto zadrzeć głowę i zajrzeć w niebo, szczególnie w sierpniu, bo właśnie wtedy Ziemia wpada w gęsty strumień pyłu zostawiony przez kometę Swift-Tuttle i na niebie robi się naprawdę tłoczno. O Perseidach, na które czekaliśmy cały rok, rozmawiałam z astronomką Magdaleną Więcek-Olszewską z gdańskiego Hevelianum.
4: Perseidy nazywamy spadającymi gwiazdami, ale nie mają właściwie nic wspólnego z gwiazdami. Są to meteory, czyli tak naprawdę niewielkie drobinki, które wpadając w atmosferę spalają się. One spalają się całkowicie i dzięki temu widzimy tak naprawdę ten ślad ich życia. Wpadając w atmosferę i spalając się całkowicie, widzimy taką linię pozostawioną przez chwilę, przez moment na niebie.
5: Skąd ta regularność ich występowania? Bo co roku czekamy na ten sezon spadających gwiazd, a jednak nie wszystko na niebie zdarza się z taką regularnością.
4: W ciągu roku jest właściwie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt momentów, kiedy można wyjść, spojrzeć w niebo i z dużą precyzją wyznaczyć moment, kiedy takie spadające gwiazdy możemy zobaczyć. A jest to związane z ruchem naszej Ziemi wokół Słońca i z takimi drobinkami, które zostały pozostawione przez komety, przez różne komety na orbicie Ziemi. Kiedy kometa to jest obiekt, który porusza się w Układzie Słonecznym i komety charakteryzują się tym, że mają takie długie warkocze. Te warkocze wyglądają przepięknie, ale gdybyśmy się do nich zbliżyli, okazałoby się, że tam jest dużo drobinek pyłu i gazu. Te warkocze są olbrzymie i mają rozmiary kilkuset milionów kilometrów. Gdybyśmy taką kometę przyłożyli do Słońca, to ona mogłaby sięgać aż do orbity Ziemi, więc to są w rzeczywistości... Kometa z warkoczem jest tak olbrzymim obiektem. I kiedy te komety zbliżają się do Słońca, ten warkocz się pojawia, bo powierzchnia komety, powierzchnia jądra komety zaczyna bardzo intensywnie parować. Parująca się powierzchnia zostawia wokół siebie taką otoczkę. Kometa poruszając się gubi drobinki. Kometa gubi te drobinki na swoim torze, ale czasem właśnie tym warkoczem zahacza o orbitę Ziemi. No i była taka kometa Swift-Tuttle, jest taka kometa, która porusza się wokół Słońca i raz na 133 lata zbliża się do Ziemi, do Słońca, ale ona na swoim torze pozostawiła sporo śmieci, takich właśnie drobinek. I w sierpniu właśnie nasza Ziemia wchodzi w ten obszar zaśmiecony przez kometę. I te drobinki wpadają właśnie w atmosferę i się spalają. Dlatego też jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, to jest regularne, raz do roku, i jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy Ziemia właśnie w ten obszar wejdzie.
5: Czyli to nie jest tak, że one będą z nami na zawsze, bo te śmieci, o których pani mówiła, prędzej czy później nam się skończą.
4: Śmieci się stopniowo kończą, ale kometa znów powróci na niebo. Będzie widoczna i też zaśmieci z powrotem tą orbitę. Także one się powoli kończą, ale później znów zostaną zasilone.
5: To kiedy nam się ta kometa ponownie pojawi, żeby zaśmiecić nam orbitę?
4: Kometa, która odpowiada za Perseidy, pojawi się za około 100 lat na niebie, także mam nadzieję, że przez te 100 lat zostanie nam trochę tych śmieci, że będziemy mogli podziwiać spadające gwiazdy.
5: One też mają różną intensywność, to zależy, jak głęboko wlatujemy w ten obłok?
4: Zależy od tego właśnie, ile zostało tych drobinek, ale też zależy od pogody, na przykład od tego, czy w czasie maksimum jest pełnia księżyca, jeżeli jest pełnia, jest jaśniej, słabiej wtedy te Perseidy widać, więc od wielu czynników tak naprawdę. Ale to, co jest ciekawe, to Perseidy są takim najpopularniejszym rojem meteorów, bo możemy je obserwować w wakacje długo jesteśmy na zewnątrz, często gdzieś tam leżąc na plaży czy na kocu, spoglądamy nocą w niebo, jest ciepło i przyjemnie, ale takim najintensywniejszym rojem są geminidy, które można zobaczyć zimą. Bodajże w grudniu przypada maksimum właśnie roju geminidów, wtedy jest ponad 100 spadających gwiazd w ciągu jednej godziny.
5: Perseidy można obserwować już od teraz, aż do końca sierpnia, ale jeśli chcecie Państwo zobaczyć ich najwięcej, zaznaczcie w kalendarzu noc z 12 na 13 sierpnia.
0: I to nie koniec opowieści o tym, co na niebie, dlatego że zazwyczaj do kącika kosmicznego dołączona jest jeszcze kosmiczna prognoza pogody i tym razem Klaudia Kowalczyk sprawdziła, co nas czeka.
5: Tydzień otwiera Księżyc w pierwszej kwadrze. Od tego momentu srebrny glob będzie z dnia na dzień jaśniejszy i będzie świecił niemal całą noc, zbliżając się do pełni, która wypadnie 29 lipca. W sobotę Księżyc osiągnie apogeum, najdalszy punkt swojej orbity, ponad 405 tysięcy kilometrów od Ziemi, więc jego tarcza będzie odrobinę mniejsza niż zwykle. Ten jasny Księżyc utrudni w tym tygodniu polowanie na Delta Aquaridy i Alfa Capricornidy, roje meteorów, które właśnie ruszają. Na prawdziwy pokaz jednak lepiej poczekać do maksimum Perseidów. Warto za to spojrzeć tuż po zachodzie Słońca w stronę zachodniego horyzontu, gdzie nisko wciąż świeci Wenus. Choć z każdym wieczorem coraz krócej i coraz trudniej ją złapać. Ranni obserwatorzy mogą z kolei poszukać Marsa w gwiazdozbiorze Byka w towarzystwie Urana.

0: Państwo do nas listy piszą. Nie wiem, czy widziałeś.
1: I co w tych listach?
0: Piotr do nas napisał. Moja teściowa była kiedyś redaktorem naczelnym w jakiejś lokalnej gazecie. W tej gazecie również znajdował się horoskop. Nikt nie chciał go pisać, więc sama go wymyślała. Poważnie. Oni sami to wymyślają. A dziś to pewnie AI pisze jakieś bzdury. Mateusz, nie martw się, wszystko będzie dobrze.
1: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Kiedyś jeden słuchacz pisał, pamiętam wiadomość podobnej treści, jeżeli to był właśnie pan Piotr, to pozdrawiam. Dobrze przypomnieć sobie o tym. No to w takim razie może moja rzeczywistość nie będzie taka zła.
0: Jest też propozycja od pani Izy.
1: Poproszę.
0: Na Ostrej nie ma zmywarki. I no, kto wobec tego zmywa? Są jakieś dyżury, czy każdy po sobie, a kubki po gościach? Zmywarka na Miejskiej to będzie dopiero game changer. Kto ją będzie obsługiwał? Czyli dzień wyobrażania sobie życia ze zmywarką w pracy.
1: Świetne, tak. To
0: 21. Dzień wyobrażania sobie życia ze zmywarką w pracy. Dobra. Czekamy na kolejne propozycje. Sam ponieważ dzisiaj nie ma żadnego dnia pandy, ani jazdy rowerem nago, ani nic takiego, to...
1: Czekaj, żebym ja tylko to spamiętał. Dzień wyobrażania sobie pracy ze zmywarką.
0: Życie ze zmywarką w pracy,
1: przepraszam. O, no dobra, to jest niezłe. Niezłe. Była jeszcze jakaś wiadomość a propos jagodzianek. Widziałem. Aha, to, że widziałem to jedno, ale to gdzie ona jest, to drugie. Proponuję święto zwyczajnego dnia, napisała Kalina. Jagodzianki ze śmietaną wewnątrz jadłam i to jest sztos, ale malinianki ze śmietaną, to jest poezja. Malinianki. Dobra, właśnie sobie, nie, po co ja to googluję?
0: I zamiast patrzeć, bo my nie jagód są maliny.
1: No to wychodzi.
0: I jeszcze śmietana.
1: No, wow. Tak. Mamy telefony w sprawie jagodzianek, to za chwilę do nich przejdziemy, tylko widzę, że a propos spraw kulinarnych, Appetite for Destruction, jak wspomniałem, wyszło 21 lipca w 1987. To my dzisiaj nakarmimy apetyt tych głodnych gansów w Nowym Świecie.

0: Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Z Gansami również, jak mnie mam. 87 rok to był, kiedy debiutancka płyta Gansów się ukazała, a 26 rok to jest, kiedy ukazała się wiadomość jednej z naszych słuchaczek.
1: U nas w Tarnowie świeci słońce, a ja siedzę sobie nad wewnątrz prawie że miejskim stawem Kantoria, który wygląda dziko i jest bardzo fajnie. Cieszę się, że z wami mogę coranne spacery z psem odbywać. To bardzo miłe. A dzwonię w sprawie jagodzianek, ponieważ jadłam genialną jagodziankę z kremem waniliowym. Też odkrycie moje w tym roku. I jak moja córka, studentka, powiedziała, całkiem tania, bo tylko 25 zł, a jak słyszałam na waszej antenie, kosztują nawet do 60. Więc zapraszam na jagodzianki do Tarnowa, a pana Klaudiusza zapraszam, żeby się rozglądnął, bo tutaj są fajne trasy rowerowe.
0: Czy Tarnów rowerowo jest ci znane?
2: Okolice raczej.
0: Stresami.
2: Welodunaj jest, mam przejechany, ale to nie sam Tarnów, tak.
0: No tak. To tak, też pojechał tak, w celach już rowerowych, a w celach jagodziankowych. Moglibyśmy się dogadać.
2: Te rzeczy można połączyć, wiesz?
0: Ja wiem.
2: Można pojeździć rowerem na jagodziankę na przykład?
0: No i to jest chyba nawet sensowniejsze połączenie, bo jak człowiek zgłodnieje...
2: Niż później... jagodzianką na rower.
0: Dokładnie tak.

wróciła do nas Syd, której trochę nie było, wydała solowy album zatytułowany Bigger. Ta pieśń z tego albumu właśnie pochodzi. I jednocześnie to jest jeden z naszych singli tygodnia. Nowość, będziemy wracać do Państwa z tymi dźwiękami. I w ogóle to my będziemy wracać najbliżej po siódmej. To za 4 minuty serwis informacyjny, pogoda. Będzie też spotkanie z Wiktorią Wierchowską, która poopowiada o toksycznych roślinach w mieście. Jak dobrze pójdzie, to o rowerach też sobie trochę jeszcze porozmawiamy.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 7, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W całym kraju zawyją syreny, ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Alarm-26 dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Dźwięk syren będzie można usłyszeć w godzinach 7-19. Jak zaznaczają organizatorzy, emitowane sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania. Rosja przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich i może ich użyć do prowokacji, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kwestia ta oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa będą dzisiaj tematem obrad Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa.
2: Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej z jednej strony, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie, zakłócanie GPS-u, ale też udaremnianie akcji sabotażowych na terytorium Polski, zatrzymania, które dokonuje czy to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego, pokazują najlepiej, że Rosja nie zmienia swojej taktyki. Teraz przechwyciła sporą liczbę dronów.
1: Rosja wstępuje szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej również w przestrzeni internetowej, zaznaczył szef MON-u. NIK w Ministerstwie Cyfryzacji. Przeprowadzono kontrolę dotyczącą ochrony dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi, niebezpiecznymi i pornograficznymi w internecie. Chodzi o lata 2020-2025. Okazało się, że mimo wielu inicjowanych działań nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę nieletnich, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy NIK-u.
3: Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów. NIK podkreśla, że podjęte działania informacyjno-edukacyjne powinny podlegać ocenie pod kątem ich skuteczności oraz w większym stopniu uwzględniać rolę i odpowiedzialność rodziców. Po zakończeniu kontroli przez NIK, Rada Ministrów w czerwcu przyjęła pakiet projektów ustaw. Mimo podjętych przez Ministerstwo działań, wnioski NIK skierowane do ministra cyfryzacji po zakończonej kontroli pozostają aktualne.
1: Niemal 32% małoletnich miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie, a 60% dzieci poniżej 15 lat korzysta z mediów społecznościowych, choć wiele z tych platform nie jest przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. W marcu 2024 roku Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uchwaloną w grudniu 2025 roku ustawę zawetował prezydent, twierdząc, że wprowadziłaby ona w Polsce administrację cenzurę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W północnej i wschodniej części kraju spodziewane są dziś przelotne opady deszczu. Najintensywniej popada na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza. Wszędzie tam mogą też pojawić się burze. Na wschodzie i na wybrzeżu powieje dość silnie, poza tym umiarkowanie, ale porywiście, zwłaszcza w górach. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, tam miejscami temperatura sięgnie 22 stopni, a także na zachodzie do 21. W centrum termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, na północnym wschodzie od 15 do 17.

0: Aniecka i ten dźwięk, który zawsze na początku godziny się pojawia.
1: Nowy świt.
0: Ja chyba wiem, co ty planujesz. Bardzo mnie to cieszy.
2: Zrzuciłem okiem na krzyżówkę, którą tutaj dołączono do prasy kolorowej.
0: A jesteś człowiekiem krzyżówek, czy tak od czasu do czasu?
2: Od czasu do czasu. Na wakacjach z córką rozwiązujemy krzyżówki. Fajnie. Dobrze się przy tym bawiąc. Ale zrzuciłem okiem i na samym środku wielkiej krzyżówki jest hasło facet, ale rozwiązanie jest na 3 litery. Widzisz pomysł facet na 3 litery?
0: Coś przychodzi. Nie no, pan, wiadomo, że pan.
2: Ach, a pan.
0: Proszę pana, proszę pana. No tak. A co panu chodziło po głowie?
2: Nie, właśnie zupełnie nie wpadłem na to, że pan, że facet, no okej. No dobra, no może być, tak. Dobra, widzisz? O, dziękuję. Czasem mam zaćmienie i tak widzisz.
0: Tak, oczywiście.
2: Była mi potrzebna podpowiedź.
0: Że nic innego nie chodziło po głowie. Chociaż pojawiła się ta propozycja, że może to być też inne 3-literowe rozwiązanie.
2: Jakie?
0: Co Franek podpowiedział. Typ.
2: Typ.

0: Taką to informację znalazłem na jednym z portali, że wczoraj wieczorem pan na warszawskim Wawrze, to jest dzielnica taka zielona, w części zalesiona, więc dziki są tam absolutną normą. Prawie jak wiewiórki, tylko trochę większe.
1: No i rzeczywiście, nie da się ukryć.
0: No i pan wyrzucał śmieci na prywatnej posesji i tam spotkał dzika.
1: Ojoj.
0: No i według relacji próbował go przepłoszyć. Podjął próbę przepędzenia zwierzęcia. Tak brzmi komunikat.
1: Boję się pytać, jaką metodą.
0: Właśnie tego nie wiemy, jaką metodą. Próbował przepędzić to zwierzęcie. No ale zwierzę nie odpuściło i ugryzło pana w nogę.
1: Czyli to zwierzę przepędziło pana.
0: Zwierzę przepędziło pana. A potem pan, który został przepędzony, wezwał służby i służby przyjechały i uznały, że nie ma innego wyjścia, tylko dzika trzeba zastrzelić.
1: Nie.
0: No?
1: Ojej, myślałem, że pojechał na SOR czy coś takiego.
0: No pan trafił do szpitala.
1: To będzie puenta historii.
0: Służby uznały, że,
1: ojej,
0: że dzik jest agresywny, więc go zastrzelą. Szkoda, że nie wiemy, w jaki sposób pan przepędzał dzika.
1: No właśnie.
0: No to ja,
1: raczej mi żadne.
0: Zrobiłem ci
1: pokojowe,
0: ała w serduszko?
1: Trochę. Pokojowe pomysły nie przychodzą do głowy.
0: No, wszystkie moje spotkania z dzikami, a miałem ich, mogę powiedzieć spokojnie, że setki, przebiegały bardzo pokojowo.
1: Nie wchodziliście sobie w drogę za bardzo?
0: Poza chyba dwoma, gdzie locha z małymi takimi arbuzami.
1: No tak, to jest.
0: No i wtedy dała mi znać, żebym nie podchodził. Ja wiedziałem, że wtedy nie ma co podchodzić. Tak, że to jest ten moment, kiedy mówię, dobra, spoko.
1: Ale omijasz w gruncie rzeczy.
0: No, omijamy się, on wie, że ja do nich nie podchodzę, więc zajmują się swoimi sprawami, swoim ryciem.
1: No, super. No właśnie. Nie próbowałeś nigdy.
0: Nie próbowałem przepędzać.
1: Przepędzać.
0: Były takie momenty, kiedy ich bardzo mocno prosiłem, żeby zeszli mi z drogi, ale to...
1: Panie dziku, czy mógłby pan?
0: Tak.
1: Nalegam.
0: Bo nie miałem innego wyjścia, ale
1: no tak.
0: To wszystko też odbywało się pokojowo, bez żadnych strat, więc... Nic nie wiem o tej sytuacji. Być może akurat ten osobnik był jakiś agresywny. Trudno mi powiedzieć, ale...
1: Ale bazując na informacjach, które mamy, jest to co najmniej poruszająca i przykra historia.
0: Tak.
1: Zarzucał nam niesłowność, słuchaj. Bo wczoraj zapowiedzieliśmy, że pogadamy jeszcze o mundialu i o halftime show.
0: Ach, tak.
1: Będzie się trzeba
0: no
1: do tego zabrać.
0: Jak wrażenia?
1: To ja ci może później opowiem, bo już trochę gadamy, a to jeszcze muzyka jest w kolejce i jeszcze opowieść Wiktorii Wichrowskiej, żebyśmy ze wszystkim się wyrobili. To zostawimy państwu taki suspens.
0: Ale to chcesz zastąpić naszą redakcję sportową dzisiaj? Zamiast spoko. Ostrej gry pogadamy o mundialu.
1: Show. Ja nie
0: jak mundial obejrzeli albo nie obejrzeli laicy? I co z niego wynieśli?
1: Świetne.

0: Still Overthinking. To za nami, a my teraz będziemy Państwu opowiadać o roślinach trujących.
1: A są takie. Często wydaje się, o jaki ładny, jaki fajny.
0: A tu czyha na nas.
1: A tu klops.
0: Niepozorne, piękne i często spotykane. Wiele trujących roślin rośnie tuż obok nas. W lasach, parkach i ogrodach od wieków budzą one zarówno lęk, jak i fascynację, a wokół ich właściwości narosło wiele mitów. W szczegóły zagłębiła się Wiktoria Wichrowska, która porozmawiała o trujących roślinach ze specjalistami.
2: Z tego względu, że były właśnie toksyczne, to przypisywano im znaczenie magiczne. Można powiedzieć, że posiedli też taką wiedzę tajemną. Aldona Fenyk, doktor nauk biologicznych, pracuje w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Z tego też względu, że były to rośliny trujące, to miały jakby taką łączność z tymi, można powiedzieć, zaświatami też z jednej strony, ale z jakimiś złymi mocami. Można było się przy okazji połączyć, tajemnego świata doświadczyć. Bardzo często też te rośliny, oprócz tego, że były trujące, to miały właściwości halucynogenne. Więc dawało to też taką możliwość wejścia w inny stan świadomości.
3: Taką przyczyną zatruć, której jest trochę trudniej uniknąć, to jest dziecięca ciekawość. Janina Zaród, jestem doktorantką w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, zajmuję się roślinami leczniczymi. Jeżeli coś ma jakieś fajne czerwone jagódki albo jakieś niebieskie wspaniałe kwiaty, tutaj myślę o na przykład tojadzie, który jest bardzo atrakcyjny wizualnie i bardzo trujący, no to dzieci czasami z ciekawości bez wiednie sięgają, żeby coś takiego dotknąć, nawet niekoniecznie to zjedzą, ale po prostu będą się na przykład bawić liśćmi, a potem włożą taką ubrudzoną sokiem roślinnym rękę do ust i to już jest możliwa przyczyna dla zatrucia, ale też do zatrucia może dochodzić wtedy, kiedy próbujemy się leczyć roślinami świadomie, to znaczy wiemy, jaki gatunek spożywamy, ale nie jesteśmy doświadczonymi fitoterapeutami, i możemy po prostu otruć się, próbując pomóc sobie z jakimś problemem zdrowotnym.
4: Biorąc po prostu zbyt dużą dawkę. Filip Kamionowski, pracuje na SWGW. Jeśli postanowimy skorzystać z pomocy innych osób czy narzędzi, na przykład opartych na AI do rozpoznawania roślin, to nie powinniśmy tak w 100% ufać ostatecznemu rozpoznaniu. Dlatego, że bardzo często się zdarza, że osoby różne próbują identyfikować na przykład na grupach na Facebooku takie rośliny zdjęć nieostrych, nie zawierających wszystkich niezbędnych informacji do identyfikacji, albo po prostu nawet jeśli te zdjęcia są odpowiednio dobrej jakości, to te osoby same nie mają takiej wystarczającej wiedzy.
2: Mamy czarną jagodę, owoc jadalny, smaczny, ale mamy też na przykład chociażby jagody pokrzykowilcze jagody. Bardzo podobne, ładne, też słodkie, ale niestety toksyczne. A chociażby w starożytnym Rzymie kanon piękna kobiecego to była kobieta, która miała szerokie, czarne źrenice i ta uchodziła za najpowabniejszą, najpiękniejszą, więc kobiety sobie zakrapiały właśnie sok z pokrzykowilczej jagody do oczu, żeby wyglądać ponętnie.
3: Kwieciarnia to nie warzywniak. Duża część takich egzotycznych roślin ozdobnych jest w jakimś stopniu trująca. No i oczywiście takich bardzo toksycznych roślin, gdzie wystarczy dotknąć i ktoś się zatruje, to raczej się oczywiście nie sprzedaje. Natomiast rośliny na kwiat cięty nie podlegają takim przepisom dotyczącym zawartości pestycydów i herbicydów, jak na przykład rośliny, które są do spożycia. Czyli możemy się zatruć nie tyle roślinom, co zawartymi w nich substancjami, które służą do ochrony tych roślin jeszcze podczas uprawy. Więc ogólnie roślin z kwiaciarni na przykład nie warto stosować jako jadalne kwiaty do ozdoby tortów, bo oczywiście są gatunki kwiatów jadalnych, które można w tym celu stosować, ale to powinny być rośliny dopuszczone do spożycia.
4: W Polsce ogólnie takich roślin wyjątkowo toksycznych, które by nam zaszkodziły na spacerze, nawet jeśli byśmy ich nie dotknęli, jest bardzo mało. Można właściwie powiedzieć, że dotyczy to tylko barszczy kaukaskich tak zwanych, czyli gatunków barszczy pochodzących z Kaukazu i innych roślin fotouczulających. A jeszcze warto oprócz tego wspomnieć o tym, że z punktu widzenia funkcji, jakie te gatunki pełnią w ekosystemach, to wszystkie rośliny rodzime, również te trujące, są bardzo ważne i potrzebne. Wyjątkiem mogłyby być ewentualnie gatunki inwazyjne, właśnie te barszcze kaukaskie, które mogą zaszkodzić zarówno nam, jak i tym rodzimym ekosystemom.
0: Za przygotowanie opowieści o trujących roślinach dziękujemy Wiktorii Wichrowskiej bardzo i jej rozmówcom. Jeżeli chodzi o sprawy związane z naturą i okolicznościami przyrody różnymi, trochę bardziej ekstremalnymi, to dzisiaj będziemy mieć dla Państwa fenomenalną opowieść o w okolicach 7.30, czyli tuż, tuż, ponieważ będzie z nami, czy mogę zapowiedzieć?
1: Tak, chcesz czynić tak, honory? Zdecydowanie.
0: No, dziękuję.
1: Zdecydowanie, ale rzeczywiście.
0: Proszę pana. No. Łukasz Miczek, rowerzysta i podróżnik, trochę nam poopowiada o wyprawie rowerowej do Stanów Zjednoczonych i do jeździe rowerem po wulkanach. To tak się da?
1: No właśnie.

0: A z nami w studiu już Łukasz Miczek, Gruppetto Warszawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie ponowne.
0: Oglądałem twoje zdjęcia w mediach społecznościowych. Pomyślałem sobie, gdzie on tam pojechał znowu z tym rowerem? Pochwal się proszę.
1: Pytanie, które zdjęcia widziałeś, bo...
0: Ze Stanów Zjednoczonych, razu powiem.
1: Dobrze, bo były jeszcze...
0: Potem były włoskie, też widziałem.
1: Jeszcze włoskie klimaty, tak.
0: Pełna zazdrość. Dobrze, tu się muszę przyznać, jeżeli o coś jestem czasem zazdrosny, to, że ludzie mają tyle
1: czasu
0: na podróży.
1: Jeśli to inspiracja, to bardzo dobrze.
0: Ale taka pozytywna zazdrość, żebyś tego źle nie odebrał oczywiście. Opowiedz, bo też mi się Stany Zjednoczone nie wydają takim krajem, do którego chętnie się jeździ z rowerem i który byłby takim oczywistym krajem rowerowym, bo raczej Stany Zjednoczone kojarzą mi się z dużymi, dymiącymi silnikami, samochodami i brakiem infrastruktury rowerowej.
1: Ta pierwsza część twojej wypowiedzi, tak, zgadza się, tak się kojarzą i tak rzeczywiście jest. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, to szczególnie w tych miejscach, które ja zwiedzałem w Kalifornii, to jest całkiem nieźle. Szczególnie w dużych miastach, takich jak San Francisco, infrastruktura rowerowa jest piękna i w mieście przemieszczać się jest dużo łatwiej rowerem po dobrych ścieżkach i wręcz autostradach rowerowych niż jakkolwiek inaczej. Niemniej jednak kolarzy jest mniej niż nawet w Warszawie. Nie są tak bardzo popularni. Więcej ich można znaleźć w okolicach Bay Area, w mniejszych miejscowościach, w okolicach górskich. A jeśli chodzi o góry, to mijając nieco San Francisco na północ, jak wjeżdżamy w góry, to tam jest mekka kolarstwa MTB. I jest kolarstwa MTB znacznie więcej widocznego na ulicach niż szosowego.
0: Ale to wziąłeś ze sobą dwa rowery?
1: Nie. Miałem ze sobą jeden rower, ale zastanawiałem się następnym razem, jaki zabrać. Ja miałem szosowy. Tak.
0: No tak się spodziewam właśnie, ale tego górala wziąłbyś też przy okazji, to żeby tam...
1: Wziąłbym. Rozważałem też ewentualnie gravel, bo to byłoby takie trochę pomiędzy, taki produkt środka i on też mógłby być całkiem niezły. Ale jak mogę tylko dopowiem, zanim zapomnę, a propos tego kolarstwa właśnie po tamtej stronie oceanu, to co ciekawe, bardzo dużo z kolarzy, których widziałem, to są ludzie o wieku powyżej średniego. Nazwijmy to, jak ja ich tak przynajmniej nazywam, ludzie spełnieni, którzy mają czas rano na to, żeby pojechać na rower i niekoniecznie tak jak my z Gruppetto na crazy poranek o 6, tylko rano, to znaczy o 9 albo o 10 spotykają się w swoich małych communities i jeżdżą.
0: Czyli taki wiek emerytalny raczej byś powiedział, tak?
1: Dokładnie tak. Jest taka mekka kolarstwa szosowego w okolicach San Francisco. To jest najwyższa góra w Bay Area, Mont Diablo. Trochę ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Jest to rezerwat, także samochody praktycznie nie występują. I tam, jak rano się jedzie to zobaczyć, to naprawdę można spotkać dziesiątki kolarzy, ale właśnie seniorów. Grupujących się, jeżdżących w zespołach.
0: Wygląda to... Brzmi to jak plan.
1: Super, tak.
0: Przynajmniej dla mnie brzmi jak plan.
1: No, mnie też takie wyobrażenie się pojawiło w głowie, jak zobaczyłem to pierwszy raz.
0: Chociaż przyznam, że taki plan miałem też w głowie, widząc jak na przykład w austriackich małych miasteczkach, raczej wiek emerytalny, przyjeżdża na rowerach na rynek, na kawę i jeszcze czytają prasę i sobie siedzą i tam dyskutują o sprawach ważnych dla świata, poruszając się rowerami oczywiście po tych małych miejscowościach. To też brzmiało dla mnie jak plan. Ale opowiadaj o twojej wyprawie. Co widziałeś i co zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: Co zrobiło na mnie największe wrażenie? Rowerowo... Przyznaję, że rowerowo największe wrażenie w Stanach kontynentalnych zrobił na mnie park Yellowstone. To trochę nie Kalifornia.
0: Yellowstone na rowerze, okej.
1: I trochę nie dokładnie ten wyjazd, ale jeśli chodzi o największe wrażenie, to muszę powiedzieć o tym, bo to jest rzeczywiście wyjątkowe, bo w ciągu jednego dnia można zobaczyć w zasadzie wszelkie cuda natury, bo mogą być gejzery, bo może być kawałek kanionu, może być dzika zwierzyna. No to jest tak surrealistyczne miejsce, że jeżeli masz okazję zobaczyć je z roweru, po prostu cały czas zastanawiasz się, czy to jest prawda, to wszystko, co
0: Ale jedziesz asfaltem.
1: Jedziesz asfaltem, tak. Nie miałem spotkań, nawiązując do waszego poprzedniego tematu z dzikiem, ale miałem spotkanie z niedźwiedziem.
0: No właśnie, tak. Yellowstone kojarzy mi się z niedźwiedziami. Takie mam proste skojarzenie w głowie pewnie, ale tak?
1: I... Tak, mnie też się będzie kojarzyć. Mogę powiedzieć krótką, ciekawą, trochę śmieszną, a też trochę przerażającą historię. Jadąc przez park Yellowstone, miałem przeczucie, że jestem jedynym kolarzem, bo nikogo więcej nie widziałem i tak wyprzedza mnie jakiś
0: samochód. A byłeś sam, dodajmy.
1: Byłem sam. Mhm. Wyprzedza mnie jakiś samochód, ktoś zwalnia i robi zdjęcie. No, uśmiechnąłem się i pomachałem. Chwilę później, tak dosłownie to chwilę, dosłownie chwilę później, ktoś znowu mnie wyprzedza, zwalnia i robi zdjęcie. Znów się uśmiechnąłem, tak pomyślałem sobie,
0: co
1: jest grane, tak? Gdy po jakiejś chwili zobaczyłem, że mijają mnie kolejne samochody i też zwalniają, odwróciłem lekko głowę i zwróciłem uwagę, że robią zdjęcie nie mnie, tylko temu niedźwiedziowi, który właśnie, niedźwiadkowi, który biegnie obok mnie poboczem. I to jest moment, w którym...
0: To musiał długo biec, skoro przynajmniej dwa samochody cię...
1: Tak, to trwało. Tym bardziej zaskoczenie było wielkie i przyspieszenie było bardziej intensywne. Przyznaję, że to było bardzo zaskakujące. Było wszystko okej, było wszystko bezpiecznie, ale...
0: To co, ten niedźwiadek chciał się przebiec, zobaczyć się?
1: Nie mam pojęcia, nie miałem odwagi, żeby później się gdzieś zatrzymać.
0: Nie pytałeś go?
1: Tak, ja go nie pytałem. Po prostu starałem się uciekać.
0: No, w sumie mogłeś być jakimś łupem też dla tego niedźwiedzia.
1: Tak, z ciekawych destynacji w Stanach, które... nawiązują też do takiego trochę szerszego wątku, którym mieliśmy okazję dwa słowa przed anteną zamienić, są Hawaje i wulkany na Hawajach. I mogą być doskonałe.
0: Hawaje absolutnie nie kojarzą mi się z rowerami.
1: A tutaj mógłbym cię zaskoczyć, dlatego że...
0: No właśnie, zaskocz mnie.
1: Tak, Hawaje to też jest mekka triatlonowa. I są miejsca na Hawajach, gdzie kolarzy jest naprawdę ogrom. Drogi są świetne, ruch jest bardzo ograniczony i jest kilka miejsc, które mogą być doskonałymi wyzwaniami dla każdego obieży świata, nie tylko rowerowego. Ja miałem za cel wyjechać na jeden z najwyższych podjazdów, jakie są na świecie dostępne, na wulkan na wyspie Maui, gdzie startując od poziomu oceanu, tego samego dnia wyjeżdżasz na grubo powyżej 3000 metrów. Trasa bardzo fajnie wygląda, bo na Strawie na przykład widzisz taki kapelusz, po prostu jeden pik do góry i potem jeden pik w dół, tylko do góry jedziesz 90
0: kapelusz km. Czarnoksiężnika.
1: Tak, 90 km prawie i później tyle samo zjeżdżasz. Wyjątkowo piękne widoki.
0: 90 km pod górę.
1: Tak, na początku zaczyna się bardzo łagodnie. To nie jest tak cały czas super stromo, ale z biegiem czasu się rozkręca.
0: 3000 metrów.
1: Przeszło. Jak dobrze pamiętam, coś koło 3300 to jest cały dystans, cały wzrost
0: na chwilę. Podjechałeś?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Wow.
1: Co jest ciekawe, chyba bardziej zaskakująco męczący jest zjazd niż podjazd. Bo podjazd wiesz, że będzie
0: wymagał, że będzie bolało.
1: Że będzie wymagający, że będzie bolało i że będzie trwał kilka godzin, zwłaszcza, że część to jest piękny czas, który poświęcasz podczas jazdy nad chmurami, bo jak chmury tego dnia zawieszone były na mniej więcej 1000 metrach nad poziomem morza, a masz do przejechania jeszcze ponad 2 w pionie, masz kilka godzin przed sobą, gdzie widoki wyglądają podobnie jak z samolotu. I to jest wyjątkowe. Ale zjazd, gdzie przez prawie 90 km jedziesz po prostu w dół, powoduje, że wszystko cię boli. Bolą cię ręce i masz dość zjazdu, na który zawsze się czeka. Tak.
0: Tak. Dłonie na klamkach i hamujesz, rozumiem, no bo...
1: Tak, tak. Są zakręty, jest stromo, jest duża prędkość, także trzeba naprawdę uważać.
0: Klocki cierpią przy okazji.
1: Tak, tak. I zużywają się.
0: No i powiedz, jak oceniasz w ogóle tę historię amerykańską? To znaczy, to jest kraj wart wzięcia roweru i pojechania tam jako... To jest modne słowo teraz, destynacji.
1: Destynacji. Zdecydowanie tak, ale trzeba to zaplanować, bo podczas ostatniej wyprawy do Stanów, to była zawodowa wyprawa tak naprawdę, widziałem też kilka innych miejsc i nie wszystkie miejsca w Stanach, nie wszystkie destynacje mógłbym nazwać rowerowymi. Zdecydowanie, bo infrastruktury rowerowej w wielu miejscach nie ma kompletnie. Samochody jeżdżą... nie zwracając uwagi na rowery, bo po prostu tych rowerów tam nie spotykają, więc pewnie to jest dla nich naturalne. Niemniej jednak Stany ze względu na przyrodę są moim zdaniem doskonałym miejscem do eksploracji rowerowych. Moim marzeniem jest, nie ukrywam, przejechać Tour Divide, czyli taki słynny wyścig wzdłuż gór skalistych, który zaczyna się w Kanadzie, a kończy się na granicy z Meksykiem. Ponad 4000 kilometrów. Z zazdrością spoglądałem, jak w tym roku jeden z moich kolegów dokonał tego. I to jest wyjątkowe wydarzenie. Przy czym w tym przypadku przemieszczasz się głównie poza asfaltami, poza trasami. To jest no, mało amerykańskie wyobrażenie tak na dobrą sprawę rowerowania. Ale wyjątkowo inspirujące.
0: To prawda, ale to już dużo czasu na to trzeba mieć.
1: Tak, z tego co śledziłem zawodników, to żeby przejechać tą trasę, dotrzeć do mety, potrzeba ponad 20 dni.
0: No tak, mówimy o amatorach, którzy tak nie do końca są amatorami, no ale niech
1: będzie. Tak, to mówimy o amatorach, którzy potrafią przejechać 4,5 tysiąca kilometrów dzień po dniu w górach, w różnego typu trudnościach. Pewnie ktoś mniej przygotowany po prostu nie byłby w stanie tego wytrzymać.
0: Tak, a propos przejeżdżania, to nasz gość, znany ci też, Czarek Łużyczyn, jest właśnie w trakcie rajdu dookoła Bałtyku.
1: Tak, śledzę.
0: Tego, który miał jechać odwołali w końcu, a Czarek stwierdził, że i tak jedzie.
1: Ruszył
0: i pojechał, tak. Także można gdzieś tam śledzić jego kropkę na trasie. No, a po Stanach Zjednoczonych pojechałeś do Włoch. I znowu ci zazdroszczę.
1: Dziękuję. Zakładam, że to też jest taka pozytywna zazdrość. Jeżdżę tropem wulkanów z kolegami z Gruppetto i to też było jedna z inspiracji, dlaczego akurat Sycylia i Włochy i Sycylia konkretnie tym razem w planie była Etna. I ta Etna rowerowo jest piękna i jest godna polecenia, jest dobrze przygotowana. Widoki są doskonałe, pod warunkiem, że mamy szczęście z pogodą, bo ja miałem to
0: szczęście
1: z pogodą, tak, ale lubię być kapryśne. Wydawało mi się, jak byłem na szczycie tej trasy, którą da się podjechać, że ta pogoda zawsze tam jest taka doskonała. Okazało się, że ponoć nie, ale ja nie widziałem tej niedoskonałej. Tak więc na pewno to jest miejsce, które polecam. Tam dostać się jest łatwo.
0: Czyli poleciliście specjalnie po to, żeby wjechać na Etnę?
1: W dużej części tak. Mhm. Trochę jeszcze pojeździliśmy po Sycylii. Teraz czas jest trudny na rowerowanie po Sycylii, bo jest
0: gorąco.
1: Bardzo ciepło. Mhm. Tak? Przy 40 stopniach, kilka godzin na podjeździe, szczególnie w takim środowisku, gdzie akurat jak jedzie się pod Etnę, to nie za wiele się dzieje, nie ma miejscowości, jest ograniczona liczba takich miejsc, gdzie można na przykład napić się wody albo coś zjeść, więc trzeba się przygotować. Cywilizowane miejsce, europejskie, ale jednak pod tym kątem
0: wymagające.
1: Przygotowanym.
0: Tak. Ale rozumiem, że jak już się wjedzie, to widoki też. Byłem na Etnie.
1: Widoki są piękne. Widoki są z Etny przepiękne. Warto wyjechać, warto to zobaczyć.
0: No, pozytywna zazdrość. Ale zainspirowałeś się niewątpliwie.
1: Polecam podróże tropem wulkanów na rowerach.
0: To w takim razie jaki przed tobą wulkan? Już masz jakiś plan?
1: Tak,
0: coś czułem.
1: Tak, mam plan. Mam plan. Zobaczymy, na ile uda się ten plan ziścić. To jest plan na listopad, ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną na świecie, bo w planie jest Tajwan.
0: No i tak, to lepiej się nie przesiadać na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie.
1: Tak, mamy już bilet z kolegami. Zobaczymy, co się uda z tego zrobić.
0: Podróże z rowerami po świecie, sam się o tym przekonałem, nie są wcale takie trudne. Wystarczy raz sprawdzić, jak spakować rower i naprawdę potem już idzie samo, więc to polecam.
1: Zdecydowanie podpisuję się pod tym dwoma rękami.
0: Łukasz Miczek, Gruppetto Warszawa. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Inspirujące opowieści.
1: Zawsze miło porozmawiać.
0: To Maui, no tak. Zresztą Maui w Szantach też występuje, prawda? Jest jedna z Szant, gdzie to występuje. Ale to na marginesie. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.

0: No i co? I teraz mamy do 10:00 tak sobie tu siedzieć, prowadzić program. Myślami na Hawajach, na Sycylii. W troszeczkę ładniejszej pogodzie niż to, co się dzieje.
1: Ja dodam tylko pewne postscriptum do naszej rozmowy z Łukaszem Miczkiem, bo już nie zapytałem o to wcześniej, ale poza anteną przyznał, że też może tak spędzać urlopy, bo razem z żoną mają tę samą pasję.
0: No właśnie, to jest super.
1: I żona też była z nim wszędzie tam właśnie. W tych miejscach, więc poza tym idzie jeździ z kolegami oczywiście. No tak. Ale żona w tym czasie z koleżankami. Też na rowerach zresztą.
0: Nie, no fenomenalnie to brzmiało.
1: Wspólna pasja. Mamy takich słuchaczy też. Pozdrawiam serdecznie. Państwa profesorstwo. Na przykład.
0: Ktoś jeździł w duecie?
1: Ktoś jeżdżą w duecie.
0: Super.
1: To jest inspirujące.
0: Piękna sprawa. Gdyby państwo, jak zwykle we wtorki, mieli doświadczenia rowerowe z różnych tras, może wulkaniczne, do podzielenia się, to zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: 7:30, 8:80.
1: Aż tutaj dla państwa otworem, jeżeli
0: no tak.
1: No też przy okazji.
0: Do szerszej opowieści. Większej.
1: Słuchacze bywają w różnych miejscach, więc jeśli chcą państwo się podzielić jakąś swoją historią naszych patronów, słuchaczy, to też zapraszamy do studia. No.
0: Pewnie.
1: Na razie na ostrą.
0: A później.
1: A później
0: kawałeczek dalej.
1: Tylko dajcie znać, oczywiście wiecie, jak to zrobić. Najlepiej do nas napisać.
0: Ej, Klaudiusz, sprawa jest.
1: Tak jest.
0: Się załatwi. Za 13 minut będzie 8:00, to cerknę suficie.

0: Taką dość skuteczną metodą na odstraszanie dzików było, żeby sobie poszły z posesji, były garnki i pokrywki. Oczywiście do wytwarzania pewnego hałasu. Działało to na dziki leśne. Nie wiem, czy działa na dziki miejskie, które w Warszawie urzędują. Także polecam.
1: W tej sprawie też napisała do nas pani Iza.
2: Dzień dobry, pani Izo.
1: Drodzy panowie, jednak dziki leśne to te, które na co dzień żyją w lesie i spotykacie na wycieczkach rowerowych. To trochę inny dzik, czy trochę inne dziki niż te, które od dłuższego czasu żyją w mieście i dla odpadków ze śmietnika są w stanie, rozumiem, że zrobić więcej. Spotkanie łydki czy uda z szablą dzika to nie jest coś, co ktokolwiek chciałby przeżyć. Pozdrawia nas leśniczka Iza. I to prawda, pani Izo, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że dziki, które ja spotykam właściwie codziennie, to są dziki żyjące na skraju miasta i lasu, bo tak ja tak mam mieszkanie.
2: Są miejsko-leśne?
1: No one właściwie żyją sobie w lesie, ale często stołują się właśnie w śmietnikach sąsiadów głównie. I są przyzwyczajone do ludzi, no bo my wszyscy mieszkańcy dookoła korzystamy z tego lasu trochę jak z parku.
2: Nie sprawdzałeś im obywatelstwa?
1: Nie sprawdzałem, ale są bardzo przyzwyczajone do obecności ludzi i chodzą po naszej ulicy i są całe rodziny i jest jedna posesja, która jest opuszczona, więc tam sobie śpią często, więc, więc też mówiłem o takich dzikach trochę
2: bliżej miasta.
1: Umiastowionych.
2: No tak, bardzo familijne osiedle.
1: Tak, tak. Była taka jedna rodzina w tym roku, która miała chyba 15 warchlaków, dobrze odmieniam? 15, nie, 15, można pozostanę przy liczbie, 15 warchlaków.
2: 15.
1: Dzików to są warchlaki? Chyba tak.
2: Myślę, że to bezpieczne.
1: U świnek są warchlaki na pewno, a u dzików pewnie też.
2: No raczej nie prosiaczki. Bliżej.
1: No niech będą. Dzikie prosiaczki.
2: Tak. Znalazłem taką statystykę. Zdążymy jeszcze. A propos właśnie Warszawy. Dane spółki Lasy Miejskie. Jak ta populacja dzików się zwiększała w mieście. 1463. To jest liczba zgłoszeń z dzikami. To było w 2018 roku 1463. W 2025. 8804. Spory wzrost. Lasy miejskie
1: to są podały zgłoszenia, tak?
2: Tak, tak, tak. Lasy miejskie podały, że w 2025 roku odnotowano 341 kolizji z dzikami oraz 121 przypadków ataków dzików na ludzi, więc to nie są odosobnione przypadki. 121 przypadków ataków dzików na ludzi.
1: Okej.
2: No, więc to pan nie jest sam w kontekście. Pytanie, czy każdy atak oznaczał ugryzienie, no ale też nie będziemy tego roztrząsać. No,
1: właśnie pytanie, co w tą kategorię podpada. Ale niewątpliwie w mocy pozostaje dzik jest dziki.
2: Bardzo. I bardzo liczny.
1: I ma bardzo ostre kły. I to wszystko prawda.
2: Gdyby ktoś chciał jeszcze uzupełnić, to my się polecamy do kontaktu, a ja państwu pozwolę jeszcze uzupełnić informacyjnie to, co za chwilę nam zagra, bo będzie to Yard Act, czyli nasza płyta tygodnia, ale też zespół, który dzisiaj będzie gościł w audycji Janka Janczaka po godzinie 14.

0: konkretnie James Smith będzie dzisiaj po 14 w audycji Janka Jęczego. Za 3 minuty będzie 8. Co po 8? Po 8 porozmawiamy sobie o języku, chociaż nie zupełnie. Dzisiaj będzie bardziej pismo obrazkowe.
1: O uzupełnieniu języka.
0: No właśnie, to co, czego słowa wyrazić nie potrafią czasami pisane. Chociaż trzeba by na pewno. Profesor Monika Kresa jest już w studiu po 8. O emotikonach trochę więcej Państwu poopowiadamy.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zbiera się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Tematem możliwe rosyjskie prowokacje.
2: Rosja nie zmienia swojej taktyki. Teraz przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich i moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym. O godzinie 8 kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów naszych obrad, którym będę przewodniczył, dotyczącym zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wzmocnienia też działań związanych z ochroną w przestrzeni cyber, ale również infrastruktura krytyczna. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. To zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie. Zakłócanie sygnału GPS, wskazywał minister Kosiniak-Kamysz. Andy Burnham, nowym premierem Wielkiej Brytanii. Jeszcze w tym roku przedstawię nowy plan 10-letni, w którym zdefiniuje drogę z miejsca, w którym jesteśmy teraz, do miejsca, w którym chcemy być, zapowiedział nowy premier w swoim pierwszym przemówieniu.
3: We will help people to live well.
1: Pomożemy ludziom dobrze żyć, zbudujemy państwo bardziej prewencyjne, inwestując w sukcesy ludzi zamiast płacić za porażki. I ta praca zaczyna się już teraz. Wkrótce przejdę przez te drzwi i wydam moje pierwsze polecenie, by położyć kres bezdomności w naszym kraju. Dziś nowy premier ma przedstawić pierwsze konkrety 10-letniego planu dla Wielkiej Brytanii. Tymczasem na Węgrzech mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Jej kandydaturę zaproponował w niedzielę premier Peter Madziar. Mistrzyni zapewniła, że docenia gest premiera, który mimo decydującej siły parlamentarnej swojej partii poprosił niezależnego, bezpartyjnego kandydata o objęcie urzędu głowy państwa. Jednocześnie jednak, jak zaznaczyła, nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Szachistka oświadczyła, że będzie wspierać nowego i niezależnego prezydenta wszelkimi możliwymi sposobami w realizacji wyznaczonych celów. Były prezydent Tamás Suljok, wybrany głosami Fideszu Orbána, ogłosił w sobotę podpisanie poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go ze stanowiska. Deputowani muszą wybrać nową głowę państwa w ciągu 30 dni. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Najcieplejszymi miastami wojewódzkimi będą dziś, ale proszę nie spodziewać się tutaj jakichś wysokich temperatur, Lublin, Wrocław i Poznań, bo tam 21 stopni. W Szczecinie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie temperatura maksymalna wyniesie 20, w Katowicach 19, w Bydgoszczy, Warszawie i Białymstoku 18, w Zakopanem 17, a w Gdańsku 16 stopni. Poza zachodem i południowymi krańcami, gdzie pojawi się słońce, Polska znajdzie się w strefie przelotnych opadów deszczu. Na północnym wschodzie mogą też pojawić się burze. Powieje nieco silniej niż zwykle. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowane i umiarkowanie wysokie. W południe od 1010 hektopaskali na Mazurach do 1022 na zachodzie.

0: profesor do nas dołącza też tym razem, ale musi wybrzmieć on.
1: Nowy świt.
0: Profesor Monika Kresa. Państwo dobrze panią profesor znają.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie profesor.
0: Językoznawca i dialektolożka.
3: Która stwierdziła, że już nie będziemy rozmawiać o słowach i o różnych zagadnieniach języka. Temat został wyczerpany, powiedzieliśmy już wszystko. Teraz...
2: Absolutnie nie, dementuję to. Tylko nie wiem, jakim obrazkiem mogę to zdemontować.
0: Zdemontować w sumie też. A pani profesor używa emotikonów?
2: Oczywiście, że tak.
0: A po co?
2: A po co, czy dlaczego?
0: A po co?
2: A po to, żeby wyrazić to, czego słowami wyrazić się nie da.
0: Proste pytania, jak dziecko są
3: piękne.
2: Oczywiście, tak. Po to, żeby zasygnalizować, że żartuję. Chyba to jest najczęstsza funkcja, w której używam emotikonów. Tak, właśnie to. Żeby zaznaczyć, że na przykład nie mówię tego na serio, albo że po prostu się uśmiecham. Tak, że nie stawiam takiej kropki nienawiści na końcu, tylko stawiam jakąś emotkę i że jestem w dobrym nastroju jednak. I...
0: Kropka nienawiści.
2: Tak, bo są kropki tak nienawiści jest. I kropki miłosierdzia.
3: Kochany, ty nie wiesz, jaką możesz kłótnię rozpętać, stawiając kropkę w niewłaściwym
2: Oczywiście.
3: Miejscu.
0: Ojej,
2: tak,
0: to ja nie widziałem.
3: I z kciukami uważaj.
0: Właśnie,
3: nie wiem, czy to już jest
0: ja się dowiedziałem o tych kciukach, że to jest jakiś wyraz lekceważenia osoby, której się kciuk wysyła.
3: No trochę tak, że nie napiszesz nic od siebie, tylko takie. Okej.
2: Państwo nie widzą miny Mateusza, znaczy, ale ona mnie, jest właśnie taka...
0: Dla mnie ten kciuk był zawsze taki pozytywny raczej, ale potem się dowiedziałem, że on wcale nie jest pozytywny, że jest właśnie wyrazem takiego lekceważenia. Nawet słyszałem, gdzie ten kciuk można sobie wsadzić.
3: Oho, to bardzo dosadnie. Ale nie wiem, czy to wciąż obowiązuje. Kciuk nienawiści, jakkolwiek to nazywać. No, był taki moment, kiedy na pewno był pogardliwy w komunikacji.
0: A co zamiast niego?
3: Cokolwiek byś napisał słowem, będzie lepsze.
2: Nawet okejka?
0: Nawet okej tak, kropka myślę. Jest lepsze niż kciuk?
3: No, z tą kropką.
2: Z tą kropką, no właśnie.
0: I ja mam, przyznaję, taki czasem problem z komunikacją, zwłaszcza na czatach, gdzie nie widać miny rozmówcy. Mm-hmm. Nie słychać tembru głosu jak przez telefon, tylko jest jakieś zdanie. Czasem oczywiście wynika z kontekstu, czy ono jest pozytywne, negatywne, ale jak nie ma emotikonów już... to ja nie wiem, co ten mój rozmówca miał na myśli. Na przykład takie zwykłe okej. Nie wiem, czy to jest okej, albo okej.
2: To... No właśnie i po to nam są te emotikony. One, tak jak powiedziałam, pozwalają wyrazić to, co niewyrażalne werbalnie, czyli zastępują właśnie te pozawerbalne znaki. Naszą gestykulację, tembr głosu, intonację, tak, czyli wszystkie te emocje, które wyrażamy nie tylko w słowach, ale poza słowami. To ciekawe, my patrzymy na te emotikony jako na zjawisko bardzo współczesne, tak? I trochę też ta nasza dzisiejsza rozmowa zaczęła się od dyskusji zeszłotygodniowej przed drzwiami radia, kiedy to usłyszałam, że te emotikony to są takie złe, bo zastępują nam trochę język właśnie też.
0: Trochę tak.
2: I że doprowadzą do tego, że za chwilę w ogóle wrócimy do pisma obrazkowego i przestaniemy się posługiwać słowami. I tu się nie zgadzam. To znaczy, mam wrażenie, że to jest pewne ubarwienie naszej komunikacji. Prawda? Tak, uzupełnienie, pewna pomoc w wyrażaniu emocji, których nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Natomiast na pewno one nie zastąpią nam języka, bo też jak widzimy, one jednak nie są uniwersalne. To znaczy, emotikony powstały jako coś w miarę uniwersalnego. Tak? Czyli ta, nie wiem, dwie kropeczki, myślnik i nawias miały symbolizować...
0: Zamknięty.
2: Tak, zamknięty, miały sygnalizować uśmiech, tak,
0: radość. No bo w drugą stronę to jest...
2: Tak, to będzie smutek. Natomiast właśnie tutaj już nawet z tej naszej rozmowy wynika, że kciuk, który teoretycznie jest kojarzony jako coś pozytywnego, prawda, mamy lajki na Facebooku, jednak one są pozytywne, prawda, ten kciuk w górę, już niekoniecznie jest interpretowany bardzo jednoznacznie. Podobnie właśnie te buźki, uśmiechnięte czy nieuśmiechnięte, tutaj z rozmów z moimi studentami wynika, że to pokolenie najmłodsze, ale powiedzmy ci młodzi dorośli, oni wcale nie interpretują tego pozytywnie. To znaczy, usłyszałam od mojej grupy
0: ostatnio... Buźki?
2: Tak, uśmiechniętej buźki.
3: Oczywiście, że tak.
2: O, właśnie!
3: To znaczy w oficjalnej komunikacji, jak się pisze maile, to jest to poprawne bardzo i na miejscu, ale gdybyś mi wysłał taką buźkę, to pomyślałbym sobie, że jestem trochę... Że jest to trochę pogardliwe.
0: Serio?
3: Tak.
2: A co zamiast buźki?

0: Jakiekolwiek inne emoji, bo nie, to ja to w ten sposób odbieram, mhm. że można wybrać cokolwiek innego, co byłoby bardziej spersonalizowane, pasujące do kontekstu, do rozmowy. Aha. A ta błyszka jest takim... odczep się.
1: O, Jesus.
0: Ale, jest trochę ironii w tym.
2: Tak, i właśnie to jest to.
0: W zwykłym uśmieszku.
1: Okej, okay. Tak. Ale bo ja pewnie wysyłałem do ciebie jakieś buźki, to przyjmuję, że starszy pan nie wiedział, że to jest taka komunikacja, że...
0: Nie, spokojnie, spokojnie.
2: Ale właśnie dokładnie to powiedzieli moi studenci, tak? To znaczy oni wiedzą, że ja jestem z tego pokolenia, które buźki interpretuje jako coś, znaczy jako przejaw sympatii, właśnie żartu i tak dalej, ale oni między sobą to już tak nie... tego tak nie używają, tak? Czyli właśnie to, co dokładnie tutaj słyszymy, że to jest podział, że to jest wyraz jakiejś takiej no, lekceważenia, takiego no, takiej
0: trochę
2: ironii.
0: Takie
2: tak.
0: Mało po polsku.
2: Tak, prawda? No właśnie. Więc zobaczcie, że to, co miało pełnić taką funkcję bardzo uniwersalną i taką rozpoznawalną na całym świecie, no bo w sumie uśmiech jest uśmiechem wszędzie, bez względu na to, czy jesteśmy, nie wiem, czy posługujemy się językiem angielskim, japońskim, czy jakimś, no to uśmiech powinien symbolizować coś pozytywnego, a widzimy, że te emotikony czy emoji nabierają nowych znaczeń. I kiedy obserwujemy...
1: Kurczę, to ja muszę się przypilnować teraz.
2: Bo... Koniecznie, zwłaszcza jeżeli piszemy z młodszymi.
1: Bo ja tak, ja zauważyłem, że ja czasem już tak odruchowo nawet te emotikony wstawiam, że tam ten dwukropek i zamknąć nawias to jest dla mnie już takie...
2: Tak, ja też.
1: Takie, no, zamiast kropki trochę używam.
2: Tak, to umówmy się, że jak my między sobą, to możemy
1: to
2: zamiast
1: wiemy,
2: kropki,
1: buźka,
2: ale z Mateuszem to nie możemy. Zagadka? Pytanie? Test?
1: Dla nas?
2: No oczywiście.
1: Lękam się.
2: Kiedy pojawił się pierwszy emotikon?
1: Ja wiem.
2: No, kiedy?
1: W jaskini, na ścianach.
2: Aż tak daleko bym nie sięgała. Ale tak, sięgamy do pisma starożytnych Egipcjan. Tylko to nie były emotikony, to bardziej by były pewnie te emoji, bo to one już mają jednak kształty bardziej wyraziste, tak? Są bardziej konkretne. A emotikon, właśnie ten złożony ze znaków typograficznych.
1: Taki, że dwukropek i nawias?
2: Tak, taki, że dwukropek, myślnik i nawias, bo to był pierwszy emotikon.
1: No, mnie się kojarzy jednak z pierwszymi Nokiami. I tymi telefonami, co tam się to wstukiwało.
2: Dobra, czyli z komunikacją właśnie bardziej telefoniczną.
1: Telefoniczną, kiedy SMS-y jeszcze nie były tak popularne, kiedy się to wydawało jakąś fanaberią, że będziemy sobie wysyłać wiadomości, bo przecież skoro ktoś dostaje telefon do ręki, to po to, żeby dzwonić, a nie wysyłać jakieś dziwne wiadomości.
2: Aha. No, czyli tak oszacujmy rok.
1: Który to mógł być rok?
2: No.
1: No, początek lat 90. strzelam, 93.
2: No nie, jeszcze
0: pierwszy
2: wcześniej.
0: Pierwszy mail podobno był wysłany w 71 roku, to może... To okolica?
2: Okej, to jak tak zrobimy po środku, czyli właśnie między 93 a 72. Podobno w 1982 pojawił się pierwszy emotikon. I to, co ciekawe, pojawił się w korespondencji uniwersyteckiej na Uniwersytecie w Pittsburghu i związany był z sytuacją, o której tutaj trochę też mówimy, to znaczy pracownicy uniwersytetu w żartach rozprzestrzenili taką plotkę, że w jednej z wind uniwersyteckich jest rtęć, że jedna z wind jest skażona rtęcią. Ale właśnie te wiadomości mailowe, bo to maile jednak, a nie SMS-y, były przekazywane bez żadnych emotek i pozostali pracownicy uwierzyli. Trochę makabryczny żart. Więc pojawił się taki pomysł, żeby jeżeli żartujemy, to żeby opatrywać to taką...
1: Tajnym kodem.
2: Taką emotką. Natomiast właśnie my wiążemy te emotikony z internetem, czyli właśnie tutaj telefony, tutaj maile i rzeczywiście ten pierwszy emotikon albo emotikona, bo to o tym też musiałem porozmawiać, jaki rodzaj ma ten rzeczownik, pojawia się w latach 80. XX wieku, ale jeżeli zerkniemy do starej prasy, czyli do Kuriera Warszawskiego z 1881 roku, to znajdziemy tam tak zwane figliki, które...
1: Figliki, od figla,
2: które są właśnie wykorzystaniem tych znaków drukarskich typowych, czyli znowu tam dwukropek, myślnik i nawias. I właśnie w takiej funkcji, tak? Znaczy one są tam pokazywane jako ciekawostka, to znaczy nie mam artykułu, prawda, i tam zakończona emotką, tylko że w prasie petersburskiej, no bo to Kurier Warszawski, prawda, mamy zabory, więc idzie to oczywiście ze wschodu, pojawiły się takie znaczki, no i one są taką pewną ciekawostką. A zatem pierwsze emotikony to już XIX wiek. Niby tutaj jaskinie i Egipt starożytny. Niby sięgamy do uniwersytetu i do lat 80. XX wieku, ale tak jak mówię, pierwszych śladów takich prób wyrażania emocji za pomocą czegoś innego niż słowa możemy się doszukiwać w prasie XIX-wiecznej w Kurierze Warszawskim.
0: No właśnie byłem ciekaw, czy w literaturze nigdy wcześniej ktoś nie wpadł z autorów, z pisarzy, że jak się postawi dwukropek i nawias, to...
2: Właśnie w literaturze niekoniecznie,
0: to tak
2: ale
0: to wygląda.
2: Tak, ale w prasie tak. Przy czym tak jak mówię, one były pokazywane raczej jako coś, o czym się mówi, a nie coś, co się wykorzystuje, prawda? Czyli taki jakieś zjawisko takie typograficzne, a niekoniecznie coś wykorzystywanego w praktyce, to wykorzystanie w praktyce to właśnie od lat 80.
1: A da się dzisiaj żyć bez emotikonów w komunikacji elektronicznej? Znam jeden taki przypadek.
2: Tak. No więc już odpowiedź mamy, że da się żyć.
1: Jest to przypadek specyficzny.
2: Tak.
1: Chociaż nie wiem, czy mogę o nim powiedzieć, bo nie wiem, czy to upublicznia, ale tak. Znany to przypadek. No ale dość specyficzny, że tak powiem, językowo, więc dobrze. Ale pozostali chyba wszyscy, których znam, używają już emotikonów w komunikacji elektronicznej. I teraz pytanie, czy da się bez tego żyć?
2: Da się żyć. No, skoro jest jedna osoba, która bez tego żyje, to znaczy, że się da. Tylko właśnie pytanie, jak osoby, które... No bo oczywiście wiemy, że są osoby, które emotek nie używają. Natomiast pytanie, jak one się odnajdują i jak są postrzegane właśnie w takiej komunikacji, korespondencji nieoficjalnej, bo to bardziej chodzi jednak o korespondencję nieoficjalną. Zauważmy, że jeżeli używamy emotikonów w korespondencji oficjalnej, to z kolei możemy być posądzeni o brak profesjonalizmu.
1: No właśnie.
2: Czyli jeżeli piszemy w mailach oficjalnych, tak, czyli do osób, których nie znamy, albo nawet do osób, które znamy, ale jesteśmy z nimi w relacji takiej nadrzędno-podrzędnej, albo podrzędno-nadrzędnej, bardziej w tym kierunku, to możemy zostać posądzeni właśnie o brak profesjonalizmu, bo jednak emotikony są czymś takim jak język potoczny. To znaczy, możemy sobie pożartować, kiedy sobie rozmawiamy, tak, i wrzucić, nie wiem, zapożyczenia, kolokwializmy, etc., ale w komunikacji oficjalnej już niekoniecznie. I trochę tak jest też z emotikonami, że jeżeli, nie napisałabym ja do pana rektora maila z emotikonem.
1: Przypadkowego rektora, oczywiście.
2: Oczywiście. Każdego.
1: A jak piszemy do urzędu jakiegoś, to też...
2: No właśnie, tym bardziej.
1: Ale z drugiej strony myślę, że tam siedzi jakiś człowiek po drugiej stronie. To on czyta to pismo.
2: Tak, ale jest w pewnej roli. Jednak, bo my też komunikujemy się nie tylko w takiej, znaczy w perspektywie nadawca-odbiorca, tak, i nasze upodobania, nasze potrzeby komunikacyjne, ale też wchodzimy w pewne role.
1: Ale jeżeli ja idę do urzędu bezpośrednio i tam coś chcę jako petent, to jednak ma znaczenie, czy się uśmiechnę, czy się nie uśmiechnę.
2: Oczywiście.
1: Czy zagadam do pani, że nie wiem, cokolwiek, że miły dzień dzisiaj, ładna pogoda, czy nie zagadam? To czemu ja nie mogę tego zrobić?
2: Tak, ale zagadać miły dzień, ładna pogoda też możemy werbalnie, więc to jest trochę inny poziom. Bardziej ten poziom właśnie uśmiechu, prawda? Że możemy wejść do urzędu z marsową miną i powiedzieć, a mnie to się należy, prawda? Tutaj mi pani da. Albo się właśnie uśmiechnąć. Natomiast...
1: Dlaczego się nie mogę uśmiechać w mailu do tego urzędu?
2: Ależ nie, no możemy się uśmiechać, tylko pytanie, kto będzie siedział po drugiej stronie?
1: Tego nie wiemy.
2: Właśnie. I to jest to, że jeżeli my wchodzimy do urzędu i widzimy panią czy pana, ktokolwiek tam siedzi za tym okienkiem, to nawiązujemy kontakt właśnie pozawerbalny, wzrokowy i my już trochę czujemy, czy się możemy uśmiechnąć, czy nie, czy powinniśmy się uśmiechnąć i jaki ten uśmiech powinien być. A jeżeli piszemy do tej osoby, to my tam mamy tylko imię i nazwisko, tak? Chyba, że znamy tę osobę wcześniej, nie wiem, mieliśmy z nią kontakt, to jest właśnie to, prawda, że jeżeli piszemy mail do urzędnika, urzędniczki, z którymi mieliśmy wcześniej kontakt, no to tam na te emotikony być może już możemy sobie pozwolić. Natomiast w pierwszym kontakcie jednak może być to odebrane jako coś nieprofesjonalnego.
1: Dobra, to inny przykład. Pani profesor pisze z czymś do pana rektora. Rektor odpowiada, nie ma problemu. A pani profesor chce odpisać, super, dziękuję bardzo. I załącza pani profesor wtedy do rektora emotikona, czy nie?
2: Nie. Nie, pisze z wykrzyknikami.
1: To już z agresją jakąś.
2: Nie, broń Boże, wykrzyknik jeden jest, może być wyrazem radości, właśnie emocji pozytywnych. No trzy mogą być agresywne, rzeczywiście, tak? Ale super, nie, no właśnie to jest, ale to też ważny aspekt, tak? Ponieważ my powinniśmy dostosować komunikację do naszego odbiorcy. Więc jeżeli pan rektor napisałby do mnie mail z emotką, to wtedy być może odpowiedziałabym z emotką.
1: Rektor może?
2: Każdy może. Przecież tutaj nie mamy nic zablokowanego na tej klawiaturze.
0: Kochany rektor w szczególności.
1: Ale emotikon to jest ten emotikon.
2: Albo ta emotikona.
1: Albo jeszcze emotka.
2: Albo jeszcze emotka, ale emotka to już jest emotka, bo nie jest nie emotek, tylko emotka i tutaj mamy faktycznie rodzaj żeński.
1: No to jest ten emotikon, czy ta
2: i tak,
1: emotka?
2: I tak, nie. Jest ta emotka, rodzaj żeński i ten rzeczownik ma tylko jeden.
1: Ale one są męskie czy żeńskie te znaki?
2: Bo mamy dwa rzeczowniki. Emotka i są emotki. Tak?
1: Tak.
2: No właśnie, i to jest jeden paradygmat, to znaczy jeden typ odmiany, tak, jest jeden rzeczownik. Ale mamy też emotikony, tak? Emotki. Emotikony to są inne rzeczowniki, tak jak stół i stolik to są inne rzeczowniki, kot i kociak i tak dalej. Tak, i teraz pytanie, ponieważ my bardzo często używamy tego rzeczownika w liczbie mnogiej. Mówimy emotikony i pojawia się pytanie właśnie, czy w liczbie pojedynczej to jest rodzaj męski czy żeński?
1: Ten emotikon?
2: Czy ta emotikona?
1: No właśnie.
2: I tak, i tak.
1: Ale nie mówimy te emotikona. Nie spotkałem nikogo, kto by mówił
2: emotikona.
1: No nie,
2: bo mówimy te emotikony. Tak jak te rodzynki.
1: Emotikona? Emotka? To tak, ale...
2: A, że dobrze, ale jak mamy te rodzynki, to mamy ten rodzynek albo ta rodzynka, prawda? Tutaj też jest ten sam problem. I podobnie z tymi emotikonami. Bo zasadniczo w związku z tym, że my adaptujemy to icon, tak, z N na końcu, czyli kończy nam się spółgłoskowo, to naturalnie wybieramy jednak formę ten emotikon, tak? Ale właśnie w związku z tym, że mamy również formę emotka, czyli rodzaj żeński, to stworzyliśmy sobie formę rodzaju żeńskiego emotikona. Dlatego w uzusie, brzydki wyraz, już kiedyś zostałam za niego okrzyczana, czyli w tym, jak używamy języka, funkcjonuje właśnie zarówno emotikon i on jest częstszy, jak i emotikona, ta emotikona. Można i tak, i tak.
1: Można i tak, i tak.
2: Tak.
1: A rodzynki? Co z tymi rodzynkami?
2: Tak samo.
1: Też można i tak, i tak? Tak.
2: Zależy, czy jesteśmy team sernika z rodzynkami, czy bez.
0: Jest też pewne rozróżnienie, ja nie wiem, na ile ono jest podręcznikowe, pomiędzy emotikonami a emoji.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Że emotikony są jakby interpunkcyjnie zapisywane, a emoji są obrazkowo do wyboru.
1: Tak. A to już telefon nam automatycznie zmienia.
2: Nie zawsze, bo na przykład nie jesteśmy w stanie, to znaczy tak, jeżeli wpisujemy właśnie te znaki interpunkcyjne, to w zależności od tego, po pierwsze, jaki to jest system kodowania, jaki to jest telefon, etc., to zmieni albo nie zmieni, to po pierwsze, a po drugie, nie wszystkie emoji jesteśmy w stanie wywołać za pomocą znaków interpunkcyjnych, tak?
1: O ile serduszko na przykład... Są setki.
2: No właśnie, prawda? O ile serduszko na przykład jesteśmy w stanie, bo to będzie ten taki trójkątny nawias i trójka, prawda? To tam niektóre systemy zmienią na serduszko, o tyle na przykład nie wiem, tortu, kota i tak dalej nie zmienimy, tak? Więc to jest to rozróżnienie. I właśnie tutaj a propos tej komunikacji powiedzmy czysto obrazkowej, widzimy w korespondencji, czy w tych czatach młodzieżowych, czy w rozmowach młodzieżowych właśnie tę tendencję do wyrażania różnych rzeczy za pomocą emoji bardziej niż emotek. I tutaj z jednej strony to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że młodzież stara się zastąpić język ten werbalny dlatego, że nie wiem, nie lubi pisać literek, czy gdzieś tam ucieka od tej komunikacji takiej tradycyjnej, ale te emoji pełnią funkcję trochę takiego socjolektu, to znaczy one pełnią funkcję również utajnienia. No bo jeżeli taki boomer, tak, weźmie taki telefon, nie wiem, może 19-latka to nie, ale 13-latka i tam zobaczy serduszka, bakłażany i tak dalej, no to nie zobaczy niczego złego, ale właśnie my już się trochę uśmiechamy, prawda, bo wiemy, że na przykład bakłażany albo serduszka w konkretnym kolorze mogą mieć podtekst seksualny. I to jest też bardzo ważna rzecz, kiedy mówimy o bezpieczeństwie w sieci, zwłaszcza tych najmłodszych. To jest też przykład tego, kiedy ten język obrazkowy, który no, powstał po to, żeby sygnalizować emocje, bardzo często coś pozytywnego, jest wykorzystywany w tym negatywnym znaczeniu. I w tej negatywnej funkcji, również właśnie w takiej funkcji obrażania, dokuczania innym. Mamy mnóstwo przykładów tego hejtu w sieci właśnie za pomocą bardziej emoji niż emotek.
1: A jeszcze do tego dochodzą gify, ale to już na inną zupełnie opowieść.
2: Oczywiście.
1: Musimy tutaj postawić kropkę, bo widzę, która jest godzina.
2: Oj.
0: Ale to kropka nie nienawiści.
2: Nie, kropka miłosierdzia. Miłosierdzia, tak. Oczywiście.
1: Miłosierdzie. A właściwie średnik, bo wrócimy do dyskusji.
2: Tak jest.
1: Za tydzień profesor Monika Kresa, językoznawca, dyrektor Szkoły Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski, teraz nabrałem oddechu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Dziękujemy pięknie.

0: Do studia parował Mikołaj Tyczyński, szczęśliwie powrócił z dalekiej podróży.
1: Właściwie zapomnieliśmy do niego zadzwonić, że może nie przychodzić.
0: A dlaczego? Aha, no tak, no bo my dzisiaj przejmujemy Ostrogrę. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, Mikołaju.
2: Nie wiem.
0: Ale my dzisiaj z Klaudiuszem będziemy opowiadać o mundialu, o halftime show przede wszystkim.
1: Mundial okiem laików.
0: Tak jest. To.
2: Dobrze, no to kurczę, no to wracam do domu spać w takim razie.
0: No, czy to taki zły scenariusz? Spanko jest okej. Okay.
2: Nie, no albo oglądać brutalistyczne osiedla.
0: Pięknie. To za chwilę się słyszymy w Ostrej Grze z Państwem.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No to przechodzimy do sekcji sportowej, panie Klaudiuszu. Mikołaju, gdybyś chciał do nas dołączyć, zapraszam.
2: Dobrze, dobrze, oddaję wam pole.
3: Jak ci się podobał Muriel?
1: Moim zdaniem był okej.
3: Ja przyznaję, że obejrzałem chyba jeden mecz na początku.
1: No to nieźle.
3: Półfinału obejrzałem.
1: Półfinały czy półfinały?
3: Półfinału.
1: Półfinału.
2: Ale pierwszą czy drugą? Bo były połowę? Dwa.
3: Drugą połowę finału.
1: A, to, to lepszą.
3: Znaczy to lepszą.
1: To jest lepsze, jak nic tam nie padło.
3: Straszna kopanina.
1: No nie.
3: Ta Argentyna nic nie grała. Hiszpanie grali, a nie strzelali.
1: No znaczy grała, ale chyba nie wiem. Nie dawała rady.
3: Znaczy piękna sportu tam nie było.
1: No nie. Ale a propos piękna, halftime show, bo wczoraj
3: nie obejrzałem tego już niestety, ale
1: nie obejrzałeś, okej. Okay. Kochany, to musisz to zobaczyć. To kilkanaście minut życia, które absolutnie warto poświęcić.
3: Kilkadziesiąt nawet chyba.
2: Nie, straszne było to halftime show.
1: Nie było straszne.
2: Było straszne. Na przykład nie, Wayne tak Rooney, który był ekspertem w brytyjskiej telewizji, zapytano o to, co było jego ulubionym momentem halftime show, powiedział, że moment, w którym się skończyło. I powiedział, że ci wszyscy artyści osobno są fajni, ale że w sumie to było takie no słabe, no on użył określenia brzydszego, tam shitty użył.
1: Okej, okay. Wayne Rooney, tak?
2: Wayne Rooney, legenda Manchester United.
1: Znany muzyczny dziennikarz.
2: Nie, legendarny piłkarz Manchester United.
1: Nie, no wiem.
2: Ale wiecie co, bo Donald Trump wczoraj rozmawiał z dziennikarzami, wracając do Waszyngtonu i został zapytany
3: ten,
2: o...
3: Ten, co nie chciał ze sceny zejść?
2: Tak. Słuchaj, ale tam... O, to jest za chwilę też o tej scenie. W każdym razie i on został zapytany o to, jak on ocenia ten mundial. I on powiedział tak, tegoroczna FIFA była niesamowita. Nie wiem dlaczego FIFA co grał w grę, ale teraz to jest tak na dobrą sprawę EA FC. No ale to Donald Trump może nie jest
3: wszystko
2: na bieżąco. Z grami komputerowymi.
3: Rządzi, to...
2: Tak, nigdy wcześniej takiej nie było, jeśli chodzi o wydarzenie i zapewne również w kwestii soccer, czy tam futbolu, jak kto woli. Uważam, że było to wyjątkowe wydarzenie. Było 4 razy lepsze niż jakikolwiek wcześniej mundial. Chociaż w sumie to 5 razy. Tak mi dzisiaj mówili. Jesteśmy dumni z naszego kraju, jesteśmy dumni z pracy, jaką wszyscy wykonali. Gratulujemy Gianniemu Infantino i jego zespołowi, ale było to jedno z największych wydarzeń, kiedykolwiek zorganizowano.
1: A też bardzo się podobało na scenie Donaldowi Trumpowi, gdy stała reprezentacja Hiszpanii wiwatująca.
2: No właśnie, Donald Trump między innymi nie chciał zejść ze sceny, dlatego że rozmawiał z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii Luisem de la Fuente. I Luis de la Fuente powiedział nawet, został zapytany na konferencji prasowej, czego dotyczyła ta jego rozmowa z Donaldem Trumpem. I Luis de la Fuente odpowiedział na to pytanie, pogratulował mi wygrania Mistrzostw Świata i powiedział, że Hiszpania zasłużyła na to po tym, jaki turniej rozegrała. Potem się uśmiechnął i zażartował, że może powinien mnie zatrudnić, żebym trenował męską reprezentację Stanów Zjednoczonych, żebym mógł pomóc im zdobyć pierwszy Puchar Mistrzostw Świata. Śmiałem się i podziękowałem mu za komplement. Powiedziałem mu, że czuję się zaszczycony, słysząc to, ale moje serce należy do Hiszpanii. Ja nie wiem, czy Mauricio Pochettino, który jest selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, po tej wypowiedzi Luisa de la Fuente powinien drżeć o posadę, bo skoro Donald Trump pyta Luisa de la Fuente, czy nie chciałby trenować Amerykanów, żeby poprowadził ich do pierwszego Pucharu Świata, to...
3: A kto wybiera selekcjonera reprezentacji amerykańskiej? Też Donald Trump?
2: Podejrzewam, to zazwyczaj to jest tak, że albo prezes, albo dyrektor sportowy, dyrektor techniczny federacji.
3: Do którego dzwoni Donald Trump, jak do Infantino w sprawie tej czerwonej kartki?
2: Nie wiem, jak to wygląda w przypadku amerykańskiego. W Polsce wybiera na przykład prezes Cezary Kulesza, ale na przykład we Włoszech dyrektor techniczny Paolo Maldini teraz będzie wybierać nowego selekcjonera Włochów.
3: Czyli w Stanach Zjednoczonych Donald Trump. To fajnie.
2: No słuchaj, Donald Trump może cofać czerwone kartki, Donald Trump może wszystko robić.
3: No to... Świat staje się prostszy, jak wiesz, kto podejmuje decyzję.
2: To prawda.
1: Ale też nie wszystkie reakcje piłkarzy były jednakowe przy podawaniu ręki Donaldowi Trumpowi.
3: Messi na przykład nie nawiązał kontaktu wzrokowego w ogóle.
2: Tak samo Borja Iglesias zupełnie zignorował obecność Donalda Trumpa.
1: Jamal, nie wiem, może co, nie,
2: Jest taki piłkarz, Lamine Yamal.
1: Zastanawiam się, czy z Lamalem nie przeliczyłem.
2: Albo z Jamalem.
3: Jakim Lamalem?
1: Tak, już 8.40 mózg szwankuje.
2: Albo jeszcze z polską grupą Jamal.
1: Tak, ale chwilę się zawahał i nie wiem, czy to było jakieś takie kurtuazyjne zawahanie wynikające z tego, że spojrzał tu i tu, czy celowo przez chwilę nie podał ręki Donaldowi Trumpowi, ale widziałem, trochę było reakcji na to.
2: No, słuchajcie, no, mundial już za nami, ale też wczoraj Donald Trump mówił o tym, że pojawił się szalony pomysł Gianniego Infantino, żeby Amerykanie zorganizowali też jeszcze kiedyś mundial, ale już, ale że z Chinami, bo Donald Trump powiedział, że on nie chce organizować z Kanadą i z Meksykiem, że to Stany Zjednoczone powinny być tylko gospodarzem.
3: No tak, tak, tak.
1: Wiadomo.
3: A co pozostałego w sporcie?
2: No właśnie, słuchajcie, wracamy, wiecie, skończył się mundial, tam jakieś Hiszpanie, Francje, Argentyny, Portugalię, bla, bla, bla. Wraca wreszcie polska piłka. Polska piłka budzi się z letargu, bo dzisiaj startuje druga runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów. I po raz pierwszy mamy dwa zespoły, które będą biły się o Ligę Mistrzów. I dzisiaj o godzinie 19 w Danii Lech Poznań zmierzy się z Aarhus. A o godzinie 20 w Turcji, w Stambule, Górnik Zabrze będzie walczył z wyżej notowanym Fenerbahce. Nils Frederiksen, trener Lecha Poznań, wczoraj przed meczem z mistrzem Danii mówił tak: to trochę podobny do nas zespół, ponieważ mają swój określony sposób gry i nie będą nagle mocno go zmieniać, ani specjalnie dostosowywać się do rywala. Wykonaliśmy dobrą analizę, znamy ich mocne strony, ale również kilka słabości. Jeśli chodzi o ich grę z piłką, to w porównaniu z tym, jak wyglądali kilka lat temu, dodali do zespołu pewien element jakości, coś ekstra. Nadal widzę jednak pewne drobne słabości w fazie gry bez piłki. Nie sądzę, żeby byli w stanie zaskoczyć nas pod względem taktycznym. Być może my również nie zaskoczymy ich pod tym względem. Nie spodziewam się, że będzie to rywalizacja oparta na taktycznych niespodziankach. Bardziej chodzić będzie o to, który zespół będzie potrafił wykorzystać jakość w tym, co robi na boisku. Ale to dopiero pierwszy z dwóch spotkań drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, ale wczoraj odbyły się losowania generalnie wybiegające bardzo w przyszłość. I jeżeli Lech Poznań pokona Aarhus, a Górnik Zabrze Fenerbahce, to w trzeciej rundzie mistrz Polski, czyli Lech Poznań, zmierzy się ze zwycięzcą pary Sabah Baku lub Kups z Finlandii, a Górnik Zabrze natomiast może trafić na Sturm Graz lub Heart of Midlothian, klub ze Szkocji. W każdym razie Jagiellonia Białystok, ona rozpocznie dopiero rywalizację od trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. No i poznali już swojego rywala, to będą wicemistrzowie Szkocji, Rangers FC. Jagiellonia w porównaniu do wielu innych polskich klubów i nie tylko rozpoczyna dopiero od trzeciej rundy, ale mieli też, trafili też nie najgorzej, bo wśród zespołów w związku z tym, że Jaga była nierozstawiona, mogli natrafić na chociażby Salzburg, na zwycięzcę pary Besiktas, Midtjylland albo Dynamo Kijów, PAOK Saloniki. I ta konstrukcja kwalifikacyjna jest skomplikowana, bo jeżeli Lech Poznań i Górnik Zabrze przegrają, to spadają do Ligi Europy, a jak przegrają w Lidze Europy, to spadną jeszcze do Ligi Konferencji. I jeżeli Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadną z kwalifikacji do Ligi Mistrzów na tym etapie, to w kolejnej rundzie, w tej trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, przegrany z pary Lech Aarhus zagra z przegranym z pary KL Klaksvik z Wysp Owczych Żalgiris Kowno, a z kolei gorszy z pary Górnik Fenerbahce zmierzy się z lepszym z duetu Twente Ferencvaros. Jeżeli chodzi o pozostałe polskie kluby, no bo to jeszcze zostały dwa, GKS Katowice, który wraca do europejskich pucharów po 23 latach, w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji zmierzy się z MSK Żiliną. W przypadku awansu będzie czekać na nich zwycięzca pojedynku izraelsko-bułgarskiego, czyli zwycięzca pary Hapoel Tel Awiw a Ludogorets Razgrad. Jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, który będzie walczyć z maltańską Valettą, to w przypadku awansu do kolejnej rundy ich potencjalnym przeciwnikiem będzie Anderlecht Bruksela albo szwedzkie Hammarby. Więc tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o polską piłkę. To w takim razie przechodzimy do tenisa, bo tutaj no, nie udało się Katarzynie Peter i Odis Chong z Hongkongu, które odpadły w półfinale debla w turnieju WTA 250 w Atenach. W piątek przegrały z najwyżej rozstawionymi Hao Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3-6, 6-3, 5-10. Jeżeli chodzi o rankingi ATP i WTA, to wśród panów Hubert Hurkacz spadł na 70. pozycję, Kamil Majchrzak spadł na 71. miejsce, liderem niezmiennie Jannik Sinner. Jeżeli chodzi o panie, no to Iga Świątek utrzymuje się na 8. miejscu, Maja Chwalińska na 22., ale Magdalena Fręch awansowała o jedno oczko na miejsce 43., Magdalinet pozostaje na miejscu 51., a Katarzyna Kawa na przykład awansowała na 131. miejsce ze 142., więc zanotowała skok w górę. A jeżeli chodzi o Formułę 1, bo też to wczoraj obiecaliśmy, to w Grand Prix Belgii w 10. rundzie tego sezonu Formuły 1 Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa zwyciężył. To 6. triumf Włocha w tym sezonie. Drugi był Monachijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Antonelli umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Formuły 1 i ma już 45 punktów przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem. No ale też będziemy dzisiaj obserwowali 16. etap Tour de France. To będzie indywidualna jazda na czas, która będzie miała nieco powyżej 26 km z Évian-les-Bains do Thonon-les-Bains. Więc będziemy dzisiaj obserwowali, ale też zakończyła się Liga Letnia w NBA. A ją obserwowaliśmy ze względu na to, że mieliśmy tam reprezentanta Polski, Igora Milicicia juniora. No i niestety Igorowi Milicicowi juniorowi niezbyt dobrze poszło, bo on rozegrał 7 spotkań, notował średnio 4,3 punktu na mecz, 5,9 zbiórki, 1,1 asysty i to nie są statystyki, które pozwolą mu raczej otrzymać kontrakt 2-way albo w G-League, więc nie będziemy mieli kolejnego reprezentanta, najpewniej.
1: I ta informacja zamyka ostrą grę.
2: Tak jest.
1: No nie, a coś...
2: Ale co jeszcze optymistycznego,
1: tak, żeby, wiesz, nie w minorowych nastrojach, a tak...
2: Poczekaj, myślę nad czymś takim, co ja ci mogę wymyślić, co może za dużo powiedziane, ale...
1: Było. No dobra, poszukamy przy kolejnej ostrej, że najwyżej. To jest dobra wiadomość, że ostra gra będzie jeszcze.
2: Ostra gra wróci, tak, dokładnie.
1: Mamy to jutro po 8:30. Mikołaj Tyczyński, ale też eksperci sportowi.
2: Klaudiusz Lezak i Mateusz Andruszkiewicz.
1: Tak jest, dzięki piękne.
2: Dzięki.

0: 9 będzie za 9 minut. Krótkie info z pocieszeniem?
1: Tak, przypomniałem sobie.
0: A jeszcze raz powiedz.
2: Przypomniałem sobie, szukałeś dobrych wiadomości. Nie zwolniliśmy jeszcze selekcjonera. A wszystkie teraz reprezentacje po mundialu zwalniają swoich selekcjonerów. Bo na przykład Belgowie poinformowali, że nie przedłużą kontraktu z Rudim Garcią, selekcjonerem reprezentacji Belgii. Mimo tego, że osiągnął wszystkie sportowe oczekiwania federacji. Ale tam podobno względy ludzkie zadecydowały. Lionel Scaloni poinformował, że najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego kontraktu i po 8 latach zakończy pracę z reprezentacją Argentyny. A Jana Urbana jeszcze nie zwolniliśmy. To jest, myślę, że dobra wiadomość.
0: Solidnie wybrane, ale podczas mundialu wielu słuchaczy podkreślało, że nie przewaliliśmy żadnego meczu podczas tego mundialu, więc jakby trudno się dziwić.
2: Mundialeiro, że... jak można przegrać 4-0.
0: No właśnie, nic takiego nie było. Dzięki Mikołaju za dobre newsy. The Black Angels.

0: 5 minut brakuje do 9. Jeżeli chodzi o halftime show, jeszcze bardzo mi się podobało, jak Madonna wjeżdżała na boisko po swoim występie i jechała takim pojazdem, którym kierowali Ronaldinho i Ronaldo. Nie wiem, czy widziałeś przebitki z tego.
1: Nie widziałem.
0: I tam był taki fajny kontrast. Ronaldinho wyraźnie uradowany sytuacją. Tak, hej, a Ronaldo taki... podejrzewam, że myślał sobie, w co mnie wpakował mój menadżer. Próbował robić jakąś taką dobrą minę do złej gry, albo ja też doczytam przynajmniej. Natomiast w ogóle wszystkie pozostałe występy, no, było trochę chaotyczne i takie mydła i powidła i było to dużo takiego plastikowego performance'u, ale jak się przyjmie to i przełknie, to trochę rozrywki ciekawej można z tego było wyciągnąć. Chris Martin z Coldplay kuratorował podobno to wszystko, co nam się działo. BTS, Shakira, Justin Bieber. No jeżeli ktoś ma wolnych kilkanaście minut, to można sprawdzić.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Możliwe rosyjskie prowokacje i cyberbezpieczeństwo są tematem dzisiejszego posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów. W TVN24 tak mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Mieliśmy w ciągu ostatnich dni kilka istotnych faktów, mianowicie nasze samoloty przechwytywały rosyjskie samoloty, które niebezpiecznie, konfrontacyjnie zbliżały się do naszego terytorium. Mamy informacje od już wielu tygodni dotyczące tego, że Rosja może eskalować, Rosja może podejmować różne kroki i w tych możliwościach jest również wykorzystanie przejętych dronów. Technologia umożliwia to, żeby przekierowywać w ramach takiej walki radioelektronicznej drony na inne terytorium.
1: Rosja pokazała wobec Polski pełen arsenał prowokacji, liczymy się z różnymi działaniami, stwierdził minister Siemoniak. Do 19:00 w całym kraju mogą wyć syreny alarmowe. Trwają ćwiczenia pod kryptonimem Alarm-26 dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Jak zaznaczają służby, emitowane sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania. Tymczasem rosyjskie drony zaatakowały w nocy ukraińskie miasto Sumy. Uszkodzony został wieżowiec, a w centrum handlowym wybuchł rozległy pożar, informuje serwis Ukraińska Prawda. W ataku ucierpiało dwoje dorosłych i czworo dzieci. Ich obrażenia nie są poważne. Wracamy do kraju. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma dziś przedstawić Radzie Ministrów informacje o pakiecie reform dotyczących ochrony zdrowia i postępu prac. W konsultacjach publicznych są 4 projekty rozporządzeń, a w TVP Info tak mówił prezes NFZ-u Filip Nowak.
3: Projekty są często kontrowersyjne, ponieważ zmieniają troszeczkę ustrój, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Myślę, że one są gotowe. Podstawowe założenia są na pewno gotowe. Myślę, że trzeba zacząć od informacji, żeby później już wyjaśnić wszelkie szczegóły i pójść z gotowym projektem ustaw.
1: Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji dotyczą m.in. raportowania grafików lekarzy, monitorowania kolejek i e-rejestracji. Przygotowywane są ustawy o jawności umów oraz limicie zarobków dla lekarzy na kontraktach. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Wtorek zaczyna się chmurami na niebie, choć gdzieniegdzie na południu Polski dominuje słońce. W drugiej połowie dnia na zachodzie i ponownie na południu zacznie się rozpogadzać. Z kolei w centrum i na wschodzie należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wiatr zapowiadany jest jako na ogół umiarkowany, choć na wschodzie oraz nad morzem może być dość silny, porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich do około 19 stopni w centrum. 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie.

0: Przerwa w meczu finałowym to jedyne, co obejrzałam z tych mistrzostw. Dobre i to, pani Magdaleno. Katarzyna, dobra wiadomość jest taka, że w halftime show świnka Piggy znowu była z Kermitem. Widzisz, wszyscy się schodzą. Jakiś mamy niezwykle korzystny okres dla powrotów. I może tu postawmy kropkę miłości jak najbardziej. Jest 7 po 9.
1: Nowy świt.
0: Tym bardziej, że Love Bombs mamy tu w playliście. Ale zanim do love bombingu muzycznego przejdziemy, to jeszcze odwiedzamy internety z Mateuszem Kuśmierkiem, jak to zwykle we wtorki bywa. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Mundial, jak przypuszczam. Donald Trump, sytuacja na Bliskim Wschodzie, to zdominowało internet.
2: Aż tak przewidywalny, nie, aż tak nie.
0: Nie, nie mówię o tobie, tylko mówię

początek, bo tym żył internet. I żeby oddać tę atmosferę panującą w sieci, dwa pierwsze linki, które Jakub niebawem Państwu wklei na grupę patronów, w pewnym sensie owych wydarzeń będą dotyczyć. I w tej kolejności zaczniemy od tezy, że Nolan wykonał kawał fantastycznej roboty już przez sam fakt stworzenia ekranizacji greckiego eposu. I mówię to właśnie jako osoba, która jeszcze filmu nie widziała, bo nie chodzi mi też o sam film, jaki on jest, tylko o sam fakt jego powstania, ponieważ spowodował niesamowity wzrost, wręcz globalny, zainteresowania twórczością Homera, kimkolwiek był, o ile w ogóle był, do czego jeszcze przejdziemy, do tych kontrowersji, bo będzie ich trochę w dzisiejszym wydaniu. Kawał dobrej roboty, bo ludzie nagle kupują nowe wydania książkowe, których pojawiło się też mnóstwo na rynku, dyskutują w internecie, nie tylko. Nagle wszyscy znają się na starożytności. Okej, przekąs, ale sama w sobie ta tendencja po prostu cieszy, ale warto do tej debaty jednak dorzucić co niniejszym czynie, nieco nauki, czyli faktów historycznych, co wiemy, czego nie wiemy, co jest najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o twórcę, realia opisywanej epoki, wreszcie przesłanie Iliady i Odysei oraz punkt widzenia ewentualnego autora, jakże odmienny choćby od percepcji ludzi wychowanych w kulturze judeochrześcijańskiej. Bo okazuje się, że możliwości rozminięcia się odbioru z intencją może być naprawdę sporo, dlatego nomen omen na fali Nolana, Radio Naukowe, bo to też nie przypadek, opublikowało niedawno rozmowę właśnie o tych wszystkich aspektach. Karolina Głowacka wypytuje profesora Marka Więcowskiego o to, jak to naprawdę mogło być. Jak wspomniałem, filmu nie widziałem, ale chętnie wejdę w polemikę z tymi, którzy recenzowali go zanim wszedł do kin, czyli po zwiastunach, i wylewali w sieci, no pomyje krótko mówiąc, na Krzysztofa, że przecież ona tak nie wyglądała, stroje nie te, Homerowi w ogóle nie o to chodziło. Po pierwsze, nie wiemy, czy Homer istniał i to jest zasadniczy problem w tej dyskusji, także ciężko się na niego powołać. Jeśli już, to prawdopodobnie Homerów było dwóch. To znaczy było dwóch twórców, których znamy jako Homer. Jeden stworzył Iliadę, drugi Odyseję. To po pierwsze. Po drugie, no Iliada trochę mniej, ale Odyseja to jednak opowieść z gatunku fantazy, szczerze mówiąc, a Christopher Nolan nigdy nie mówił, że to będzie kino historyczne. No ale skoro już zarzuca się nieścisłości, to najpierw dobrze posłuchać naprawdę Radia Naukowego i tej rozmowy fantastycznej. Polecam gorąco na początek. No jak wspomniałem, drugie wydarzenie, Mundial, tak jest, rozgrzał internet, wiadomo. Ja uznałem, że nie będę Państwu przesyłał linków do podsumowań, wniosków albo najlepszych momentów. Na zasadzie, kto chciał, to nie spał i widział, kto spał, ten widocznie chciał spać. O Mundialu jednak jako o zjawisku społecznym albo o części pewnej pozasportowej historii już warto opowiadać, bo na pewno te mistrzostwa, to akurat myślę pozytywny aspekt bardzo, zwróciły oczy świata w futbolu i nie tylko na Afrykę, no bo jednak reprezentacje z tego kontynentu sprawiły kilka niespodzianek z Cabo Verde na czele i wydaje się, że to dobrze, bo wiedząc, jaka jest chociażby ogólna sytuacja gospodarcza w Afryki, inwestowanie w jej choćby futbol i dawanie szansy młodym talentom to wymiar wyłącznie pozytywny. Ale jest ale. Należy walczyć z tymi, którzy właśnie te marzenia młodych talentów wykorzystują. I dział zagraniczny, no, słynie z mocnych tematów i mocnych tytułów, a Maciej Okraszewski nieraz raczył nas już opowieściami, no, od których jeży się włos, i nie inaczej jest tym razem. Ale to bardzo dobrze, że nagłośnił taki okołofutbolowy problem, bo to nie jest coś, co pojawia się na pierwszych stronach gazet, choćby europejskich, bo tytuł odcinka: Czemu afrykańscy piłkarze padają ofiarami handlu ludźmi? Poważny temat naprawdę i ogólna odpowiedź jest prosta i w sumie już padła, bo marzą i znajdują się niestety niepojedyncze osoby, które mówią: jesteś świetny, podążaj za tymi marzeniami, mam dla ciebie super propozycję z Hiszpanii, tylko najpierw musisz wpłacić tyle i tyle za wizę, za wstępną umowę, za koszty transportu i można mnożyć te później już pewnie wymyślone koszty. I smutne jest to, że gdyby to było jeszcze naciąganie dzieci z bogatych rodzin, które wymyśliły, że będą drugim Messim, to też oczywiście bardzo złe, no ale to jeszcze tak zwane półbiedy. Ale tutaj dochodzi do sytuacji, w której rodzina sprzedaje cały dobytek, dosłownie zapożycza się w wiosce, oddaje wszystko, co ma, a potem taki pseudomenadżer w Afryce wywozi gdzieś to dziecko, pieniądze znikają i oczywiście

0: żadnego kontraktu w Hiszpanii nie ma. Niezwykle poruszający materiał od Macieja, który miejmy nadzieję pójdzie w świat i decydenci jakoś zareagują. Polecam naprawdę. No i w ramach trzeciego już polecenia też o sporcie trochę będzie, ale w ujęciu bardziej futurystycznym, bardziej w ramach rozważań, czy technologia zastąpi sportowców. No bo to, że grafików, dziennikarzy radiowych i reżyserów, to już wiemy, tu klamka zapadła. Już nas nie ma na rynku, ale tak serio...
1: Będziemy,
0: ale co ze sportem? Oczywiście wolelibyśmy, żeby nie zastąpiła technologia tego sportu, chociaż z wyjątkiem takim, do jakiego prowadzi właśnie mój trzeci link, i tu pewnie się narażę, albo na pewno się komuś narażę, ale mam poczucie, że te wszystkie freak fighty, okładanie się bez zasad i sensu w oktagonie, to trochę przeczy idei sportu. To było moje prywatne zdanie, kropka. Ale na szczęście to akurat właśnie MMA i pochodne mogą czuć się zagrożone, bo na ring już zaczynają zamiast zawodników ludzkich wchodzić roboty, tak jest. I zaczynają naprawdę sobie, no jak radzić, to Państwo zobaczą. Gladiatorzy XXI wieku, wojownicy skręceni śrubokrętami i odbierający sygnał od sterujących nimi ludzi, już tu są i walczą. Żadnych siniaków, krwi, problemów z łukiem brzwiowym, dwa roboty wychodzą i robią swoje. Nowoczesne igrzyska bez międzyludzkiej przemocy. To jest pieśń przyszłości, a my możemy usiąść, wziąć popcorn i kibicować ulubionemu robotowi. Taka jest przyszłość oktagonu. Ale tak serio możemy kibicować, bo okazuje się, że reprezentacja Polski w robotycznej walce jako jedyna w Europie zakwalifikowała się do mistrzostw światowych, także przespaliśmy mundial, ale na tej niwie jesteśmy najlepsi, także warto śledzić to. Przesyłam link do najnowszego materiału właśnie o robocich freakfightach i tam też jest o tej naszej reprezentacji wraz z fragmentami takiej walki robotów, ale nie tylko, bo dzieje się w technologii dużo, nie boję się użyć tego słowa, dziwnych rzeczy naprawdę, i o tym więcej opowie specjalista w tej materii, czyli Kuba Klawiter, którego co prawda jakiś czas temu polecałem, ale no te roboty to jest naprawdę mocna rzecz, także Kuba raz jeszcze i polecam kliknąć w ten link, bo to dziwnie wygląda, ale ciekawie. No i na koniec polecam kanał z dreszczykiem o nazwie takiej niewinnej, Pełny Obraz. I to jest zdecydowanie coś dla tych z Państwa, którzy, co jest całkowicie normalnym i powszechnym podejściem, mam nadzieję, nie potrafią zrozumieć, co kieruje człowiekiem, który pozbawia drugiego człowieka życia. W sytuacji innej niż samoobrona, obrona najbliższych, obrona ojczyzny, na którą ktoś napadł. Innymi słowy, taki Mindhunter, tylko bez fikcji, czyli analiza działań, motywacji, psychiki seryjnych morderców, największych zbrodni i tak dalej. Natomiast ja przesyłam link do odcinka o tej jasnej stronie, czyli o człowieku, który był pierwowzorem bohatera Mindhuntera, czyli o profilerze Johnie Douglasie, który jako pierwszy wchodził do tych więzień, rozmawiał z nimi i tworzył te profile psychologiczne. Szalenie ciekawa rzecz. A tytuł: Człowiek, który nauczył FBI, jak łapać seryjnych morderców. Też mocno na koniec, ale naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Tyle ode mnie dziś, to znaczy dziś rano, bo dziś jeszcze się będzie działo. Dziękuję
1: wieczorem.
0: Bardzo.
1: Nie, no to wymaga jakiejś szalonej odwagi. W sensie to co mówisz, ta historia oparta na faktach, czyli ten profiler. Jestem bardzo ciekaw. To w grupie patronów linki zostały. Właściwie tak, już zamieszczone, to o których opowiadał Mateusz Kuśmierek, tak więc proszę szykować wolny czas i korzystać. No a dzisiaj po 23 Między Światami, czyli audycja autorska Mateusza Kuśmierka, też polecamy Państwa uwadze. Gdyby ktoś nie mógł słuchać akurat, to w podcastach też można jak najbardziej to znaleźć. Dzięki, Mateusz, bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Czy masz, Klaudiuszu, plany na najbliższe tygodnie? Najbliższe dni?
1: Mam, ale rozumiem, że chcesz mnie zachęcić do ich zmiany.
0: No, wiesz, jeżeli to są ważne plany, to nie. Ale gdybyś nie miał, gdyby ktoś z Państwa nie miał planów, to można rozważyć wybranie się do Lublina, albowiem mamy dla Państwa bilety na karnawał sztukmistrzów, festiwal, który odbędzie się w drugiej połowie tygodnia w Lublinie właśnie, i mamy podwójne wejściówki na spektakle dwa w najbliższy czwartek, czyli pojutrze. Sebastian Wojdan, Blank, o godzinie 20 w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Przypomnę, Sebastian Wojdan, Blank, czwartek 20. Albo Julian Vogel, Ceramic Circus, w najbliższą niedzielę o godzinie 17 też w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Gdyby ktoś chciał się wybrać, proszę dać nam znać mailowo nowe.świt@pan Nowy Świat Online, tylko trzeba napisać, czy Państwo chcą pójść w czwartek, czy w niedzielę. A resztą to my się już zajmiemy.

0: I znowu o miłości Jealous Lover za nami. Tak, mamy jeszcze wejściówki na niedzielę, gdyby ktoś chciał. Karnawał Sztuk Mistrzów, przypominam, w Lublinie, co oznacza, że chętnie się z Państwem podzielimy. W niedzielę to jest spektakl Ceramic Circus, którego autorem jest Julian Fogel. O godzinie 17 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie można się jeszcze zgłaszać. Klaudiuszu drogi, czy znana jest Cię taka postać jak apostoł Tomasz Dorożała? Słyszałeś kiedyś o nim?
1: Nie słyszałem.
0: Jest to...
1: Ale brzmi intrygująco.
0: Dosyć.
1: Apostoł?
0: Apostoł, tak. Samozwańczy apostoł. Służba apostolska, ogień przebudzenia, jak czytam w mediach społecznościowych.
1: O, brzmi coraz ciekawiej.
0: No, twórca dotyku nieba, wsparcie apostolskie dla liderów, zawodnik Fame MMA. Wszystko w jednym bio.
1: Czyli czekaj, facet się bije i...
0: Czy uzdrawia.
1: Bije i uzdrawia?
0: Przepraszam, nie powinienem się śmiać, ale jak powiedziałeś to w jednym zdaniu, to faktycznie
1: ale
0: trochę się może
1: ten wykluczać. Ten jego dotyk właśnie taki jest? MMA?
0: Tak, bo, znaczy nie, bo to MMA to w ogóle był epizod, ale w gruncie rzeczy prowadzi spotkania, gdzie... No właśnie, za chwilę będziemy rozmawiać z osobą, która była na jednym takim spotkaniu, trochę nam opowie w charakterze w ogóle zjawiska, bo Elżbieta Turlej z Newsweek, Polska napisała w tym tygodniu tekst o jednym z takich spotkań dotyku nieba i o tym, co tam się dzieje, w jaki sposób te osoby są, czy nie są uzdrawiane, to za chwilę o subiektywnych odczuciach będziemy mogli usłyszeć i kim w ogóle jest Tomasz Dorożała. Dorożała, przepraszam, 20, prawie 4 tysiące obserwujących ma na Instagramie, więc trochę Państwu opowiemy o tym zjawisku za moment, dosłownie w Twoich rękach, to Madame Affair, a później przejdziemy do rozmowy.

0: 9.31 to jest ten moment, kiedy przechodzimy do drugiej rozmowy dzisiejszego poranka. Elżbieta Turley jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dziennikarka Newsweek Polska, a dzisiaj przedstawię naszą gościnę przede wszystkim jako autorkę artykułu o Tomaszu Dorożale, który to artykuł można znaleźć właśnie w najnowszym wydaniu Newsweeka. Zastanawiam się, jak przedstawić no, właśnie tę postać jakoś tak najprościej, najkrócej, najprecyzyjniej, bo można powiedzieć pewnie samozwańczy apostoł, ale to trochę krótka definicja.
1: No tak, tak. Tomasz Dorożała przedstawia się jako cudotwórcę. Przedstawia się też jako kogoś, kto wygania demony, czyli uwalnia. Czyli to jest z jednej strony człowiek, on tak o sobie mówi, człowiek, który uzdrawia, a z drugiej strony człowiek, który wygania złego ducha. I obie te branże, w cudzysłowie, ze sobą się łączą, ponieważ on uznaje, że źródłem wszelkich problemów człowieka jest właśnie siła demoniczna, jest zły duch. Mhm. I wyganiając tego złego ducha, on doprowadza do tego, że człowiek zdrowieje.
0: No właśnie, pani była na takim spotkaniu, prawda? No bo to jest przeważnie w większym gronie osób. Przeważnie to jest też nagrywane, więc filmiki z tego są w mediach społecznościowych. Niektóre mają nawet spore zasięgi, więc jest duża szansa, że gdzieś w którymś momencie przeglądania internetu państwo trafili na to, co się dzieje. Nawet nie wiem, jak to ubrać w słowa. Może panią trochę poproszę o pomoc.
1: Tak, tak. Wie pan, mi to się kojarzy z takim religijnym cyrkiem. To jest taki rodzaj takiego objazdowego właśnie cyrku, w którym Tomasz Dorożała pojawia się w centrum miasta, na rynku. Zgromadzą się dookoła niego jego wyznawcy, którzy dowiadują się o tym, że on będzie w ich mieście, właśnie z mediów społecznościowych, ale też przychodzą ludzie, którzy widzą, że dzieje się coś dziwnego, i obserwują to i bardzo często chcą się włączyć w tą całą historię. Czyli chcą być również, jak to on uważa, czy mówi, chcą być uzdrawiani. Wygląda to bardzo też tak malowniczo, mogę powiedzieć, ponieważ odbywają się jakieś właśnie omdlenia, ludzie mdleją, ludzie osuwają się na ziemię, leżą, wpadają w jakieś drgawki. Czyli tak z zewnątrz wydaje się to bardzo ciekawe i takie właśnie malowniczo, ile mogę tak o tym powiedzieć.
0: No też pewnie widowiskowe, takie słowo, że trochę też ciśnienie.
1: Widowiskowe, tak, bardzo. Bardzo widowiskowe, tak.
0: Tak, to przeważnie jest z nagłośnieniem, z różnymi krzykami, powoływaniem się na absolut, że tak się wyrażę. I jestem ciekaw, co panią przyciągnęło do tego, no do tego zjawiska, tak to neutralnie określmy, żeby się przyjrzeć i opisać w Newsweeku.
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko, które ja obserwuję już od kilku lat, dlatego że Tomasz Dorożała nie jest jakimś nowicjuszem w tej branży cudów. On jest członkiem Federacji Apostolskiej. To jest kościół założony przez Artura Cerońskiego, który właśnie jest założycielem tej federacji, do której należą różne osoby z całej Polski. I jest to bardzo ciekawe, ale też bardzo niepokojące środowisko, ponieważ ten właśnie jego jakby zwierzchnik, to jest człowiek, który jest mordercą, był w więzieniu, właśnie założył ten kościół, do którego należą też ludzie takiej wątpliwej, można powiedzieć, reputacji, tak jak Tomasz Dorożała. I to wszystko kręci się w mediach społecznościowych już właśnie od wielu lat i w taki sposób wpadłam na Tomasza Dorożałę. I pomyślałam, że bardzo ciekawe byłoby właśnie podążyć za nim w tej podróży po Polsce. Bo ta podróż po Polsce to nie jest jakby pierwsza akcja jego. Ten dotykobus, którym on podróżuje po Polsce, jest dotykobus, już kolejny raz. Dotykobus, tak, dotykobus. Jest cała nomenklatura dookoła tego narosła.
0: No tak, a przy okazji...
1: Jest cudotwórca. Jest cudotwórca, jest dotykobus, są łapacze tak zwani, którzy łapią te osoby, które mdleją, żeby nie uderzyły się głową o kostkę.
0: No a przy okazji jest to też biznes, prawda?
1: Tak, to jest biznes, tak. Zresztą Dorożała w ogóle się z tym nie kryje. funkcjonują co jakiś czas zrzutki na działalność właśnie jego apostolską. Podczas takich spotkań on chodzi z takim koszyczkiem, do którego można wrzucać pieniądze, ale też można zrobić blik, można posłużyć się kartą. Także to jest takie, no on o tym głośno mówi i mówi to w takich kategoriach, że jeżeli zapłacisz coś na ziemi, właśnie do Rożale, to trafi w formie takiego kapitału do nieba, czyli człowiek płacąc pieniądze kupuje sobie też takie skarby niebieskie. I Dorożała w ogóle przedstawia siebie jako osobę, która pośredniczy właśnie w tym przekazie tego dobra ziemskiego na to dobro niebieskie, ale również przekonuje, że płacąc mu pieniądze, człowiek za moment dostanie jeszcze więcej w formie na przykład jakiejś dobrze płatnej pracy, wygranej w totolotka albo nagłego spadku. Także ten zwrot pieniędzy jest z dwóch stron, ze strony niebieskiej i ze strony ziemskiej. Mhm.
0: Ja dopytam jeszcze o ten kościół, o którym pani wspomniała. Kościół mocy, czy ja dobrze...
1: To jest Federacja Apostolska.
0: Federacja Apostolska,
1: Federacja okay. Apostolska, aha. Tak. Ten dotyk nieba to jest nazwa tego turu, który teraz się odbywa do Rożały. On faktycznie wcześniej prowadził swój kościół w Gdańsku, ale teraz właśnie na czas swojej działalności misjonarskiej ten kościół został zawieszony.
0: Jaką to ma relację z kościołem katolickim? W sensie to jest też zupełnie odrębny byt.
1: Tak, to jest zupełnie odrębny byt. To jest w ogóle byt, który dystansuje się do wszelkich religii. Mhm. Federacja Apostolska i właśnie Dorożała, oni uznają, że religia to jest zło. Oni, można powiedzieć, że to, co oni robią i to, co oni głoszą, to jest taka bardzo, bardzo taka subiektywna ocena tego, co jest w Biblii. To jest bardzo subiektywny przekaz. Oni to interpretują po swojemu, używając takich sformułowań, można powiedzieć, new age'owych, czyli afirmują na przykład zdrowie albo bogactwo, a Jezus ma być takim rodzajem pośrednika i kogoś, kto wstawi się za tą afirmacją, jakoś się wzmocni i ta afirmacja się zmaterializuje, tak? Mhm. Czyli to jest takie połączenie bardzo dziwaczne takich elementów wiary z takim właśnie podejściem new age'owym. Ale wszystko to jest dystansowane od religii. Religia jest złem. Mhm.
0: Porozmawiajmy jeszcze o tych uzdrowieniach, bo to jest chyba taki najbardziej elektryzujący element tych spotkań i osoby, które, jak rozumiem, pani też widziała na żywo, twierdziły, że poczuły się lepiej po byciu dotknięte w ten sposób.
1: Tak, tak. Faktycznie było tam wiele osób, które mówiły, że po tym omdleniu, kiedy człowiek upada w ręce łapacza, te osoby mówiły, że zostały w jakiś taki sposób dotknięte przez jakąś siłę taką z zewnątrz. Ale to też bardzo jest niepokojące, ponieważ Dorożała doprowadza ludzi właśnie do tych omdleń, uciskając tylną część szyi. Tam w tej tylnej części szyi są tętnice, które odpowiadają za dopływ krwi do mózgu. I to wygląda tak, że on naciskając te punkty doprowadza do takiej chwilowej przerwy. I wtedy człowiek faktycznie wpada w takie lekkie omdlenie, ale w jakimś czasie wstaje. I ludzie, którzy właśnie doświadczyli tego dotyku w takiej formie metaforycznej, ale też dosłownie, mówią, że najpierw są w tym omdleniu, potem kręci im się w głowie, a potem przychodzi taki stan euforii. Oni nazywają właśnie to takim dotknięciem Boga. Dotknięciem Boga. I faktycznie dzieje się coś takiego, że ci ludzie na takiej adrenalinie zaczynają na przykład czuć mniejszy ból kolana albo czują się lepiej w momencie, kiedy są w depresji, przychodzą z prośbą o uzdrowienie z tej depresji. To jest taki moment faktycznie, kiedy ta adrenalina gdzieś trafia do tego człowieka i zapomina na moment o swoich dolegliwościach fizycznych czy psychicznych. Mhm. Także te uzdrowienia to jest takie no, gwałtowne wprowadzenie człowieka w omdlenie, potem krótka euforia, ale co się dzieje w domu z tym człowiekiem i przez następne godziny, dni, no o tym niestety nie wiadomo.
0: No tak, niektórzy przechodzą też z uzależnieniami różnymi. Kiedyś Kanał Zero robił, to pani o tym też wspomina, o tym w tekście, materiał fact-checkingowy, czy rzeczywiście uzdrowienia udało się dokonać, bo tam takim przykładem był chłopiec, który miał jedną kończynę krótszą, no i rzeczone Tomasz Drożała miał tę nogę wydłużyć. No i to będzie spoiler, państwo wybaczą, no ale niestety się nie udało, prawda?
1: Tak, nie udało. Zresztą od tego materiału w Kanale Zero zaczęła się takie osuwanie się do Rożały w taką niszę. Wcześniej jego działalność była szerzej znana, ale po tym udowodnieniu, że on nie dotyka, że to nie są cuda żadne, tylko być może właśnie ściema, mówiąc tak bardzo ogólnie, zaczęło coraz mniej ludzi przychodzić na jego spotkania. I to, co mówiliśmy na początku, ta walka w Fame MMA, ona miała być takim przypomnieniem o sobie szerszym kręgom, ale również dotarcie do młodych ludzi, czyli takie zbudowanie sobie nowego elektoratu, tak mówiąc bardzo metaforycznie. Mhm. I faktycznie on ten młody elektorat sobie tworzy. I to jest też bardzo ciekawe, że na te spotkania przychodzą nastolatkowie, którzy no właśnie oczekują też od niego czegoś spektakularnego.
0: No tak, na pewno jest jakieś doświadczenie, żeby to zobaczyć. Ja też przeglądając media społecznościowe, przygotowując się do tej rozmowy, widziałem kilka reakcji. Niektórzy go obrażają tak bardzo bezpośrednio. Niektórzy, jak wnioskuję, wierzący, piszą, że to jest profanacja religii i herezja. Niektórzy piszą, że uzdrowieni to są podstawieni statyści. Niektórzy próbują to tłumaczyć hipnozą, bo to też jest jedna z takich teorii, która często się pojawia. No, a są też osoby, które pojechały na miejsce, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo i opisały to w prasie, w Newsweeku całe teksty o Tomaszu Drożale, można znaleźć, gdyby państwo byli zainteresowani szerszym obrazem tego, no chyba zjawisko to jest dobre słowo, prawda? Przepraszam, że tak do tego wracam, ale to w tym charakterze pani też to opisuje tak bardzo neutralnie, w charakterze pokazania, jak to wygląda.
1: Tak, to jest też odpowiedź na zapotrzebowanie na szybkie uzdrowienie, na coś spektakularnego, co dzieje się szybko i co jest od ręki też. To jest odpowiedź też na problemy właśnie ze służbą zdrowia publiczną, do której bardzo trudno się dostać. Także to jest odpowiedź na to i zapewnienie, dostaniesz to od ręki, będziesz zdrowy od ręki. Ja ci to zapewnię.
0: I że łatwo jest w to uwierzyć. W obecnej sytuacji zatem polecamy artykuł w Newsweeku, a Elżbiecie Turlaj, autorce, dziennikarce rzeczonego Newsweeka, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Ostatnio głośno było o kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Biurze Informacji Kredytowej. Kontrolerzy UOKiK w asyście policji weszli do siedziby BIK oraz kilku banków. W skrócie, kontrola ma wykazać, czy w polskiej bankowości nie doszło do zmowy w przypadku udzielania kredytów, a dokładniej to do zaniżania zdolności kredytowej przez tych, którzy wysłali rzekomo zbyt dużo zapytań do różnych banków, przez co ich tak zwany scoring spadał, obniżając zdolność kredytową. BIK, choć mało osób o tym wie, to nie tylko monopolista, ale też firma prywatna. I ta prywatna firma, choć w rękach kilku banków, jako jedyna ma ustawową możliwość prześwietlania naszej zdolności kredytowej oraz zbierania o nas takich informacji. A banki w głównej mierze, wszystkie banki, muszą na tym scoringu opierać swoje decyzje, czy to przyznać kredyt lub pożyczkę, czy też nie. Sprawa byłaby mniej oburzająca, gdyby chodziło tylko o to, żeby osób z problemami z pętlą zadłużenia nie wpuszczać w jeszcze większe problemy. Tu jednak dochodziło do takich absurdów, że jak ktoś, chcąc porównać najlepsze oferty, wysyłał kilka, nawet kilkanaście zapytań o kredyt hipoteczny, miał później problem, by go w ogóle dostać, choć w portfelu i zdolnościach zarobkowych takiej osoby nie zmieniało się absolutnie nic. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy kupić, dajmy na to, tablet, więc korzystamy z internetowej porównywarki cenowej. Chcemy sprawdzić, w jakim sklepie ten sam model będzie najtańszy. I gdyby wysłać zbyt wiele zapytań, nagle cena takiego sprzętu by wzrosła albo jego dostępność drastycznie spadła do tych mniej dla nas atrakcyjnych. I właśnie to sprawdza UOKiK, chociaż BIK już reaguje. 1 lipca biuro zmieniło regulamin na taki, z którego wynika, że zapytania po 14 dniach będą usuwane. No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której analityk bankowy, widząc po kilkanaście zapytań, twierdzi, że osoba, która o to pyta, znaczy się, że oho, ma jakieś problemy. A to nic bardziej mylnego. XXI wiek, dostęp do wielu rozwiązań i narzędzi. Świadomi konsumenci, przyszli klienci banków chcą po prostu sprawdzić, gdzie są dla nich najbardziej atrakcyjne warunki i oferty. I dlatego wysyłają te zapytania. No i BIK reaguje, ale zapewne dlatego, że coraz głośniej mówiło się, iż dobre dla nas klientów byłoby rozbicie tego monopolu i dopuszczenie innych podmiotów. To jednak wymaga zmiany ustawowej. Na zachodzie Europy jest to wręcz naturalne, że jest więcej niż jedna instytucja, która zbiera dane i na tej podstawie wylicza punktację, czy ktoś ma szansę i na jaki kredyt. I to jest zawsze dobre, bo chcąc być najczęściej wybieranym, trzeba się rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. No nie to, żeby sztucznie im zawyżać zdolność, ale nie sztucznie zaniżać. No i jest to jednak dyskusja, która najpewniej już po kontroli trafi do parlamentu, a że za rok wybory, to i pewnie politycy chętniej mogą się pochylić nad tym ewidentnym problemem i oby został sprawnie rozwiązany.

0: 4 minut brakuje do godziny 10. Do studia wtargnęła zdenerwowana Zuza i ja ją w zupełności rozumiem.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zuza.
1: Tak, zdenerwowana i niezdenerwowana, bo na przykład
0: wkurzona, mów, jakby nazwijmy, że...
1: Dotarcie do studia na przykład jest teraz bardzo proste. Po Warszawie zaczyna się jeździć jak po lotnisku, bo są wakacje, ale gorzej jest dotrzeć do kina, szanowni państwo.
0: O, do kina, daj spokój. Szczególnie tego
1: kina, na ten film. No. Ja nie wiem, jak można zrobić film. Jak można zrobić film, powiedzieć wszystkim, że to trzeba obejrzeć na taśmie 70 mm z taśmy, po czym jest tylko 41 kin na świecie, gdzie można to obejrzeć na tej taśmie, a w Polsce to nawet nie jest to kino, tylko to jest jakieś trzecie kino, które byłoby najlepsze. Mhm. I ono jest w Warszawie jedno, drugie jest chyba w Łodzi i szczęśliwie chyba ktoś nad morzem jeszcze, chyba Kołobrzeg, nie, Szczecin chyba ma IMAX. A cała reszta musi oglądać w innym kadrze. Nie fair.
0: No nie fair. A rozważałaś wyprawę do Łodzi?
1: Rozważałam. Nawet do Szczecina chciałam się wybrać.
0: No co ty?
1: Cokolwiek. Ja jestem kinomanką.
0: Nie, no co ty, Szczecin?
1: Jest to on jedne... nie istnieje, no to prawda, to nie mogłaby się źle skończyć.
0: Ale...
1: To wtedy byłaby Odyseja.
0: No, byłaby Odyseja, tak. Zuzo droga, trzymam kciuki za te bilety, żeby się udało. Możemy jeszcze jutro ponarzekać w poranku, jak coś.
1: Zapraszamy. Będziemy nie tylko narzekać.
0: Jak państwu też się nie udało znaleźć biletu, to zapraszamy z rozczarowaniem. No, a po godzinie 10 będzie igranie z graniem i tu dużo fajnych rzeczy. Ja nie mogę zdradzać, choć mnie bardzo korci państwu powiedzieć, co to będzie. Zajawisz, Zuzu?
1: To będzie, jest pewne angielskie określenie na bycie fajną osobą. Bardzo specyficzne, bardzo mi się spodobało. Jest to tytuł piosenki i wokół bycia tak fajną osobą jest cała playlista zbudowana, ale to zdradzę po 10.
0: To jedna taka fajna osoba po 10 będzie prowadziła. Pozostałe fajne osoby dziękuję za uwagę. Klaudiusz Slezak
2: i Mateusz Andruszkiewicz.
0: Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferlin i Ada Celińska-Czaniecka, która za chwilę jeszcze wróci w serwisie informacyjnym. The Who. Do widzenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów dyskutował o możliwych rosyjskich prowokacjach i cyberbezpieczeństwie. Rosja może m.in. wykorzystać przechwycone ukraińskie drony.
1: Rosja pokazała wobec Polski pełen arsenał prowokacji, tak? Mieliśmy wysadzenie torów, mieliśmy spalenie centrum Mariwilska, mieliśmy kilkanaście innych prób dywersji, mamy agresję w internecie, mieliśmy wtargnięcie 21 dronów we wrześniu ubiegłego roku, więc my się liczymy z bardzo różnymi działaniami, bo po prostu Rosja prowadzi agresywną imperialną politykę wobec Polski, państw bałtyckich, innych państw NATO, szczególnie tych, które wspierają Ukrainę i w związku z tym planuje, wymyśla różne złe rzeczy. My musimy być na nie przygotowani.
0: Mówił w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W serwisie teraz uroczystość podpisania umowy o udziale Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS-2. Projekt ma na celu stworzenie niezależnego, bezpiecznego i szybkiego systemu łączności dla całej Unii Europejskiej.
2: Jestem naprawdę bardzo dumny i bardzo się cieszę z tego, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS² w Europie, że Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy. Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli dobrą, bezpieczną łączność.
0: Wskazywał szef MSWiA Marcin Kierwiński. A na koniec w serwisie najnowsze oświadczenie Mateusza Morawieckiego w związku z konfliktem w Prawie i Sprawiedliwości. Różnica zdań nie jest zdradą, mówi były premier, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Praca programowa nie jest rozłamem. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Jest wspólnym domem milionów Polaków. Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
0: Przypomnę, władze PiSu nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Do czwartku parlamentarzyści PiSu mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Dzień dobry, po godzinie 10:00 Zuza i Łęda przy mikrofonie. To jest Igranie z Granem. Franciszek Wójcicki realizuje. A przywitałam się z Państwem, zespołem Queen i utworem Cool Cat, bo dzisiaj będzie muzyka dla Cool Catów. Jak to przetłumaczyć na polski? Cool Cat w slangu angielskim to jest idiom, który oznacza osobę, która jest bardzo stylowa, ale taka w sposób niewymuszony. Przy okazji idzie za tym takie spokojne usposobienie, że kiedy jest kryzysowa sytuacja, ta osoba sobie tak z lekkością z nią poradzi i przy okazji świetnie wygląda. To jest taki zestaw cech i on się mieści pod słowem cool cat. Ja będę Państwa prosiła o wsparcie, żeby znaleźć w ciągu tej godziny jakiś wspaniały polski odpowiednik. Jak byśmy nazwali tę osobę w języku polskim? Przymiotnik albo właśnie może jakiś związek frazeologiczny, bo jakaś zostałam taka bezradna, jeżeli chodzi o to sformułowanie po polsku. Ale dzisiaj będzie muzyka, która sprawia, że czujemy się jak Cool Cat. I ten tytuł też powtórzy się jeszcze dzisiaj, ale w zupełnie, zupełnie innym wydaniu. A zaczynamy od nowości dla Cool Catów. Leon Bridges i Light the Way. Nowy utwór z najnowszej też epki. Part One ma nazwa ta epka, dopisek raczej Part One, co oznacza, że pewnie będzie Part Two, a może jakieś Part Three, ale są tu piękne dętki i jak to Leon Bridges wspaniale się słucha.

Light the Way to jest z epki Happiness Anytime Part 1. Ukazała się ta epeczka w piątek. I jeżeli chodzi o Light the Way, to jak to się łączy z byciem cool cat, no każdy wygląda lepiej w dobrym słońcu. Więc też słoneczna muzyka dzisiaj będzie, bo widziałam taką prośbę na grupie patronackiej, bo w większości miejsc w Polsce jednak gruba pierzyna chmur. Więc dzisiaj tak, będą dęciaki, będzie trochę disco, będzie trochę funku, na pewno będzie rytm. Będzie od czego może ruszyć nóżką, ale nie tylko. Jeszcze zostajemy na chwilę przy nowościach. To jest Jordan Rakey, czyli jeden z piękniejszych głosów męskich, uważam, obecnie. Z nowym singlem Enemies, w którym poza tym, że wspaniały Jordan Rakey, to urzekły mnie chórki, szczególnie na końcówce tego utworu.

Wydaje mi się, że warunkiem koniecznym do spełnienia, jeżeli ktoś chce być cool cat albo chce być odbierany w ten sposób, jest takie poczucie własnej wartości, głęboko osadzonej w dobrym miejscu. To znaczy nie, że my się przechwalamy i nie, że potrzebujemy coś komuś udowadniać, tylko my po prostu wiemy, ile jesteśmy warci i nie damy sobie w kaszę dmuchać, również w relacjach romantycznych. I dlatego pojawia się tu teraz Ray z utworem z albumu This Music May Contain Hope. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo Państwu zagram prawie cały album w tej audycji, ale cóż ja zrobię, skoro ten album jest dobry. Zagram tym razem Skin and Bones, bo ona tam śpiewa na samym początku, to jest refren, który się powtarza, że no ma skórę, ma kości, ma wątrobę, parę oczu i ma nos, ale mózgu nie ma i chyba intelektu, bo myśli, że może się ze mną kochać, nie kochając mnie.

Nie sprawdziłam tego, ale tak na moje ucho, szczególnie teraz, kiedy jeszcze w radiu sobie usłyszałam ten utwór, to wydaje mi się, że mocno się Ray zainspirowała Like Sugar Chaka Khan, bo jeżeli chodzi o te perkusje z tyłu i cały taki puls, który ma ten utwór, to jest bardzo podobne. Ale nie wiem, czy sample, czy po prostu inspiracja, bo to musiałabym jakoś zweryfikować w tych programach, co śledzą sample, czy to dosłownie to samo, czy jednak tylko inspiracja. A też Chaka Khan się tutaj pojawia, chociaż nie ma jej dzisiaj na playliście, to mogłaby się tu znaleźć, bo nikt, jakby wtedy można się czuć przekotem, taka pojawiła się propozycja. Zamiast cool cat można mówić przekot, pan Norbert zaproponował. Myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie, chociaż może trochę za szerokie, bo przekotem można być w każdej sprawie, to znaczy przekot muzyczny może być, jeżeli ktoś świetnie śpiewa, czy tam gra, albo przekotem w swojej branży i tak dalej, i tak dalej. Ale na potrzeby audycji jak najbardziej muzyka dla przekotów, dlaczego nie? Przekotem ja się czuję, kiedy słucham dobrych, starych numerów i California Soul to jest jeden z nich.

Są też takie utwory, które bardzo dobrze udają inne dekady niż te, w których powstały, i to jest jeden z nich. Maldetta Discoteca, Fanculo Orchestra. Fanculo Orchestra to zabrzmi, jakby wydawali równolegle z Ornellą Vanoni gdzieś w latach 70. i to jest takie wspaniałe disco, funk razem połączone. Nawet rodzaj instrumentarium, brzmienie tego jest jakoś doskonale dostosowane. A album debiutancki z Fanculo Orchestra, z którego pochodzi ten numer, został wydany w 2023 roku, więc jest to naprawdę świeża rzecz, na brzmi, sami państwo zobaczą.

Właśnie bardzo się uśmiałam. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale generalnie w branży medialnej rzadko ludzie mówią sobie komplementy. To znaczy, najczęściej brak odezwy znaczy, że to, że świetnie nam poszło, ale jeżeli drugi dziennikarz w trakcie audycji pisze mi fajne, to znaczy, że to jest super numer, akurat Marcin napisał. Dzięki, Marcin. Mi się też strasznie podoba. Tak samo jak kolejny utwór, gdyż kocham Krystynę Prońko. Mówiłam to już nie raz, ale powtórzę. Kocham Krystynę Prońko. Kocham ją również w remiksach, a wspaniały album z remiksami wyszedł w 2022 roku o wdzięcznym tytule Edity Remiksy. Są tam zebrane rzeczone edity i remiksy z iluś lat, a ja wybrałam na dzisiaj trafić w czas w edicie Kokolino. Co jeszcze ważne, to tam jest wycięta jedna fraza z tego utworu, ale ona jest po prostu maksymalnie śpiewna i pokazuje, jak bardzo język polski jest stworzony do śpiewania, bo to jest pewna panna z miasta Łodzi ma do świata żal. I to jest jedna fraza, a ona nawet bez muzyki już brzmi jak śpiewanie.

Piosenka w oryginale nie ma refrenu, ma trzy zwrotki, a każda skończona tą samą puentą, że trzeba trafić w swój czas, bo czasami urodzimy się za szybko, albo czasami się czegoś nie doczekamy i tak dalej. W tej wersji, kiedy to jest tylko pewna panna z miasta Łodzi, co ma do światarza, albo chłopak ma za nią chodzić przez 20 lat, to uważam jest doskonały hymn wszystkich wiecznych singielek z miasta Łodzi. Myślę, że te z okolic Łodzi, na przykład z Brzezin, mogłyby się też podczepić, a dlaczego nie cała Polska? Myślę, żeby się nadało. A bardzo wdzięczna jest ostatnia zwrotka, jeżeli państwo nie pamiętają, to przypomnę. Dawno mieszka w moim sercu pewien starszy pan, gdyby nie różnica wieku, wyszłabym już zań, a potem oczywiście matka się nie zgadza, więc małżeństwa nie ma. Ale my wychodzimy z Polski i znowu łapiemy nie najświeższą rzecz, ale całkiem nową. 2021 rok i album We Are John Batiste wtedy wydał 19 marca i na tym albumie wspaniały utwór Freedom. Mi się bardzo podoba, jak John Batiste to śpiewa, bo to Freedom jest dość wysoko i on wchodzi w tę samogłoskę, w ten dźwięk przez to angielskie R, więc jest Freedom za każdym razem. Bardzo mi się to podoba.

Na moment zwolnimy, ale warto zwolnić dla tej wokalistki. Anais przed nami i jej najnowszy utwór Sunshine ukazał się 10 lipca. Piękny wokal z niesamowitą gracją. Anais potrafi przechodzić między różnymi jakościami swojego głosu, bo potrafi śpiewać na takim przydechu, falsetem lekkim, czyli takim bardzo napowietrzonym głosem, ale żeby potem przejść do takiej fajnej nosowej barwy i robi to zupełnie gładko, prawie niezauważalnie, ale to sprawia, że szybko się nasze ucho na tym łapie. To znaczy, że nie chce się od tego oderwać, bo co ona tam jeszcze wyczaruje tym głosem? Proszę sprawdzić.

pojawiła się propozycja, że zamiast mówić cool cat w tłumaczeniu na przekot, można mówić, że jeszcze ktoś jest szefem. Ale ja się martwię, że gdybym powiedziała państwu, że dzisiaj będzie muzyka dla szefów, to po pierwsze niektórzy by nie chcieli słuchać, bo na przykład mają konflikt ze swoim szefem w pracy i nie chcą słuchać tego, co jest dla niego specjalnie dedykowane, a dwa, nie wiem, jakaś muzyka korporacyjna, albo w drugą stronę, że jak sobie tacy szefowie odpinają wrotki na jakiejś imprezie integracyjnej albo imprezie z innymi szefami, to być może to wcale nie jest jakaś playlista, która, z której mogą być dumni. Taką mam myśl, ale nie wiem. Nigdy nie byłam szefową i na razie nie jestem bliska szefowaniu czemukolwiek, więc szefowie mogą się odezwać i dać mi znać. Teraz jeszcze nowość przed nami, którą nadrabiam, bo Sara wydała utwór najlepiej na początku lipca. To jest trzeci singiel w tym roku, który Sara wydaje. Najbardziej energetyczny z tych, które się ukazały. Wszystkie też wybrzmiały w igraniu. I nadal jest to o zamykaniu rozdziałów i o szukaniu nowej drogi, ale ten utwór jest nieco starszy. Poczekał na tę premierę chwilę w szufladzie.

Pojawiła się propozycja, że można mówić Sigma, ale szanowni państwo, to dalej jest z angielskiego przecież, bo to w zasadzie jest bardzo dobry odpowiednik, tylko jakby no kolejne pokolenie przyszło. Jeżeli nasi rodzice określali, że ktoś jest super gość, to my już nie możemy mówić super gość, bo skoro ktoś był dla nich super, to my już musimy mieć inne słowo, żeby to określić, bo nie będziemy używali tego samego, co rodzice, bo przecież to najczęściej nastolatkowie wymyślają te słowa. Więc no tutaj, jak pytać internet, to równy gość się właśnie pojawia, swój chłop. Mój mąż zaproponował, że można powiedzieć, że ktoś jest morowy, ale to chyba już w ogóle takie bardzo oldschoolowe. A tutaj muzyka zupełnie nie oldschoolowa. Divine Goldmine, Lou Asriel.

Taki wniosek się nasuwa, że dla mnie muzyka dla cool catów czy przekotów oznacza to, że jest bardzo taneczna i że my nawet po prostu idąc mamy tę energię tańca w swoim chodzie i wtedy się czujemy tacy cool. Chyba tak bym to rozumiała, więc będziemy kończyć również tanecznie i to nawet bardzo, jeżeli chodzi o to, skąd ja ten utwór wzięłam. Wzięłam go z serialu The Crown, wtedy on jakoś dotarł do mojej świadomości. To jest Eric B. i Rakim, Don't Sweat the Technique. Pojawia się w serialu The Crown, kiedy książę Karol, teraz król, wbija na dance floor i wywija breakdance do tego utworu właśnie.

Te saksofony to oczywiście sample, ale wydaje mi się, że nadaje się to na historię jednej piosenki, żeby w całości opowiedzieć, skąd Eric B. i Rakim wzięli i te dętki, i też ten kontrabas, wydaje mi się, bo to nie jest zwykły bas, tylko kontrabas. No a my kończymy dzisiejsze granie z graniem. Skoro było dla Cool Catów, to skończymy również utworem Cool Cat, ale to nie będzie żaden cover zespołu Queen, tylko samodzielny, niezależny utwór. As Free wydało 12 czerwca razem z Akil Dasanem i jest to wspaniałe, myślę, zakończenie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna Iwenda, Franciszek Wójcicki. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Kolegium do spraw służb specjalnych dyskutuje o możliwych rosyjskich prowokacjach i cyberbezpieczeństwie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega, że Rosjanie mogą wykorzystać przeciwko Polsce przejęte ukraińskie drony.
2: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: Zmieniamy temat. Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie w związku z konfliktem w Prawie i Sprawiedliwości. Były premier, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus zaznaczał, że zdania między parlamentarzystami PiS różnią się, ale nie oznacza to zdrady.
3: Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Jest wspólnym domem milionów Polaków. Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
1: To był fragment opublikowanego przez Mateusza Morawieckiego nagrania, wytypowany na kandydata PiS na premiera Przemysław Czarnek. Pytany o to oświadczenie przez dziennikarzy mówił tak.
4: Jeżeli ktokolwiek chce wychodzić z partii Prawa i Sprawiedliwość, niech wyjdzie teraz natychmiast. I nie robi bałaganu, bo to jest żenujące. Dla całej prawicy jest to szkodliwe. A jak ktoś nie chce wychodzić, to proszę bardzo o minimum lojalności wobec partii Prawo i Sprawiedliwość i nie robić żadnego zamętu w przestrzeni publicznej, bo to jest nikomu do niczego niepotrzebne. Polacy oczekują oferty programowej i rozwiązań problemów, które dzisiaj są, a nie kłótni wewnątrz partii. To oświadczenie przyjmuję nawet z zadowoleniem, bo jest w nim jedna podstawowa refleksja. Pan premier Mateusz Morawiecki, co mnie bardzo cieszy, chce być w PiS-ie.
1: Tylko co siódma osoba powyżej 50 roku życia odczuwa satysfakcję z pracy. Tak wynika z badania Share, które przeanalizowało różne aspekty pracy. Czy praca jest wymagająca fizycznie, czy jest presja czasu, czy pracownik jest zadowolony z możliwości rozwoju i wynagrodzenia, czy czuje, że ma wsparcie pracowników i autonomię itd., itd. Nasz kraj wyróżnia się na tle innych państw. Pracujemy przeciętnie więcej niż inni Europejczycy, mówi profesor Agnieszka Chłoń-Dominik.
5: Też nie mamy takiej kultury godzenia pracy, życia rodzinnego. Nie mamy tych modeli, które właśnie chociażby kraje skandynawskie wdrażają, typu flexicurity. Mamy też trochę inny profil, jeżeli chodzi o wykształcenie, strukturę rynku pracy. To wszystko oczywiście należy uwzględnić, kiedy interpretujemy wyniki, które dostajemy. Sprawdziliśmy, jak satysfakcja z pracy łączy się z zatrudnieniem. I widać, że w tych krajach, gdzie jest więcej osób zadowolonych z pracy, są także wyższe wskaźniki zatrudnienia wśród tych osób właśnie w grupie 55-64 lata i odwrotnie.
1: Mówiła profesor Chłoń-Dominczak, a to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dziś jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północy Polski burze, temperatury maksymalne od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni na południu. Wiatr dość silny w porywach do 60 km na godzinę.

0: Aviation, The Last Shadow Puppets, proszę Państwa, więc Miles i Alex rozpoczynają 8 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Agnieszka Lipka-Barnett, Franek Wójcicki i Jan Niebudek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 21 lipca jest. No i pogoda taka, jak widzimy, ale nie narzekamy. Nie narzekamy. Jesse Ware, proszę bardzo.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

Czomeryk i Jessie Ware, proszę państwa, bo jest ich kilka przecież, królowych parkietu, królowych tańca. 12 minut po godzinie 11 rusza środek dnia wtorkowy. Dzisiaj będziemy między innymi w Krakowie, będziemy też w Warszawie, będziemy w galeriach sztuki różnych, nie w handlowych akurat. No a będzie też dzisiaj oczywiście komitet rodzicielski. Tak bardziej w szczegółach to proszę pozwolić, że nieco później będę odsłaniał kolejne karty. A tymczasem Grace Bowers i The Hutch Patch. Tell me why you do that. Dlaczego to robisz?

Grace Bowers and the Hodgepodge. No i proszę państwa, Grace Bowers to artystka, nawet jeszcze nie miała 19 urodzin. 30 lipca będzie obchodziła 19 urodziny. Oczywiście sensacja tego blues rockowego, ale trochę też, jak słychać, tu było funkowego świata pochodzi. Zastanawialiśmy się właśnie, zadałem Frankowi pytanie, bo już to sprawdziłem, skąd Grace pochodzi. Powiedziałem, z najbardziej oczywistego miejsca, jakie może być w tym kontekście. No i z Nashville, po prostu. Z Nashville pochodzi. Oni pochodzą z Dublina, za chwilę będziemy, proszę państwa, w Zachęcie. W Warszawie, Fontaines DC, I Love You.

0: 23 minuty po godzinie 11. Fontaine's DC, bardzo dziękujemy. Utwór I Love You. No a teraz już w roli głównej Zachęta, w roli głównej Jura Szust, wystawa Żywica, splot słoneczny, której kuratorka jest z nami Michalina Sablik. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Nowy Świat.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Właściwie moglibyśmy chyba zacząć o tej wystawie rozmawiać od zapachu, jaki roznosi się po salach Zachęty. Co to za zapach?
1: Tak, faktycznie wystawa pomyślana jest jako takie doświadczenie zarówno audiowizualne, jak i zapachowe. Myślę, że wkraczając w tą wystawę można czuć się właśnie jak w jakimś takim leśnym krajobrazie, do którego Jura nawiązuje. Więc przede wszystkim jest to zapach lasu, drewna, ale też zapach żywicy, żywicy drzewnej.
0: No i to wszystko znajdziemy na wystawie, ale zanim wrócimy do tego, to powiedzmy trochę o samym artyście. Artyście białoruskim, mieszkającym w Berlinie na co dzień, tworzącym tamże, ale gdzieś dom, Białoruś, skojarzenia z rodzinnym domem, czy też z rodzinnymi stronami, może szerzej mówiąc, są bardzo silnie w jego twórczości obecne.
1: Tak, faktycznie jest to artysta, który dla mnie wydawał się bardzo interesujący do pokazania także w polskim kontekście, ponieważ opowiada on o takich tematach, które uniwersalnie nas interesują, czyli naszej relacji z przyrodą, czy bardziej w taki filozoficzny sposób, byśmy powiedzieli, ze światem więcej niż ludzkim, ale też relacji z technologią, zmian, jakie dokonują się w myśleniu o duchowości współcześnie, ale on to wszystko umieszcza w bardzo konkretnym kontekście, właśnie w takim kontekście pogranicza polsko-białorusko-litewskiego, który porastają lasy, ale też Puszcza Białowieska. Jest to miejsce, w którym dalej w różnych tekstach kultury, różnych wierzeniach, praktykach, wierszach pojawiają się takie odniesienia do dawnych wierzeń związanych z animizmem, czyli z takim wierzeniem, że każdy element przyrody, czy to zwierzę, ale też rośliny, czy nawet takie elementy, które my uważamy za nieożywione, tak jak rzeka czy kamień, mają duszę. I właśnie te wierzenia są inspiracją dla Jury. On wychodzi od takich badań troszeczkę etnograficznych, etnobotanicznych i na nich buduje takie bardziej refleksje dotyczące przyszłości, czy takie spekulacje właśnie dotyczące technologii i pewnych kierunków rozwoju ludzkości, można powiedzieć.
0: Relacji człowieka z przyrodą właśnie, na przykład mającej postać choćby postrzegania śmierci, prawda, jako części ludzkiego życia. I to też nie przypadek, że w tych stronach, nie wiem jak jest w tej chwili oczywiście, ale tam zawsze, ilekroć mieliśmy dostęp oczywiście do jakiegoś tekstu kultury stamtąd, choćby filmu dokumentalnego, no uderzało to, jak inne jest podejście do śmierci na przykład, jak bardzo uważa się ją za część życia, jak wydaje się z daleka mniejszy jest strach przed nią niż w wielkim, nowoczesnym mieście europejskim, prawda?
1: Tak, na pewno Jura interesują właśnie te wątki duchowe i eschatologiczne i przede wszystkim też las jako takie miejsce sakrum, ale też drzewa jako właśnie te miejsca, które są takimi łącznikami między światem ludzkim a światem duchowym. I właśnie Jura szczególnie interesuje też sam specyficzny gatunek drzewa, jakim jest świerk, bo on właśnie był często wykorzystywany w różnych praktykach, czy takich rytuałach przejścia i rytuałach pogrzebowych. Na przykład trumny nadal współcześnie często wykonane są z drzewa świerkowego. Na terenach Rosji i też Europy Wschodniej szerzej wykonywano z nich takie domowiny, czyli takie trumny właśnie w kształcie domów. Też często w tych lasach świerkowych byli chowani ludzie i też tworzono cmentarze. Też olejki świerka, czy właśnie żywica była wykorzystywana w różnych praktykach z tym związanych i to jest duża inspiracja dla Jury, ale on o tym opowiada właśnie w takim szerszym kontekście tego, co współcześnie, jak współcześnie myślimy o śmierci, ale też w jaki sposób działania ludzkie są destruktywne i dążą do jakiejś entropii. Też ważną częścią tej wystawy jest właśnie taki ścięty świerk, który wprowadziliśmy, ogromne drzewo do Zachęty, które pozyskaliśmy z wycinki. I
0: z
1: właśnie
0: Mazowsza,
1: też
0: prawda? Podobno.
1: Tak, z terenów, tak, mhm. tak, z terenów Mazowsza. I właśnie ono też opowiada o tym, jak zmienia się ta nasza relacja z przyrodą, gdzie kiedyś takie wielkie drzewa uznawano za święte, nie można było ich ścinać, wokół nich odprawiano różne rytuały, wierzono, że nasi przodkowie w nich żyją. No a współcześnie ta nasza relacja z przyrodą jest zupełnie inna i trochę ją tak uprzedmiotowiliśmy.
0: Ale czy pewnie trzeba było wielokrotnie odpowiadać na pytanie, dlaczego ścinacie drzewo do wystawy na wernisażu, czy nie?
1: Tak, tak, my byliśmy na to przygotowani, ale też drzewo nie zostało ścięte na wystawę, tylko...
0: Już było ścięte.
1: Tak, tak, było, my pozyskaliśmy je z wycinki, ono było, to też jest ciekawe, bo właśnie w białoruskich wierzeniach, w związku z tym, że świerki były uważane za te drzewa duchowe, nie sadzono ich w pobliżu domu, bo właśnie miały przynosić nieszczęście, nieurodzaj, bezpłodność, więc, a tutaj w Polsce często właśnie sadzone są w pobliżu domu, one też jak już osiągają pewną wysokość, no to są niebezpieczne po prostu i właściciel tego domu, przy którym rósł ten świerk, uzyskał pozwolenie na ścięcie, no i my w tym momencie pozyskaliśmy to drzewo, które i tak byłoby ścięte.
0: Jasne. Mocne bardzo na tej wystawie, takim być może centralnym elementem pozaowym drzewem jest też praca wideo. Gdybyśmy mogli oczywiście bez mówienia wszystkiego trochę o niej powiedzieć.
1: Tak, na wystawie znajdują się dwie prace wideo. Jedna z nich została nagrana w 2022 roku na granicy też polsko-białoruskiej, właśnie w Puszczy Białowieskiej. I artysta pracuje z młodzieżą, czy z takimi młodymi osobami z Białorusi, które teraz są uchodźcami, migrantami, które po 2020 roku musiały uciekać z Białorusi. I on zaprosił ich do tego lasu i tam stworzył taką spekulatywną grupę, która właśnie zamieszkuje ten las. Nie wiemy, czy oni są migrantami, uchodźcami, czy są właśnie jakimiś poganami. I ten cały film nagrywany był w momencie przesilenia letniego, który jest też takim ważnym świętem właśnie dla dawnych Słowian, który jest tym momentem, kiedy te światy duchowe i świat ludzki na chwilę uchylały się bramy i te światy były bliżej siebie, więc można było rozmawiać z duchami, można było też rozmawiać w tym momencie ze zwierzętami, z roślinami. I oni właśnie w tym filmie odgrywają różne rytuały związane z tym momentem przesilenia. Natomiast dla nas to jest nie tylko przesilenie takie związane ze zmianą czasu czy zmianą pół roku, ale my też widzimy je właśnie poprzez umieszczenie to w tym konkretnym takim kontekście biopolitycznym, jako takie przesilenie może trochę polityczne, które my teraz dostrzegamy, patrząc właśnie na naszą wschodnią granicę.
0: A może też no jest w tym jakieś takie znaczenie, że najmłodsze pokolenie dorosłych zaczyna zwracać się ku naturze, być może również, prawda? Też wielkie kotły z żywicą bardzo są intrygujące tam.
1: Tak, tak. Jest
0: w jednej
1: tak,
0: z sal.
1: Tak, jest jedna instalacja właśnie wykonana z żywicą, z żywicy drzewnej. To też jest taki materiał, z którym Jura pracuje, bo on właśnie pracuje z różnymi materiałami związanymi z drzewem, z lasami. I ta żywica dla nas była ciekawa, bo we wszystkich językach słowiańskich pochodzi ona od słowa życie. Więc też to jest taki sok, krew drzewa, prawda? Wierzono, że jeżeli drzewo się ścina, czy się je uderzy, no to ono wypuszcza tą krew, bo właśnie wierzono, że drzewa mają uczucia, mają myśli, mają emocje. Ale to jest też ciekawe, bo współczesna nauka i technologia właśnie potwierdza te dawne wierzenia, w takim sensie, że właśnie dzięki różnym badaniom jesteśmy w stanie rozumieć coraz bardziej tą inteligencję drzew. Nas inspirowała też taka książka, która była przez ostatnie lata bestsellerem, Sekretne życie drzew, która właśnie pokazuje, w jaki sposób drzewa się komunikują, odpowiadają na bodźce, tworzą takie społeczeństwo w lesie. My tego trochę nie dostrzegamy, bo patrzymy właśnie z ludzkiej perspektywy, a one są po prostu bardzo powolne, ale wykonują te ruchy i są inteligentne, na pewno są takimi czującymi stworzeniami, więc dla nas było to ciekawe właśnie porównanie tego, jak dawniej myślono o drzewach i jak współcześnie różne teorie posthumanistyczne zwracają uwagę właśnie na tą taką podmiotowość świata roślinnego.
0: Przypomina mi się też instalacja Joanny Rajkowskiej sprzed kilku lat, Rizopolis to się nazywało. To był taki od spodu oglądany, tak jakbyśmy wchodzili po prostu do systemu korzeniowego drzewa. To też było przecież w Zachęcie. Odwrócone korzenie, pnie tworzące taką podziemną jakąś jaskinię, miasto nawet, schron, coś takiego. To było też bardzo interesujące. Widać, że takie wątki powracają w twórczości artystów w ostatnich latach i to też jest pewnie jakiś znak czasu. Dobrze, zapraszamy zatem na wystawę Żywica, splot słoneczny. Tam przy słowie żywica jest gwiazdka. Czy ta gwiazdka coś oznacza ważnego?
1: Tak, no gwiazdka, jeżeli mówimy o najważniejszej gwiaździe naszego Układu Słonecznego, czyli Słońca, o Słońcu. Chcieliśmy też, żeby nawiązywała trochę do kodu informatycznego, ale też w angielskim tytule to jest ważne, bo my nie używamy słowa rising, tylko właśnie żywica, solar plexus, to jest angielski tytuł. I ta gwiazdka odsyła nas do tej słowiańskiej etymologii słowa żywica, które właśnie w innych językach nie ma takiego znaczenia jak w tym naszym regionie.
0: Do prawie końca września można wystawę oglądać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Polecamy ją Państwa uwadze niniejszym. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Michalina Sablik, kuratorka wystawy Żywica, splot słoneczny Jury Szósta, była dziś z nami w Radiu Nowy Świat. Dzięki.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.

A to jest niedźwiedź, proszę państwa, niedźwiedź grizzly, który matecznik ma na Brooklynie w Nowym Jorku, ale występuje i to jest taka afirmacja, tyleż co informacja na całym świecie, więc na przykład mam nadzieję, że i w Polsce znowu się pojawi ten zwierz. Morning Sound i 21 minut do godziny 12. Merkomasa.

Mary Komasa i utwór Kam. Mary Komasa działająca na polu muzycznym solowo, chociaż dość rzadko w ostatnich latach, no ale też pamiętajmy o muzyce filmowej razem z Antonim Komasą Łazarkiewiczem tworzonej. A to jest Skeleton Love Enemy.

Love Enemy, Skeleton na naście minut przed godziną 12. Proszę Państwa, no chciałem zapytać, czy już Państwo Odyseję, czy już Państwo ten film widzieli? Jutro będzie z nami profesor Marek Węcowski w audycji W Środku Dnia, Homer na nasze czasy. To będzie opowieść, to jest opowieść o Odysei, trochę o Iliadzie też, o Homerze. Czy on istniał, czy on nie istniał, czy mógł napisać wtedy, kiedy myślimy Iliadę, Odyseję, czy nie mógł, czy już wtedy było pismo tam i to są setki pytań, ale najważniejsza przecież jest opowieść, a tę Christopher Nolan i ta wspaniała obsada przenieśli na ekran, mam wrażenie, brawurowo. Rytm tego filmu, taki niepokojący, rytualny, to jest coś, co nie daje mi o tym filmie zapomnieć. Nawet nie konkretne sceny, chociaż oczywiście te także się pamięta. No i to, co krytyk filmowy Radosław Czyż mówił w rozmowie ze mną w ubiegłym tygodniu, przed premierą jeszcze taką dla nas wszystkich otwartą filmu Odyseja, że to jest film, który chce się obejrzeć drugi raz. No i ja oczywiście drugi raz, ale jeszcze chwilę sobie daję przerwy. Drugi raz chce się to obejrzeć. Ja to na pewno zrobię.

This Velvet Glove i Red Hot Chili Peppers, proszę państwa, Peppers to proszę państwa w takim razie. 9 minut do godziny 12, teraz artysta, o którym bardzo głośno w ostatnim czasie, nazywa się Steve Lacy, no i artystka, o której też jest głośno, SZA, chociaż tak po polsku moglibyśmy powiedzieć po prostu SZA, no ale to jest SZA i to jest Steve Lacy. Is it cool?

0: myself.
1: I teraz będzie ten żart, którego państwo niektórzy być może się spodziewają, inni być może nie, ale no powiem, już muszę. No więc jeżeli Syza skończyła, to cichosza teraz. A my słyszymy się po 12:00, jeszcze tylko Lauryn Hill przed nami, X Factor, na po godzinie 12:00 na przykład już grzeje się do komitetu Agnieszka Lipka-Barnett.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Rada Ministrów zajmie się dziś informacją szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia. Jednym z proponowanych rozwiązań jest raportowanie czasu pracy lekarzy, tak by nie powtórzyć opisywanych przez media przypadków dotyczących rzekomej pracy po nawet 72 godziny w ciągu jednej doby. Sprawa dotyczy również, rzecz jasna, uczciwych wynagrodzeń. O priorytetach mówił w TVP Info Filip Nowak, prezes NFZ.
2: Ja myślę, że najistotniejsze dla Polaków, dla potencjalnych pacjentów jest ta rzetelność i przejrzystość czasu oczekiwania i kolejki do świadczeń, bo chyba to był taki najbardziej bulwersujący element tej, nazwijmy to faktycznie, tych zdarzeń w szpitalu południowym. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś z uwagi na koneksję, z uwagi na swoją pozycję społeczną mógł omijać kolejkę oczekujących.
1: A teraz w serwisie fragment wpisu Krzysztofa Bosaka na X-ie. Jeśli macie się rozejść, to się rozejdźcie. Tymi słowami lider Konfederacji zaapelował do PiS o zakończenie publicznego sporu. Jak tłumaczył, przedłużający się spektakl ośmiesza całe środowisko prawicowe i grozi zrobieniem z prawicy synonimu bandy zgorzkniałych zgredów. To był cytat. Tymczasem Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego organizuje pod koniec lipca grilla. Przedstawiciele mają rozmawiać o demografii, o bezpieczeństwie, polityce migracyjnej, a także o tym, jak wygrać wybory w 2027. Gazeta.pl donosi, że wśród zaproszonych znaleźli się też byli posłowie PO i Razem. Przemysław Czarnek pytany był o ostatnie wydarzenia dziś na konferencji prasowej.
3: Ja żądam jedności. Jedności całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko w jedności z różnymi nurtami jesteśmy w stanie wygrać te wybory. Jest to nasz obowiązek dla przyszłości Polaków.
1: A na koniec o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli podważa skuteczność programu Cyberbezpieczny Samorząd. Programu, który miał uodparniać gminy na zagrożenia teleinformatyczne. Choć na jego realizację przeznaczono blisko 1,5 miliarda złotych, to efektów nie da się zmierzyć i nie da się ocenić, czy urzędy są dziś bardziej odporne na cyberataki. Według NIK zabrakło m.in. audytów.
4: Nadzorujący projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie wymagało od samorządów przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ani przed przyznaniem dofinansowania, ani po zakończeniu prac. W praktyce oznaczało to akceptację wszystkich wydatków na sprzęt i oprogramowanie bez weryfikacji ich rzeczywistej przydatności.
1: Mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś w Polsce dominuje chłodne, wilgotne powietrze, przynoszące zachmurzenie i przelotne opady. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy i Podhalu do 22 w centrum i na południu. Na północnym wschodzie mogą wystąpić lokalne burze z silniejszym wiatrem, a nad morzem dziś ten wiatr w porywach, będzie nad morzem, w porywach do 80 km na godzinę.

0: Hard Times, John Legend i The Roots. Proszę Państwa, 9 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Ruszamy po raz drugi w podróż, w naszą odyseję, co to tam, co się mamy ograniczać. Klaxons, It's Not Over Yet, ten utwór teraz przypominam a propos odysei, jutro profesor Marek Węcowski w audycji w środku dnia.

It's Not Over Yet i grupa Klaxons. 13 minut po godzinie 12, proszę Państwa. W tej godzinie Agnieszka Lipka-Barnett, za kilka chwil w Komitecie Rodzicielskim. Dziś małe charaktery i nasza współpraca właśnie z tym pismem. A później także profesor Michał Rusinek pojawi się na naszej antenie. No i jak zwykle zachęcam do tego, by doceniać go słowem w ramach takiego odszkodowania za pracę w trudnych warunkach, bo to, jakie słowa analizuje, świadczy o tym, że w takich trudnych warunkach się znajduje bez wątpienia. Ale co dzisiaj, to się okaże pod koniec tej godziny. Na razie Out of Place słuchamy kolejnego utworu, to Tricky i, a właściwie And, powinienem powiedzieć, Tricky and Martha.

Tricky and Marta. Oczywiście Marta Złakowska, od lat współpracująca z artystą. 16 minut po 12, proszę Państwa, teraz artystka, która wystąpiła w Polsce kilka tygodni temu w ramach Orange Warsaw Festival. Ladies Room to Olivia Dean za sekundę przed nami, to znaczy zaraz, no i właśnie zaraz, ale takie dalsze zaraz niż Olivia Dean, będziemy o słowie zaraz mówić. Co zrobić mianowicie, żeby słowo zaraz zamieniło się teraz. Ale o tym za chwilę, może tak powiem. Olivia Dean, Ladies Room, proszę bardzo.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś jest ze mną pani Weronika Ostasz, psycholożka sportu współpracująca z małymi charakterami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani.
1: No i mamy porozmawiać o tym wielkim zarazie, w sensie o naszym ulubionym zwrocie, czyli zaraz. I to jest zwrot, który często słyszymy od dzieci, ale umówmy się, każdy z nas chyba go stosuje, prawda? Nie lubimy odrywać się od tego, co robimy, żeby zająć się tym, czym powinniśmy się zająć.
2: Tak, dokładnie. Ja myślę, że tutaj zawsze warto pamiętać, że to nie jest tylko przypadłość dzieci, ale też nas, dorosłych, i zdarza się to naprawdę każdemu z nas.
1: Tak jest, my też dzieciom często mówimy, że zaraz coś zrobię, zaraz zrobię ci coś do jedzenia, zaraz ci coś pokażę, zaraz przyjdę i zobaczę, jak pięknie rysujesz, ale zaraz. No więc właśnie, więc dzieci też stosują zaraz. No i ja się zastanawiam, czy jest jakiś taki sposób, bo często to jest blokada, która jest w nas samych. Wiem po sobie, że ja też sobie mówię, że zaraz siądę i coś zrobię, zaraz czymś się zajmę, no ale to zaraz czasem trwa faktycznie kilka sekund, czasem trwa minutę. A czasem mi się schodzi i godzina, i półtorej, i dwie, więc czy jest jakiś taki sposób, jakiś taki wytrych, który to zaraz zmieni w teraz?
2: Są różne sposoby i myślę, że też to dużo zależy od tego, co jest tą czynnością, którą odwlekamy, nie? Czy to jest bardziej praca domowa, czy to jest opróżnienie zmywarki, czy to zadanie będzie trwało dłużej, krócej, ale mamy trochę sposobów, które tutaj możemy wykorzystać i sprawdzić, który działa. Myślę, że taką pierwszą rzeczą jest w ogóle wytłumaczenie dziecku albo porozmawianie z dzieckiem na temat tego, po co to robimy. Nie? Bo często mówimy, że no posprzątaj pokój, bo mama każe albo tata każe, tak? I dla dziecka to jest coś takiego trochę abstrakcyjnego, więc jeden ze sposobów to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego to jest ważne. Tak? I tutaj przykładem może być to, że na przykład dziecko powinno rozpakować swój worek na WF i wrzucić brudne rzeczy do prania, ponieważ żeby miało na następny raz w czym ćwiczyć. Albo posprzątać zabawki, bo inaczej pies przyjdzie do pokoju i te zabawki pogryzie. Więc to są takie przykłady, które też działają bardziej na wyobraźnię i dziecku jest też łatwiej zrozumieć, po co to w ogóle robimy. Mamy też inne sposoby. Generalnie jeśli zadanie wydaje się dziecku czy dorosłemu, bo wszystkie te sposoby tak naprawdę działają zarówno na dzieci, jak i na dorosłych, wiadomo, że dla dziecka trochę trzeba je zawsze uprościć, ale jednym z takich sposobów jest rozdzielenie zadania na mniejsze kroki, nie? I wtedy to nie wydaje się aż tak przytłaczające i myślę, że też my dorośli to świetnie znamy, kiedy jakiś projekt jest długoterminowy, ciężej nam się za to zabrać niż jak rozpiszemy sobie to na kroki. Czyli na przykład posprzątanie w pokoju to będzie poskładanie zabawek, schowanie piórnika, włożenie puzli z powrotem do pudełka i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze jeden taki sposób, który też lubię bardzo. Nazywa się przycisk start i to jest taki sposób, gdzie w zasadzie trochę podobny do tego rozdzielania na kroki, ale tu najbardziej chodzi o ten pierwszy krok, nie? Czyli pierwsza rzecz, która jest takim przyciskiem start, żeby w ogóle uruchomić całą tą machinę i żeby jakby zwykle te kolejne kroki idą już dużo łatwiej. Myślę, że takim fajnym przykładem, który też kiedyś słyszałam od kogoś, jest jak dziewczyna, która miała cel chodzenie na siłownię, jakby ten jej przycisk start to było pójście na siłownię, przebranie się i to wszystko. I to był jej pierwszy krok, nie? I kiedy już to zrobimy, kiedy już wstaniemy z kanapy, pójdziemy na tą siłownię, przebierzemy się, to dużo łatwiej jest nam zacząć ćwiczyć niż znów przebrać się i wrócić do domu na przykład. I tak samo przy dziecku, tak? Taki pierwszy krok sprawia, że ten próg jest niższy dla naszego mózgu i łatwiej go przekroczyć.
1: No właśnie, bo to wszystko jest w mózgu, prawda? To głowa nas hamuje przed zrobieniem tego, co powinniśmy zrobić. Na przykład czujemy się przytłoczeni zadaniem, patrzymy na pokój i myślimy, no nie, no ja tego nigdy w życiu nie posprzątam. A potem przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, ale to sprzątnij na przykład wszystkie rzeczy papierowe z podłogi. I nagle uprzątniemy te papierowe rzeczy z podłogi i już jest jakoś tak lepiej. Innym sposobem, który ja z kolei stosuję i chcę sprawdzić, czy pani się ze mną zgodzi, jest tak zwany Pomodoro Timer. Taki czasomierz Pomodoro, który jest wzorowany na odmierzaczu czasu kuchennym, który był właśnie w kształcie pomidora, gdzie ja sobie nastawiam na przykład 25 minut pracy, a potem dostaję 10 minut przerwy. I faktycznie z moimi dziećmi, które są neuroatypowe, faktycznie ten taki czasomierz, ten taki czasoodliczacz faktycznie działa. Zastanawiam się, czy to jest dobry sposób, czy może mam szukać innych.
2: Tak, myślę, że jak najbardziej to jest jeden z takich fajniejszych sposobów. Pewnie też trochę zależy od zadania, nie? Ale jak najbardziej, ja też znam takie odliczanie w trochę innej formie, czyli szczególnie wtedy, kiedy dziecko robi coś przyjemnego, na przykład ogląda swoją ulubioną bajkę, bawi się i tak dalej, to bardzo trudno dla naszego mózgu jest to przerwać, tak? Bo nagroda, oglądanie bajki czy zabawa jest natychmiastowa. A te konsekwencje, które się wydarzą, jeśli czegoś nie zrobimy, nie dopilnujemy, nie posprzątamy, nie odrobimy pracy domowej, to dla mózgu jest odległa przyszłość i stąd też ta trudność. Więc tutaj można wykorzystać taki właśnie minutnik, super, żeby to było wizualnie pokazane, nie? Nawet takie jajko, czy właśnie ten pomidor. I na przykład jak dziecko mówi zaraz, zaraz, zaraz, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, no to wtedy wyciągamy taki timer i nastawiamy na te 5 minut. Jest to wtedy też taki bardziej obiektywny wskaźnik, który dziecko sam może sobie skontrolować, bo wiadomo jak to jest z dziećmi i poczuciem czasu. Dziecko może sobie tutaj skontrolować i faktycznie, kiedy ten dzwonek zadzwoni, no to już jest taki nawyk, że wtedy bierzemy się do pracy. Czyli też to jest trochę taki kompromis czasem, jeśli dziecko robi coś, co naprawdę jest w coś bardzo wciągnięte, to możemy się umówić, że dobrze, to za 5 minut się za to zabieramy i wtedy jest też łatwiej jakoś zakończyć tą przyjemną czynność.
1: Natomiast mam wrażenie, że z tym zarazem najłatwiej walczyć, szczególnie z zarazem u dzieci, najłatwiej walczyć na własnym przykładzie, czyli jak powiemy, że zaraz coś zrobimy, to żeby to faktycznie było zaraz, czyli na przykład za minutę, a nie za 1,5 godziny i po 3 przypomnieniach.
2: Dokładnie. Modelowanie, czyli właśnie dawanie przykładów dzieciom, to jest coś, co tak naprawdę działa najsilniej, tak? Coś, co dzieci się najłatwiej uczą, naśladując dorosłych. I myślę, że widzimy to też w naprawdę różnych obszarach życia. Także dawanie dobrego przykładu i pokazywanie dzieciom, jak przezwyciężyć tę prokrastynację, jest, myślę, super sposobem.
1: Tak jest, drodzy rodzice, jeżeli nie chcecie słyszeć ciągle zaraz, zaraz, no to sami też przestańcie tego używać. Weronika Ostasz, psycholożka sportu, która współpracuje z małymi charakterami, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Bardzo dziękujemy. No to jak to zrobić, proszę Państwa? Więc prosta sprawa. Zaraz przed nami Yellow House, a nie, teraz przed nami.

Yellow House Bound and Covered, no i już za półmetkiem nasza audycja. Przypomniało mi się, proszę Państwa, nie wiem dlaczego tak się stało, ale właśnie wróciło do mnie zdanie zasłyszane w serwisie informacyjnym, gdzie jeden z polityków powiedział, że sprawiedliwość jest domem wszystkich Polaków. Coś takiego to było w każdym razie, na co drugi polityk z tej samej partii, ale oni są w sporze teraz, powiedział, że bardzo się cieszy, że najważniejsza rzecz jest taka, że tamten drugi polityk jest w partii dalej. To jest najważniejsze i ja chciałem powiedzieć, bo mi się to też to przypomniało, że ja bardzo się cieszę, że oni obaj są w tej partii i że zasilają ją swoją mądrością. To było małe nawiązanie do serwisu informacyjnego. Teraz będzie Erykah Badu, a profesor Rusinek, który już widzę, o czym dzisiaj będzie opowiadał, proszę Państwa. No to dajmy sobie jeszcze takie dwie pieśni i profesor Rusinek wejdzie na ring.

Tak jest, to tak się ten utwór nazywa. Z 2010 roku, proszę Państwa, Erykah Badu. Silver Sun Pickups, Alone on the Hill, to teraz słuchać będziemy tego utworu. No i za chwilę już cały w olejku, to znaczy nie wiem, czy mają olejki akurat na skórze w mieszanych sztukach walki, w kostiumie, w każdym razie w rękawicach, profesor Michał Rusinek. Czy Państwo sobie to wyobrażają?

Życie na języku. Mieszane sztuki walki na urodzinach Donalda Trumpa wywołały mieszane uczucia wśród naszych prawicowych polityków. Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie ceni MMA. Ja nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską, powiedział. Trudno jednak wyobrazić sobie, że prezydent Stanów Zjednoczonych z okazji 250-lecia swojego kraju i 80-lecia swoich urodzin organizuje turniej rycerski, nawiązujący do wesołych zabaw sprzed mniej więcej 750 lat, kiedy to jeszcze USA nie istniały. Kruszenia kopii w pełnym galopie, walk grupowych czy pojedynków na miecze, topory lub maczugi. Zresztą w czasie ataku na Kapitol w styczniu 2021 roku Amerykanie udowodnili, że poradziliby sobie z rekonstrukcją walk średniowiecznych. Kaczyńskiemu nie chodziło jednak o historyczne rekonstrukcje. Twierdzi on, że rycerskie zasady panują w boksie. Bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej, bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast tego nie ma w MMA i ja, że tak powiem, nie poważam tego sportu. Na słowa Jarosława Kaczyńskiego zareagował Krzysztof Bosak, który stanął w obronie mieszanych sztuk walki. MMA może i wygląda brutalniej, ale w wydaniu zawodowym jest mniej szkodliwe dla zdrowia niż boks. Jest też bardziej wszechstronne, jeśli chodzi o wymagane umiejętności. Nie należy demonizować MMA, a idealizować boksu. Demonizować MMA rzeczywiście nie warto. Warto natomiast zwrócić uwagę na symboliczny charakter wyboru akurat takiej dyscypliny sportu na obchodach podwójnego święta – USA i Trumpa. Owszem, MMA jest sportem jakoś uregulowanym. Łaskawie zabronione są ciosy w kręgosłup i w tył głowy, atakowanie leżącego przeciwnika łokciami i wkładanie mu palców w oczy. Ale warto pamiętać, że wywodzi się on z tak zwanej wolnej Amerykanki. Chodzi w niej o specyficznie rozumianą wolność. Jest to bowiem dosłownie nazwa walk zapaśniczych, w których wszystkie chwyty są dozwolone, a metaforycznie sposób postępowania polegający na nieprzestrzeganiu żadnych zasad. Walki MMA na uroczystościach przed Białym Domem były nie tylko pokazem męskiej siły, ale przede wszystkim symbolizowały pewien rodzaj uprawiania polityki, z którym już mamy do czynienia, nie tylko w USA, i na który powinniśmy się przygotować w najbliższych latach.

Lady Gaga i Gesaffelstein, czyli Mike Levy, gwiazda ubiegłorocznej edycji festiwalu Audio River. No i takie są, między innymi takie są efekty ich współpracy, no bo więcej znajdziemy na płycie Mayhem, płycie wciąż tej ostatniej Lady Gagi, a teraz duet, z którym ostatnio następca mój dzisiejszy, czyli Jan, nie muszą Państwo wybierać, będzie, no znaczy będzie, rozmawiał już z Royal Otis.

lubimy bardzo muzyków z Australii, no i lubimy także ten duet Royal Otis, Heading for the Door. 9 minut do godziny 13, a teraz Led Zeppelin.

Boogie with Stu i Led Zeppelin, proszę Państwa, na chwilę przed godziną 13. Po 13 będziemy w Krakowie, w Mocaku konkretnie. No a do 13 jeszcze jeden artysta, ale za to jaki. Tak się właśnie zastanawiałem, czy któryś, bo wspomniałem o Gezafelsteinie i Audio River, czy któryś z utworów, które tutaj wybrzmiały w ostatnich kilkunastu minutach, także kiedyś słyszałem w bardziej klubowym kontekście. No i oczywiście, że tak. I na stricte winylowej imprezie w klubie Techno ten utwór właśnie, który słyszymy, no w zasadzie kończył tę imprezę, był takim trochę otwarciem się klubu na światło. Światło koloru purpurowego akurat w tym przypadku. Prince i When Doves Cry na koniec drugiej godziny.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich, z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rada Ministrów rozpoczyna dziś pracę nad pakietem zmian w systemie ochrony zdrowia. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uregulowanie górnego pułapu zarobków w publicznej służbie zdrowia. Premier Donald Tusk mówił o tym, rozpoczynając posiedzenie.
4: Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. Co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie. A więc to ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne.
3: Donald Tusk zapowiedział, że prace będą przebiegały w takim tempie, by móc przegłosować te zmiany w Sejmie już we wrześniu. Przyszłość Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego pozostaje niejasna. Choć były premier spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, nie zapadły żadne konkretne decyzje. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka kolejne rozmowy są możliwe, ale nie są na ten moment zaplanowane.
5: Nie ma takiego spotkania w kalendarzu, choć oczywiście nie jest wykluczone. Natomiast w tym momencie nie ma żadnego ustalenia, jeżeli chodzi o spotkanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z panem Mateuszem Morawieckim. Jesteśmy w takiej oto sytuacji, że jest wyznaczony termin. Sprawa jest dosyć jasna, klarowna i oczywista. Do końca czwartku, do północy, każdy parlamentarzysta, każdy poseł, senator, europoseł powinien złożyć oświadczenie o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, że to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
3: Teraz w serwisie Zagranica. Zakończono wiosenną mobilizację w Rosji. Do wojska wcielono ponad 140 tysięcy osób. Do końca roku ma być prawie drugie tyle, łącznie 260 tysięcy osób. W Rosji trwają szkolenia operatorów dronów. W tym roku udało się przeszkolić 8 tysięcy osób. Organizacja Conflict Intelligence Team wyliczyła, że zgodnie z harmonogramem ta liczba powinna wynosić ponad 4 razy więcej. A na koniec o sukcesach Polski na arenie europejskiej. Do 2027 będziemy drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem fitness na kontynencie. Coraz więcej siłowni powstaje nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.
6: Mamy jeszcze dużo miejsc do odkrycia, jeżeli chodzi o kluby fitness i o siłownie, no bo to nie jest domena tak naprawdę tylko i wyłącznie dużych miast, ale jak się okazuje, tak naprawdę najwięcej tego typu miejsc powstaje w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. To jest raz. Dwa, jest kilkanaście jeszcze procent gmin, w których nie ma w ogóle żadnego tego typu klubu. No więc to jest ten potencjał do wzrostu na kolejne lata.
3: Mówił Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej, zwracając przy tym uwagę, że rynek napędza m.in. rosnąca świadomość Polaków na temat własnego zdrowia i znaczenia bycia aktywnym w utrzymaniu zdrowia w dobrym stanie. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie, okresami rozpogodzenia. Miejscami głównie w północnej części kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Temperatury maksymalne dziś od 15 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich. Około 19 w centrum, do 22 na południowym zachodzie i 23 lokalnie na nizinie szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: I Feel So Free, no i także Madonna wystąpiła na osławionym już halftime show podczas finału Mistrzostw Świata. Nie wiem, jak Państwa wrażenia, no moje na gorąco były całkiem niezłe, aczkolwiek widziałem, że akurat część otwierająca, część do Madonny należąca i do Stewarta Price'a i do Ronaldo i do Ronaldinho była w największej mierze nagrana wcześniej i tak naprawdę kilka sekund wyjścia tego tria, a więc Ronaldo, Ronaldinho i Madonna oczywiście po środku, tylko ta część była na żywo, no a to co działo się później to już jest osobny temat. Chyba najciekawiej wokalnie dla mnie Justin Bieber tam wypadł, no a przypomnę, że za całość Chris Martin z Coldplay odpowiadał, więc no silne nazwisko jak to się mówi.
1: W środku dnia.
0: Ale nie to było, no właśnie, bo już może zdradzę trochę swój stosunek do tego. Początkowo mi się podobało, później chyba coraz mniej, ale nie to było, jeżeli uznamy, że to była jakaś gorsza część tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami w niedzielę, to myślę, że ta najgorsza to już przy wręczaniu pucharu miała miejsce, jak ktoś nie chciał zejść z podestu, wszedł i chciał też przyjmować gratulacje za zwycięstwo, bo on jest przecież zwycięzcą wiecznym i zawsze. Chociaż przecież chyba się odciął od Hiszpanii. No,

0: Karinan i She, 14 minut po godzinie 13. Bardzo za to podobał mi się udział bohaterów z ulicy Sezamkowej, zwłaszcza Kermit był. To jest mój idol po prostu i z nim się utożsamiam. Tak się Państwu do tego przyznam, że się z nim utożsamiam, z Kermitem. Dobrze, w tej godzinie będziemy w Krakowie, w Mocaku, w instytucji, która no, ma pełen wyzwań czas. Zaraz zapytamy o to, czy już za sobą, czy jeszcze jesteśmy w trakcie jakiegoś momentu przełomowego. W każdym razie być może odpowiedzenie na to wystawą jest dobrą całkiem strategią. Zatem za chwil kilka Kraków i Mocak w roli głównej, a teraz zespół, który koncertował w Warszawie w ten weekend.
1: Hey, this is Mikey from Queens of the Stone Age, and you're listening to Radio Nowy Świat.

Queens of the Stone Age, If Only i prawie 19 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwil kilka mocak w Krakowie. No a przed nami, to może powinienem taką dłuższą pauzę zrobić, najpierw powiedzieć sekcja proszona o uwagę czarnych koszulek, czarnych t-shirtów. Już Państwo wiedzą? Dobra.

0: Depeche Mode, It's No Good, oczywiście wersja koncertowa tego utworu. 23 minuty po godzinie 13. I tak się zastanawiam, o czym będzie teraz ta nasza opowieść. Czy nie przypadkiem o tym, jak pomimo przeciwności pracownicy instytucji, raz jeszcze to powiem, zwierają szyki po to, żeby misję instytucji pełnić. Jest z nami Kamil Kujtkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo rozmawiamy o MOCAK-u, o Muzeum Sztuki Współczesnej, oczywiście MOCAK w Krakowie. Za chwilę w tej instytucji, konkretnie 24 lipca, otwarcie wystawy Stan Posiadania, topografia kolekcji MOCAK-u, część pierwsza. To jest, nie musimy tego ukrywać, bardzo burzliwy dla was czas ostatnio. Odwołanie dyrektora Adama Budaka w maju. W tej chwili Grzegorz Kuźma pełni obowiązki dyrektorskie. Natomiast to jest tylko część tego obrazka, też problemy finansowe, ale no właśnie, odpowiedzią waszą jest ta wystawa, niejako powrót do źródeł. Czy tak to należy rozumieć?
1: Właśnie nie wiem, czy do końca powrót do źródeł. Ja trochę na tą wystawę patrzę, tak jak zresztą wymyśliłem, że ona jest trochę nowym początkiem. Też dlatego, że jestem nowym kuratorem w MOCAK-u i też od kwietnia tutaj pracuję. Zweblowany przez Adama, więc to ta burza i napór majowa również mnie dotknęła, ale ja tu też jestem, żeby pracować z tą ciekawą instytucją i z jej ciekawą kolekcją, którą znałem jako widz, ale okazało się, że nie znałem jej dogłębnie, pewnie nadal nie znam, ale faktycznie kiedy okazało się, że nie mamy pieniędzy na naszą regularną i zaplanowaną działalność, a chcemy działać dalej i musimy działać dalej, dość szybko wymyśliliśmy, że stworzymy wystawę w oparciu o kolekcję i zaproponowałem, trochę jeszcze patrząc z zewnątrz, instytucji, trochę już z jej środka, że może potraktujemy tą sytuację do jednak opowieści, która problematyzuje i samą kolekcję, ale też naszą sytuację obecną. Tego kryzysu wizerunkowego, kryzysu finansowego, tego co dalej przed nami, co też jest za nami. Też myśląc o tym, że dla mnie jest to pewne pole eksperymentu wobec w ogóle polikryzysu, instytucja działająca w kryzysie. Dlatego powstał Stan Posiadania, taki dość specyficzne oświadczenie majątkowe instytucji, które faktycznie jest wystawą zbudowaną na gromadzonej przez wiele lat kolekcji dzieł sztuki współczesnej, ale podzieloną przeze mnie na pięć takich obszarów, rozdziałów, które trochę opowiadają o tym, co jest teraz, ale też może o tym, co przed nami w najbliższej przyszłości.
0: No właśnie, czyli można się od takiego słowa, powiedzmy, że no słowo kryzys jest tym słowem, którym często jesteście opisywani, pewnie też domyślam się, że może być to jakoś męczące też dla was, więc postaram się go nie używać, ale w każdym razie może być to rodzaj punktu wyjścia. Będzie się dało tak, żeby widz, który się pojawi na tej wystawie, w ogóle nie odczuł, że wy jesteście w kryzysie, a po prostu wszedł w waszą kolekcję i się nią zachwycił?
1: Myślę, że jak najbardziej, ale trochę nie będę za bardzo zdradzać pierwszego rozdziału wystawy, który nazywa się nie przez przypadkowo ruiny, gdzie trochę bawimy się tą kryzysowością, no tak. Instytucją w ruinie, pewną scenografią ruin, korzystając z zasobów prac, które mamy. I faktycznie to słowo kryzys pojawia się bardzo często. Natomiast ja się go bardzo nie boję. I właściwie trochę zaproponowałem queerową wręcz metodę przejęcia go. I skoro mówi się o kryzysie, używa się kryzysu wokół nas, to zawłaszczmy go. Użyjmy tego kryzysu na własnych warunkach. Dlatego piszę o tym wprost w tekście kuratorskim i pojawia się to w tekstach promocyjnych. Ta wystawa Stan Posiadania jest wystawą kryzysową. Ona używa kryzysu, wyrasta ze świadomości kryzysu, ale stara się to zrobić na własnych naszych instytucji warunkach.
0: No to w takim razie można też mówić, jest też takie popularne powiedzenie o cytrynach, z których robi się lemoniadę i tak dalej.
1: Właśnie tak. Można tylko zdecydować, jak bardzo będzie słodka, prawda?
0: No to jaki będzie miała smak lemoniada w mocaku?
1: Mogę powiedzieć, bo zdradziłem, że jest 5 rozdziałów. Podam ich tytuły. To są metaforyczne rozdziały. Pierwszy rozdział nazywa się Ruiny. Kolejny to są Zakamarki, Błota, Szafy i Wiosny. To jest ostatni, finałowy rozdział i to jest odpowiedź może na to pytanie, jaki smak mogą mieć cytryny bądź lemoniada z cytryn w mocaku. No może mieć smak czegoś, co jest orzeźwiające. Czegoś, co rozpoczyna nowy początek.
0: Więc ciekawa energia jakaś może temu towarzyszyć. A czy możemy trochę powiedzieć, oczywiście wszyscy zainteresowani mogą również znaleźć te nazwiska, ale opowiedzieć trochę o artystach, których znajdziemy, no bo to jest awangarda z różnych pokoleń, można rzec.
1: Faktycznie, tak, jest to faktycznie awangarda z różnych pokoleń, ale jest kilka takich nazw istotnych, też dla mnie bardzo istotnych w myśleniu i powstawaniu, budowaniu tej wystawy właśnie wobec tych pięciu problemów. Nie będę celowo zdradzał nazwisk pierwszego tajemniczego rozdziału, czyli Ruiny, ale powiem, co możemy zobaczyć w kolejnych. Zakamarki to jest rozdział, który dotyczy myślenia instytucji i osób pracujących i też odwiedzających instytucji pod kątem bardzo ważnego elementu w kolekcji Mocaku, czyli sztuki konceptualnej. Faktycznie jest to początek tej kolekcji, to oczywiście jeszcze działalność Galerii Potocka, prowadzonej przez pierwszą dyrektorkę muzeum. Więc faktycznie zasług sztuki konceptualnej Mocak ma znaczny i to są świetne przykłady. To jest chociażby Koji Kamoji, Dawid Rabinowicz i tak dalej, czy Jerzy Kałucki. Ale tutaj postanowiłem ten konceptualizm zestawić z ludzkim ciałem, z pracami, które bezpośrednio ludzkiego ciała dotyczą, robić taki robić metakonceptualizm i tam taką sztukę, która niejednokrotnie wydaje się dla widzów trudna, bo to często są geometryczne podziały przestrzeni, łączyć z tym, co jest dla nas podstawowe, czyli doświadczeniu swojego ciała. I to jest taki rozdział, który myślę też zapowiada pewne zwrócenie uwagi naszej, ale też myślę, co się dzieje w wielu innych instytucjach, innego rozumienia obecności w architekturze wobec dzieł sztuki. Dział Błota, dział trzeci, myślę, że będzie ukochany w Krakowie, bo jest najbardziej o Krakowie, bo jest właśnie o sztuce Krakowa, dlatego nazywa się Błota, nie tylko dlatego, że znajdujemy się na Zabłociu, ale też wiemy, że często z warszawocentrycznej go spojrzenia ten Kraków ciągle się wydaje taki galicyjsko-mglisty, więc trochę się bawimy tą narracją. Tutaj też pokazujemy największą ilość malarstwa w dość szczególnym wyborze, bo wcale nie pokazujemy nazwisk najbardziej hot, które by wydawałoby się w kolekcji. Też dlatego to jest bardzo istotne. Ten zestaw, ta wystawa była tworzona wobec kilku takich zadań, powiedzmy, warsztatowych, które albo sam sobie narzuciłem, albo wspólnie zdecydowaliśmy w instytucji. To, o czym zdecydowaliśmy wspólnie z instytucji, to, że pokazujemy prace, które były nigdy nie pokazywane albo były pokazywane bardzo mało. I faktycznie można tam znaleźć prace, których nigdy instytucja nie pokazywała. I tak będzie też w dziale Błota, gdzie też trochę dowcipkujemy sobie z krakowskości w różny sposób.
0: Ale nie warszawocentrycznie.
1: Słucham?
0: Ale nie warszawocentrycznie, mam nadzieję.
1: Nie chcę zdradzać. Jest jedna praca, przez którą akurat będzie można spojrzeć w kosmos. To jest praca Karoliny Kowalskiej. Tam widać księżyc, na którym rośnie pewna roślina. Nie chcę zdradzać jaka, ale niektórzy się dowiedzą, że może chodzić o Warszawę.
0: Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No to w takim razie może postawmy tutaj kropkę. Zapraszamy, polecamy Państwa uwadze. No ja tak słyszę, że chyba nadzieja towarzyszyła i jakaś taka nowa energia pracy nad tą wystawą i to piękne, że da się zobaczyć. To kolejne, teraz mogę kolejne porównanie zrobić, że jak się upada, to widać gwiazdy.
1: Tak, jeżeli ja mogę postawić inną kropkę, o czwartym rozdziale nie powiemy, bo dużo będzie o nim mówić, bo jest w ogóle o zbieraniu i archiwizowaniu i kolekcjonowaniu i trochę o kunstkamerze, ale powiem o piątym, właśnie tym, który jest taki regeneracyjny. I dla mnie jest bardzo ważny, ponieważ pierwszy raz Mocak pokaże jeden z najciekawszych momentów swojej kolekcji, to jest Święto Wiosny Katarzyny Kozyry. Praca, która znajduje się w kolekcji Mocaku od ponad 20 lat, nigdy w tym miejscu nie była pokazywana. Dla mnie jedno z arcydzieł polskiej sztuki, więc będzie do zobaczenia przez najbliższe 3 miesiące wybitna praca Katarzyny Kozyry, która wspaniale przepracowuje Święto Wiosny Strawińskiego i Niżyńskiego. W tym ujęciu jest to praca o odradzaniu się.
0: No i pięknie, niech tak będzie. Zatem to praca z przełomu wieków dokładnie.
1: Tak, 99-2000 rok. Pierwszy raz pokazywana w Zachęcie i od tego momentu pokazywana tylko kilkakrotnie, bo jest to praca faktycznie wymagająca technicznie. Niewiele instytucji może wygospodarować tak dużą przestrzeń. Nam się też dzięki tej sytuacji trochę udało jedną z przestrzeni wystawowych poświęcić tylko na Święto Wiosny. To jest ostatni rozdział wystawy, ale jest to praca bezwzględnie bezwładniająca, więc polecam.
0: Stan posiadania.
1: Zetknąć się z nią, ale też z prawie 114 innymi dziełami sztuki na tej wystawie, o ile dobrze teraz pamiętam.
0: W 5 rozdziałach zebranymi. Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku, część pierwsza, czyli będą kolejne części, oczywiście jeszcze
1: tak,
0: zapytam.
1: Tak, bo tym rozpoczynamy rozpoczynamy różne rodzaje badań kolekcji Mocaku, inne niż te, które były do tej pory jeszcze za poprzedniej dyrekcji, ale takie, które właśnie trochę starają się ją problematyzować, trochę używać jej do innych opowieści, nie tylko prezentując poza magazynem, szukając pewnie, więc trochę tą wystawą, którą zbudowałem w trudnym, szybkim, kryzysowym czasie, rozpoczynamy pewien cykl, więc w następnych latach kolejne topografie na pewno będą się zdarzać.
0: Od 24 lipca do połowy października, nawet do 18 października.
1: Do 18.
0: Wystawa w Mocaku w Krakowie. Słychać, proszę Państwa, nowa nadzieja, nowe siły, nowe pomysły. Kamil Kujtkowski, kurator wystawy Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku, część pierwsza, był z nami w Radiu Nowy Świat. Bardzo dziękujemy za
1: rozmowę. Dziękuję również i zapraszam.

to oczywiście Charlotte Gainsbourg i Beck, Heaven Can Wait. No i lecimy dalej. Czy to będzie Matthew Bellamy? Matthew.

No mógłbym znowu nie chciałem powiedzieć, dobra, przyznam się Państwu do czegoś, chciałem powiedzieć Muse i Use, że się skończył utwór, ale no powiedziałem to. Muse, Matthew Bellamy, jak najbardziej tak się artysta wokalny nazywa, Exopolitics, ten utwór już za nami, jest 17 minut jeszcze naszego wspólnego czasu i chyba mogę obiecać, że to był ostatni. Patrzę na listę utworów, to tu się jeszcze... No, ostatni żart, chyba.

Broken Glass, Neil Francis, Say She She. Jeszcze, proszę Państwa, dłuższa chwila do zakończenia naszej audycji, kilkanaście minut. Ja tylko tak bardzo, bardzo nieśmiało przypomnę, że sprawdziłem przed chwilą, że jeszcze 10 dni trwa ta nasza zbiórka, taka, wiedzą Państwo, ona jest trochę zbiórką urodzinową, trochę zbiórką przenosinową, bo wiadomo, jak to podczas takich przenosin, remontów i tak dalej, że to jest studnia bez dna, więc gdyby jeszcze Państwo reflektowali, chcieli, mieli możliwość, no to oczywiście polecamy się, ale z dużą nieśmiałością to powiedziałem. Teraz przypomnę adres, jaki to był adres? nowyświat.online/nowa-siedziba. Tam właśnie można się jeszcze dorzucić, gdyby Państwo taką ochotę i możliwość mieli. Nika Costa, Keep It High, proszę.

Nick Acosta i Keep It High na chwilę przed godziną 14. Przypominam, że jutro będzie w środku dnia naszym gościem profesor Marek Węcowski. Będziemy o Homerze, o Odysei, o Iliadzie, o tym, ile w tym jest prawdy historycznej, jak w ogóle tej prawdy się szuka, jak przez lata się o nią spierano, no ale przede wszystkim, dlaczego to jest centralna opowieść dla naszej kultury.

Tomasz Makowiecki, Holidays in Rome. Już prawie na koniec, bo jeszcze jeden utwór. Utwór, który Nick Cave and the Bad Seeds na płycie Wild God dedykują Anicie Lane oczywiście. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Zapadną decyzje zatwierdzające członkostwo w PiS. Przypomnę, w zeszłym tygodniu władze zakazały działalności w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym. Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego deklarują jednak, że choć chcą pozostać w partii, to nie zamierzają rezygnować z grupy Rozwój Plus, a przynajmniej w większości tak właśnie deklarują. Do czwartku trzeba złożyć oświadczenie i potwierdzić, czy należy się do organizacji wewnętrznej, czy do PiS jako całości. Są już pierwsze osoby, które złożyły takie oświadczenia, które wcześniej podpisały się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsza, posłanka Anita Czerwińska, podpisała się pod listem, choć jako jedyna wśród tych podpisanych nie należy do stowarzyszenia. Oświadczenie złożył również Daniel Obajtek, występując automatycznie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: Ci ludzie naprawdę mają wątpliwości. Wiele osób, jest oczywiście grupa, bym powiedział, osób takich najbardziej zdeterminowanych, ale jest wiele osób, które ma zupełnie czyste intencje i no, czuje, ma takie poczucie wewnętrzne, jak się z nimi przynajmniej rozmawia, że no, zostali wprowadzeni w sytuację, w której nie chcieli po prostu być. No, mamy też pierwsze refleksje, na przykład z takich osób, które złożyły już oświadczenia. Wśród tych osób jest na przykład pani Anita Czerwińska, podpisała się pod listem, ale złożyła oświadczenie o przynależności do partii. Jest pan Daniel Obajtek, który również złożył oświadczenie o przynależności do partii. Powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia.
1: Zmieniamy temat. Mimo ostrzeżenia polskich władz, Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś we wrześniu. Jak mówił w rozmowie z Onetem, dokładnie 13 września w Mińsku ma odbyć się zjazd Związku Polaków na Białorusi i zamierza wziąć w nim udział. Przypomnę, Poczobut przez ponad 5 lat był więźniem politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Trafił tam po skazaniu na 8 lat za rzekome podżeganie do nienawiści. Wolność odzyskał w kwietniu, kiedy doszło do wymiany więźniów między Polską a Białorusią. A na koniec przypominam o obowiązującym alercie RCB. Jeszcze do 19 w całym kraju trwają ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Ćwiczenia dotyczą ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To tylko ćwiczenia, nie ma zagrożenia, należy więc zachować spokój.
3: Nie powinniśmy już dzisiaj więcej syren usłyszeć w naszych miejscowościach, ale ćwiczenia będą trwały do godziny 19. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Mam nadzieję, że do większości z Państwa informacja od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uprzedzająca o tym dotarła.
1: Mówił premier Donald Tusk, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

Mógłbym powiedzieć, że Yard Act zatytułowali swoją nową płytę bardzo interesownie, bo You're Gonna Need a Little Music, będziesz potrzebował, potrzebowała, a może potrzebowali na trochę muzyki. No i pytanie, które oczywiście można zadać, zawiesić w przestrzeni, to jakiej muzyki, czyjej muzyki, no i pewnie zespół, tak bym się spodziewał, odpowiedziałby, no naszej oczywiście. Bo to jest taki humor i życiowe podejście, wydaje mi się, Yard Act, co mam nadzieję uda się dziś w jakimś małym może wymiarze stopniu pokazać. Jan Janczy, dzień dobry i zapraszam w imieniu własnym, ale także i Jamesa Smitha, z którym spotkamy się za paręnaście minut. James jest głosem Yard Act i to w dużej mierze on odpowiada za to, że to taki zespół bardzo witty, odwołując się do ich ojczystego języka. O tym, jak to było z tą ich nową płytą i dlaczego, choć to trzecia już, to dopiero pierwsza, która powstała w studiu, opowie nam, a wcześniej opowiedział mnie samemu James Smith, gdzie te nagrania powstawały i poprzednie płyty, jak, kiedy, co z poprzednimi albumami. Pytań miałem bardzo dużo, pamiętam, ale James bardzo także był cierpliwą osobą i efekty tego naszego jeszcze czerwcowego, przedpremierowego spotkania usłyszą Państwo za paręnaście minut, a na razie coś, co ja nazywam sztuką trudnych wyborów, na przykładzie Jesse Ware. Tak sobie dziś zaczniemy, a ja zapraszam Państwa jak co wtorek na najbliższe dwie godziny.

To teraz, dlaczego sztuka trudnych wyborów? Ano dlatego, że marzyła mi się tutaj sauna z tej samej płyty, zresztą Super Bloom, i to oddawało bardzo dobrze klimat i atmosferę tych dni, w których sobie zacząłem składać nagrania do tego naszego dzisiejszego spotkania, ale też i coś w, no właśnie, tym Super Bloom było takiego, choć może bardziej melancholijnego, nie tak upalnego, i ostatecznie intuicja podpowiedziała mi to drugie, czyli właśnie Super Bloom, i wydaje się, że słusznie, bo dziś w Warszawie za oknami jest tak jak jest, raczej deszczowo, choć też powoli robi się wilgotno. Zobaczymy, jak i w jakiej formie dotrwamy do wieczora. Jeszcze będzie dzisiaj okazja, żeby było szybciej, głośniej, więc chwyćmy się może na razie tego klimatu właśnie z Super Bloom. No i dajmy się mu ponieść. Lauren Oder, chyba nam nieznana. No jeśli tak, to ciekaw jestem, co Państwo na nią powiedzą.

Law and Order, czyli jedna noga w Francji, a druga w Wielkiej Brytanii. I teraz ciężar przeniesiemy właśnie na tę nogę, na Wielką Brytanię, bo zanim sobie dotrzemy do przystanku pod tytułem Leeds i do panów z Yard Act, to jeszcze jeden przystanek w Brighton nas czeka i może państwo pamiętają, kto to taki z tego Brighton pochodzi.

0: Tak, tak, z Brighton są Lime Garden, czyli zespół, który kiedyś przyniósł nam w pewnym sensie swoją płytę tygodnia. W tym tygodniu mamy płytę z Leeds, czyli Yard Act z albumem You're Gonna Need a Little Music. Więcej sobie i z tej płyty oczywiście posłuchamy i o niej posłuchamy także, bo miałem okazję nagrać rozmowę z wokalistą Jamesem Smithem. O czym to rozmowa, to sami Państwo się przekonają. Być może ja tu nie będę potrzebny, ale na razie taka krótka jej zapowiedź, która chyba jest konieczna jako forma przypisu do wszystkiego, co potem powie James Smith.
1: Jestem przekonany do tego, co zrobiliśmy. I mam też nadzieję, że album trafi do ludzi. Myślę, że jeszcze jeden dobrze przyjęty projekt na koncie sprawiłby, że czułbym się całkowicie spokojny. Prawdopodobnie powiem to samo, gdy pojawi się kolejna płyta po tej. Nie można też ufać innym. Trzeba po prostu zaufać własnej intuicji.
0: To mądre, a ja wcześniej nie miałem świadomości, zanim nie spotkałem Jamesa Smitha, że to zespół tak głodny, to znaczy cały czas chce więcej, więcej. No i ma to też swoje ciemne strony oczywiście, ale o nich za parę minut zaczniemy ten główny temat naszej rozmowy właśnie od tego, czyli od albumu You're Gonna Need a Little More Music, czyli albumu, który no w całkiem sporym wymiarze dziś tutaj zabrzmi, a zanim przejdziemy do tej rozmowy, to oczywiście sprawdzimy, jak on brzmi. 3, 2, 1, go!

0: głośno, szybko i ze stosowną energią. Oczywiście, ale nie tylko tak jest na tym albumie. You're Gonna Need a Little Music, trzecia płyta i pierwsza dopiero, która powstała w studiu. Ponieważ jakoś brzmiało mi to zaskakująco i wręcz trudne było to do uwierzenia, to dopytałem Jamesa Smitha, czy to aby na pewno tak było, bo coś tak nie za bardzo mi się w to chciało wierzyć.
1: First album we recorded all together, yeah. We played live in the studio for the first time.
2: To pierwszy album, który nagraliśmy wszyscy razem. Po raz pierwszy graliśmy na żywo w studiu, co jest dość dziwne w przypadku zespołu rockowego, który zdobywał doświadczenie jako grupa koncertowa i od 4 lat występuje na scenie. To był pierwszy raz, kiedy mieliśmy okazję zagrać wszyscy razem w jednym pomieszczeniu. I było to naprawdę wyzwalające doświadczenie. Pierwszy album powstawał podczas pandemii i z tego powodu byliśmy od siebie odizolowani. Ogólnie rzecz biorąc, przy obu poprzednich płytach spędziliśmy trochę czasu w studiu, nagrywając partie perkusji i gitar, ale nigdy nie robiliśmy tego wszyscy razem. Pierwszy album powstawał w oparciu o demo, które stworzyliśmy przez internet podczas lockdownu, a potem nieco je rozbudowaliśmy. Druga płyta została w zasadzie w całości stworzona na laptopie, w Abletonie, podczas trasy koncertowej. Dlatego ma też w sobie coś z mixtape'u. Jest na niej mnóstwo sampli, programowanych dźwięków perkusji i tym podobnych elementów, bo właśnie w ten sposób stworzyliśmy nasze demo. A ten klimat wydawał nam się dla projektu kluczowy. Potem jednak musieliśmy na nowo uczyć się grać te utwory jako zespół koncertowy. I to zawsze było dla nas jak gonienie za własnym ogonem. Przygotowywaliśmy się do trasy i uczyliśmy się repertuaru z albumów. Tym razem pisaliśmy jako zespół.
1: We basically built a studio in Leeds and we spent 6 months in there.
2: W zasadzie zbudowaliśmy studio w Leeds i spędziliśmy tam 6 miesięcy bez żadnych zakłóceń ze świata zewnętrznego, zanim zabraliśmy materiał do Justina Meldala Johnsona, producenta, i dokończyliśmy go w Los Angeles i u nas w Leeds. Justin był wielkim zwolennikiem nagrywania razem, gdzie tylko się dało. Właśnie to stało się tak naprawdę trzonem albumu. Ale wiesz, dostosowujesz się do otoczenia, a konieczność rodzi muzykę, jaką rodzi. Nie możesz pozwolić, by cię to powstrzymało. Nie możesz czekać na idealny moment. Jeśli masz w sobie pomysły, po prostu musisz iść do przodu. I tak zrobiliśmy. Szliśmy do przodu przez 4 lata, praktycznie nie zamykając oczu i nie śpiąc. W pewnym sensie zasłużyliśmy sobie na te 6 miesięcy, żeby po prostu grać razem, jako zespół. I myślę, że właśnie dlatego ta płyta mówi sama za siebie.
0: Na marginesie dodam jeszcze, że nazwisko tego wspominanego producenta, czyli Justina Johnsona, jeszcze wróci, bo to ważna, ciekawa i fajna historia, podobnie jak i też ważna, ciekawa postać. Jamesa Smitha zapytałem też o to, jak on się czuje z tym, że i on, i jego koledzy są trochę jednak z boku, na obrzeżach tego branżowego muzycznego poletka, bo tak jest i oni wcale tego nie ukrywają, ale okazuje się, że w tym wcale niekoniecznie jest coś bardzo złego.
1: There's definitely a level of feeling like outsiders within the music industry, but I think even if we weren't, I think it's healthy to approach it from that.
2: Mamy poczucie, że jesteśmy outsiderami w branży, ale myślę, że nawet gdyby tak nie było, to tego rodzaju podejście jest zdrowe. Właśnie to podtrzymuje w nas głód sukcesu i powstrzymuje przed dostosowywaniem się do norm, a jednocześnie pozwala nam grać w tę grę, tworzyć muzykę pop, która przemawia do szerokiej publiczności, a jednocześnie zachowuje wszystkie nasze osobliwości i osobowość, która sprawia, że jesteśmy sobą. Może być to dość trudne do osiągnięcia. Za każdym razem, gdy ktoś ma wrażenie, że może nas zaszufladkować, czujemy, że nadszedł czas, by zmienić kierunek, co ostatecznie odbija się negatywnie na naszym stanie konta i popularności. W dłuższej perspektywie uważam jednak, że będzie to dla nas korzystne, dla nas jako artystów. Z każdym albumem jest tego coraz mniej, co mnie martwi. Im bardziej czuję się komfortowo, tym mniej czuję się komfortowo, o ile to ma sens.
1: The more comfortable I get, the less comfortable I am, if that makes sense.
0: W moim wypadku jak najbardziej ma to sens. Do rozmowy z Jamesem Smithem wrócimy za parę minut, a na razie o coś takiego wybrałem nam na dziś z nowej płyty Yard Act Fiction. Fiction, you cannot hide. Light that match and hit them with the truth.

0: No oczywiście, jak to bywa w wypadku Yard Act, warto podsłuchać sobie, co oni tam mówią i mają nam do powiedzenia, bo to też jest ich znak rozpoznawczy. Powiedziałem, że wróci do nas postać Justina Johnsona, czyli producenta tego albumu, i wygląda na to, że połowa sukcesu tej płyty i tego, że ona w ogóle się ukazała, to jest właśnie mała, niemała zasługa tego człowieka.
1: Yeah, we became incredibly close. We worked so well together. I think, you know, we all sort of looked up to Justin quite a lot. I'd like been a huge fan of a lot of records he'd worked on as a producer and also as a player.
2: Tak, bardzo się zżyliśmy. Świetnie nam się razem pracowało. Myślę, że wszyscy w pewnym sensie bardzo podziwialiśmy Justina. Od dawna byłem wielkim fanem wielu płyt, nad którymi pracował i jako producent, i jako muzyk. Od dawna jest dyrektorem muzycznym Becka i Saint Vincent. Wiedziałem więc, że jego umiejętności aranżacyjne będą mi odpowiadać. Ale tym, co wyróżniało Justina, było coś więcej niż tylko jego umiejętności techniczne czy słuch. Była to jego pasja w reprezentowaniu zespołu. Był fanem Yard Act, zanim jeszcze zaczął pracować nad naszą płytą. Miał więc prawdziwą, swego rodzaju wizję tego, jak mógłby wyeksponować to, kim jesteśmy, jako ludzie i jako zespół, i przedstawić to poprzez muzykę. Takie filozoficzne podejście było naprawdę kluczowe dla naszego entuzjazmu i ekscytacji pracą nad muzyką, wykraczającą poza to, jak my ją postrzegaliśmy. On po prostu podnosił poprzeczkę. Były utwory, które miały nie trafić na płytę, a jednak się na niej znalazły, bo to on o nie zawalczył. A jego wizja tych piosenek pozwalała mu dostrzec w nich coś więcej, niż widzieliśmy my. Bardzo zaangażował się w naszą pracę przez te 10 tygodni. I nadal tak jest. Rozmawiam z nim prawie codziennie, a on jest naprawdę podekscytowany tym albumem. Zyskaliśmy przyjaciela na całe życie.
0: I w takim wypadku, jeśli tak powiedział James Smith, a powodów, by mu nie wierzyć, nie ma, to zastanowiło mnie to właściwie natychmiast, kiedy rozmawialiśmy, jak to jest. To znaczy, na ile postać tej osoby, której nie słychać, często nie widać, czyli właśnie producenta, decyduje i w tym wypadku zdecydowała o kształcie albumu. James Smith powiedział o tym, opowiedział mi i odpowiedział na to pytanie dosyć wyczerpująco, jak to wyglądało w wypadku ich Yard Act i Justina Johnsona. I zdradzał, wiele nie będę, ponad to, że warto posłuchać do końca, bo ta historia ma bardzo naprawdę ładną poetycką puentę, która w sumie tłumaczy wszystko.
1: When we write, we're not bound by any sort of rules as to what we're going to write in the sort of writing process and the demoing process. It's kind of just whatever we're feeling, we sort of chase, but then when it comes to sort of turning that into a cohesive record.
2: Kiedy piszemy, nie ograniczają nas żadne zasady kierujące tym, co zamierzamy zawrzeć w muzyce. W procesie tworzenia i nagrywania demówek po prostu podążamy za tym, co czujemy. Kiedy przyszło do przekształcenia tego w spójny album, to myślę, że on naprawdę wiedział, jak podkreślić te elementy, które sprawiały, że wyszliśmy daleko poza ramy gatunku, w którym pracowaliśmy. Wiedział, jak ukształtować brzmienie, aby album sprawiał wrażenie spójnej całości. A to dlatego, że rozumiał zespół. Justin połączył to wszystko w całość. Naszym największym problemem jest eklektyzm i to, że nie potrafimy spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa. My po prostu gramy i nigdy byśmy nie przestali, gdyby nie termin. On kierował statkiem, ale to my tworzyliśmy falę.
0: I nie wiem dlaczego, choć spodziewam się i domyślam jakoś bardzo to porównanie do fali, do statku, współgra mi to, z czym kojarzy się w ogóle cały ten zespół Yard Act i to, co robią już od paru dobrych lat, od trzech albumów, tak dokładnie licząc, a na lata to przekładając, to chyba wychodzą cztery, jeśli dobrze liczę. Mówił James Smith z Yard Act, którzy właśnie są po premierze albumu You're Gonna Need a Little Music, to jest nasza płyta tygodnia i z której jeszcze jeden taki kawałeczek sobie mały wyciągniemy. A po zespole Yard Act, nowość już akurat nie płytowa, a singlowa od zespołu Old Mervs, który chyba, i teraz tu może się okazać, że moja pamięć jest taka sobie, ale chyba kiedyś tutaj z jakiejś starszej ich płyty przywoływałem, to nie płyta, singiel, ale też bardzo, bardzo przyjemne. No i oczywiście więcej takich rzeczy nowych, także na dziś dla Państwa mam gotowych.

She Said. To taki drobiazg od zespołu Old Mervs, a ja w międzyczasie sobie sprawdziłem, jak to mogło potencjalnie być z tym zespołem i wydaje mi się, że wiem, że była to płyta Old Mervs, ta zeszłoroczna, a oni coś w tym roku chyba próbują, bo to już trzeci singiel, ten She Said, który od zespołu Old Mervs się ukazał. Niewątpliwie coś też, jakąś pracę wykonało właściwie rodzeństwo z zespołu Infinity Song, bo może Państwo pamiętają to, że to jest taki zespół. No właśnie, co grający to jeszcze powiemy, bo ja mam pewne swoje uwagi, ale zespół rodzinny przede wszystkim, składający się z rodzeństwa, sióstr, braci. No i wygląda na to, że tak zgrani jak są na polu prywatnym, są także zgrani na polu muzycznym, a efektem tego zgrania jest właśnie tegoroczna płyta.

Nie pamiętam, co było pierwsze, ale chyba to była płyta Metamorfozy, a właściwie Metamorphosis, którą ja odkryłem, na którą nagrał zespół Infinity Song, a później Infinity Song Essentials, czyli taka właściwie składanka od nich, jaka się ukazała. No i co to może być? Coś na pewno w rodzaju nowego R&B, nowego soulu pewnie, ale takiego bardziej podjętego i nagranego i zagranego także od strony popowej. Zrobiło się może lekko refleksyjnie. To co Państwo powiedzą na coś takiego? A jak sobie przypomniałem ostatnio o tej słynnej już w pewnych kręgach przynajmniej serii Jazz Matas, no i Guru oczywiście. Całe wieki nie wracałem do tych płyt, no i do tego nagrania, a właściwie dlaczego by nie dziś?

No, tam było parę tych części, prawda? Jazz Matas, całej tej serii w ogóle Jazz Matas i tego, co Guru wytwarzał i wyrabiał z muzyką, a powstawały z tego rzeczy często naprawdę zupełnie niezwykłe. Ja przez długi czas byłem fanem tej pierwszej części. Druga zresztą, czyli ta właśnie, też wcale nie gorsza, ale mam takie wrażenie, że im dalej to, no to tym było niekoniecznie gorzej, ale inaczej i chyba ten projekt w pewnym momencie się po prostu wypalił, ale wracać oczywiście można. Ja też do Państwa wrócę po godzinie 15, bo jakoś tak niepostrzeżenie nam czas umknął, pewnie trochę za sprawą Jamesa Smitha i będzie umykał dalej, ale za sprawą Fisha i Emady.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rada Ministrów rozpoczęła pracę nad pakietem zmian w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o uregulowanie zarobków lekarzy. Premier Donald Tusk proponuje maksymalny pułap zarobków w wysokości 76 800 zł miesięcznie przy maksymalnym czasie pracy, czyli przy dwóch etatach, 16 godzinach pracy dziennie. Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji dotyczą również raportowania grafików lekarzy, monitorowania kolejek i e-rejestracji. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka zabrał głos, potwierdził wcześniejszą zapowiedź premiera. Pakiet projektów nowelizacji przepisów dotyczących ochrony zdrowia najprawdopodobniej trafi do Sejmu na początku września.
4: Myślę, że kwestia zarobków lekarzy, kolejek to są rzeczy najbardziej palące i to jest chyba dzisiaj najpilniejsze. Oczywiście zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej, natomiast tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw.
3: Rosyjski statek otworzył ogień podczas ćwiczeń na wodach międzynarodowych w pobliżu Plymouth w Wielkiej Brytanii. Doszło do tego zaledwie dzień po objęciu stanowiska przez nowego premiera Andy'ego Burnhama. Brytyjskie władze mówią, że sytuacja jest co najmniej nietypowa. Media z kolei oceniają ją jako demonstrację siły ze strony Rosji. Były naczelny dowódca brytyjskiej armii Richard Dunant mówi, że to sygnał z Kremla. Jesteśmy tutaj, jesteśmy potężni i co nam zrobicie? Tak mówił w rozmowie z Radio Times. A na koniec kultura. W Warszawie las zamiast galerii, a żywica zamiast farby. W Zachęcie otwarto wystawę Żywica splot słoneczny białoruskiego artysty Jury Szusta. Tytułowa żywica nie jest tu przypadkowa. W słowiańskich językach jej nazwa wywodzi się od słowa życie i stanowi jeden z głównych motywów całej ekspozycji.
5: Ta żywica dla nas była ciekawa, bo to jest taki sok, krew drzewa, prawda? Wierzono, że jeżeli drzewo się ścina, czy się je uderzy, no to ono wypuszcza tą krew, bo właśnie wierzono, że drzewa mają uczucia, mają myśli, mają emocje. Ale to jest też ciekawe, bo współczesna nauka i technologia właśnie potwierdza te dawne wierzenia, w takim sensie, że dzięki różnym badaniom jesteśmy w stanie rozumieć coraz bardziej tą inteligencję drzew.
3: Mówiła kuratorka wystawy Michalina Sablik. Wystawę można oglądać w Zachęcie do końca września. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: This is the hour of letting pain go.
1: To jeszcze w nawiązaniu do rozmowy z Jamesem Smithem z Your Duct, bo owszem, ich nowa płyta bardzo solidna i przyjemna, ale te poprzednie nie, wcale nie gorsze, a tak się składa, że to jedno z moich ulubionych chyba ich do tej pory nagrań. Jeśli przegapili Państwo tę rozmowę z muzykiem, to proszę się nie martwić zbytnio. Dla wspierających Radio Nowy Świat będzie ona dostępna oczywiście w podcastach. Zapraszam na jeszcze jedną naszą godzinę. Skoro zaczęliśmy od tego poprzedniego albumu Yard Act, to dobrze by było tutaj wspomnieć o Saint Vincent, pewnie, z którą to współpracował Justin Johnson, producent najnowszej płyty zespołu, i w wypadku ich współpracy, to znaczy Johnsona i Saint Vincent, układała się ona o mniej więcej tak.

Sweetest Fruit. I nie wiem, czy to jest kwestia podświadomości, a może raczej świadomości tego, że Yard Act, z Yard Act raczej i z St. Vincent pracowała ta sama osoba jako kierownik artystyczny, ale faktycznie coś jest takiego i tu i tam, że ja tego dobrego ducha, chyba dobrego przynajmniej, Justina Johnsona czuję. No ale dobrze, żeby nie zrobiło się tak zbyt ciężko rockowo, alternatywnie rockowo, to zaproponuję Państwu kogoś takiego też dzisiaj. Może nawet jeśli ktoś regularnie włącza się w te nasze spotkania, to ta postać będzie mu znana. Zilla Thompson, znamy ją jako Zilla, o tak po prostu. Tak nazywa się ta artystka i przypomina mi się tutaj to, co mówiłem o innej wokalistce, Syd, wczoraj w środku dnia, bo choć ten album, którego dziś posłuchamy, to nie jest już jakaś szczególna nowość, to pewne rzeczy te dwie dziewczyny mają ze sobą wspólne. Może domyślą się Państwo, o co chodzi, a jeśli nie, to wszystko wyjaśni się za parę minut.

Mozilla. I tak sobie myślałem właściwie bardziej przysłuchując się innej płycie zupełnie, takiej, która być może będzie miała okazję tutaj także kiedyś wybrzmieć i zagościć. Mianowicie chodzi o album Bird, tej wspominanej Syd, że to też są podobnie takie kłopotliwe rzeczy, kłopotliwe do mówienia o, dlatego że z jednej strony to może jest takie coś, co czerpie z muzyki R&B popowej, ale bardzo niejednoznaczne i na granicy z czymś, co jest zupełnie trudne do opisania. Oczywiście można się tutaj bawić w jakieś szufladkowanie i etykietowanie, ale to chyba nie bardzo o to chodzi, prawda? To niech to będzie taka zapowiedź. Zilla mam na myśli do tego spotkania, do którego wierzę dojdzie w przyszłości bliższej bądź dalszej właśnie z albumem Bird, które wydała niedawno, bo w piątek Syd. Utrzymamy jeszcze ten klimat taki spokojny, prawie senny, co Państwo na to powiedzą. Oczywiście nie będzie tak do 16, nie mogę dopuścić do tego, żeby Państwo posnęli, ale na razie dobrej nocy, good night.

No, zrobiło się troszeczkę sennie, good night, choć po jakimś czasie pewnie Państwo zauważyli, oni jednak się rozkręcili. Oni, czyli Being Dead, to też nie za ładna nazwa dla zespołu na taki piękny, no zawahałem się, no dobrze, może piękny, może średnio piękny, słoneczny letni dzień. Może odgonimy te złe nocne mary i co Państwo powiedzą na to, bo to jest prawdziwy duch lata.

No, może ktoś pamięta z Państwa te czasy, kiedy to, czy ten album się ukazywał, czy w ogóle kiedy w modzie były tego rodzaju brzmienia. The Spirit of Summer to był rok, który chyba drugi, 2002, i miło czasami jest wrócić do tego czasu. Nie tak, żeby to cały czas jakoś nie było może popularne, ale na pewno mniej niż kiedyś. To przeszłość sobie odłożymy na bok teraz, bo mam też trochę nowości dla Państwa. Obiecywałem, zapowiadałem i są to rzeczy, powiedziałbym, dwie spodziewane. Jedna taka mniej spodziewana i chyba właśnie od tej niespodziewanej zaczniemy.

A ta końcówka ładna, ale i z przodu była na początku ładnie, a jak w ogóle ładnie będzie, jak ten artysta w pełni już zadebiutuje. W pełni, bo trochę wiemy o tym, jak ta jego płyta będzie się prezentować. Album, który ukaże się 18 września, a z tego wszystkiego nie powiedziałem, kto jest jego autorem, czyli właściwie to, co jest najważniejsze. Aaron. Ale Aaron pisany z wykrzyknikiem i cóż to takiego będzie? Muzyka z okolic jazzu, indie popu i czegoś, co on określa, sam muzyk, mianem romantycznego retro klimatu. No i to jest chyba najtrudniejsze, bo co to właściwie znaczy ten romantyczny retro klimat, ale przekonamy się w połowie września. Too Close for Running to jest tytuł tej jego pierwszej nadchodzącej płyty i ja mam szczerą nadzieję, że wcale nie ostatni. Pewnie nie każdy spotkał się z tym, czy przydomkiem, czy z tą zapowiadaną płytą. Polecam sprawdzić single. No ale Steve Lacy, no tego człowieka chyba czekaliśmy tutaj wszyscy, a przynajmniej mam taką nadzieję. No i wrócił.

Steve Lacy to ten człowiek od The Internet, no i właśnie wydał nową płytę Oh Yeah, właściwie ze znakiem zapytania. Jeśli może nie znają Państwo koniecznie tego nazwiska, może się w końcu zdarzyć, to melduje, że Erykah Badu także na tej płycie występuje. Może to jest jakaś ważna informacja. Album dla tych, którzy, tu cytuję, dorastali z gitarą, ale kochają syntezatory, i dla tych, którzy wychowywali się na elektronice, a nie wyobrażają sobie muzyki bez gitarowego brzmienia. Tak mówi, zapowiada właściwie Steve Lacy to, co możemy na tym albumie usłyszeć. Jest ze mną od piątku, to znaczy płyta, nie Steve Lacy, choćbym chciał. I jakoś tak nie bardzo chce mi się z nią rozstawać, co jest, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo przyjemnym uczuciem. Przyjemnym uczuciem też jest to, co budzi się we mnie, może też i w Państwu, na brzmienie tego nowego singla Michelle Giacchello.

Zła wiadomość jest taka, że musimy jeszcze do października poczekać, początku miesiąca, ale jednak. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że naprawdę jest warto czekać. Jest na co, bo nowy album Michelle Giacchello to już będzie trzeci, jeśli dobrze liczę, który ukaże się nakładem Blue Note. Płyta Synonym, pełna gości, bo to będą duety, wykonania wspólne między innymi Cat Power, Chaka Khan, Brandi Carlile, któż jeszcze, Willow, Robert Glasper i cała piękna plejada nazwiska. To nagranie, czyli I Knew You Were Waiting For Me, wykonana razem z Cynthia Erivo, zapowiada właśnie ten album. Pewnie Państwo pamiętają, że pierwotnie to był George Michael i Aretha Franklin. Ciekaw jestem, jak Państwo odbierają ten, było nie było, cover, bo to bywa różnie z tym, prawda? Ale chyba w tym wypadku wyszło zupełnie przyzwoicie. Zresztą czegoż by innego można się spodziewać po Michelle Giacchello. Przeniesiemy się teraz w przeszłość, bo jakoś tak po tych nowościach, po tej dawce nowości, chyba nam to potrzebne, prawda? Hot Chocolate.

Bardzo lubię i to też nie jest bez przypadku i kontekstu, no bo w końcu po Hot Chocolate, czyli tym, co usłyszeliśmy, Brother Louie, był jeszcze Roy Ayers, to był rok 73, trochę inna wersja, no i przede wszystkim amerykański zespół Stories. To tak w ramach otwierania i zamykania encyklopedii muzycznej. Jeszcze parę, no dwie dokładnie może, nowości takie będę miał dla Państwa z trochę innego poletka, ale musimy się najpierw na nie przenieść, czyli będzie nam potrzebny Thundercat.

To się po prostu ładnie ze sobą połączyło, czyli Thundercat, rzecz jasna, i Nia Archives, bo to jest to polotko, o którym wspominałem. Nowej płyta Emotional Junglist już w tytule zdradza, co tam się znajduje, czyli muzyka jungle, coś, co jest takim rytmem, pulsem, biciem serca wysp. Na pewno nie dla każdego, ale chyba warto spróbować, bo mi też kiedyś się wydawało, że to nie dla mnie. Spróbowałem i już wiem, że to jak najbardziej jest dla mnie. Dla mnie też Feel the Real, ale wiem, że z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że też i dla przynajmniej paru osób, które nas tutaj odwiedzają, to też jest coś bardzo ich. I też no, chciałoby się powiedzieć zespół brytyjski, ale wcale nie amerykański, ale mają takiego ducha brytyjskiego. Coś robią, mówiąc krótko, bardzo dobrze.

Tak jest, to jest ten zespół z ładną, wdzięczną nazwą, jak to kiedyś w telewizji powiedziano, FCU Cares, i mają dużo więcej tanecznych, powiedzmy, nagrań, bo z takich kręgów się jak najbardziej wywodzą. To nie będziemy im przeszkadzać. Brian Ferry, Don't Stop the Dance na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, za które pięknie Państwu dziękujemy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy, no i zespół programu popołudniowego już za moment się Państwem zajmie. Dobrego popołudnia.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Paliwo w Polsce drożeje. Business Insider podaje, że ceny są wyższe niż w takiej Szwecji. Zbliżamy się powoli do unijnej średniej. Rzecznik rządu pytany o działania władz, czy też ewentualny powrót pakietu CPN, mówił tak.
4: Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw. To już będzie precyzyjnie o tym informowało i monitorowało tą sytuację Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów. Sytuacja, jak wiemy, na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna i ceny ropy naftowej spadają, rosną. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ceny ropy naftowej raczej będą miały trend spadkowy.
3: Z innych tematów omawianych dziś przez Radę Ministrów, rząd przyjął projekt ustawy o darmowym państwowym e-dzienniku szkolnym. Pilotaż nowego systemu ruszy we wrześniu, ale na razie tylko w wybranych placówkach.
4: Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców, ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, najpierw zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż.
3: Pozostajemy w temacie powrotu do nauki. Zaraz półmetek wakacji, powrót za nieco ponad miesiąc, a szkoły w całej Polsce wciąż szukają nauczycieli. Problem dotyczy niemal każdego regionu. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
5: W połowie lipca w Banku Ofert Pracy było ponad 20 tysięcy wakatów, a od początku miesiąca dyrektorzy opublikowali prawie 11 tysięcy nowych ogłoszeń. To średnio jedno co dwie minuty. Najwięcej wolnych etatów jest w województwach mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Najmniej ofert odnotowano w świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim, ale, jak podaje dziennik Gazeta Prawna, również tam dyrektorzy mają duże problemy ze skompletowaniem kadry przed nowym rokiem szkolnym. Braki są na tyle duże, że szkoły coraz częściej sięgają po osoby bez wymaganych kwalifikacji. Z danych z 13 województw wynika, że dyrektorzy złożyli niemal 50 tysięcy wniosków o zgodę na takie zatrudnienie, a kuratoria wydały blisko 38 tysięcy takich zgód.
3: Mówiła Olga Szygenda, a na koniec powiedzmy o możliwych rosyjskich prowokacjach i cyberbezpieczeństwie. Na ten temat dyskutowało dziś Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł, że Rosjanie mogą wykorzystać przeciwko Polsce przejęte ukraińskie drony.
6: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach mogą być użyte w prowokacyjny sposób.
3: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja przypomnę jeszcze, że do 19:00 w całej Polsce trwają ci ćwiczenia Alarm 26. W ramach tych ćwiczeń testowano dziś działanie syren alarmowych w całym kraju. Wycia już dziś nie powinno być słychać, ale wojsko wykonuje inne czynności jeszcze do 19:00. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Tak, prowadzimy czynności, zbieżność godzin przypadkowa, ale my też do 19:00 Państwa zapraszamy.
8: Nowy Świat po południu.
7: Jak zawsze Nowy Świat po południu jest pracą zbiorową. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak, Kuba Ferlin także, bo redakcja muzyczna ma sporo do powiedzenia w kwestiach muzyczno-programowych i Michał Porycki przed mikrofonem, a wszystko realizuje, czyli wszystkim kręci Grzegorz Muranowicz, kręcący gałkami 4 minuty po 4:00.

0: zabawne, co pan redaktor powiedział, że redakcja muzyczna, a właściwie Kuba Felin ma sporo do powiedzenia, przecież nie odezwie się ani słowem. To prawda, za to da wyraz lub też przekaże państwu emocje na różne sposoby, muzyką rzecz jasna. I to wszystko do końca programu, czyli przez niecałe 3 godziny. Państwo też mogą mieć sporo do powiedzenia. 224, 280, 280. Popołudnie małpanowyświat.online. Będę państwa zachęcał i zachęcał bez końca. Ktoś mi tu myszki poprzestawiał, lewą na prawą, prawą na lewą, i taki jestem teraz na razie tańczący z myszkami, ale za chwilę to wszystko ogarnę. Natomiast o czym będziemy opowiadać? Na początek rozłam na prawicy. Czy prawda to, czy nieprawda, a może jedynie medialna ustawka? Mateusz Morawiecki publikuje manifest, który wstrząsnął partią.
1: Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował chęć takiego spotkania. W związku z tym, jeżeli będzie wola ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to takie spotkanie może się odbyć jutro czy pojutrze.
2: Szanowni państwo, jestem bardzo zdziwiony tymi komunikatami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że niektórzy dziennikarze publikują czy suflują jakieś informacje o jakimś spotkaniu. Takie spotkanie nie jest zaplanowane, nie ma takiego spotkania w kalendarzu.
0: To nie będzie pierwsze spotkanie, które się nie odbyło, albo pierwsze zapowiadane, choć nikt na nie się nie wybierał, jeśli chodzi o politykę przynajmniej. Klaudiusz Slezak za chwilę o tym będzie państwu opowiadał. A po 17:00 Polska Rzeczpospolita Narkotykowa.
3: Ujawniono specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych.
4: Narkotyki syntetyczne mają silniejsze działanie niż prekursory, z których powstają. Wpływ na nasze zdrowie i somatyczne, i psychiczne jest zdecydowanie większy, dłuższy czas intoksykacji. No i też nie wiemy, jak będzie się zachowywał, w jakim stanie będzie pacjent.
0: Polska jest europejskim liderem w produkcji nielegalnych, syntetycznych środków odurzających. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Centralne Biuro Śledcze Policji skonfiskowało prawie 85 ton tego typu substancji. Zdaniem ekspertów to zaledwie 10% całego obrotu. Tym tematem zajmie się dziś Olga Bobienko, a po 17:30 naszym gościem będzie profesor Mariusz Jędrzejko, psycholog, socjolog i terapeuta uzależnień. Ksenia Maćczak chce zapytać m.in. o to, skąd w człowieku bierze się potrzeba ucieczki w toksyczne, ale bardzo niebezpieczne substancje. A na koniec, czy żeglarstwo jest ekologiczne?
5: Bałtyk jest bardzo młodym morzem, które się dopiero formuje. Mamy gdzieś około 200 gatunków zarejestrowanych w czasie ostatnich 100 lat nowych przybyłych do Bałtyku. Przybywa ich co roku kilka czy kilkanaście.
6: Czy w trakcie chociażby takiego właśnie zmywania pokładu użyjemy jakichś detergentów, bo tak będzie szybciej, bo tak będzie ładniej, czy jednak może zastanowimy się nad tym, jaki to będzie miało wpływ?
0: Jak żeglarstwo rekreacyjne i sporty wodne wpływają na czystość wody w Bałtyku i nie tylko. Kacper Badura i jego relacja po 18:00, a po 18:30 Olga Sarna, prezes zarządu Fundacji Mare. Jak uświadomić żeglarzom, zarządcom marin i nam wszystkim to, w jaki sposób zabawa na wodzie może wpłynąć, negatywnie wpłynąć na stan ekosystemów. 10 minut po 16:00.

0: kilka chwil, dosłownie minutę temu. Tak, ta aktywność, państwa aktywność sprawia, że czuję jeszcze większą odpowiedzialność za słowo. A to do 19 popołudniowy program. Słów co nie miara, no i o słowach też teraz będzie. One w polityce są niezwykle istotne, zwłaszcza gdy są wypowiadane w przełomowych momentach. Czy Mateusz Morawiecki idzie na zderzenie czołowe z Nowogrodzką? Czy Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do podziału? Były premier ogłasza, tutaj jest moje miejsce, ale zamiast spuścić głowę, uderza w rywali, tych wewnętrznych rywali, partyjnych rywali, krytykując pomysł budowy partii ciasnej, ale własnej. No oczywiście w tle brutalne odliczanie, bo prezes Jarosław Kaczyński ogłosił ultimatum. Chodzi oczywiście o likwidację Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale twarde jądro frakcji Morawieckiego odpowiada krótko: lojalek nie podpiszemy. Zatem czy Jarosław Kaczyński wyrzuci z partii prawie 45, jak dobrze liczę, Klaudiuszu, popraw mnie, posłów i kto kogo będzie w konsekwencji przepraszał? A przy okazji, jeśli znasz najnowsze sondaże, jakie poparcie w wyborach ewentualnie dziś mógłby zdobyć Mateusz Morawiecki, gdyby szedł po władzę samodzielnie?
1: Faktycznie pod tym oświadczeniem 45 się podpisało, ale już mówimy o 43. Ale zaraz wyjaśnię, dlaczego.
0: Dzień dobry.
1: Tak zerkam za okno od jakiegoś czasu już. Mhm. Nie wiem, co się dzieje z pogodą, jeżeli chodzi o resztę kraju, to pewnie powiesz, że
0: tak.
1: kilkadziesiąt minut. Tak. Natomiast zerkam od dobrych 2 godzin, a właściwie od rana i trochę to przypomina to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, bo raz jest jakiś wiatr potężny, raz pada deszcz i to taki, który odbija się od dachów, takie wielkie krople spadają. Zaraz przestaje, świeci słońce, a potem znowu deszcz i znowu wichura i wszystko to razem. I tam tak mniej więcej w tej chwili jest. Oni sami ze sobą tam właśnie takie mają wichry różne. Tylko dość powiedzieć...
0: Kto ma parasol, żeby to jakoś przetrwać? Albo płaszczyk przeciwdeszczowy, chociaż to może nie jest najlepsze porównanie, bo pamiętamy te przeciwdeszczowe płaszcze.
1: Przydałby się wielki namiot, prawda?
0: Wielki namiot. To byłoby świetne rozwiązanie. Ale ja wracam wciąż do tego obrazka tych osób w płaszczykach. Wiem. Partia wielkiego namiotu? Ugrupowanie wielkiego namiotu?
1: Jak to? Tropik się rozerwał.
0: Zaczyna to wszystko przeciekać. Ale który to już sezon, Klaudiusz? No powiedz mi, jaki namiot tak wytrzymałby tyle lat?
1: Chcę powiedzieć, że tak jeszcze tam nie było. No ta partia przechodziła różne oczywiście wzloty, upadki, rozejścia, różne atmosfery.
0: Ale, przepraszam, zazwyczaj kończyło się to tak, że ten, kto chciał coś rozłamać, czyli taki rozłamowiec, no znikał w paszczy. Najczęściej.
1: Znaczy, różnie to było, no bo przecież Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski odchodzili kilkanaście lat temu.
0: Tak, i wracali.
1: Buńczucznie, a potem wracali. Mhm. Byli też tacy, którzy odchodzili i nie wrócili, bo przeszli do konkurencji, czyli do dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej. No więc różnie te losy były i oczywiście różnie to wyglądało. No teraz to wygląda na taki kryzys, jakiego jeszcze nie było. Mhm. Oczywiście nie wiemy, jak się to wszystko skończy, też dodajmy, ale te pędzące na siebie...
0: jak to nazwać?
1: Załóżmy, że oni siedzą w jakichś pojazdach opancerzonych, bo to nawet nie są motocykle, to nawet nie są samochody osobowe. Chociaż może najbardziej to przypomina pędzące na siebie pancerne autobusy, bo tak to właściwie by wyglądało. Taka gra w cykora to jest jeszcze do tego wszystkiego.
0: No tak, był pancerny zając, to pancerne autobusy też pasują.
1: Tak, na razie nikt nie chce odpuścić i wszyscy deklarują, że zostają, jak mówię, poza nielicznymi przypadkami, do czego wrócimy. Rafał Bochenek, to jest rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pisze dzisiaj tak, to wpis przed mniej więcej 2 godzin, Cytat. W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej. Czas jest do czwartku do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Koniec cytatu. Czyli albo, albo. No to jaśniej się nie da. Zresztą Rafał Bochenek od środy po południu,

0: kiedy cytował tę uchwałę Komitetu Politycznego, właściwie prezydium tegoż Komitetu Politycznego, to też tak mówił albo, albo, czyli oni podtrzymują, utrzymują kurs, jedziemy na zdarzenie. Ale ci od Morawieckiego też się nie zatrzymują. Dzisiaj opublikowali, zresztą no już jakiś czas temu to było, można było podejrzeć w mediach społecznościowych, ale dzisiaj już jest pełna publikacja tego, co się będzie działo w czasie tego słynnego grilla. Oczywiście ten grill to jest pewne hasło, klucz. Grill też tam będzie występował. Byli ministrowie, jak na przykład Grzegorz Puda, tam mają właśnie być, jak nazywa się człowiek, który obsługuje grill?
1: Grillmistrz.
0: Grillmistrzami. Dziękuję ci bardzo. No więc tam mają właśnie dbać o pożywienie, ale będzie też mnóstwo różnych paneli dotyczących
1: czyli będzie grillowanie.
0: Grillowanie.
1: Grillowanie będzie. Tak.
0: Tam też są takie, a propos grilla, to są smaczki. No bo nie ma przypadków. I tutaj też nie ma przypadku, że całe to wydarzenie zamknie na przykład panel, który będzie prowadził Mateusz Morawiecki, to oczywiste, ale też generał Rajmund Andrzejczak. I to jest generał, który ostatnio oczywiście występuje głównie medialnie, na przykład w Kanale Zero, ale pamiętamy, że on za czasów Prawa i Sprawiedliwości był jednym z bardzo ważnych dowódców w Wojsku Polskim. I to jest ten moment, kiedy pamiętasz, spada pod Bydgoszczą rakieta, leży tam sobie pół roku, potem pani jeżdżąca na koniu ją przypadkiem znajduje i Mariusz Błaszczak o całą sytuację oskarża właśnie generałów z Wojska Polskiego. Tam głównie chodziło o generała Piotrowskiego wtedy, ale inni generałowie też poczuli się dotknięci i odchodzą wtedy, mówię o tamtym czasie, kiedy w MON-ie rządzi Mariusz Błaszczak, odchodzą z tego wojska w geście sprzeciwu wobec tego, co robi Mariusz Błaszczak. Dlaczego o tym mówię? No bo Mateusz Morawiecki doskonale zdaje sobie sprawę, że właśnie zapraszając generała Rajmunda Andrzejczaka do takiego panelu, daje pstryczka w nos Mariuszowi Błaszczakowi, temu Mariuszowi Błaszczakowi, temu, który jest przy uchu prezesa, który na pewno na to zwrócił uwagę, bo on na takie sytuacje jest bardzo czuły. Więc tam są takie informacje z wewnątrz, które mówią, nie odpuszczamy, jedziemy cały czas na ostro, nie będziemy tu zwalniać, tylko utrzymujemy kurs na ten pędzący z naprzeciwka drugi autobus i tak się cały czas tam dzieje. Mateusz Morawiecki zresztą nagrał dzisiaj, o czym wspomniałeś, no takie oświadczenie, znaczy nie wiemy kiedy nagrał, dzisiaj opublikował w każdym razie, żeby tu być bardzo precyzyjnym, to oświadczenie jest nagrane w takiej scenerii premierowskiej, albo nawet prezydenckiej. Są białe flagi, jest jakieś tło. Widać, że pan były premier sobie to przygotował, bo też zerkał co jakiś czas w bok. Gdzieś tam pewnie ma jakiś ekran albo kartki z tekstem. To wszystko na takim podkładzie, żeby to jeszcze bardziej dostojnie brzmiało. No, dużo słów tam jest, głównie chwalenia się, jakie to wielkie sukcesy miał rząd Prawa i Sprawiedliwości, także pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego. To wszystko trwa 9 minut, ale jest jeden fragment, na który warto zwrócić uwagę.
2: Od ponad 2 lat jeździmy po Polsce. Spotykamy się z przedsiębiorcami, z pracownikami, rolnikami, samorządowcami, z ludźmi młodymi i ekspertami. Nie czekamy, aż rząd sam się przewróci. Każdego dnia przygotowujemy nasz obóz do ponownego przejęcia odpowiedzialności za Polskę. I tej pracy nie zatrzyma żadna intryga. Nie zatrzymają jej ludzie, którzy zamiast wielkiej partii zdolnej wygrywać wybory, chcieliby mieć partię ciasną, ale własną.
0: Cóż to za intryga? Cóż to za ludzie, którzy by chcieli mieć partię ciasną, ale własną? Czyli ktoś prowadzi jakąś intrygę, żeby wykluczyć z tej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego i jego frakcję, i jego z ludzi, których zaprosił do stowarzyszenia. Tak to widzi Morawiecki. Oczywiście Bochenek widzi to zupełnie inaczej, że tym intrygantem jest były premier Mateusz Morawiecki, bo on co? On wmanewrował ludzi niektórych, nieświadomych. No rozumiesz, takie w rejonach, gdzie mieszka moja rodzina, mówi się boroki. To są takie boroki, nie wiedziały, co robią, przystąpiły do tego stowarzyszenia. Teraz się zorientowali, że tak źle zrobili, tak. Więc przybiegli do prezesa Kaczyńskiego i powiedzieli, panie prezesie, ja to w ogóle nie wiedziałem, co ten Mateusz wyprawia. On mnie w coś wciągnął, ja
3: czy
0: się podpisałem.
3: Odpowiedź na pytanie, dlaczego już nie 45 sygnatariuszy?
0: Tak jest, już wiemy o dwóch nazwiskach. Anita Czerwińska, to akurat nie jest nic dziwnego, ona przez jakiś czas była rzeczniczką w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą do stowarzyszenia samego w sobie nie przystąpiła. Ona podpisała się tylko pod tym oświadczeniem, które pojawiło się w piątek, ale w stowarzyszeniu nie była. Więc ona z łatwością mogła podpisać to oświadczenie o tym, że w żadnym stowarzyszeniu nie jest i zostaje lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest człowiek, który już dzisiaj przybiegł do prezesa i powiedział, prezesie, tu możesz liczyć na moją lojalność. Wiesz już, jakie to nazwisko?
3: Nie.
0: Nie wiesz?
3: Nie.
0: Dajesz słowo, że nie wiesz?
3: Daję słowo, że nie wiem.
0: To możesz strzelić. Kto ci się kojarzy z takim... Z taką postawą?
3: Wiesz co, lista nazwisk, jak nawet zaczynam o tym myśleć, to jest, bardzo się wydłuża i nie tworzę żadnej listy przebojów.
0: Nie masz.
3: Której ktoś jest na pierwszym, a potem tylko reszta, nie.
0: Tak, widzisz, gdyby mnie ktoś zapytał o taką postawę...
3: To ty byś od razu wskazał tę osobę?
0: Bo myślałbym o nim jako o jednym z trzech, którzy tak mogli zrobić i wcale mnie to jakoś wielce nie zdziwiło, przyznaję.
3: No, ale ty jesteś wybitnym...
0: Nie.
3: Analitykiem.
0: Nie, wycofaj.
3: Specem.
0: Wycofuję się z tego.
3: No więc... Przyglądaczem się.
0: Będą podpowiedzi wielki koncern energetyczny.
3: Naftowy?
0: Mhm.
3: Były prezes?
0: Mhm. No to on przybiegł i powiedział, prezesie drogi, ja tu z tobą, ten Mateusz.
3: Człowiek, który niezłomny, wszystko mogę.
0: Wszystko mogę. No to okazało się, że nie wszystko może, bo w stowarzyszeniu być już nie może. I sam to zadeklarował. Tak przynajmniej twierdzi rzecznik tej partii, czyli Rafał Bochenek.
4: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński kieruje się jak najlepszą wolą, żeby zintegrować to środowisko, aby przemówić również do tych, którzy dzisiaj są w stowarzyszeniu. Często niestety mają też wątpliwości, bo ja rozumiem jakby ich sytuację, zostali w jakiś sposób wciągnięci czy wprowadzeni w sytuację, w której nie chcieli być, bo dzisiaj też takie rozmowy się odbywają z przewodniczącym klubu. Sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości. I odbywały się dzisiaj, już odbyły się przynajmniej dwa, są zaplanowane, jest zaplanowane kilka dzisiaj i jutro. W związku z tym ci ludzie naprawdę mają wątpliwości. Wiele osób, jest oczywiście grupa, bym powiedział, osób takich najbardziej zdeterminowanych, ale jest wiele osób, które ma zupełnie czyste intencje i no, czuje, ma takie poczucie wewnętrzne, jak się z nimi przynajmniej rozmawia, że no, zostali wprowadzeni w sytuację, w której nie chcieli po prostu być.
0: No i właśnie wśród nich Daniel Obajtek, wprowadzony w tę sytuację, w której nie chciał być, nie wiedział, co czyni, zapisując się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. No i tutaj też rozgorzał spór, który już pojawia się od jakiegoś czasu. O co tu tak naprawdę chodzi? No bo w środę, kiedy tutaj rzecznik Bochenek ogłaszał decyzję prezydium Komitetu Politycznego, podobno nikt nie był przeciw. Tak twierdzi Bochenek. Dodajmy, że na tym PKP nie było Mateusza Morawieckiego, który posiedzenia tegoż gremium bojkotuje już od jakiegoś czasu, stwierdzając, że nie ma sensu tam chodzić, bo i tak to gremium jest zdominowane przez dawną, suwerenną i solidarną Polskę i to oni szepczą do ucha prezesowi złe rzeczy, więc po co on ma tam chodzić? Woli się spotykać indywidualnie z prezesem Kaczyńskim. Zresztą a propos tego spotkania, to też całkiem ciekawie, tu na marginesie, Piotr Miller, rzecznik Mateusza Morawieckiego z czasów, kiedy ten był premierem, gdzie jego bliski współpracownik twierdzi, że panowie, czyli Morawiecki i Kaczyński są umówieni na spotkanie. Rafał Bochenek zaprzecza, że w ogóle takie spotkanie nie jest umówione i że to jakieś suflowanie przez dziennikarzy tego, że są umówieni. A to przecież twierdzi mi Miller. No i tak dalej, i tak dalej. Ale rzecz rozbija się, bo wspomniałem o tym, o co tu naprawdę chodzi. Podobno na tym, że PKP Jarosław Kaczyński przedstawił opinie prawne, które mają jasno stwierdzać, że budowa stowarzyszenia, które będzie działało, no jakby na to nie patrzeć, no na tym polu politycznym, może być uznana za nielegalne finansowanie partii. No bo... I że to ma być prawdziwa przyczyna tego, dlaczego wszystkie stowarzyszenia trzeba pozamykać, żeby przypadkiem, to będzie pewien kolokwializm, PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, nie przyczepiła się do naszego finansowania i jeszcze bardziej nie miała argumentów do tego, żeby ten Domański, minister finansów, nam jeszcze bardziej pieniędzy nie wypłacał. Bo przypominam, że od jakiegoś czasu Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencje nawołujące do tego, żeby tego Prawa i Sprawiedliwości wyborcy wpłacali składki, bo Domański tych pieniędzy nie chce wypłacać. Pamiętasz na pewno ten spór i odsyłanie sobie dokumentów przez od PKW do Ministerstwa Finansów i tak dalej, i tak dalej. No więc wracam tu do tej myśli, że Rafał Bochenek twierdzi, że tak naprawdę to właśnie o to chodzi, tu nic więcej, żadnych ukrytych celów nie ma, tylko trzeba to pozamykać, żeby sytuacja była czysta.
4: Podsyca się te konflikty tak naprawdę, buduje się tę organizację na zasobach i strukturach Prawa i Sprawiedliwości i de facto ma ona prowadzić działalność polityczną, no bo jeżeli mówi się wprost, że stowarzyszenie ma pozyskiwać jakichś wyborców, ale proszę Państwa, działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne. Jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność polityczną, stowarzyszenie, które jest finansowane nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo na jakich zasadach, to de facto jest kolejny argument, żeby zaprzestać działalności w tym stowarzyszeniu przez naszych członków, przez członków Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to jest argument formalno-prawno-finansowy. Partia polityczna nie może być finansowana z nie wiadomo jakich źródeł. Partia polityczna nie może finansować stowarzyszenia i stowarzyszenie, osoba prawna, nie może finansować działalności partii. I o tym mówi bardzo wyraźnie ustawa o partiach politycznych. W związku z tym ja bym tak apelował przy okazji, rozmawiając z Państwem, aby nie zaciemniać tego obrazu, bo to są bardzo poważne zarzuty, również te formalno-prawne.
0: Cóż to za bzdury? Odpowiada? Nie ja, to nie był mój komentarz, Michale.
3: Domyślam się, ty byś tak nie powiedział.
0: Nie.
3: Ty byś powiedział, ciekawe.
0: Właśnie, znasz mnie już trochę.
3: Proszę.
0: Piotr Miller, wspomniany już przeze mnie, czyli dzisiaj europoseł, były rzecznik rządu.
5: Ja tego argumentu nie przyjmuję. Sam jeszcze zajrzałem do przepisów ustawy i zresztą najlepszym dowodem jest to, że właściwie przy każdej szanującej się partii politycznej działają jakieś rodzaju think tanki, stowarzyszenia. Najlepszym przykładem są młodzieżówki partyjne. Przecież młodzieżówka Platformy Obywatelskiej też działa w formie stowarzyszenia. Czy kiedykolwiek ktoś zabrał finansowanie, chyba PSL-u chyba też działa w formie stowarzyszenia. Różne po prostu organizacje funkcjonują wokół partii politycznych. Jest kwestia podstawowa. Nie może być żadnych transferów finansowych pomiędzy stowarzyszeniem a partią polityczną i partią polityczną i stowarzyszeniem. I to jest klarowna sytuacja. I nie może być sytuacji, w której stowarzyszenie by finansowało w jakikolwiek sposób kampanię wyborczą, której w ogóle teraz nie ma, po pierwsze, a po drugie, które po prostu nie może być finansowane, bo byłoby to nielegalne finansowanie. W związku z tym takich obaw po prostu nie ma. My też zresztą to uargumentowaliśmy na piśmie, tą linię argumentacyjną, wynikającą po prostu z przepisów prawa, więc tutaj ktoś tym argumentem gra w taki sposób, w sensie jakby wskazał go panu prezesowi w sposób niewłaściwy i w sposób nieuzasadniony prawnie.
0: Zresztą tych stowarzyszeń jest przecież mnóstwo. Tak. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki powołuje się Piotr Miller, a Stowarzyszenie Odnowa Marcina Ociepy, a inne stowarzyszenia. A jeszcze przecież ta młodzieżówka Koalicji Obywatelskiej też w formie stowarzyszenia. I co? Nikt nie mówi, że to jest nielegalne finansowanie. A tu do nas się przyczepiają. To nie o to chodzi, mówi Miller, tylko o zupełnie coś innego. Oni po prostu chcą sobie sufpolizować swoją partię. Tak to brzmi pięknie. To na koniec, Michale, jeszcze jedna zagadka. Kto jest tą sytuacją najbardziej zdenerwowany?
3: Oprócz prezesa.
0: No, tak.
3: Miałeś ostrzegać przed wykorzystaniem na antenie lub też cytowaniem wypowiedzi tego polityka. Pamiętasz? Zdaje się, że chyba nawet się umawiałeś z jakimiś słuchaczami.
0: Tego?
3: Tego. Tak? Chyba tak. Mhm. Tak mi się wydaje.
0: Nie jestem pewien, czy o niego właśnie chodziło. W każdym razie...
3: przepraszam.
0: Wiesz, o kogo chodzi w takim razie już, tak? Podejrzałeś. Tak.
3: Podejrzałem, bo ja jestem podejrzliwy i lubię podglądać.
0: Cała jego robota trochę jak krew w piach.
3: Trochę.
0: No bo jeździ, no bo krzyczy, no bo OZE, srozę, wychodzimy z ETS-u, koniec tych wszystkich pomysłów, węgiel, będziemy kopać ten węgiel i węgla nam nie zabraknie, ale któż tego słucha już właściwie? Nikt, bo wszyscy przyglądają się na tę jazdę na siebie dwóch autobusów, a ten Czarnek, no trochę zły na to wszystko, co się dzieje.
6: Ja natomiast osobiście, panie redaktorze, jestem w najtrudniejszej sytuacji, jeśli mogę się w ten sposób wypowiedzieć, bo jak raz jeszcze powtarzam, nie mam żadnej funkcji, o której państwo mówicie. Po prostu podjąłem się zadania przewodzenia kampanii programowej i dzisiaj zamiast wnuczką jestem z wami. I tak będę przez całe następne miesiące do końca kampanii wyborczej, bez względu na wszystko. Przez całe wakacje już nigdzie nie pojadę. Jestem w tej sytuacji. Ja, dla mnie zdecydowanie jest bardziej komfortowa sytuacja taka, jaka miała miejsce w czerwcu, gdzie mogę na przykład z Mateuszem Morawieckim jechać na jeden wiec, gdzie możemy mówić o przyszłości, o przeszłości, o teraźniejszości, pokazywać wspólną walkę o zwycięstwo, tej wspólnej walki o zwycięstwo, wręcz w tym momencie już zachęcony przez pana rzecznika, żądam od wszystkich moich przyjaciół.
0: Żądam, ja to żądam.
3: No w końcu przyszły premier, szef rządu, może żądać.
0: Może żądać przyszły premier, tak. Czas do czwartku, do północy, a potem zobaczymy, co się będzie działo, czy nadal będzie to wspólna walka o zwycięstwo. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
3: I ilu sygnatariuszy zostanie do tego momentu?
0: Tak. Kto tam jeszcze został wmanewrowany? Zobaczymy.
3: Pani Mariola napisała, że przecież... Na świecie dzieje się tyle innych ważnych rzeczy, nie tylko przepychanki w PiSie. Od tylu dni ekscytować się tymi rzeczami, ma na myśli nasza słuchaczka i patronka. To przysparzanie popularności, napisała w komentarzu facebookowym, o to im chodzi. Ci panowie dla mnie, czyli dla pani Marioli, nie istnieją, a muszę ciągle ich słuchać. Litości, kończy swój wpis. Szanowna pani, zajrzałem do najnowszego sondażu, do wyników najnowszego sondażu dotyczącego popularności partii politycznych w naszym kraju. Ja wiem, do wyborów jeszcze, Klaudiusz, popraw mnie, rok z haczykiem.
0: Z haczykiem, no, z haczykiem. Jeszcze nie znamy.
3: Tak, tak, tak, oczywiście, ale tak mniej więcej.
0: Jesień przyszłego roku.
3: Mhm. Koalicja Obywatelska na czele, 29%, to jest United Surveys Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska, 29%, lekki wzrost, potem PiS, tu spadek o 4 punkty procentowe, ale nie mogę znaleźć... A, jest, niecałe 19%. Potem mamy tak, spadek Konfederacji, ale to cały czas 12%. Potem Konfederacja Korony Polskiej, 10%, niecałe 11%. Lewica i uwaga, partia Mateusza Morawieckiego. Gdyby doszło do powołania takowej, w tym sondażu, oczywiście wszystko się będzie zmieniać, gotować, mieszać jak w tej pogodzie za oknem, niecałe 7%.
0: No ale to znaczy, że przeskakują próg wyborczy.
3: Tak, no właśnie, o tym chcę powiedzieć.
0: Wchodzą do Sejmu,
3: tak.
0: Mają pieniądze.
3: Tak.
0: Panie.
3: Tak, pani Mariola musi teraz to wiedzieć, rozumieć,
0: oczywiście,
3: dlaczego się tym może nie ekscytujemy, bo to złe
0: złudne.
3: Słowo. Złudne, ja wiem, to pierwszy sondaż, to jest ten tak zwany efekt nowości. Chociaż właściwie osoby sondażowe, bo osoby tworzące to ugrupowanie to nie są nowymi twarzami na scenie politycznej.
0: No to koniecznie muszą być. Czasem zmiana logo wystarczy. Mm-hmm. Nowy, lepszy smak. To jest takie super hasło z napojów. To też tak
3: rzeczywiście
0: będzie.
3: Oczywiście. Jeszcze pan Marek podpowiada, że partia może być finansowana ze składek członków. Tak, oczywiście. Partia może być w ten sposób finansowana i tutaj nie byłoby już żadnego problemu. Klaudiuszu, zatem biorę się za przygotowanie, właściwie ostatnie szlify, bo przygotowana już jest prognoza pogody, za chwilę ją wygładzę i będę
0: to ja
3: się
0: tylko pół zdania, z państwem. Dlaczego o tym mówimy? Bo ciągle jest to największa partia.
3: Zgadza
0: która
3: się.
0: Ma największą liczbę posłów,
3: tak,
0: jeżeli chodzi o partię. I do tej pory miała bardzo realne szanse, żeby walczyć w przyszłorocznych wyborach o odzyskanie władzy.
3: Mhm.
0: Więc to, co się dzieje teraz, może mieć znaczenie dla tego, kto będzie rządził nami za kilkanaście miesięcy.
3: A to będzie miało wpływ nie tylko na państwa otoczenie, ale także być może na świat mediów, kto wie, w którym jesteśmy zanurzeni po same uszy. Jeśli chodzi o pancerne autobusy, zające, przypomniał sobie jeden ze słuchaczy, że była taka formacja pancerne rowery i tylko ona przychodzi mu do głowy. Było rzeczywiście, znalazłem takie nagrania tutaj na YouTubie.
0: Pancerne rowery?
3: Pancerne rowery. Co ty na to? Słyszałeś? Ty jako rowerzysta?
0: Formacja grająco występująca?
3: Nie wiem, czy występująca wciąż. Mam nagranie na YouTubie sprzed 17 lat i prawdę mówiąc nie jestem zaprzyjaźniony, zaznajomiony z informacjami na temat pancernych rowerów, ale odsyłam cię do...
0: Jaki to jest typ muzyki?
3: Gitarowy taki. prostu słucham sobie w tyle, jak ty mówisz, ale nie będę teraz tak publikował.
0: Bo... od razu mi odpowiedział już mi YouTube, to od razu.
3: No widzisz, posłuchasz sobie w wolnej
0: chwili. Nikt tam nie weźmie młodości.
3: O, to ten utwór właśnie w tyle przez chwilę rozbrzmiewał, ja też go słuchałem. Także a propos pancernych autobusów pędzących na siebie, spotkanie na tym samym przystanku czwartek o północy, Klaudiusz będzie się temu przyglądał, to będzie z pewnością niezapomniana noc. O, nie przez pana dla wielu.
0: To oni już na żywo grali w 86.
3: Tak,
0: remoncie.
3: Tak, tak,
0: to
3: tak, widzę. To są jakieś widzisz, bardzo jakieś... odległe w czasie.
0: Dawne dzieje.
3: Zdarzenia. Muzyczne zdarzenia. Klaudiusz Slezak opowiadał państwu o przyszłości być może rozpadającego się politycznego lądolodu na dwa. Zobaczymy co dalej. A my za chwilę o prognozie, o pogodzie, o deszczach, burzach i wiatrach wiejących. Wichrach może bardziej, bo jak mówię, że wiatrach, to państwo mają jedno skojarzenie, a ja nie chciałbym wracać do tego już nigdy. Klaudiuszu, powiedz państwu do usłyszenia, żebym ja już mógł skończyć mówić.
0: Skojarzyło mi się to z... No dobrze. Do usłyszenia, do widzenia.
3: Pa.

0: Pogoda.
1: Nie ma wątpliwości, że po kilku upalnych dniach zrobiło się chłodniej. Nad Polską zrobiło się chłodniej. To efekt napływu polarnego powietrza z nad Morza Północnego. Dziś w naszym kraju z nad południowego Bałtyku i z nad krajów bałtyckich niżowa pogoda, a z północy płynie chłodne, wilgotne powietrze z przelotnym deszczem. Bez opadów tylko na zachodzie i południu. Wieczorem na północnym wschodzie mogą pojawić się burze, a wraz z nimi silny, porywisty wiatr wiejący nawet do 80 km na godzinę. Najsilniej powieje nad morzem i wysoko w górach. Jakby już teraz nie wiało, wiem, że wieje, bo Państwo też mnie informują o tym wszystkim. Najchłodniej w Elblągu, teraz 13 stopni Celsjusza, najcieplej w Słubicach ponad 22 stopnie. Za kilka godzin słabnące opady deszczu odlecą znad Polski na północny wschód, gdzieś na pogranicze Łotwy, Estonii i Rosji, informują synoptycy, a ja za godzinę, niecałą godzinę, zajmę się ciągiem dalszym tego, co z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej płynie do nas cały czas. To oczywiście seria bardzo ważnych pogodowych informacji. Panie redaktorze, pancerny rower, ja wiem, że to tylko nazwa zespołu, ale gdyby tak wcielić to w życie, to na zakrętach bardzo by się wychylał. Trudno byłoby utrzymać równowagę. No, ale skąd wiadomo, że to nie byłby rower trójkołowy, bo czwórkołowy. Przecież partia też nie na jednej nodze czasem stoi. 224 280 280 nasz telefon cały czas działa.

popołudniowym programie. Czytam Państwa komentarze. Komentarze dotyczące, a często tak się właśnie u nas kończy. Zaczynamy o polityce, o czymkolwiek zaczynamy, a kończymy na rowerach i rowerowaniu. Skąd założenie, że pancerny rower musi być X-kołowy, pisze słuchacz Tomasz. X-kołowy w sensie trójkołowy czy czterokołowy, a może to będzie gąsienicowy rower absolutnie pancerny, konstrukcji indywidualnej, w skrócie grabki. Chciałbym zobaczyć kiedyś taki rower, a właściwie urządzenie napędzane siłą mięśni jadącego bądź jadących, poruszający się na gąsienicach. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, a może już gdzieś to ktoś wydrukował na drukarce 3D. Teraz wszystko na drukarce 3D można wydrukować. Panie redaktorze, po co opancerzać coś, czego przewagą na nawet politycznym polu walki jest ruchliwość, mobilność. Trudno trafić w coś, co się szybko porusza. Pan przecież wie, rowerem można śmigać, a taki opancerzony poruszałby się bardzo powoli. Rzeczywiście, ale my tu zaczęliśmy o tych opancerzonych pojazdach mówić w odniesieniu do autobusów pancernych. Tak to Klaudiusz ujął, gdy opowiadał o frakcji Mateusza Morawieckiego, stowarzyszeniu właściwie Mateusza Morawieckiego i o reszcie PiSu. No i co będzie, gdy się zderzą? Wyzwoli się na pewno spora ilość energii.

0: Starbuster. Ja nawet nie wiedziałem, że jest takie przysłowie. Śmigał rower razy kilka, aż mu się patyk w szprychy tętego. Dosłał słuchacz popołudnie@nowyświat.online. O przysłowiowych rowerach. Już teraz o przysłowiowych rowerach rozmawiamy, tych pancernych i niekoniecznie, ale wracając do polityki, są państwo zdania, niektórzy przynajmniej, że nawet jeśli uczestnicy lub też osoby zgromadzone wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego w jego stowarzyszeniu przeproszą, pochylą głowę, być może klękną przed prezesem Prawa i Sprawiedliwości i odejdą ze stowarzyszenia premiera Mateusza, to i tak nie znajdą się już w przyszłości na żadnych listach, albo przynajmniej będą musieli przejść jakąś polityczną kwarantannę. Kto by chciał czekać? Może lepiej teraz zawalczyć o te 7-8%, tak się zastanawiamy. Kto wie, może tak właśnie będzie. Będziemy się temu wszystkiemu bardzo uważnie przyglądać. Pan Maciej napisał, że z byłym premierem jest jeszcze jedna sprawa, problem być może, bo prokurator coraz bliżej. Ot i cała tajemnica. Chodzi o to, żeby gdzieś tam umknąć, uciec. Nie wiem, czy w tym momencie byłoby to możliwe. No ale czekamy. W takim razie przyglądamy się, zwłaszcza tym prognozom, sondażom. One są bardzo ciekawe. Wiele mówią o stanie naszej polityki tu i teraz, nie za rok. Nie za rok z haczykiem, to na pewno. Popołudniowy program za 8 minut 17.
1: Deep in the heart of the South London concrete jungle. There lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

podobno nie ma takiego miasta jak London. South London Lover Boy, 4 minuty do 17. I jeszcze informacja od słuchaczek i słuchaczy. Pan Mariusz nadesłał nawet zdjęcie urządzenia rowero podobnego, napędzanego siłą mięśni jeźdźca, ale chyba wspieranego silnikiem elektrycznym. Co to takie duże na ramię przyczepione? To chyba bateria, panie Mariuszu. W każdym razie pan Mariusz pisze, rowery gąsienicowe już są. Wielkie zaskoczenie wywołał. Czy to jest tylko zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Czy coś takiego można już kupić? Zastanawiam się, czy poradziłoby sobie to coś w trudnym terenie, czy trzeba byłoby jeździć tylko po płaskim. Trudnym terenie, ale płaskim na przykład. Po śniegu. O, świetnie by sobie zimą takie urządzonko radziło. Proszę nadsyłać, proszę przesyłać informacje i uzupełniać wiedzę, czyli niewiedzę redaktora prowadzącego. To Ray Charles.

0: Przed nami lipcowe wrzenie Nowego Świata. Naszym gościem będzie pan od przyrody, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, autor książek Przyjaciel Puszczy Białowieskiej. Z pasją opowiada o wilkach, niedźwiedziach, chomikach europejskich. Z równym zaangażowaniem fotografuje mieszkańców lasu, jak i latających współlokatorów naszych miast. Porozmawiamy o tym, co nas uskrzydla, czyli o miłości. Do natury, zwierząt i dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata w niedzielę 26 lipca o godzinie 10. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Właśnie minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Czkawka. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego mieszkańca Poznania, który w tramwaju stanął w obronie nastoletniego chłopca z Ukrainy. Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony pięściami i kolanem w twarz. Podejrzani to 38 i 41-latek. Jeden z nich był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotykowe. Obaj usłyszą zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz o znieważenia na tle narodowościowym. Policjanci apelują do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy o kontakt. Nad gminą Osiek w województwie świętokrzyskim przeszła trąba powietrzna, czytamy w polsatnews.pl. Świadczy o tym skala zniszczeń i relacje świadków. Straty wstępnie oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Ossala. Jeden z budynków nie nadaje się tam do zamieszkania, a jeden z blaszanych garaży został odnaleziony 800 metrów dalej w lesie. W innym miejscu wiatr porwał ciężkie granitowe płyty i porozrzucał je po polach. Nie było na szczęście osób poszkodowanych. W wyniku nawałnic tamtejsza straż pożarna interweniowała łącznie 25 razy. Głównie akcje dotyczyły usuwania powalonych drzew oraz zabezpieczaniu uszkodzonych budynków. Prezydent Nikaragui Daniel Ortega zamierza rządzić krajem do śmierci. Oświadczył, że w Nikaragui nie będzie już żadnych wyborów, w których politycy opozycji mogliby próbować przejąć władzę, przekazała agencja Reutera. Ostatnie wybory w Nikaragui w 2021 roku stały się przedmiotem powszechnych kontrowersji po tym, jak Ortega zatrzymał przeciwników politycznych i uznał sprzeciw wobec władzy za przestępstwo. W ubiegłym roku mianował swoją żonę współprezydentką i wydłużył sobie kadencję do 6 lat. Rada Praw Człowieka ONZ oskarżyła go o przekształcenie kraju w państwo autorytarne oraz o systematyczne łamanie praw człowieka. Sztuczna inteligencja coraz mocniej napędza polską branżę IT. Z najnowszych danych wynika, że firmy rozwijające rozwiązania AI wyrastają jak grzyby po deszczu, a tempo zmian zaskoczyło nawet ekspertów, mówił na naszej antenie Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
4: I tu pojawia się to wow, i tu pojawia się ten sztos, z czego przeszło 6 tysięcy stanowiły firmy zajmujące się tylko i wyłącznie sztuczną inteligencją.
5: No to szacun.
4: No właśnie, i tak jak prosto sobie przeliczyliśmy, to codziennie powstawały 34 takie firmy. No więc zaczynamy wierzyć w tę zmianę technologiczną, już nie tylko i wyłącznie w słowach, ale tak naprawdę w tych realnych czynach.
3: Eksperci prognozują, że druga połowa roku może być dla branży jeszcze lepsza, między innymi dzięki rosnącym inwestycjom w sztuczną inteligencję na świecie. Nie brakuje jednak wyzwań. Zaległe zadłużenie firm IT przekroczyło już rekordowe 430 milionów złotych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Być może wynika to z tego, twierdzą złośliwi, no ale kto by tam złośliwych słuchał, że to sztuczna inteligencja prowadziła księgowość tymże firmom. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie wszystko w sposób naturalny odbywa się tu, w studiu przy ulicy Ostrej w Warszawie, 3 minuty po 17.
7: Nowy Świat po południu.
6: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Wszyscy skupieni nad jednym właściwie, czyli nad popołudniowym programem, przyglądają się temu wszystkiemu, co tutaj w scenariuszu do 19, a w scenariuszu Srebrne Wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No nie wiem jak państwo, ale ja rzeczywiście pamiętam tamte czasy. Czy żyję wystarczająco długo, żeby nie powiedzieć, że jestem stary? Żadnego ageizmu. 25 lat temu. Dig in, Lenny Kravitz.

0: Dig In wśród 13 utworów, chociaż oczywiście w wersji japońskiej były jeszcze akustyczne dodatki, 8 dodatkowych piosenek. W każdym razie wszystko na albumie Lenny 25 lat temu. Po 25 latach muzykę Państwu serwujemy i jak zawsze prosimy o recenzję, jak zawsze czekamy na odpowiedzi, jak smakuje dziś. Popołudnie małpanowieświat.online, telefonicznie 224 280 280, a w grupie osób patronujących do 19 na Facebooku. Jesteśmy, czytamy serdecznie osoby patronujące. Zapraszamy. W drugiej godzinie porozmawiamy o Polskiej Rzeczpospolitej Narkotykowej.
1: Ujawniono specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych.
2: Narkotyki syntetyczne mają silniejsze działanie niż prekursory, z których powstają. Wpływ na nasze zdrowie i somatyczne, i psychiczne jest zdecydowanie większy, dłuższy czas intoksykacji. No i też nie wiemy, jak będzie się zachowywał, w jakim stanie będzie pacjent.
0: I co z tego, że policjanci chwalą się skonfiskowaniem prawie 85 ton narkotyków tylko w pierwszym półroczu tego roku? Polska wciąż jest liderem w produkcji nielegalnych, syntetycznych środków odurzających. Są eksperci, którzy twierdzą, że to, co konfiskuje policja, to zaledwie 10% wszystkiego, co produkuje się w naszym kraju. Olga Bobienko niebawem, Olga Bobienko i jej raport na ten temat. A po 17.30 profesor Mariusz Jędrzejko, psycholog, socjolog i terapeuta uzależnień. Skąd w człowieku bierze się potrzeba ucieczki w toksyczne substancje? O to zapyta Ksenia Maćczak.

0: Europy. I to nie tylko jako kraj, przez który przemycane są nielegalne substancje, służby wciąż alarmują o rekordowych przejęciach, ale także o likwidacji kolejnych laboratoriów produkujących w naszym kraju syntetyczne narkotyki. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że za tymi liczbami może kryć się nie tylko większa skuteczność policji, co akurat cieszy, ale także rosnący popyt i coraz łatwiejszy dostęp do środków odurzających, a to między innymi dlatego, że coraz więcej na rynku jest tanich syntetyków, których skład bywa zagadką nawet dla lekarzy. Olga Bobienko już jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jak możemy mówić, albo skąd możemy wiedzieć, o jak dużym zjawisku rozmawiamy? Jaka jest jego prawdziwa skala w naszym kraju? Dlaczego Polska wciąż jest w europejskiej czołówce produkcji narkotyków syntetycznych, skoro my o tym wiemy, opinia publiczna o tym wie, służby muszą wiedzieć także?
1: O, bardzo trudne pytanie stawiasz na początek, czyli jak wygląda naprawdę skala, i myślę, że również same służby nie mają zielonego pojęcia, jak ta skala wygląda, dlatego że ona zwyczajnie rośnie z każdym, no nie wiem, pewnie można by było powiedzieć, że kolejnym miesiącem, bo 84 tony narkotyków przejętych, jeżeli chodzi o statystyki, przejęto w ciągu zaledwie ostatnich 6 miesięcy. To jest niemal trzykrotnie więcej niż przez cały ubiegły rekordowy rok. No i oczywiście, tak jak powiedziałeś, to można powiedzieć, można się zastanawiać nad tym, czy to jest kwestia tego, jak służby i do jakich informacji docierają, czy to jest kwestia po prostu tego, że tych narkotyków syntetycznych na rynku jest po prostu więcej. No bo tak, jeszcze kilkanaście lat temu nasz kraj był właściwie przede wszystkim tym punktem na trasie przemytu, a dzisiaj częściej tu są produkowane i dystrybuowane narkotyki. Na to też wskazują dane Europejskiej Agencji do Spraw Narkotyków i w 2024 roku spośród 63 laboratoriów syntetycznych katynonów wykrytych w całej Unii, no 47 działało w Polsce. I tak w pierwszym półroczu tego roku CBŚP zlikwidowało już 51 kolejnych laboratoriów, a większość z tych przejętych narkotyków pochodziła właśnie z krajowej produkcji. No i tak było na przykład w czerwcu, kiedy to służby zlikwidowały takie laboratorium tutaj na Mazowszu, w powiecie makowskim. No i zatrzymano wtedy ponad 25 kg narkotyku o wartości czarnorynkowej oczywiście, około 500 000 zł. No i o tym też mówił rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski.
2: Na gorącym uczynku wytwarzania zabronionych substancji zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Na miejscu ujawniono specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych. Zatrzymane osoby usłyszały w prokuraturze okręgowej w Siedlcach zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.
1: Tylko że zmienia się także sam, jakkolwiek to brzmi, sam rynek, no bo kilka lat temu dominowały amfetamina i marihuana, no a dzisiaj coraz większą rolę odgrywają właśnie te syntetyczne katynony, czyli przede wszystkim jest to mefedron, klofedron i klefedron. I właśnie one tworzą tak zwane kryształy, czyli substancje tanie, łatwe do wyprodukowania. No i przede wszystkim dostępne znacznie szerzej niż kokaina, a porcja kosztuje około 50 zł, podczas gdy za kokainę trzeba zapłacić nawet 10 razy więcej. No i dlatego też pojawiają się te głosy chociażby służby czy ekspertów, że no, ta produkcja syntetyków nie wymaga plantacji, nie wymaga przerzucania narkotyków przez ocean. Wystarczą odpowiednie prekursory chemiczne, laboratorium czy osoby, które potrafią przeprowadzić syntezę. No i co więcej, takie laboratoria są elastyczne, a po niewielkich zmianach w procesie produkcji mogą wytwarzać różne substancje, dostosowując się do popytu, do dostępności prekursorów, no a choćby także do zmian w przepisach. Więc rozbicie jednego laboratorium nie oznacza końca produkcji. No i ten problem nie kończy się tylko tutaj, ale także tam, gdzie to, co trafia do użytkowników, no coraz częściej przypomina chemiczną loterię. I o tym mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
3: Narkotyki syntetyczne, czyli jak sama nazwa wskazuje, syntetyzowane, czyli wytwarzane w laboratorium, one powstają

0: takich tak zwanych prekursorów, czyli związków, które już gdzieś tam na rynku narkotykowym były, gdzieś już zostały, że tak powiem w cudzysłowie, oswojone. Natomiast, no ponieważ były to substancje zabronione, nielegalne w obrocie, chemicy postanowili tak zmienić strukturę, ja w bardzo prosty sposób. I w związku z tym otrzymujemy nowy związek, syntetyczny, no bo powstał na drodze określonej reakcji chemicznej, który mając inną budowę już nie podlega sankcjom karnym, czy nie podlegał, bo to się zmieniło bardzo od 2018 roku, bardzo się zmieniło. No nie podlegał takim sankcjom, rygorom, ściganiu, karaniu itd., itd. Natomiast to są względy formalne, natomiast jeżeli chodzi o względy medyczne, zawsze, i to piśmiennictwo podkreśla, narkotyki syntetyczne, które powstają cały czas i coraz to nowe, mają silniejsze działanie niż prekursory, z których powstają, niż te związki wyjściowe. Wpływ na nasze zdrowie i somatyczne, i psychiczne jest zdecydowanie większy niż, tak jak mówię, te prekursory, z których powstają, dłuższy czas intoksykacji, no i też nie wiemy, jak będzie się zachowywał, w jakim stanie będzie pacjent i jak po takim okresie, po okresie dochodzenia do, po tym odtruwaniu, jak to czasami pacjenci nazywają. Także zagrożenie jest bardzo duże, coraz większe, no i ten przebieg zatrucia nieprzewidywalny de facto.
1: No i niebezpieczna jest też sama działalność takich fabryk, bo jeszcze wrócę do kwestii tego produkowania, bo wykorzystywane są w nich duże ilości toksycznych i łatwopalnych substancji chemicznych. To oczywiście, jak się domyślasz, Michale, i Państwo się domyślają, no to stwarza ryzyko pożarów, wybuchów, skażenia środowiska. Zresztą w tym roku, tylko w tym roku, mamy 21 lipca, więc no, trzeba powiedzieć, że patrząc na te statystyki, jest to zatrważające, bo tylko w tym roku policjanci zlikwidowali laboratoria między innymi pod Kutnem, Śremem, na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim. To wspomniane wcześniej na Mazowszu. W jednej akcji zabezpieczono prawie 200 kg gotowego klefedronu albo nawet prawie 2000 litrów substancji w trakcie krystalizacji. Tę wartość na czarnym rynku szacuje się na jakieś 70 milionów złotych, więc to też są niemałe pieniądze. No a na przykład chociażby w Koszalinie zatrzymano 26-latka i bardzo często, to jeszcze też dodam na tyle, na ile spojrzałam na te statystyki policyjne, bardzo często są to młodzi ludzie, bo wcześniej oczywiście to, o czym mówił rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji, ten przypadek na Mazowszu, dotyczył 2 19-latków obywateli Ukrainy, ale to nie znaczy, że to ktoś, to nie my Polacy to robimy, tylko ktoś przyjeżdża tutaj i załatwia to za nas. Nie, w większości są to obywatele Polski. Akurat ten przypadek pokazuje, że tak nie było, no ale 26-latek, u którego na przykład odkryto i sprzęt do produkowania, jak i już gotowe ilości środków odurzających i psychotropowych. No właśnie miał 26 lat i pochodził z Koszalina. Też to wszystko znaleziono w tym Koszalinie. Zabezpieczono tam prawie 40 kg mefedronu i o tym też mówiła policjantka z koszalińskiej policji, Paulina Wiśniewska-Basia.
2: W toku szeroko zakrojonych czynności operacyjnych funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kg substancji psychoaktywnych w postaci mefedronu. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków szacowana jest na blisko 2 miliony złotych. Gdyby te środki trafiły na rynek, mogłyby zostać rozpowszechnione wśród tysiąca odbiorców.
1: I to, co jeszcze jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o to, z czym się mierzymy, właściwie już my jako społeczeństwo, no bo skład tych syntetycznych narkotyków, tak jak wspomniał wcześniej dr Matuszkiewicz, zależy od użytych prekursorów i od sposobu produkcji, ale dwie partie sprzedawane pod tą samą nazwą mogą zawierać zupełnie inne substancje i działać w zupełnie inny sposób i dlatego właśnie lekarze coraz częściej nie wiedzą, z czym mają do czynienia, bo pacjent, który trafia na oddział ratunkowy po zażyciu takiego syntetycznego narkotyku, bywa zagadką. Trudno przewidzieć przebieg zatrucia, czas działania substancji albo możliwe powikłania. No i też te syntetyczne katynony mogą wywoływać silne pobudzenie, psychozy, halucynacje czy zaburzenia pracy serca, niewydolność narządów, a nawet prowadzić do śmierci. O tym jeszcze kiedyś słyszeliśmy przy okazji tak zwanych dopalaczy. Tak. Natomiast ta sytuacja to nie tak, że się poprawiła. Z jednym daliśmy sobie radę częściowo. No a jak to wychodzi, jeżeli chodzi o tego typu rynek, no to najwidoczniej nie wytrzymuje próżni, więc ten problem pogłębia także fakt, że te kolejne generacje tych substancji są coraz silniejsze i działają dłużej niż ich poprzednicy. I o tym jeszcze raz dr Matuszkiewicz.
0: To, co ja obserwuję i to, czym mówią też piśmiennictwo. No ja myślę, że to jest to ingerowanie w strukturę samej substancji wyjściowej i wielokrotne jej modyfikowanie i przez to zwiększa się jej niekorzystny wpływ na naszą psychikę, bardziej intensywny, długotrwały i długofalowy też wpływ. Także to rzeczywiście zjawisko niestety istnieje, obserwuje się. Dlaczego ludzie sięgają mimo wszystko po to? Nie wiem, moja jakaś interpretacja, może szukają wciąż nowych i bardziej intensywnych wrażeń, nie zwracając uwagi na koszty, bo koszty będą, one się pojawią i trzeba będzie w którymś momencie zapłacić. I nie zwraca się uwagi pewnie w momencie takim brania, nie myśli się o tym. I tak rzeczywiście, no niestety istnieje, taka jest zasada i tak to na nas działa.
1: No, jeszcze dodam tylko, że od września mają obowiązywać nowe unijne przepisy, które mają ograniczyć obrót częścią tych prekursorów chemicznych, które się wykorzystuje do produkcji syntetyków. Założenie ma to utrudnić funkcjonowanie nielegalnych laboratoriów, tylko że problem polega na tym, że rynek narkotykowy bardzo szybko dostosowuje się do zmian. No i te grupy przestępcze, zresztą tak jak powiedział dr Matuszkiewicz, modyfikują receptury, szukają nowych substancji, no i szukają też nowych kanałów dostaw. Dlatego te rekordowe przejęcia wcale nie oznaczają końca problemu, no a pokazują raczej, jak szybko i na jak dużą skalę rozwija się dzisiaj no, ta produkcja narkotyków syntetycznych w Polsce.
3: Pani Irena, jeszcze komentując to, o czym opowiadasz, pisze, że to nic nowego. 20 lat temu pierwszy raz byłam w siedzibie Europolu w Hadze. I co widziałam w piwnicy na specjalnej ekspozycji? Laboratorium, w którym pod Warszawą produkowano amfetaminę na skalę hurtową. Od dekady już tam nie bywam, ale przypuszczam, pisze nasza patronka, że eksponaty z tablicą Made in Poland wciąż tam są. Olga Bobienko, bardzo dziękuję za te relacje. Po 17.30 profesor Mariusz Jędrzejko, psycholog, socjolog i terapeuta uzależnień w rozmowie z Ksenią Maćczak, bo chcemy wrócić do tego tematu, a właściwie do tego, kto po takie narkotyki, po tego typu substancje sięga, kto czuje potrzebę ucieczki, substancje tak bardzo niebezpieczne, co jako społeczeństwo musimy jeszcze zrobić, oprócz tego, co już robimy, mam na myśli działania policji. Artur Rojek, to piosenka z listy.
4: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo chmur i przelotny deszcz, na północy burze z silnym wiatrem wiejącym z prędkością do 80 km na godzinę bez deszczu, a właściwie bez ostrzeżeń związanych z deszczem, silnymi opadami, tylko na południowym zachodzie i w Wielkopolsce, a bezchmurne niebo w tej chwili jedynie na zachodnim wybrzeżu. Poza tym sporo chmur i temperatury od 13, prawie 14 stopni w Olsztynie do prawie 22 w Gorzowie Wielkopolskim. Prawie cały tydzień będzie chłodny i wilgotny, a na północy kraju zapowiadają synoptycy wietrzny do piątku. Eksperci mówią o przelotnych opadach, oczywiście opadach deszczu, ale także burzowych opadach. Powrót typowo letniej aury może nastąpić dopiero pod koniec tygodnia. Za 29 minut 18 Ksenia Maćczak i nasz gość, przypomnę, profesor Mariusz Jędrzejko, psycholog, socjolog i terapeuta uzależnień. To już niedługo, to już po tym nagraniu, to z naszego albumu tygodnia, Yad Act. Kto nie słuchał dziś rozmowy Janka Janczego po godzinie 14 w audycji Klimaty na Raty, ten powinien skorzystać z magazynu z podcastami, czyli z naszego dźwiękowego pamiętnika. O płycie You're Gonna Need a Little Music była mowa. Jak to możliwe, że zespół, który gra ze sobą od tak długiego czasu i nagrał już kilka płyt, dopiero teraz, przy okazji nagrywania tego najnowszego albumu, spotkał się w studiu i grali razem na żywo, a przecież koncertowali, przecież robili tak wiele rzeczy. O tym James Smith mówił w rozmowie z naszym redakcyjnym kolegą. Państwo mogą wrócić do tego zapisu, do tej audycji, ale mogą Państwo także poszukać Yad Act w zestawie do głosowania. Tym razem New Beginnings.

0: Wspominają Państwo także o publikacjach książkowych, także publikacjach dotyczących młodych osób sięgających po narkotyki. Jedna z naszych słuchaczek i patronek o tym w grupie osób patronujących, o syntetycznych narkotykach. Dziś rozmawiamy o tym, dlaczego Polska wciąż jest centrum Europy, jeśli chodzi o ich produkcję, i wiele wskazuje na to, że także spożycie. Ksenia Maćczak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę o tym pomówimy, ale także z jednym bardzo ważnym pytaniem i spróbujemy także z odpowiedzią przybywamy do Państwa głośników z naszym gościem. Dlaczego? Dlaczego ktoś ryzykuje swoje zdrowie i życie dla, no właśnie chciałem powiedzieć kilku chwil, ale być może nie kilku chwil przebywania.
1: Dla jednej chwili nawet, być może czasem.
0: Ale może dłuższej chwili przebywania poza otaczającą go rzeczywistością. Czy problemem są narkotyki, czy ta rzeczywistość?
1: Czy problemem jest dostępność, a może problemem jest edukacja? To są właśnie pytania między innymi do pana profesora.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w studiu profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, pedagog specjalny i logoterapeuta, Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze, miło pana.
2: Panie państwo, bardzo mi miło
1: gościć w naszym studiu, chyba po raz
2: pierwszy.
1: Tak. Dziękuję, że to się udało.
2: Pozdrawiam wszystkich.
1: Panie profesorze, to zacznijmy od tej policyjnej statystyki, o której kilka minut temu opowiadała nasza redakcyjna koleżanka Olga Bobienko. 84 tony narkotyków, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku, przejęło policyjne Centralne Biuro Śledcze. Większość przejętych przez funkcjonariuszy środków pochodziła z nielegalnej krajowej produkcji. I to pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, skoro to nielegalna krajowa produkcja, to dla kogo te substancje?
2: Powiem coś innego. 84 tony podzielone na kilogramy, podzielone na gramy, to znaczy, że przejęto 84 miliony porcji. A w przypadku najsilniejszych substancji, czyli tej nowej generacji psychostymulantów, które określamy jako katynony, to mówimy, że mogłoby tego być 800 milionów porcji. Wyobrażacie sobie?
1: Ja nie.
2: To jest coś niesamowitego. No i teraz pytanie, dla kogo to jest? Oczywiście jest to w znaczącej części dla obywateli Polski, chociaż Polska staje się znowu centrum produkcji substancji psychoaktywnych, silnych, szczególnie tych pobudzających. Kiedyś należeliśmy do grupy trzech największych producentów amfetaminy. Dzisiaj zaczynamy być w cudzysłowie potęgą nie budowy Izery, tylko budowy nowych substancji narkotycznych. Kluczem jest to, że cały świat przestępczy odwrócił wektory. Kiedyś był popyt na narkotyki, a oni teraz przyjęli taką metodę, zapewnimy wam podaż. Czyli narkotyki są obecne wszędzie. Ich kupienie, ich dostanie, nie ma żadnego problemu. I tą metodą chcą doprowadzić do sytuacji zwiększonego zainteresowania, a ponieważ szereg nowych substancji, szczególnie te, które określamy w grupie jako syntetyczne kanabinoidy, czyli tak zwana syntetyczna marihuana, nowe generacje opioidów oraz ta cała grupa katynonów, pośród nich są takie, które uzależniają człowieka za drugim, trzecim razem. Otóż słuchajcie, nigdy w historii nie było tak silnych narkotyków.
1: Komendant główny policji nazwał Polskę drugą Kolumbią. To jest cytat oczywiście w produkcji syntetyków. Panie profesorze, to skoro mówimy o tych kryształach i o katynonanach, o których pan przed chwilą wspomniał, i że Polska jest potentatem w ich produkcji, to przetłumaczmy to właśnie z języka chemicznego na ludzki. Czym tak naprawdę są te syntetyki? I co one robią?
2: Pewnie znacząca część słuchaczy to są osoby średniego i starszego pokolenia. Ja pamiętam swoje liceum, studia w Poznaniu, gdzie trudno było znaleźć kogoś, kto sięgał po narkotyki. Ale już jeśli sięgał, to były dwie grupy. To była klasyczna marihuana, która zawierała od 3 do 5% tak zwanego tetrahydrokanabinolu, czyli tego, co stanowi ten mechanizm uzależnienia i pobudzenia przy używaniu narkotyków, a drugą grupę stanowili głównie polscy opioidowcy. To były dwie grupy narkotyków. W sumie na polskim rynku funkcjonowało 8-9 narkotyków. Dzisiaj w Polsce definiujemy ponad 500 narkotyków. To znaczy, że a mamy naprawdę świetną policję. Cokolwiek by policjanci chcieli zrobić, to nie jesteśmy w stanie wyposażyć każdego radiowozu, każdego patrolu w takie urządzenie, które pozwoliłoby badać te narkotyki. I dzisiaj na rynku rządzą takie cztery grupy. Pierwsza to jest marihuana, która jest syntetycznie wzmacniana, w wyniku czego średni joint w stolicy ma od 20 do 26% THC. Posłuchajcie. To znaczy, że Kasia albo Tomek, przepraszam, Kasia i Tomku, jeśli pali tego jointa w fifce, to przyjmuje 8 jointów z lat 80. albo z lat 90. Czyli na swój mózg uderza tak ogromną ilością substancji psychoaktywnej, że wystarczy nie jak kiedyś 10-12 razy, żeby pojawił się mechanizm addiction, uzależnienia, tylko wystarczy 2-3 razy. Te narkotyki z tej grupy powodują silne rozluźnienie, ale przede wszystkim dają taki mocny strzał dopaminowy, czyli przyjemności. Nasz mózg lubi to pierwotnie, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy nasi pradziadkowie szli z Afryki 300 tysięcy lat temu, to nie mogli wejść do żabki, nie mogli wedlu kupić czekolady, czy tam wawelu, cokolwiek. Dzisiaj ta dopamina ma rujnujący wpływ na mózg, dlatego że chłopcy, dziewczynki, którzy tego spróbują, są natychmiast złapani w tą pułapkę. I to jest ta pierwsza grupa, o której mówimy, lekkie narkotyki. Nieprawda. One są piekielnie ciężkie. Ja chciałbym naprawdę odpowiedzialnie powiedzieć. Marihuana dzisiejsza stanowi żywotne zagrożenie dla zdrowia. Jest kancerogenna, czyli generuje nowotwory, ale przede wszystkim bardzo silnie działa na ośrodek pamięciowy oraz ośrodek motywacyjny. To, co ja w swojej pracy zawodowej spotykam, to 13-14-letnich chłopców, dziewczynki, którzy nie chcą się uczyć, nie chcą nic robić. Dlaczego? Bo oni dostali już to do swojej głowy, czyli tą swoją przyjemność. THC likwiduje zainteresowanie, kreatywność, cokolwiek, co będzie ci potrzebne w przyszłym życiu. Druga grupa, ona zastępuje dominującą do tej pory amfetaminę, metamfetaminę, to są katynony, to jest mefedron, czyli tak zwany mocarz, klefedron, bufedron, bardzo silne substancje i co ciekawe, każda nowa generacja jest 5 do 10 razy silniejsza niż poprzednia. Czyli jeśli weźmiemy na dole marihuanę, a u góry klefedron, to mamy do czynienia z substancją 100 razy silniejszą. Czyli zobaczcie, co się dzieje wśród tych dzieciaków. Jest to dostępne, ale najgorsze jest to, że to jest sprzedawane pod nazwami własnymi. Nie jako narkotyk, tylko może być sprzedawane jako na przykład K1, wielki szczyt, jako cyrk Monty Pythona, jako różowa pantera, jako śnieżynka albo kokolino, cokolwiek innego. Czyli świat dealerów nadaje narkotykom nazwy handlowe, które nie kojarzą się z tym, że stanowi to zagrożenie dla twojego życia.
1: A lekarze wiedzą, z czym mają do czynienia?
2: Tak, lekarze wiedzą, mamy coraz większą wiedzę. Ja mam przyjemność co roku mówić o tych substancjach na każdym corocznym kongresie pediatrii Polski i okazuje się, że w ciągu roku my awansujemy w cudzysłowie o punkt wyżej. Ale jest jeszcze trzecia grupa. Otóż to, co stanowiło największe zagrożenie a odpowiedzią społeczną, był Marek Kotański. I to wszystko, co robił Monar, pozdrawiam koleżanki i kolegów z Monaru, to były opioidy. No ale kiedyś to były te opioidy, które były określane albo jako heroina, albo jako polska heroina. Słuchajcie, a my dzisiaj mamy na rynku opioidy, które są dostępne na receptę. One mają zastosowanie medyczne, jak na przykład fentanyl. Najsilniejszy narkotyk świata. Jeśli państwo wpiszecie sobie w internet Vancouver fentanyl albo Vancouver zombie, to zobaczycie, co to robi. Czyli my dzisiaj mamy już takie połączenie rzeczywiście dobrze działających, bardzo silnych leków przeciwbólowych, bo przecież temu służą medycznie opioidy, które trafiły na rynek nielegalny i one rujnują. Mógłbym dzisiaj panią redaktor i państwa zaprosić w rejon Nowego Miasta w Warszawie i pokażę wam polskie zombie.
1: Panie profesorze, to ja jeszcze o coś innego zapytam. A czego potrzeba do wyprodukowania tego mefedronu czy klefedronu? Bo nam siłą rzeczy narkotyki kojarzą się, nie wiem czy słusznie, ale jednak z plantacją. Ale dzisiaj rozumiem, nie potrzebujemy
2: tego. Nie, to są prekursory, to są środki syntetyczne, chemiczne, tworzone głównie w Chinach. My mówimy o Chinach jako o producentach elektrycznych samochodów, ale chciałem państwu powiedzieć, że Chiny stanowią największe zagrożenie dla zdrowia świata jako główny producent prekursorów.
1: Czy to są chemikalia przemysłowe, które sprowadzane są kontenerami z Chin?
2: Które są na przykład używane do produkcji kosmetyków, niektóre z nich. Tylko że sprowadzane, ponieważ do Europy trafiają miliony kontenerów, to możliwości kontroli tego wszystkiego, a Chiny sobie z tego nic nie robią. Nic, po prostu, nie?
1: Aha, czyli sprowadzamy je pod przykrywką do czegokolwiek zupełnie innego, a do czegoś zupełnie innego je wykorzystujemy jako w rzeczywistości.
2: Jakoś półprodukty, to bo jako półprodukty nie są nielegalne.
1: Produkcję krajową, tak, teraz
2: a dopiero łączone ze sobą, właśnie to jest ten termin prekursory. Więc my mamy dzisiaj do czynienia także z taką sytuacją, że świat przestępczy zauważył, że jeśli zdobędziemy kilogram, powiedzmy, 2-3 prekursorów, mamy 3 kilogramy, to nie produkujemy z tego, jak kiedyś, podzielone na 1 gramy 3000 porcji, tylko możemy wyprodukować 300 tysięcy porcji. Więc tu się pojawia również chciwość, całkowity brak utraty zasad moralnych. Po prostu zaczyna tam rządzić pieniądz i to wygląda...
1: potrzebujemy garażu, beczek, prądu i tak zwanych prekursorów?
2: Tak, potrzebujemy wody, temperatury i innych rzeczy. I niestety ten mechanizm, o którym wspomniałem na początku, czyli zarzucenia rynku, powszechnej dostępności. I chciałem prosić słuchaczy, żebyście wiedzieli o tym, że nie możemy mieć pretensji do policji. Bo policja nie jest w stanie skierować 200 tysięcy ludzi na przeciwdziałanie narkotykom. My musimy mieć pretensje do siebie jako do rodziców, że nie rozmawiamy o tym ze swoimi dziećmi.
1: Panie profesorze, to zaraz do tego przejdziemy, bo właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam takie ładne zdanie, że w kontekście właśnie substancji, o których rozmawiamy, narkotyk stał się elitarny, przestał być domeną marginesu społecznego. Dzisiaj po kryształ nie idzie się do ciemnej bramy, tylko kupuje się przez Telegrama, a paczkę wyciąga z paczkomatu po drodze ze szkoły. Czy to właśnie ta dostępność i brak edukacji powodują, że dzisiaj mamy tak ogromny problem?
2: Moglibyśmy zapytać Ministerstwo Edukacji, czy w maju, w czerwcu we wszystkich polskich szkołach przeprowadzono zajęcia dotyczące profilaktyki narkotykowej, bowiem wiemy, że ten pierwszy w cudzysłowie start narkotykowy następuje albo w okresie wakacyjnym, albo tuż przed Sylwestrem, kilka godzin przed Sylwestrem. My wiemy kiedy. Otóż nie, może 10% polskich szkół. Czyli my się bardzo często w edukacji zajmujemy bańkami pustymi, natomiast to, co stanowi żywotny interes, bo jeśli nasze dzieci nie będą żyły długo, i nie będą zdrowe, to ani pani nie będzie miała emerytury, ani ja nie będę miał emerytury. Bo my tutaj mówimy o substancji narodowej. Czyli system edukacji leży w tym obszarze. On nie sprostał temu wyzwaniu. A z drugiej strony podaż jest tak ogromna, że wystarczy włączyć internet. Proszę zauważyć, że nie potrafimy zmusić wielkich właścicieli big techów do blokowania sklepów z narkotykami. Ja nie wiem, o czym pan premier rozmawia z przedstawicielami Google'a i innych platform, ale gdybym ja był panem premierem, to bym powiedział tak. Albo zamykacie, albo was tutaj nie ma. Czyli to jest zero-jedynkowe, bo z jednej strony instytucje państwa walczą z tym wszystkim, system medyczny nie wytrzymuje już, po prostu nie wytrzymuje. System terapeutyczny przeszedł w znaczącej części w sferę prywatną, bo system państwowy jest totalnie niewydolny w tym obszarze, ale z drugiej strony my nie blokujemy dostępu do tego wszystkiego. To jest tak, daliśmy radę z alkoholem, zobaczcie, państwo też mówiliście o tym,
1: tak.
2: Czyli zaczyna działać społeczny sygnał alkohol nie zawsze i nie wszędzie. Nie? I pytanie brzmi, dlaczego nie potraficie powiedzieć władcom big techów? Albo to zamykacie, albo was tutaj nie ma.
1: Panie profesorze, a dostrzega pan jakiś związek, że właśnie młodzi ludzie mówią alkohol nie, bo to faktycznie badania pokazują, że im mniej tego alkoholu młodzi ludzie spożywają, a jednak jest przeskok w stronę narkotyków syntetycznych?
2: Ja zauważam trzy tendencje, ale tu chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, terapeutów, logoterapeutów, może mieć inne spojrzenie. Ja widzę tak. Po narkotyki sięgają coraz młodsi ludzie. Dla mnie nie stanowi, że tak powiem, problemu zdiagnozowanie 13-14-latka, który już ma długotrwałe sięganie po narkotyki.
1: To jest coś niesamowitego, 13-14-latek.
2: Tak, 13-14-latek na przykład po 100 wciągnięciach. Rzeczywiście alkohol nie jest już dominującym elementem w diagnozie, ale to jest coś gorszego.
1: Kiedyś ale co, bo jest za słaby?
2: Tak. Ja bym może powiedział tak. W tym roku miałem już kilkunastu młodych pacjentów, którzy wchodzą w challenge, żeby spróbować wszystkiego i najczęściej przejmuje dziewczynki, chłopców, którzy są tuż przed fentanylem. Czyli po drodze spróbowali już kilkunastu albo kilkudziesięciu substancji. Są coraz młodsi, ale to, co jest najbardziej niebezpieczne, kiedyś młodzi ludzie startowali od marihuany, od wypalonego jointa w trójkę, w czwórkę. Dzisiaj narkotykiem, który dominuje wśród młodych ludzi, jest mefedron. Czyli bardzo silnie uzależniająca substancja, ale czyniąca jeszcze coś innego, bo to już jest sfera neurologiczna. Otóż niszcząca bezpowrotnie fragmenty sieci neuronalnych w mózgu. Krótko mówiąc, te mózgi mają spalone końcówki synaptyczne albo całe neurony. I tego się nigdy już nie da odtworzyć. Czyli chłopcy, dziewczynki nie rozumieją tego, co się stanie. My nie możemy straszyć. To nie ma mowy w ogóle o straszeniu. Tylko musimy mówić, że wyobraź sobie, że uderzy ci mechanizm matematyki, tak? Albo psychoruchowy, albo jakiś emocjonalny. Ale pytanie kluczowe jest, dlaczego oni to biorą? Otóż biorą dlatego, że po pierwsze są słabi moralnie, są słabi psychofizycznie. Zobaczcie, co robimy. Odwozimy je do szkoły, nosimy za nich plecaki, nie wyrzucamy na dwór, tak? Daliśmy im komórki, w których siedzą godzinami. Zamiast być coraz silniejszy, to te pokolenie to po prostu są takie lebiody. Chwieją się na wietrze, pojawi się jakiś problem, muszę wyregulować emocje, muszę wyregulować uczucia. Co robię? Szukam tego świństwa.
1: To zaraz jeszcze o dorosłych zapytam, bo przecież ktoś wzór dyżur tym młodym daje. Ale panie profesorze, jak rodzic ma poznać, że jego dziecko w tym siedzi? Przecież nie każdy biega po ścianach. Czasem to się dzieje za zamkniętymi drzwiami pokoju. Jakie są takie pierwsze, subtelne sygnały, no, zanim dojdzie do tragedii, muszę to powiedzieć?
2: Oj, to są tak, można by je podzielić na psychiczne i somatyczne, czyli cielesne. Psychiczne, kiedy pojawia się coraz większa nerwowość, wybuchowość, kiedy regularnie syn, córka nam znika na godzinę, dwie, nie mamy żadnego z nimi kontaktu. Widzimy potliwość, tak? Widzimy rosnący brak zainteresowania tym, co dziecko powinno robić w domu. Mniejszą motywację do nauki, mniejszą motywację do przebywania w rodzinie. Silną pobudliwość. Możemy też poznać przy niektórych substancjach poprzez bardzo nieprzyjemny zapach, zapach potu, nie? Ale to słodko-kwaśny zapach marihuany, który jest totalnie rozróżniany. To jest cały pakiet. Ja polecam Państwu taką książkę Narkotyki NSP. Jak Państwo napiszecie do mnie, znajdziecie mnie w internecie, to Wam wyślemy taką książkę, w której będziecie umieli, albo po prostu identyfikator narkotyków. Trzy karteczki, wsówka, wysówka, wiem, pięć podstawowych substancji, bo bardzo pomagamy ludziom, którzy mają pewne podejrzenie. Ale kluczem jest rozmawianie z dzieciakami. Usiąść, nie krzyczeć, nie wrzeszczeć i szukać odpowiedzi na pytanie, czemu on w takich substancjach, a nie w bieganiu, skakaniu, nie wiem, nawet tańczeniu, rozmawianiu z rodzicami, szuka upustu negatywnej energii.
1: Panie profesorze, samotność, brak odpowiedzialności, ucieczka w chemię, o tym wszystkim rozmawiamy dzisiaj w popołudniowym programie, ale spójrzmy też prawdzie w oczy, bo młodzi ludzie, tak jak powiedziałam, nie żyją w próżni. Przecież my dorośli masowo bierzemy antydepresanty. Na potęgę łykamy tabletki na uspokojenie, pijemy energetyki litrami, wieczorami resetujemy się alkoholem, nie radzimy sobie z presją w pracy, w życiu. Ta farmakologia jest wszechobecna w naszym życiu. Ci młodzi ludzie to widzą.
2: Polacy jedzą najwięcej leków OTC w Europie. Kupujemy ich za kilkanaście miliardów złotych. Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, gdzie byłaby taka powszechność leków bez recepty. Proszę pamiętać o tym, że duża ilość leków bez recepty, na przykład kodeinowych, działa dokładnie tak samo jak opium. Mhm. A duża ilość leków z pseudoefedryną działa dokładnie tak samo jak amfetamina. Młodzi to wszystko wiedzą, ale młodzi widzą wzory, bo takim podstawowym mechanizmem...
1: Panie profesorze, to czy w takim razie nie dorośli nauczyli też tych młodszych, teraz to pokolenie, że na każdy ból psychiczny istnieje tabletka albo proszek?
2: No ale zaraz, pan prezydent nauczył, jak brać snusy.
1: Rozmawialiśmy przecież
2: tak.
1: O nich.
2: Pan prezydent sobie ciągnie i mówi, nic się nie dzieje. To wiecie, co mówi dziecko? Uczy się społecznie. Skoro jemu można, to dlaczego mnie nie można? Skoro widzi, że idol, celebryta chodzi pijany albo przyznaje się do tego, że bierze narkotyki, to dlaczego ja, Kasia, Tomek, nie miałbym tego zrobić? Czyli ta siła oddziaływania wzorów społecznych jest ogromna, ale jak patrzę na to w dłuższej perspektywie, to kluczową rzeczą jest to, że my w domach zapominamy o najważniejszym elemencie wychowania. Słuchajcie, to jest wychowanie moralne. To nie jest wcale wychowanie religijne, tylko mówienie, to jest dobre, to jest złe. To służy życiu, a to nie służy życiu. To życie wydłuża, a to życie skraca. A od tego jest tylko i wyłącznie mama i tata. Szkoła tego nie naprawi. Szkoła zrobi brylant, jak do szkoły przyjdzie diament. A jak przychodzi smoła, to nawet grafitu nie zrobimy.
1: Wychowywanie, moralne. A nie hodowanie tego młodego człowieka.
2: Nie hodowanie, bo my hodujemy dzisiaj dzieci, a nie wychowujemy. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że nie można wychować dziecka źle. Wychowanie ma wartość dodatnią. Jak wychowujemy, to znaczy, że czynimy je dobrym. A to, co jest dzisiaj problemem, to jest brak wychowania. Mhm. Czyli nie oddziałujemy, one są po prostu same.
1: Panie profesorze, żałuję bardzo, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiąc krótko, edukacja i wychowywanie. To są te dwa czynniki i możemy sobie z tym
2: pierwotne
1: poradzić.
2: Wychowanie w domu i edukacja w szkole, jak to połączymy. Jeszcze wielkie wzory społeczne, czyli naprawdę młodzi ludzie szukają autorytetów.
1: Mm-hmm. O, to bardzo ciekawe, bo słyszałam, że właśnie nie. Ale może po prostu tych autorytetów nie ma, ale to już na osobną rozmowę. Panie profesorze, bardzo dziękuję raz jeszcze. Profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, pedagog specjalny, logoterapeuta, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Pięknie dziękuję za obecność.
2: Pozdrawiam Państwa.
0: Bardzo dziękujemy, a Państwo słuchają, Państwo także mówią. 224 280 280.
3: Profesor, mój użył bardzo takich znamienitych słów, że prochy są dostępne właściwie teraz wszędzie. I to jest poważne zagrożenie. A druga rzecz, której nie użył, nie powiedział może i specjalnie, także nie wiem, czy to się na antenę nadaje, ale po prostu prochy są dużo, dużo, dużo tańsze niż kiedyś. I wśród młodych nawet jest odwrót od alkoholu na rzecz prochów, niestety.
1: 50 zł porcja kryształków, tak?
2: Dobrze. 4 dechy.
1: 40 zł. Czytam o 50 zł.
2: 50 w sobotę.
0: Panie profesorze,
1: są bardzo, dwa piwa na mieście.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje wstrząsające, ale takie, które dają Państwu też do myślenia, mam nadzieję. Proszę pamiętać o telefonie i o naszym adresie popołudnie@nowyswiat.online. Wracamy po serwisie informacyjnym o 18:00 z trzecią częścią popołudniówki.

0: Zapraszam Państwa na program Idę do kina z Olafem Lubaszenko. Porozmawiam z nim jako z aktorem i jako z reżyserem. Z aktorem, który grał, gdy był dzieckiem i dziś, gdy gra, mając już doświadczenia dorosłego mężczyzny. Zapytam go o to, jak mu się podglądało Grażynę Szapołowską i jak mu się grało w męskim towarzystwie. I kogo łatwiej się reżyseruje, kobiety czy mężczyzn. I w ogóle zapytam go o wszystko, co zmieniało się w jego życiu. Idę do kina z Olafem Lubaszenko w niedzielę o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Podwyżkami podatków rząd uderza w palaczy. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt podwyższający akcyzę na e-papierosy, urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. Stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu o 40 groszy za mililitr. Ponadto rząd planuje objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. dołów, czyli urządzeń zasilająco-sterujących, które obecnie nie są opodatkowane akcyzą. Resort Finansów planuje również zmiany ustawowych definicji papierosów elektronicznych. Przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. Zniszczenia we włoskiej Bolonii po nocnych zamieszkach. Tysiące osób, które wyszły na ulicę, domagały się wyjaśnienia okoliczności śmierci obywatela pochodzenia marokańskiego, który zmarł podczas interwencji policji. Nagranie opublikowane przez włoskie media pokazuje, jak dwóch policjantów go obezwładnia, przyciskając go twarzą do ziemi, podczas gdy trzeci przytrzymuje jego nogi. Wcześniej został spryskany gazem pieprzowym. Na nagraniu słychać, jak zatrzymany wielokrotnie prosi funkcjonariuszy, aby przestali. Po około dwóch minutach przestał się poruszać. Prokuratura w Bolonii wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Pokojowy protest zorganizowany w centrum miasta zakończył się zamieszkami. Protestujący starli się z policją i podpalili dwa samochody. Według prokuratury obrażeń doznało 64 funkcjonariuszy. Lekarze z Płocka usunęli z jamy brzusznej 70-letniego mężczyzny guz ważący 5 kg. Był on wielkości piłki do koszykówki dla dzieci. Mężczyzna, u którego wykonano operację 4 dni po zabiegu w stanie dobrym, został wypisany do domu. Usunięty guz został przekazany do dalszych badań. Blisko 115 prac z muzealnej kolekcji, w tym wiele dzieł dotąd niepokazywanych publiczności. Tak zapowiada się nowa wystawa Stan posiadania, topografia kolekcji Mozaku, część pierwsza, która od 24 lipca będzie prezentowana w Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak w Krakowie. Jak przyznaje kurator Kamil Kujtkowski, impulsem do stworzenia ekspozycji stała się trudna sytuacja finansowa muzeum.
4: Kiedy okazało się, że nie mamy pieniędzy na naszą regularną i zaplanowaną działalność, a chcemy działać dalej i musimy działać dalej, dość szybko wymyśliliśmy, że stworzymy wystawę w oparciu o kolekcję i zaproponowałem, że może potraktujemy tą sytuację do jednak opowieści, która problematyzuje i samą kolekcję, ale też naszą sytuację obecną, tego kryzysu wizerunkowego, kryzysu finansowego, tego co dalej przed nami, co też jest za nami.
3: Wystawa potrwa do 18 października. Zwiedzający zobaczą m.in. Święto Wiosny Katarzyny Kozyry. Jedno z najważniejszych dzieł w kolekcji Mozaku, po raz pierwszy od ponad 20 lat prezentowane w siedzibie muzeum. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A tu ciąg dalszy popołudniowego programu. Do 19 zapraszamy.
6: Nowy Świat po południu.
5: Jesteśmy tu z Państwem i z muzyką jesteśmy, a właściwie z muzyką dla wszystkich słuchających, odbierających, komentujących, piszących. Gdyby mieli Państwo jeszcze coś do pisania w sprawie, o której mówiliśmy w drugiej godzinie, to także bardzo proszę, pani Ela napisała, wszystko, o czym była mowa, to prawda, ale proszę pamiętać, że edukację trzeba zacząć od rodziców, bo to, co obserwuję wśród młodych rodziców, to straszne. Macie telefon i dajcie mi spokój, tak rozmawiają ze swoimi dziećmi.

0: I tak oto Interpolem zaczęliśmy trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego programu we wtorek 21 lipca, nagraniem sprzed wielu już lat, ale proszę pamiętać, nagraniem zatytułowanym NYC. I przy okazji, gdy przeczesywałem różne zakamarki YouTube'owego internetu, od razu zgłosiła mi się transmisja, oczywiście na żywo, no bo transmisje zazwyczaj są na żywo, z kamery zainstalowanej na Statule Wolności. Statua Wolności, Nowy Jork. Nowy Jork w głośniku, to nie mogą być przypadki. Gdyby mieli Państwo jakąś swoją teorię na temat tego, co Państwo oglądają, słuchają i co nagle pojawia się na ekranie, to proszę mi oczywiście podesłać, ja chętnie poczytam, ale mam swoją i chyba przy niej pozostanę, a przy okazji przypominam, że Interpol, Iron City i See Out Loud w zestawie do głosowania także. I Iron City to nowość. W tym tygodniu po raz pierwszy mogą Państwo głosować do piątku, do 19, a tymczasem w popołudniowym programie za stronę muzyczną odpowiada Kuba Felin. Wszystko realizuje Rafał Lewandowski. Przy telefonie Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak i Michał Porycki, zespół redakcyjny pod wodzą Ksenii Maćczak zaprasza na część trzecią naszej audycji, w której porozmawiamy sobie o bardzo przyjemnym sposobie spędzania wolnego czasu, nie tylko podczas wakacji. Mam na myśli wszystkie sporty wodne, żeglarstwo i nie tylko, lecz czy mają Państwo świadomość tego, jak żeglarstwo czasem wpływa na środowisko?
1: Bałtyk jest bardzo młodym morzem, które się dopiero formuje. Mamy przecież około 200 gatunków zarejestrowanych w czasie ostatnich 100 lat nowych przybyłych do Bałtyku. Przybywa ich co roku kilka czy kilkanaście.
2: Czy w trakcie chociażby takiego właśnie zmywania pokładu użyjemy jakichś detergentów, bo tak będzie szybciej, bo tak będzie ładniej, czy jednak może zastanowimy się nad tym, jaki to będzie miało wpływ.
0: Okazuje się, że nie tylko świadome wylewanie czy też spłukiwanie detergentów wpływa na ekosystemy, w których pojawiamy się, żeglując albo płynąc na pokładzie jachtu napędzanego siłą wiatru albo motorówki. I o tym wszystkim Kacper Badura będzie Państwu opowiadał za kilka minut, a po 18.30 Olga Sarna z zarządu Fundacji Mare. Jak uświadomić żeglarzom, jak uświadomić zarządcom marin, w jaki sposób zabawa na wodzie może wpłynąć na przyrodę? Czy Państwo zauważają ten wpływ, na przykład spacerując, niekoniecznie żeglując, spacerując podczas wakacji po różnych portach?

Będzie plan, czyli Republika. 13,5 minuty po godzinie 18. Zaśmiecanie morza kojarzy się głównie z wyrzucaniem odpadów. I słusznie, bo najwięcej brudu wpada do Bałtyku, na przykład wpada właśnie z lądu. Okazuje się jednak, że spory wpływ na morskie ekosystemy mają też łodzie rekreacyjne, sportowe i turystyczne, no a właściwie ich załogi. Z danych Urzędu Morskiego w Szczecinie wynika, że 3 lata temu w polskim rejestrze jednostek

0: poniżej 10% pierwotnego poziomu, alarmuje Fundacja Mare. Stąd inicjatywa we współpracy z samorządami, by zachęcić do bardziej ekologicznej żeglugi. W filmie fundacji opowiada o tym szwedzki żeglarz Andreas Nilsson.
1: So I have done quite many things together with the municipality.
0: Współpracowałem z gminą przy wielu przedsięwzięciach. Zainwestowaliśmy w maszynę do mycia kadłubów, która może zachęcić żeglarzy do rezygnacji z malowania farbami antyporostowymi. Zainwestowaliśmy również w system odprowadzania ścieków z łodzi, który umieściliśmy poza moją mariną na terenie należącym do gminy, żeby wszyscy żeglarze w okolicy mogli z łatwością do niego podpłynąć i opróżnić swój zbiornik. Mamy system kanalizacyjny wokół pontonów, dzięki czemu nasze łodzie mieszkalne mogą podłączyć swój zbiornik na ścieki do systemu gminnego. Żegluga turystyczna i rekreacyjna jest dużo mniej szkodliwa dla ekosystemu niż żegluga przemysłowa wielkimi statkami, ale nawet osoby prywatne podczas wypoczynku mogą zmniejszyć swój ślad, o czym żeglarz, biolog morza i asystent na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Adam Makatun.
2: Od kapitana takiej jednostki, od użytkowników wszystkich zależy to, czy będzie ta jednostka bardziej czy mniej przyjazna dla środowiska, czy w trakcie chociażby takiego właśnie zmywania pokładu użyjemy jakichś detergentów, bo tak będzie szybciej, bo tak będzie ładniej, czy jednak może zastanowimy się nad tym, jaki to będzie miało wpływ. Czy będziemy chcieli całą trasę przepłynąć na silniku, czy może jednak mamy żagle, nawet jeżeli nie wieje, to zaczekamy i dostaniemy się tam w nieco cichszy, mniej emisyjny sposób. No i tak samo też, czy zdecydujemy się na odpowiednie, bezpieczne podejście, na przykład w pozbyciu się ścieków z jednostki, czy może ktoś nagle na morzu wpadnie na głupi pomysł wyrzucenia tego wszystkiego za burtę, tak? Ta odpowiedzialność leży po stronie wszystkich nas korzystających z tych jednostek i dlatego też, no mam nadzieję, że tutaj ta świadomość będzie coraz większa, tak aby spędzony miło czas na wodzie przyczyniał się tylko do tego, żeby coraz więcej osób wiedziało, jakie to nasze środowisko tutaj może być ciekawe i jak je chronić, a nie żeby tylko je trochę bardziej degradować.
0: A żeglujemy coraz częściej, mówi profesor Jan Marcin Węsławski, kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
3: Żeglarstwo się bardzo dobrze rozwija, szczególnie w północnej części Bałtyku, która jest fantastycznie rozbudowaną malinę brzegową i tam powstają nowe mariny, jest coraz więcej jachtów, coraz więcej ludzi chce tam pływać i odwiedzać te obszary, więc rzeczywiście to jest tak, że w pobliżu portów, w miejscach, gdzie te jednostki się gromadzą, gdzie jest cała logistyka związana z odbiorem odpadków, śmieci, ścieków, tankowaniem, tam trzeba bardzo uważać. I ta współpraca jest niesłychanie ważna, żeby te miejsca były odpowiednio zagospodarowane i urządzone. Natomiast w skali całego morza to znaczenie jest minimalne.
0: Wraz z badaniem morza dowiadujemy się coraz więcej o tym, jak aktywność człowieka wpływa na morski ekosystem.
3: Tak jak się od jakiegoś czasu okazało, na przykład wędkarstwo rekreacyjne może być istotnym problemem obciążającym środowisko. Nikt się nie spodziewał, że wędkarze będą mieli tak duże znaczenie w porównaniu z rybakami komercyjnymi, którzy pływają na dużych kutrach czy trawlerach i łowią setki ton ryb. Natomiast skala tego wędkarstwa tradycyjnego na całym Bałtyku rozwinęła się do tego stopnia, że miejscami ono stwarza problemy i potrzebne są nowe regulacje. I podobna historia z tymi marinami czy też portami rekreacyjnymi, które myślę, że one i tak podlegają kontroli, ale pewnie powinny podlegać kontroli jeszcze bardziej skutecznej. To jest akurat takie miejsce, gdzie my mamy widoczny wpływ na morze.
0: Większość z nas kojarzy Bałtyk z nadmorskim wypoczynkiem, a tam, pod wodą, dzieje się naprawdę dużo więcej.
3: Bałtyk jest bardzo młodym morzem, które się dopiero formuje. Zresztą przechodzi kolejne etapy bardzo takiej mocnej ewolucji. W tej chwili trwa kolejny etap, gwałtownie ociepla się to morze i gatunki nowe nie są niczym nadzwyczajnym. Mało tego, te gatunki obce, które mamy na Bałtyku, nic złego nie zrobiły do tej pory, mimo tego, że mają fatalną prasę. Mamy około 200 gatunków zarejestrowanych w czasie ostatnich 100 lat nowych przybyłych do Bałtyku. Przybywa ich co roku kilka czy kilkanaście. Naukowcy z różnych krajów, w tym Polski, ścigają się, kto pierwszy odnajdzie kolejnego przybysza. To jest zawsze interesująca informacja naukowa, natomiast to nie jest żadne zagrożenie dla środowiska.
0: Fundacja Mare stawia na edukację. Projekt Ecomarinas jest realizowany przez 8 organizacji z 4 nadbałtyckich państw. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: O projekcie i o zagrożeniach, o których opowiadał Kacper Badura, porozmawiamy po 18.30. Olga Sarna z Fundacji Mare połączy się z popołudniowym programem Radia

Nowy Świat. Zastanawiam się, czy Państwo są coraz bardziej świadomi tego, co może się wydarzyć, jeśli nikt z tym nic nie zrobi. Nie mówimy już tylko o Morzu Bałtyckim, mówimy właściwie o wszystkich wodach, nad którymi wypoczywamy. Czy zauważają Państwo to, w jaki sposób ludzie wpływają na ekosystemy i w jaki sposób, w których momentach dostrzegamy, że ten wpływ rzeczywiście istnieje? Czy chodzi o wyrzucanie nieczystości, czy chodzi o wędkarzy, a może o samo przebywanie zbyt dużej grupy wypoczywających w pobliżu wody? 224, 280, 280. Jak pogodzić wodę z człowiekiem? 20 minut po 18:00. Alice in Chains. We'll be right back.

To pan Mariusz dorzuca do listy zachowań mogących mieć zły albo wątpliwy wpływ na ekosystemy, w które wpływamy wypoczywając latem i nie tylko latem nad wodą. Jeszcze jedno zachowanie. Kosmetyki nakładane na siebie przed wejściem do wody. Nasz patron napisał, że przecież wpływają na to, co jest w wodzie. Dlatego pan Mariusz, nasz patron i osoba mu towarzysząca niczego na siebie nie nakładają i siedzą na kocyku. No, skarpetki nałożyli oraz klapki typu japonki. Niekoniecznie, bo to widzę na zdjęciu. W grupie osób patronujących, ale tu wpływ na przyrodę jest minimalny, o ile podczas wchodzenia do wody fale nie pozbawią wchodzących takich różnych urządzeń typu klapki. Na przykład, proszę się przyznać, ile razy zgubili państwo nad morzem jakąś zabawkę, której nigdy nie udało się wyłowić. Czy wiedzą państwo, dokąd odpłynęła? I proszę mi nie pisać, że do Szwecji i nikogo to nie interesuje. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Podobnych przypadków może być więcej. Zastanawiamy się zatem, kiedy my zauważamy wpływ człowieka na to, co dzieje się w wodzie, na wodę i wodne ekosystemy. 224, 280, 280. No i jak państwo reagują, gdy widzą państwo zachowania tych, którzy wpływają jednoznacznie w sposób negatywny? Zwracanie uwagi. To jest jedno z tych haseł, które często wraca podczas podobnych dyskusji. Zwracać uwagę. I co słyszymy w odpowiedzi? Popołudnie małpa nowyświat.online. Za chwilę pogoda.

0: Pogoda.
1: W sprawie pogody mieli Państwo dziś kilka dodatkowych pytań. Czułem się jak na egzaminie. Takie dopytki po wszystkim były dotyczące konkretnych miejsc, punktów na mapie, ale mam nadzieję, że wybrnąłem. Podesłałem dodatkowe odpowiedzi i teraz wszystko jest już jasne, ale tak ogólnie rzecz ujmując, zerkając na Polskę ogólnie, to mamy od 14 do 22 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach. Najchłodniej jest w Elblągu i Olsztynie, najcieplej w Słubicach. Natomiast nocą na północy i północnym wschodzie, a także na południowym wschodzie sporo chmur i przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie także burze. Może tam spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 9 stopni na wschodzie i w centrum do 12-13 na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich, a najcieplej będzie na wybrzeżu do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w Sudetach. Eksperci zapowiadają porywy do 70 km na godzinę. Jutro nad Polską chmury oraz przelotny opad deszczu. Na północnym wschodzie synoptycy zapowiadają burzę. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami, głównie podczas burz oczywiście, porywisty. Popołudniówka, ciąg dalszy za chwilę nastąpi, 224, 280, 280, a na antenie Olga Sarna z zarządu Fundacji Mare, z którą porozmawiamy o wpływie człowieka na ekosystemy morskie przede wszystkim, mając na myśli Bałtyk i mając na myśli aktywność rekreacyjną. Żeglarstwo zawsze uchodziło za czysty, ekologiczny sport, a tymczasem okazuje się, że w ten sposób także potrafimy wpływać na to, co dzieje się na wodzie, ale przede wszystkim pod wodą. Czy chodzi o to, że na przykład mariny są słabo przygotowane do odbioru nieczystości, a może po prostu tych nieczystości jest za dużo? Jesteśmy ofiarami turystycznego sukcesu związanego z popularnością Bałtyku, zwłaszcza o polskich plażach i portach. Mówię i myślę. Popołudnie małpanowyświat.online. Za chwilę ta rozmowa, na razie Sad Smiles, czyli jeden z naszych singli tygodnia. Plastic World, Sad Smiles i John Porter.

0: Przepytanie.
1: Fundacja Mare wraz z kilkoma partnerami rozpoczyna kampanię edukacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi na wpływ tak zwanego żeglarstwa rekreacyjnego i sportów wodnych, motorowodnych, szeroko rozumianych, na stan morskich ekosystemów. A razem z nami jest Olga Sarna, prezeska zarządu Fundacji Mare. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Działania skierowane są do podmiotów zarządzających marinami, ale także do żeglarzy i, jak czytam w materiałach promocyjnych, także całego społeczeństwa. To dlatego z naszymi słuchaczkami i słuchaczami od kilkudziesięciu już minut rozmawiam o tym, co nas powinno zaniepokoić, co powinno zaniepokoić społeczeństwo, na co my powinniśmy zwracać uwagę. Przecież żeglarstwo od lat uchodzi nadal za aktywność niezwykle ekologiczną.
2: Tak, mamy gdzieś takie przeświadczenie, że żeglarstwo jest ekologiczne i to by była w dużej mierze prawda, ale nie jest to największy problem, z jakim borykają się ekosystemy, ale jest bardzo dużo zachowań i takich wyborów, których w tym żeglarstwie możemy dokonywać lub dokonujemy, które wpływ na ekosystem mają bardzo duże. I też w tym projekcie postanowiliśmy te problemy zaadresować i przede wszystkim troszeczkę nagłośnić, ponieważ o tym się bardzo mało mówi. Bardzo dużo mówi się właśnie o tych dużych statkach, o wycieczkowcach, o promach, a bardzo mało uwagi poświęca się tym małym jednostkom rekreacyjnym, a przede wszystkim ilość tych jednostek znacznie rośnie z roku na rok, jest ich coraz więcej. No i tutaj po prostu ta ilość przekłada się na to, że ta presja wynikająca z żeglarstwa na środowisko jest coraz większa.
1: A czy Bałtyk jest w jakiś szczególny sposób wrażliwy na działania człowieka? Czy jest jakimś wyjątkowym miejscem na ogólnoświatowej mapie mórz?
2: Tak, Bałtyk jest bardzo wyjątkowym morzem na ogólnej mapie mórz, też w kontekście świata, z wielu powodów. Tak naprawdę można by było zacząć od tego, że Bałtyk nie do końca nawet jest morzem, bo tak naprawdę jest zbiornikiem wód brachicznych, czyli mieszanką wód słodkich i słonych. Do tego jest zbiornikiem półzamkniętym, połączonym z resztą mórz i oceanów tylko przez bardzo wąskie cieśniny duńskie, więc też wymiana wody w Bałtyku zajmuje bardzo długo. Szacuje się, że jest to około 30 lat i wszystkie zanieczyszczenia przez taki okres też, jak już do tego morza się dostaną, będą się w tym morzu utrzymywały. Więc to jest też bardzo ważny aspekt. No i do tego tutaj też na Bałtyku obserwujemy bardzo duży wpływ zmian klimatu, ocieplanie się wody, co także powoduje, między innymi ocieplanie się wody, co także powoduje, że te inne presje się zwiększają. Czyli tak jak na przykład tutaj w kontekście żeglarstwa takim głównym tematem, o którym mówimy, jest spuszczanie ścieków, spuszczanie nieczystości z jednostek rekreacyjnych bezpośrednio do wody. No i teraz w połączeniu jeszcze z tym, że ta woda się dodatkowo ociepla i w ogóle spływ zanieczyszczeń, też to powoduje, że są coraz lepsze warunki do tego, żeby chociażby były coraz większe zakwity sinic, o których co roku słyszymy, jest ich coraz więcej. I to docelowo też powoduje powstawanie coraz większej ilości stref martwych, tak zwanych stref beztlenowych na Bałtyku i tak dalej. Więc tutaj też zależy nam na tym, żeby nakreślić ten związek przyczynowo-skutkowy i tym, że właśnie to, co te zanieczyszczenia, te substancje odżywcze, one też wpływają po prostu na funkcjonowanie całego ekosystemu.
1: A czy ten problem, na który Państwo zwracają uwagę, czy on dotyczy tylko Bałtyku? Ja już nie mówię o innych morzach, ale jak radzą sobie z tym podmioty odpowiedzialne za czystość wód śródlądowych, wielkich jezior mazurskich, nie tylko? Czy zerka Pani czasem w tę stronę?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj jeśli chodzi o jeziora, to można, szczególnie jezioro na Mazurach, można by było powiedzieć, że ten problem jest jeszcze większy niż na Bałtyku, czyli też ze względu na to, że to są mniejsze zbiorniki, tych jednostek rekreacyjnych jest tam od groma i tak naprawdę też znowu te zanieczyszczenia są spuszczane bezpośrednio do wody, choć przyznam szczerze, że nie wiem, jak jest akurat w kontekście jezior, teraz sobie pomyślałam, że nie jestem pewna, jak jest w kontekście przepisów, ponieważ to, co na morzu jest tak naprawdę też poniekąd tą walką z wiatrakami, z którą my w tym projekcie prowadzimy, to jest to, że na morzu spuszczanie tej tak zwanej wody szarej i wody czarnej, czyli właśnie tych ścieków, czy to z umywalek, czy z toalety, czy z prysznica, czy z prania i tak dalej, jest legalne w pewnej odległości od portu. Czyli oczywiście nie można tego robić przy brzegu, nie można tego robić w obszarach chronionych, ale w pewnej odległości od portu to jest dozwolone, to jest zgodne z prawem. Czyli my tak naprawdę prosimy ludzi, żeglarzy, żeby podejmowali świadome decyzje i pomimo tego, że coś jest legalne, to tego nie robili, tylko wracali z tymi nieczystościami do portu i korzystali tam z pomp czy z innych punktów odbioru. I przyznam szczerze, że teraz się zaczęłam właśnie zastanawiać, czy jak to wygląda na jeziorach, ponieważ też taką tutaj od razu się nasuwa myśl, że no dobra, to czemu nie zmienić przepisów? Czemu to jest legalne?
1: To właśnie było moje kolejne pytanie. Zacznijmy tu, a potem zacznijmy edukować tych, którzy po prostu nie wiedzą, że nastąpiła zmiana przepisów.
2: No i niestety tu jest ten problem, że w momencie, kiedy mówimy o obszarach morskich, no to mówimy już o obszarach międzynarodowych i zmiany przepisów są, znaczy oczywiście są możliwe, ale są bardzo trudne do wyegzekwowania. W ogóle no, morze podchodzi pod prawo międzynarodowe i też jest bardzo trudna kontrola tego. Mm-hmm. Więc też oczywiście nawet zmiana tych przepisów nie oznacza, że te zachowania się stricte zmienią. No i do tego jeszcze jak to kontrolować, jak to sprawdzać. No i też jakby tutaj na przykład na obszarze Polski, no mamy, znaczy nie przepraszam, Polski, tylko Bałtyku, mamy 9 krajów granicznych Bałtyku, z czego jest to 8 krajów Unii Europejskiej, więc wydawałoby się łatwo, ale 9 krajem jest Rosja. No i też tutaj zaczynają się pewnego rodzaju schody. I też jakby zmiana tych przepisów, więc jest z tego powodu bardzo, bardzo trudna. Dlatego tutaj takim pierwszym krokiem jest też z naszego doświadczenia, takiego bardziej jakby fundacyjnego, aktywistycznego, jest to, że trzeba o pewnych rzeczach zacząć mówić i puścić się do świadomości społecznej i to jest jakby jakiś taki pierwszy kroczek, który powoli na przestrzeni prawdopodobnie wielu lat tą zmianę inicjuje, bo być może usłyszy o tym ktoś, kto już ma też taką sprawczość, że być może będzie mógł przepchnąć gdzieś dalej i zacząć nad tym tematem działać. To najczęściej też zmiana prawa to są lata, a tak naprawdę my tych lat być może nie mamy, więc też trzeba zacząć od tego, żeby po prostu zwiększać tą świadomość.
1: Tak, już słyszę uszami wyobraźni tych, którzy mówią, skoro nie mamy tego czasu, skoro i tak się niczego nie da zrobić, to po co to w ogóle robić? Ale państwo jednak robią. Z danych Urzędu Morskiego w Szczecinie wynika, że 3 lata temu w polskim rejestrze jednostek było ponad 60 tysięcy pozycji, 60 tysięcy wpisów, a pod koniec ubiegłego roku już ponad 102 tysiące. Większość z nich to oczywiście jednostki rekreacyjne. Są nawet szacunki, z których wynika, że po wodach przybrzeżnych, jak rozumiem, na Bałtyku może pływać nawet 3,5 miliona jednostek. Skąd pani zdaniem wzrost zainteresowania, tak duży wzrost zainteresowania Morzem Bałtyckim?
2: Tutaj też z tymi liczbami musimy podkreślić, że nie musi to koniecznie świadczyć o tak dużym wzroście na przestrzeni tych kilku lat, tylko świadczy to też o wprowadzeniu nowego rejestru i po prostu o pojawianiu się tych danych, więc w końcu zaczynamy mieć jakieś dane. Brakuje nam takich dobrych informacji też dla wszystkich krajów, a propos tego, ile tych jednostek jest. Ja też mam na przykład takie dane dostępne ze Szwecji. Szwecja, mamy też partnera w tym projekcie właśnie ze Szwecji, to jest prywatna marina w Västervik w Szwecji, która jest dla nas takim przykładem właśnie takiej ekomariny, z której też te praktyki chcemy czerpać. I w Szwecji przede wszystkim jest też zupełnie inna kultura morska i tam w ogóle żeglarstwo jest jeszcze bardziej popularne niż w Polsce. I z danych ubiegłorocznych z rejestru szwedzkiego, rejestru łodzi, wynika, że jest zarejestrowanych w samej Szwecji 1,5 miliona łodzi rekreacyjnych, z czego 1,3 miliona to są łodzie morskie, czyli ta reszta to potencjalnie nie są łodzie zdatne, jednostki zdatne na morze. I tam faktycznie jest tak, że 36% Szwedów używa lub posiada w czasie lata łódkę jakiegoś rodzaju. To jest tak bardzo zaszczepione w kulturze. U nas to jest jakby dużo mniejsze. My też jesteśmy bardzo dużym krajem, a jednak ta linia brzegowa jest dość mała w przeciwieństwie do Szwecji, więc też u nas nie każdy nad morzem mieszka. Ale tutaj też, choć mówimy o żeglarstwie i oczywiście o tym aspekcie morskim, to dodam, że to, że nie wszyscy mieszkamy nad morzem, nie oznacza, że nie mamy wpływu na morze, bo właśnie w Polsce akurat mamy wpływ największy, bo cała powierzchnia Polski leży w zlewni Bałtyku. I to też warto podkreślić, bo bez względu na to, gdzie w Polsce jesteśmy, to ten wpływ mamy, ale to już tak dodaję do tych wszystkich, którzy sobie pomyślą, że ja nie nad morzem, więc mnie to nie dotyczy. To w jakimś sensie dotyczy każdego z nas, bo tu mówimy o ściekach teraz z jednostek rekreacyjnych, ale ten temat oczywiście może się rozciągać nawet do naszego szamba czy nieczystości
1: czyli
2: na lądzie.
1: Czyli do podejścia po prostu do tak, tematu dokładnie. Ochrony środowiska. Pan Mariusz komentuje, nasz słuchacz, nasz patron komentuje: serio, żeglarstwo zagrożeniem? A co z chemią zatopioną pod powierzchnią Bałtyku? Tykająca bomba na dnie morza spoczywa od 40 do 65 tysięcy ton amunicji chemicznej, w tym mniej więcej 6 do 15 tysięcy ton czystych bojowych środków trujących. Cytuję przy okazji stronę internetową Fundacji Mare, na którą ja też zaglądałem i z której też korzystaliśmy nie tak dawno temu, rozmawiając na ten temat. I co pani odpowiedziałaby naszemu słuchaczowi?
2: Odpowiedziałabym jak najbardziej. Oczywiście, że to jest zagrożenie. Tych zagrożeń jest wiele też tutaj, nawet w tym projekcie, też tu nawet nie musnęliśmy wszystkich tematów, o których my mówimy. Skupiłam się na tych ściekach, bo są jakieś takie najbardziej może łatwe do wyobrażenia. Broń stanowi bardzo duży problem, oczywiście, ale też w tym temacie, na tym etapie się bardzo dużo już w tej chwili dzieje i też tutaj odeślę do naszej strony internetowej, bo też niedawno zostały opublikowane plany działań przez Urząd Morski. My też na stronie o tym piszemy. To jest też pokłosie wielu, wielu lat naszych działań dotyczących przede wszystkim paliwa na wrakach akurat, może nie broni chemicznej, ale też jakby w tym temacie bardzo tutaj dużo, dużo działaliśmy od 2018 roku. I też nawiązuję do tego, bo to jest też jakby trochę takie pokazanie właśnie tego, o czym powiedziałam wcześniej, że czasami to są lata, żeby ta zmiana taka na poziomie administracyjno-rządowym się zadziała. My kampanię dotyczącą paliwa zatopionego na wrakach w Bałtyku zaczęliśmy w 2018 roku i w tej chwili, czyli po 8 latach, w tym roku widzimy rezultaty tych działań. Nasz projekt się dawno temu skończył. Nawet po skończeniu projektu, po skończeniu kampanii cały czas o tym mówiliśmy, nagłaśnialiśmy, prowadziliśmy działania lobbyingowe i w końcu było tego tak dużo, że też zainteresował się tym NIK, zainteresowały się tym jednostki administracji morskiej i znalazły się pieniądze z KPO, żeby te działania, przynajmniej na razie badania, przeprowadzić i taki plan zarządzania tymi zanieczyszczeniami i związkami niebezpiecznymi zacząć wprowadzać. To zajmuje po prostu bardzo, bardzo dużo czasu, ale to się dzieje.
1: Rozumiem. To dlatego chciałbym na koniec zapytać panią o to, jak rozmawiać z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za czystość środowiska, na przykładzie Bałtyku oczywiście, a może pani podpowie w taki sposób, że inne organizacje tak zwanego trzeciego sektora pracujące na lądzie także zainspirują się pani słowami, bo jak rozumiem, kwestia tego, czy będziemy korzystać z jakiejś infrastruktury, która jest na terenie mariny, albo czy ona tam powstanie, to jest kwestia pieniędzy. Jak przekonać, że te pieniądze dzisiaj wydane, albo korzystanie z tej infrastruktury, za którą i tak już zapłaciliśmy, jest ważne, bo jeśli nie będziemy tego robić, to za kilka lat nikt nie będzie zarabiał i ci, którzy nadzorują marinę i ci, którzy do nich czasem zawijają. Co dotychczas działało najlepiej? W jaki sposób mówić o potrzebie ochrony Bałtyku, aby odnosić sukcesy?
2: To jest świetne, świetne pytanie i myślę, że nie mam na to jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy do kogo mówimy. I też No, można by było napisać książkę o tym, jak takie tematy komunikować, ale też przede wszystkim jest, myślę, że ważne jest to, żeby dotrzeć do tych osób, którym ludzie ufają. I żeby ta informacja o tym, że warto coś robić, nie wychodziła tylko od organizacji pozarządowych i nie wychodziła tylko od ludzi gdzieś może nieutożsamianych z ogółem społeczeństwa.
1: Influencerzy?
2: Influencerzy jak najbardziej. My tutaj w tym projekcie też właśnie chcemy taką naszą dużą grupą docelową są bosmani, operatorzy marin, którym przyznajemy, że bosman ma zawsze rację i jeśli w marinie marina zacznie zachęcać ludzi do pewnych działań i się powie, w tej marinie robi się w ten sposób i jeśli chcesz tu sumować, to musisz się zachowywać tak i tak, bo to jest dobre dla środowiska, to wtedy to zachęca ludzi do może jakieś analizy, myślenia o tym, przynajmniej z takiego wychodzę założenia. I też taki jest nasz cel, żeby tutaj właśnie zachęcać tych ludzi pracujących na miejscu i działających z tym na co dzień do takiego aktywnego mówienia. Czyli wiemy też właśnie, jeszcze wracając do tych ścieków, że w wielu marinach w Polsce na przykład te są pompy, ale są bardzo mało używane, praktycznie niewykorzystywane bardzo często, więc teraz taką rolą tej mariny i jest to, żeby zachęcać ludzi albo wymagać nawet tego, że jeśli stajesz w tej marinie, to najpierw podpływasz do pompy i z niej korzystasz. Albo przychodzimy do właściciela jachtu czy tam żaglówki i mówimy, no teraz pana kolej na wypompowanie ścieków, zapraszamy, pompa jest wolna. Jakby trochę tak po prostu proaktywnie mówić, że ta infrastruktura jest, że ona jest dostępna, bo po prostu ludzie z niej nie korzystają. I to musi się stać normą, taką po prostu nawykiem, że tak samo jak idziemy do toalety, tak samo korzystamy z pompy.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję za te słowa, za podpowiedzi i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Olga Sarna, prezeska zarządu Fundacji Mare. A przy okazji jeszcze chciałbym podpowiedzieć, że w najbliższą sobotę i niedzielę 25 i 26 lipca w Gdyni będzie można spotkać się z osobami stojącymi za projektem Eco Marinas. Do Gdynia Sailing Days 2026, a w czwartek 30 lipca będzie można Was spotkać na plaży w gdańskim Brzeźnie, gdzie zaplanowano inaugurację wyjątkowej instalacji artystycznej Czy jesteś człowiekiem morza? Chyba wszystko dobrze zapamiętałem.
2: Tak, wszystko się zgadza i serdecznie zapraszamy. Warto pojawić się i tu, a naszą instalację artystyczną stworzoną we współpracy z sopocką artystką Lindą Lemon będzie można zobaczyć do właściwie końca września właśnie na plaży w Brzeźnie i podpisać się pod kodeksem ludzi morza.
1: Bardzo dziękujemy. Olga Sarna, dziękujemy za rozmowę. Za 7 minut godzina 19.
2: Dzień serdeczny.
1: To Państwo jeszcze mogą mówić 224 280 280. Ostatnie chwile z popołudniówką we wtorek.

0: 224, 280, 280. Wcześniej pytałem Państwa o to, czy zwracają Państwo czasem uwagę na to, jak inni zachowują się w przestrzeni pozadomowej, w środowisku, na plaży, w porcie. Okazuje się, że Państwo zwracają.
1: Zwracałam uwagę, że ktoś podrzuca mi śmieci, że pies zrobił coś na trawniku i nie zostało posprzątane i jest tego pełno. Zwracałam uwagę, dzwoniłam na straż miejską, że ktoś pali w kominie i śmierdzi na całą dzielnicę. Zwracałam uwagę na taką masę rzeczy, że po prostu psychicznie tego nie wykańczałam się, a w odpowiedzi miałam często takie odpowiedzi, że no nie powtórzę tutaj, co mi ludzie powtarzali, niech pani sobie sprzątnie, niech pani nie przesadza, śmietnik jest jeden dla wszystkich. I po prostu nie można, bo to już się robi dzień świra. Także czuję się lepiej, nie zwracając uwagi. Chętnie bym zwracała, ale ludzie się, nie wiem, na przestrzeni czasu, nie wiem, zmienili. Każdy patrzy za swoim interesem. Nie, no i w ogóle tego nie przyjmują, jak się zwraca uwagę. W ogóle.
0: A to przepraszam, powinienem powiedzieć, że Państwo zwracali. To znaczy Pani zwracała uwagę, a teraz już mniej. Kończymy popołudniowy program. Zamykamy nasz teatrzyk, a w studiu już ojciec redaktor.
2: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór.
2: Nie, no to jest problem, to jeszcze ja mam największy kłopot z tymi i to jest niezgodne z przepisami w dodatku, z samochodami z włączonym silnikiem stojącymi pod
0: kolejna mieszkanie. Rzecz.
2: Ale to jest w ogóle strasznie wkurzające, zwłaszcza wtedy, kiedy to wcale tego nie potrzebuje. Na przykład, nie wiem, siedzi pani sygmera w telefonie i sobie włącza klimę, bo jestem zamiast wyjść w cieniu.
0: No to potrzebuje przecież, akurat, bo jest jej chłodno.
2: A to
0: wtedy.
2: Kopci na małym osiedlu, to jest po prostu wszędzie. No ale tak jak pani powiedziała, wolność tamku w swoim domku i kibic dala i tak dalej. To się nie wypada zwracać, bo można dostać bańkę, jak się jest.
0: Ja myślę, że to tylko kwestia tego, jak się wygląda, jak się zwraca uwagę.
2: No,
0: jak się ma 2 metry i jest się szerszym niż wyższym, to można nie dostać wtedy.
2: Ale nie, wtedy nie. Najlepiej być starym, przygarbionym, z ręką na tym braku, albo dziecięckim. Takim, żeby nie oddał.
0: Kiedyś mówiło się, że okularników nie biją.
2: Nie, to ja nie pamiętam takich czasów. Nie? Nie. Okularników.
0: My w ogóle odradzamy Państwu rozwiązywanie jakichkolwiek problemów i przekazywanie jakichkolwiek uwag poprzez
2: siłę. Ja to na przykład nie lubię
0: siłę.
2: Tak, wie pan, jak jest tak gorąco, jak ktoś zakręca klimę na przykład.
0: A to pan sobie odkręci, tam jest pokrętło.
2: Ale teraz nie mogę, bo pan jest, nie chce pan sprawdzić przykrości. Ale przecież. Nic. Ja wiem, że ale a zachoruje pan, potem mnie pan skieruje sprawę.
0: Proszę pana, ja mam jeszcze tu 2 minuty, ja sobie wyjdę, zdążę, nic się
2: ale
0: nie
2: ale to właśnie może być szok, że nagle zimno pod ciepłym pan zachoruje.
0: Ja zaraz herbatę sobie ciepłą zrobię. Nie, organizmu. Proszę się w ogóle mną nie przejmować.
2: I potem nie posłucha pan tej muzyki, bo nie będzie pan nic słyszył, bo założy pan tu uszy i tu gardło, będzie pan kaszlał, chrypiał cały czas.
0: To już poza anteną, słuchaczom nie będzie
2: przeszkodzi. Nie szkodzi nam razem rozmawiamy.
0: Ale bardzo się cieszę, doceniam, że pan tak o mnie dba.
2: No przecież.
0: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Felin i ja, zadbany, jak państwo słyszą, za chwilę redaktor WW z kolegą. Proszę pamiętać, że w czwartek koledzy też się pojawią, ale to już zupełnie inna historia.

0: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Po tym jak sojusznicy irańskiego reżimu, jemeńscy rebelianci Huti ogłosili, że rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej, dwa tankowce z saudyjską ropą skierowane do Azji zawróciły na Morzu Czerwonym w stronę kanału Sueskiego. Zdaniem Reutersa otwiera się potencjalny nowy front wojny między USA a Iranem, co zwiększa zagrożenie dla światowych dostaw energii poza region Zatoki Perskiej. Całkowite zamknięcie prowadzącej do Morza Czerwonego ciśniny Bab al-Mandab mogłoby bowiem spowodować spadek światowych dostaw ropy o 7%, ponieważ uniemożliwiłby transport większości saudyjskiej ropy z regionów. Sytuacja ta pogłębiłaby dotychczasowy 10% spadek dostaw ropy spowodowany wojną w Zatoce Perskiej. Węgierska prokuratura zrobiła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery partii Fidesz byłego premiera Viktora Orbana. Celem było przejęcie partyjnego systemu komunikacji oraz baz danych. Orban oskarża obecnego premiera Petera Madziara i jego partii TISA o próbę politycznego wyeliminowania opozycji. Zdaniem Fideszu od 1990 roku nie odnotowano na Węgrzech podobnego przypadku. Sugeruje, że działania prokuratury mają wspierać rządzących, a celem jest ograniczenie wpływu największej partii opozycyjnej. Oficjalnego komunikatu ze strony węgierskich służb w tej sprawie na razie nie ma. Parlament Europejski uruchomił procedurę, która ma sprawdzić, czy Europejska Partia Europa Suwerennych Narodów działa zgodnie z podstawowymi wartościami Unii. Zarzuty dotyczą m.in. haseł o charakterze rasistowskim i homofobicznym, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
2: Parlament Europejski zdecydował o tym, aby rozpocząć procedurę z artykułu 13 rozporządzenia o europejskich partiach politycznych, która weryfikuje prawidłowość funkcjonowania, finansowania pod kątem zgodności z wartościami europejskimi. I tutaj zarzuty dotyczą głoszenia haseł o charakterze rasistowskim, homofobicznym, co absolutnie nie licuje z statusem Europejskiej Partii Politycznej.
1: Ostateczną decyzję podejmie niezależny unijny organ odpowiedzialny za rejestrację europejskich partii politycznych. Jeśli uzna, że Europa Suwerennych Narodów narusza unijne wartości, ugrupowanie może zostać wykreślone z rejestru i stracić dostęp do unijnych środków. Z tą partią związani są polscy deputowani z Konfederacji Stanisław Tyszka i Marcin Sypniewski oraz europarlamentarzyści z niemieckiej partii AfD. Ponad 60 osób, w tym dzieci, zatruło się podczas pobytu na hotelowym basenie w Benejavis w Andaluzji w Hiszpanii. Według wstępnych ustaleń przyczyną była awaria systemu dozowania chloru i kontroli pH wody, co spowodowało wydzielanie się trujących gazów. Po tym jak część gości trafiła do szpitala, hotel zamknął basen, nie informując pozostałych turystów o powodach. Niektórzy z poszkodowanych rozważają złożenie skargi przeciwko hotelowi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu, ja jestem pani Bum Bum. Chciałbym powiedzieć, że kontynuujemy ten poprzednie nasze spotkanie z muzyką nową, w moim przypadku w drugiej części, i z muzeum w pierwszej. W poprzedniej audycji mówiłem o zespołach, powiększonych składach zespołu. Wymieniłem wtedy Bratwę Dentyr z powodu akurat śmierci Davida Claytona Thomasa. Tak zacząłem sobie zbierać wszystkie wspomnienia związane moje z moim stosunkiem do owych zespołów. No i pojawił się oczywiście Niemen z akwarelami. Teraz kolejny, rozpoczął audycję, kolejny zespół, moim zdaniem fantastyczny, bowiem powstały w sumie na bazie Polan. Grupa ABC. Grupa ABC powstała w 1969 roku. Utwór, który Państwo usłyszeliście, to napisał, a Jerzy Matuszkiewicz, co było słychać przecież, Andrzej Jastrzębiec Kozłowski, śpiewała Halina Franckowiak. No, w owym zespole znaleźli się tacy muzycy w tym pierwszym składzie. Wojciech Skowroński, świętej pamięci, Hubert Szymszyński, który grał na puzonie, śpiewał też na gitarze basowej. Zbigniew Karwacki, który grał na saksofonie i na flecie. Andrzej Mikołajczyk na organach, a szefem był Andrzej Neweski, moim skromnym zdaniem. Później dołączył Aleksander Michalski jeszcze na saksofonie, czyli to tak już takie dęciaki solidne. No, Andrzej Neweski, moim zdaniem, najwybitniejszy perkusista, grywający taką muzykę z pogranicza. No taką, jaką Państwo przed chwilą słyszeliście, i taką, jaką grał w Polanach. Wybitni to muzycy. Zresztą później, w 1972 roku, kiedy się w zasadzie ci posypało to ABC tak naprawdę, bo odeszła Halina Franckowiak, później były jakieś różne perturbacje, dużo muzyków się przewinęło przez ów zespół. Pojawił się Jerzy Kozłowski, pojawił się Zbyszek Bernolak, więc kolejna postać zespołu Polanie, odszedł Wojciech Skowroński za to, i tak dalej, i tak dalej. Pojawił się Wojciech Gąsowski, Tadeusz Gogosz, nawet Winek Chrust. Wybitny polski gitarzysta. Chrust właśnie nigdy o nim nie mówiłem, bo on w zasadzie nigdy się nie zrealizował. Myśmy się troszkę kolegowali. Byliśmy w dość podobnym wieku. No i Winek grał naprawdę ze wszystkimi, z Breakoutami. Jest autorem fantastycznej partii gitarowej w piosence Krysi Prońko, jesteś lekiem na całe zło, i wykonał mnóstwo, głównie jako muzyk studyjny. Nie za bardzo mu się chciał jeździć na koncerty. Później zbudował sobie studio. W tym studiu nagrywałem z nim wielokrotnie. Świetny muzyk. Grał też z Johnem Porterem przez taki. Świetny muzyk. Słuchał tylko Coltrane'a i Hendrixa. Proszę sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach gitarzystę muzyka rockowego, który się koncentruje na tego typu muzyce. No więc to tyle. Ja powiem tylko jeszcze może na koniec tego przydługiego monologu, że początkowo nie byłem fanem ABC, ponieważ najbardziej mnie interesowały zespoły gitarowe, jednak rockowe, te duże składy mniej, ale po latach to zderzenie tej ciężkiej, takiej fajnej, soulowej sekcji z ABC, zwłaszcza z Haliną Franckowiak, wydawało mi się genialne. I teraz słucham tych nagrań w przeszłości z dużą radością.
1: Dobry wieczór Państwu, to ja, hrabia Migatek numer PESEL. Dzisiaj... No właśnie zainspirował mnie troszkę koniec całego mundialu. Jeden piękny mecz Anglia-Francja, a później Hiszpania z Argentyną, bo byłem wielkim fanem zawsze Argentyny od samego dziecka prawie że, czyli od mistrzostw w Meksyku 86. Miałem wtedy 8 lat. Wtedy, kiedy Maradona szalał po boisku, ale później, kiedy pojawił się ich Batistuta, później Veron. Zawsze kibicowałem Argentynie. Natomiast wczoraj zdecydowanie kibicowałem Hiszpanii, bo się trochę na tą Argentynę dzisiejszą wypiąłem. Bo nie dość, że nie podobał mi się futbol, jaki uprawiają, to rzeczywiście bardzo, bardzo jakaś taka agresywna drużyna, nie przypominająca tej drużyny z okresu Nawet tej sprzed 4 lat. Więc cieszę się na wygraną Hiszpanii, tym bardziej, że to jeden z też z takich moich ulubionych krajów tutaj naszych europejskich. I to mnie zainspirowało do tego, żeby muzykę no, przeróżną, ale też i punk rockową, poprzynosić z Hiszpanii albo z krajów hiszpańskojęzycznych, bo dawno tam nie nurkowałem. Będą to nagrania raczej stare, niektóre nowsze, dużo ciekawych rzeczy, czy to właśnie w punk rocku, czy to w muzyce hip-hopowej. A żeby tak nawiązać i rozpocząć, nawiązać do audycji w zeszłym tygodniu, mówiliśmy, gdzieś tam padło, nie było na naszej antenie, ale padła nazwa The Clash, bo jedną z pierwszych takich pieśni o Hiszpanii właśnie w latach 70. poczynił zespół The Clash, Spanish Bombs z London Calling 79 roku. No, pieśń zainspirowana z jednej strony wojną domową w Hiszpanii, gdzie Joe Stromer oddaje hołd republikanom walczącym z faszyzmem generała Franco. No, ale w tekście pojawia się też Federico Garcia Lorca, wybitny poeta zamordowany przez właśnie siły frankistowskie. Nawiązuje troszkę też do zamachów bombowych organizacji ETA, czyli taka współczesna dla okresu właśnie London Calling, płyty The Clash, Hiszpania lat 70. Padają też słowa po hiszpańsku, Spanish Bomb, Yo te quiero, Infinito, Yo te quiero, Oh mi corazón, czy Hiszpanio, kocham cię bez końca, moje serce należy do ciebie. Więc zainspirowany zwycięstwem Hiszpanii, dzisiaj po hiszpańsku głównie, chociaż wprowadzi nas zespół jak najbardziej brytyjski i po angielsku będzie śpiewał, a czasami wtrąci te piękne słowa w języku hiszpańskim, który przecież piękny jest. I nawet uczyłem się kiedyś i nie za wiele niestety pamiętam, bo to było dawno, dawno temu. The Clash, Spanish Bombs.

0: No i zaczynamy właśnie od Hiszpanii. Kraj pięknych, chociaż z historią rzeczywiście, no podobnie zresztą jak Portugalia po tych wszystkich, w tym przypadku, tak jak u nas był komunistą, u nich akurat autorytaryzm prawicowy. No i chociaż do dzisiaj czytałem gdzieś tam, że przez te ruchy separystyczne nie wszyscy w Katalonii się cieszą z zwycięstwa Hiszpanii, bo nie uznają, że tej drużyny jako swoją. Zawsze mnie dziwiło, dlaczego chcą się tak odłączyć od całej Hiszpanii, bo przecież piękna ona jest.
1: No ale wiesz.
0: No tak z Czechosłowacją też było
1: tak. A ty mecz w ogóle oglądałeś, czy nie?
0: Że Czechosłowacja się rozpadła i Czechy super, a Słowacja to tak trochę nie wiadomo, co tam się dzieje do końca.
1: Ja nie wiem, a ja mi się straciła zawsze wydawało mi się, że właśnie ze Słowacją mi była bardziej podobna. Nie wiem. A powiedz mi, oglądaliśmy, czy nie, bo byłeś w nasi, nie?
0: Słowacja to teraz to chyba słabiło.
1: No teraz słabo, no ale to teraz. No.
0: A mecz oglądałem, tak, te dwa.
1: Aha, byłeś, miałeś być na wsi.
0: Na wsi nie, ja teraz byłem w pracy za bardzo. Na wsi to byłem tydzień temu.
1: Aha.
0: A mecze były wczoraj i przedwczoraj.
1: Aha.
0: Przecież, no to... czy przedwczoraj, zaraz dzisiaj, tak, przedwczoraj.
1: Przedwczoraj, bo ja widziałem Hiszpanię.
0: No ja też widziałem.
1: Taki nudnawy był.
0: Nudny, tak, trochę nudny.
1: No dobrze, wracamy do muzyki. Telefon 101-203 to pieśnie, to jest grupy ABC oczywiście, skomponował ją Hubert Szymczyński, napisał Marek Gaszyński, mój sąsiad, zmarł stosunkowo niedawno, w 2023 roku. No ale wiadomo, potęga tekstowa, promotor, dziennikarz i tak dalej, napisał całe miliony przebojów. Śpiewa Wojciech Skowroński, który miał, potem założył swoje własne trio, jeśli państwo pamiętacie, na pewno pamiętacie, ale proszę posłuchać tego telefonu.

0: No.
1: No to ja dalej po hiszpańsku, tym... Nie, no właściwie teraz już pełną gębą.
0: Właściwie teraz pełną gębą, bo tam to nie było po hiszpańsku z tego.
1: Tak, pełną gębą w Hiszpanii będę. Rok 72. Ja to za sprawą wspaniałych takich składanek, chociaż nie tylko składanki, w wytwórni Vampi Soul, bardzo polecam wytwórnię. Jedna z takich, zresztą kupionych w Hiszpanii, tylko na wyspie, z takich ciekawych kompilacji, Chicas, Spanish Female Singers, kiedyś przynosiłem jakieś fragmenty, to 62-74 rok. Wybrałem tym razem utwór Los Tios Queridos. To jest o tyle ciekawe, że zespół argentyński, natomiast dużą popularność zdobył właśnie w Hiszpanii. No bo jednak język ten sam, więc takich przykładów mam później jeszcze kilka, gdzie te... Ojejku, coś tutaj mi się połączało.
0: Tak. Innymi różnymi głosami.
1: Głosami różnymi, to już się przyzwyczaiłem.
0: To już kiedyś robiłeś, pamiętam. Tak, to fajna sztuczka jest.
1: Los Tios Queridos. Tak, a utwór nosi tytuł Por Eso Vuelve Por Favor. O co chodzi? Nie
0: por
1: wiem.
0: Por favor, to coś tam słyszałem.
1: Proszę bardzo, ale proceso. Proszę bardzo. Los Tios Queridos, por favor.

0: No i cieszą się tutaj Argentyńczycy, którzy zasłynęli w Hiszpanii. W ogóle to by było ciekawe, gdyby były jeszcze jakieś kraje, które mówią w języku polskim. Wtedy ten przepływ kulturowy i kulturalny przy okazji też byłby taki naturalny i szerszy. A tak to niestety.
1: Taką złotą myślą, widzę, zakończyłeś. No, kurczę, wzruszyłem się, że tak szeroko patrzysz na problematykę społeczno-polityczną Chicago Zespół. Chicago Zespół, oczywiście konkurujący z Blood, Sweat & Tears, powstał zresztą chyba w tym samym roku, w 67. No zgadnij, gdzie? Takie podchwytliwe pytanie.
0: W Zakopanem.
1: No prawie. No w zasadzie inaczej. Dużo ludzi z Zakopanego często przebywa w tym mieście, w którym powstał. Może ci to zbliży jakoś. Tam się to miasto dzieli, to polska część na górali i białostockie. Więc to Chicago, no dobra, Chicago, niech ci będzie już. No,
0: bo przecież Chicago, Chicago.
1: To jest trudne. To też... Mów Chicago albo Chicago, to zależy.
0: Chicas, to rozumiem, co
1: ciągu,
0: znaczy.
1: W jakiej porze dnia tam.
0: To... A może Chicago to jest od Chicas?
1: Na pewno,
0: to
1: Chicago
0: by
1: i dodatków. Przestań już, bo mnie rozpraszasz. No i to zespół fantastyczny. Fantastyczny, podobnie jak Blood, Sweat & Tears, przyciągający wielu muzyków. Istniejący zresztą się do tej pory jeszcze grywają, aczkolwiek mieli taką przerwę, nazwijmy to delikatnie, w tworzeniu fajnej muzyki. Troszkę podupadli w wierze w to, że to że ich twórczość zaspokoi gusty publiczności gdzieś na początku lat 70. i zaczęli grywać takie marniejsze troszkę numery dyskotekowe. Chciałem też Państwu powiedzieć, że to jeden z najlepiej sprzedających się zespołów na świecie. W pierwszej setce najlepiej sprzedających się artystów Billboardu. Więc więc tyle. Na razie najpierw utwór, znowu cyferki 25 lub 6 do 4. Czyli 25 or 6 to 4 to piosenka napisana przez Roberta Lama, jednego z założycieli tego zespołu. On opowiada w największym skrócie, że utwór opowiada o tym, jak próbował napisać coś w środku nocy. No i tak. No, czyli 25 minut przed czwartą, 25 albo 26 minut przed czwartą nad ranem. Tak w skrócie, jeśli mogę Państwu ten tekst streścić. Podobno odnaleziono, że pierwszy taką historyjkę, że pierwszy ten riff gitarowy z zespołu Green Day w utworze Brain Stew jest niezwykle podobny do tego, co za chwilę Państwo usłyszą. Ja w to nie wnikam. Zespół był fantastyczny. Ja osobiście bardzo lubiłem, zwłaszcza wtedy, kiedy Terry Hunt tam śpiewał i wygrywał na gitarce. Ale tu śpiewa kto inny. Bardzo proszę, Chicago.

0: No genialny utwór. Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to o czym mówiłem, że były to czasy, w których to były solówki czas. W utworach. No po to, żeby pokazać ale umiejętności zespołu. Chodziło się po to, żeby posłuchać muzykantów, jak grają. A ten utwór miał też taką historię, został zakazany w Singapurze w 70 roku z powodu rzekomych aluzji do narkotyków. To dotyczyło zresztą wielu artystów i Beatlesów, i Boba Dylana, i Dance Clearwater. Tam się czepiano, że za dużo narkotyka w tym Singapurze, ale później zniesiono. No to tyle na razie, jeśli chodzi. Może jeszcze tylko Państwu powiem, że założył Robert Lamm z Peterem Cetherem, który śpiewał głównie, grał na basówce. Terry Cutt, fantastyczny gitarzysta, on grał do 78 roku w zasadzie tylko. No i tam dalej jeszcze, w każdym razie skład taki jest puzon, trąbka, saksofon tenorowy i kwartet klasyczny, czyli klawisz, bas, bębny, gitara.
1: Mi baby. To chyba nie do końca jest po hiszpańsku, chociaż mi to bardziej. Marisa, hiszpańska piosenkarka popowa, aktywna głównie w latach 60. i 70. Jej repertuar obejmował takie lekkie, taneczne piosenki inspirowane popem, beatem i muzyką młodzieżową tamtej epoki.
0: No sam tego nie wymyśliłeś.
1: No pewnie, że nie. Właśnie czytam tutaj opis płyty.
0: No dobrze, że nie udajesz przynajmniej, bo...
1: Mi Baby to utwór, też wyczytałem tutaj w opisie płyty Chicas, że to jest utwór w stylistyce Bubble Gum Pop i Yeah Yeah. Bubble Gum Pop to jest tak, to się z tym bardzo, że tak powiem, się z tym identyfikuje, bo dużo w życiu gum do rzucia przeżyłem, od Turbo, przez Pipi, przez oczywiście myszkę Miki. Po gumy papierosy słynne, po gumy kuleczki. No było tego naprawdę, naprawdę sporo. Więc może dlatego kuleczki. Tak czuję ten utwór Mi Baby.
0: Kuleczki.
1: Do dzisiaj są te kulki. Ale papierosy, gumy nie wiem, czy są. Chociaż coś tam pamiętam, że moje dzieci tak, coś tam wychwyciły jakieś takie obrzydlistwa. Maricel, 68 rok, Mi Baby, i będę przechodził dalej do bardziej jeszcze hałaśliwej muzyki hiszpańskiej.

0: No i jak ładnie było? Dokładnie tak się prawie, że kończyło.
1: No to posłuchamy sobie jeszcze jednego fantastycznego utworu zespołu Chicago z płyty Chicago. To jest bodajże 70 rok, o ile... Czy 69, 70, coś takiego.
0: A taki zespół Passaty znasz?
1: Passaty, tak.
0: Zazdrości świat 16 lat.
1: A nie zazdrości?
0: No pewnie.
1: No. Co w tym jest?
0: Przeglądam sobie wytwórnię Chameleon Records i dużo ciekawych starych rzeczy się tutaj na winylu pojawiło.
1: Zazdrości świat. No to proszę bardzo, panie inżynierzu, gdyby pan był tak uprzejmy zapuścić płytkę, wszystkich by nas to bardzo ucieszyło, gdyż utwór jest cudnej urody.

0: No. Cały utwór chyba prezentowałem Państwu, on się składa z kilku części. No, ale to już bym Pana Fisza nie dopuścił dzisiaj przecież do głosu, a to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby zespół i w zespół by rząd moc. I zespół, by rząd moc wód.
1: No dobrze. I taki utwór, który znalazłem wreszcie na płycie winylowej swojej, a myślałem, że jej nie mam. Już mam tyle tych płyt, że czasami myślę, że nie mam. I tak sobie myślę, jejku, ja jej nie mam. Trzeba zaraz będzie nadrobić. I okazało się, szukając innej płyty z kolei, że wyskoczyła, że jednak już ją mam, więc to jest ten niebezpieczny moment. Elia i Elizabeth to kolumbijski duet działający w latach 72 i 73, więc ta kariera trwała 2 lata. Dwie płyty, no to o tyle ciekawe, że no, na przykład ta płyta, którą posiadam, akurat zostawiłem okładkę u Rafała, to ją bardzo lubię. I to też wydawnictwo Vampy Soul, oni są świetni, jeżeli chodzi o przypominanie takiej zapomnianej muzyki właśnie chociażby z Ameryki Południowej. Siostry urodziły się w Bogocie, ale to jest też taki przykład muzyki, która świetnie, nawet lepiej odbiła się wielkim echem w Hiszpanii. Może dlatego, że były wnuczkami hiszpańskiego tenora Miguela Flety. No i tak, jeden z takich utworów, który ja poznałem w formie remiksu, zresztą świetnego, który grywałem w swoich setach. No i gdy znalazłem całą płytę oryginalną Elizabeth, okazało się, że tam dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy. No dobrze, no to Alegria, która rzeczywiście trafiła do klubów na całym świecie, ale tutaj w wersji oryginalnej z 72 roku, więc mamy Kolumbię.

0: Ale dobrą imprezkę można zrobić z taką alegrią. Elia i Elizabeth, Bogota. Świetna płyta. Tylko dwie płyty, a dzieje się tam bardzo różnie.
1: Teraz zespół mniej znany, mniej zapamiętany w Polsce, a niesłusznie. Znaczy ci, którzy się troszkę orientują w tej scenie poważniejszej, znają go bardzo dobrze, ponieważ chyba został wybrany przed głosem większości muzyków, przynajmniej za najlepszy, jeśli nie jeden, chyba za najlepszy zespół funkowo, był rytm bluesowy w Polsce. Zespół nazywał się Ergo Band. Ja nie do końca, ponieważ ja ich znam, nawet grałem przez jakiś czas w zespole Janusza Komana, Kryśką Prońko, z Andrzejem Tylcem, który grał tam na bębnach, świetny perkusista, już nie żyjący. Z tego, co pamiętam, oni zaczęli chyba od grania na statku, po prostu restauracyjnej muzyki, no ale wtedy się grywało w restauracjach różnych typu statki, czy knajpy, grywało się świetne rzeczy. Świetne rzeczy, wiem to od starszych kolegów, którzy mi puszczali różne nagrania. Niedawno miałem takie spotkanie, z którymi puszczali nagrania z lat 70., co grał w knajpach w Szwecji, to naprawdę, to syny wraci. No nic to. W każdym razie w 1974 roku został założony, więc to troszkę później niż Chicago. Tam ta płyta z Chicago pochodziła z 70 roku. I naprawdę został rozpoznawany przez szerszą publiczność w momencie, kiedy zaczęli grać z Grażyną Łobaszewską. A grał też z Urszulą Sipińską, Zdzisławą Sośnicką, w różnych składach. Po prostu był świetnie, chętnie, często zapraszany do różnych nagrań, takich występów okazjonalnych. Ukazała się tylko jedna płyta, ta najciekawsza, ta nagrana właśnie z Grażyną Łobaszewską. To jest taki zbiór różnych nagrań powstałych między 75 a 77 rokiem. Wyszedł ten album 78. Więc proszę, może zaczniemy od Za Górą Gór, utworem wokalnym z udziałem Grażyny Łobaszewskiej. Bardzo proszę.

0: No Chicago, ja wiem, to przekomarzanki do tego prowadzą. Przypomniała mi się mała Chinka, Chiku, Chiku, Linka, ulubiony utwór Wojtka Mana i od razu się wbiłem w to Chicago. A to przecież Chicago, no Chicago, Chicago.
1: Mówiąc o punk rocku, a w drugiej części będę o hiszpańskim punk rocku troszkę opowiadał, to no, nie można pominąć chilijskiego zespołu Los Psychos, z 66 roku utwór Besando e Otra. To jest ostatni przed rozpadnięciem się. A to o tyle ciekawe, że to legendarny zespół z Limy, który uważany jest właściwie za prekursorów garage rocka i protopunka.
0: No, proszę.
1: Wielu krytyków uważa, że to jeszcze przed The Stooges, MC5 i Sex Pistols już w Chile łomotano punk rocka. Proszę bardzo.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że wojska amerykańskie uderzą całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu. Postraszył, że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj. Zapowiedział też odpowiedź USA, jeżeli rebelianci Houthi zablokują Morze Czerwone. W ostatnich dniach w sieci pojawiły się nagrania rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską oraz polski rząd, podaje Onet. Postaci wygenerowane zostały przez sztuczną inteligencję. Mężczyźni na nagraniach komentowali rzeź wołyńską, a także mówili o rzekomo wzrastającej przestępczości w Polsce spowodowanej przez uchodźców. Naukowa i akademicka sieć komputerowa i Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzegają, że filmiki mogą być częścią akcji propagandowej Kremla. Chodzi m.in. o kalki językowe, przypadkowe użycie cyrylicy czy umundurowanie rzekomo polskich żołnierzy, które jest charakterystyczne dla Rosji i Białorusi. O rosyjskich działaniach może świadczyć również fakt, że wygenerowani żołnierze często używali określenia Saszki na Ukraińców. W materiałach pojawiły się również takie określenia jak facety ze Straży Granicznej. Choć niektóre konta zostały już usunięte, to portal Konkret24 zauważył, że jeden z profili na YouTube zdążył opublikować ponad 50 takich nagrań. Te najpopularniejsze zgromadziło niemal 300 tysięcy wyświetleń. To nie pierwszy przypadek, w którym wygenerowani przez AI żołnierze byli wykorzystywani do dezinformacji. W październiku ubiegłego roku sieć obiegło nagranie, w którym polscy żołnierze mieli rzekomo nawoływać do zajęcia Lwowa. Piłkarze Lecha Poznań w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mierzą się z najlepszą drużyną Danii, czyli Aarhus. Po pierwszej połowie wynik jest znakomity, Kolejorz prowadzi bowiem 0-2. Za chwilę w Stambule Górnik Zabrze zagra z Fenerbahce, również w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W najbliższy piątek we wsi Czeremcha pod białoruską granicą startuje folkowy Festiwal Czeremcha. Przez 3 dni będzie festiwalową scenę przewiną się zespoły z całego świata. Będzie mnóstwo warsztatów, seansów filmowych, spektakli teatralnych i spotkań autorskich. Wczoraj mówiliśmy o tym, kto zagra pierwszego dnia festiwalu. Dziś o drugim dniu powie Basia Kuzup-Samosiuk, główna organizatorka.
1: Scena duża od 18 Bojan Krstic Orchestra z Serbii, Aib Humana Maroko, Moonlight Benjamin, haitańsko-francuska formacja i później Karolina Czarnecka ze swoim projektem, który będzie niespodzianką. I Samora Delegar z Chile, która już zawitała do Europy, koncertuje w Europie i do nas przybędzie. I scena w namiocie DJ MP.
0: Festiwal w Czeremsze potrwa od najbliższego piątku do niedzieli. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No to przeszliśmy do współczesności. Jak mnie porwał ten twój punkowy zespół z Hiszpanii, oni tak fajnie...
1: Nie z Hiszpanii, tylko z Chile.
0: A z Chile, przepraszam, w zwrotkach tak delikatnie. Ale w refrenie był ogień.
1: Sajkusami.
0: O korridzie śpiewali. A to czekaj, tylko powiem, czy to było, bo już przechodzę do współczesności. Ty Segall, dokładnie tak, Gareth Segall, znany państwu przecież amerykański producent, multiinstrumentalista, kompozytor, pieśniarz i tak dalej, anonsuje nową płytę. To tytuł utworu, a już mi tu zniknął, widzę z tego. No i bądź tu mądry, nie wiem. W każdym razie anonsuje nową płytę, która się pojawi pod koniec sierpnia.
1: La Floripondio. La Floripondio. To też zespół chilijski, tylko że ja przychodzę już do takich zespołów, które powstały w latach 90., a grają do dziś. To mieszanka punk rocka, troszkę tam jest ska, ale przede wszystkim też kumbi i takiego punk rocka latynowskiego. Więc takiego starego punk rocka hiszpańskiego może jeszcze kiedyś będzie czas, żeby o nim opowiedzieć, bo tam się działo przecież też sporo. No to ponad 3 dekady zespół ciągle grający. Utwór akurat z płyty z 2006 roku. Titicaca. La Floripondio. No i to, co ciekawe, rzeczywiście ten hiszpański jest tutaj językiem, który łączy historię Chile z samą Hiszpanią. Natomiast te regiony też są istotne, bo hiszpański punk rock raczej może od czasu do czasu gdzieś tam zahaczał nawet o flamenco. Jakieś takie cytaty. Natomiast no tam, gdzie kumbia, to oczywiście sama Kolumbia i Chile. Proszę bardzo. La Floripondio i Titicaca.

0: Lo Floripondio już
1: ura, ura.
0: Jeszcze z Chile, więc teraz troszkę inaczej brzmi punk rock w Chile. No tak, hiszpańskie przekleństwa, to można było całą książkę wydać, bo ich jest naprawdę dużo i są bardzo wymyślne, ciekawe, no zaskakujące czasami, cała encyklopedia, cały słownik taki można
1: było stworzyć. I są te słowa hiszpańskie, które nie są przekleństwami, ale w naszym języku brzmią jak przekleństwa.
0: No pewnie, tak. No dobrze, to było Chile, tak, ale zaraz się przenoszę do Barcelony.
1: A ja jestem cały czas gdzieś tam. Teraz zapowiem zespół, a ty o nim opowiesz, bo na pewno znasz wszystkie ich płyty i kiedy powstali i tak dalej. Mianowicie zespół Mastodon. Mówi ci to coś?
0: Mówi, ale ja w ogóle nie znam tego
1: zespołu. A nie znasz.
0: Bo to już jest późniejszy zespół. Ja to już wtedy już tak nie byłem.
1: Już,
0: bo to
1: już nie ten. No, ale
0: on
1: wiem,
0: jest
1: że
0: w 2003 roku, no to ja już wtedy byłem
1: to już byłeś bardziej
0: gangsterem.
1: Gangsterem. No tak, a to, ale wiem, że Mastodon się jeszcze przejawiał. W naszym domu się pojawiały gdzieś.
0: Na pewno nie.
1: Niemożliwe? Nie, to skąd ja bym znał ten
0: progresywny
1: Mastodon?
0: Metal. To nie.
1: No to kawałek progresywnego metalu 28 sierpnia, proszę ja ciebie, wychodzi ich płyta pod tytułem Marrow Deep. Nie jesteś ciekaw, jaką oni stronę, tym bardziej, że zmarł w zeszłym roku współzałożyciel.
0: Nie wiem o tym zespole, oprócz tego, że istnieje taka nazwa.
1: Ja liczyłem na to, że ty
0: jest.
1: W ogóle wyjdziesz i przypakujesz. Jak...
0: Nie.
1: No to nic, to, no ale państwo wiecie, co to jest Mastodon, przecież co ja będę się wygłupiał. Snakes for Dinner, tytuł bardzo progresywny, bardzo progresywny.

0: No i wąże śmigają, proszę ciebie. No,
1: ale to już stoner rock bardziej, znaczy stoner metal taki, to no, już późniejsze czasy.
0: No niech będzie stoner metal, ale no, tak sobie później, bo grają na gitarach, grają o...
1: Nie, fajne, tylko zupełnie co innego niż no,
0: zupełnie
1: ja
0: co innego, jakoś tak kojarzyłem z wami, bo nazwa dość charakterystyczna, ale to
1: się
0: może...
1: się pomyliło jak zwykle z tym,
0: Jeśli
1: chodzi... Aha, dobra, to jeśli chodzi o tą tam Hiszpanię,
0: jeśli chodzi
1: to
0: o
1: teraz
0: Hiszpanię,
1: będzie króciutki utwór, nie, ale mówiąc wszystko, co trzeba było powiedzieć, utwór mówi po prostu no, czyli nie, bo bohaterka utworu, no bo to jest taki zespół związany troszkę z Riot Girl, czyli takim feministycznym punk rockiem. Pani mówi, że nie ma czasu na gotowanie, nie ma na spełnianie cudzych oczekiwań, krytyka presji społecznych, tradycyjnych ról, ciągłego wymagania od ludzi, by byli dostępni i produktywni. Więc zespół szybciutko przez minutkę po prostu mówi nie. Barcelona.

0: No ale to bardzo, jest bardzo fajny utwór. Fajny. Bardzo często chce mi się też tak krzyczeć.
1: Ma taką zaletę, że jest króciutki.
0: Tak. I wyrzuca wszystko to, co też myślę ostatnio.
2: Że nie. No future. Pokoj Lafargue, to taki jest, kurczę, ja go lubię. Taki amerykański artysta, który go płyta się ukaże.
0: Kto?
2: Pokoj Lafargue.
0: Nie ma takiego
2: Lafarge albo Lafargue. Wychodzi 11 listopada wychodzi jego płyta, proszę państwa, i anonsuje ją utworem pod tytułem The Thing. Proszę posłuchać.

0: No i fajnie. Tak fajnie. Krótko, tak linczowato.
1: To ja teraz jeszcze w Hiszpanii, teraz z hiszpańskiej Malagi, post-punk, punk, garage, rock, funk, psychodelia. No i to jest zespół, który uznany jest jako taki jeden z ciekawszych jeżeli chodzi o współczesną scenę alternatywną, taką post-punkową, a ona rzeczywiście jest dosyć spora w Hiszpanii. Nie wiem, czy akurat w Maladze, ale w Hiszpanii. Ironiczne, z dużym dystansem teksty. Utwór też pewnie niedługi, no bo w punk rocku się nie uznawało żadnych solóweczek przecież. Tak. No i niezbyt po hiszpańsku to jest, bo mea culpa to raczej nie jest do końca hiszpański.
0: Nie do końca.
1: Więc zespół Orina. Proszę posłuchać. Nie jest to chyba o poczuciu winy, to jest jakieś ironiczne spojrzenie na codzienne frustracje. Może, a może ma, ale mea culpa?
0: No, że moja wina, że tak dużo piję wina.
1: Może też tak być,
0: albo
1: nie
0: czyja
1: wiem.
0: To wina, że... No nie wiem. No weź przemyśl. Albo moje wino, no.
1: Orina, mea culpa.
0: Ktoś mi wypił wino.
1: Mea culpa. Mea culpa, proszę bardzo.

0: Bardzo mea culpa mi przypadła jakoś do gustu, no i tak wpada w ucho. Tak
1: można mea culpa, mea culpa. Można.
0: Fatoumata Diawara. To jest malijska artystka, 34-letnia mieszkańca
1: Paryża. Była w naszej audycji różnych.
0: No była, ja wiem.
1: I z Albarnem, i solo, i jeszcze z tymi, no jak się nazywa, z Flio ten zespół. Ojej. Taki fajny film. Taki z Flio fajny zespół, gdzie też Erika Badu śpiewała.
0: No tak, a ona jest zasadniczo aktorką w zasadzie właściwie, ale filmy, ale...
1: I w Polsce teraz jakoś miała się pojawić na takim fajnym właśnie festiwalu afrykańskim.
0: Widzę, że właśnie ma być chyba. African Beats Festival.
1: No właśnie.
0: No, tak. No. No to dlatego, żeby zaanonsować jej w Kawęczynie, zdaje się.
1: Mhm. Nowa płyta jakaś?
0: Żeby tak. Tari Bakary, tytuł utworu. Bardzo proszę.

0: No bardzo ładna piosenka.
1: Bardzo ładna. A ja teraz bardzo brzydka pieśń. Młody hiszpański zespół alternatywny, proszę państwa. Sal del Coche, tylko to już jest właśnie ta współczesna, współczesna punkowa scena. Zresztą taką mamy też w Wielkiej Brytanii, gdzie muzyka, tak, no, nazwijmy postpunkowa i łączy się z elektroniką, no i z rapem przede wszystkim, więc to jest tak, tak brzmi nowa dzisiejsza muzyka Buntu. Proszę bardzo, Sal del Coche, jaki nosi utwór tytuł? Tytuł utwór Año 2000.

0: O!
1: No.
0: Ale tak. Tym akcentem kończę chyba na dzisiaj łomotanie. Będzie tak troszkę, pójdę jeszcze w stronę, żeby też porapować troszkę po hiszpańsku.
1: No bo przecież, ładne, się zdziwiłem.
0: Dźwięki, jak mówiłem, przekleństwa przeszliczne i wymyślne i przeróżne, więc musi przecież to się zaistnieć troszkę w naszej audycji.
1: Oczywiście. Też, parę dni temu pojawiła się na rynku nowa płyta Yard Act, co pewnie państwo znacie, bo właśnie. To jest popularny.
2: Tak, coś nowego
1: będzie
2: jest.
1: Się pojawia. Płyta nosi tytuł You're Gonna Need a Little Music. Chyba 17 się pojawiła, jak dobrze pamiętam. Anonsują m.in. single New Beginnings. Bardzo proszę, Yard Act.

0: No proszę, no tak. Fajne te jardakty.
1: Fajne. Wtedy mówiły, a teraz śpiewają. Tak. Proszę, co ja chciałem tutaj pieśń jakąś. A, że ja już odpuściłem z gitarami. No, i bardziej w stronę elektroniki, hip-hopu właściwie.
0: Czas najwyższy.
1: Przecież. Najwyższy przecież czas to jest, ale las, ale alas. Ale alas.
0: To nie zrozumiałem.
1: Ale tak. Alas. Niezależna hiszpańska artystka, proszę ciebie.
0: Ale alas. Mm-hmm. Myślałem, że...
1: I tutaj czytam z biografii, że jej twórczość cechuje prowokacyjny humor. Ale bezpośredni język i mocno feministyczne spojrzenie na współczesną kulturę. Tak mówi mi internet. Natomiast wydaje rzeczywiście dużo tych singli. Utwór, który zaprezentuje, oznacza po hiszpańsku skwarki, czyli chicharron, chociaż to też jest, podejrzewam, jakaś gra słów. Bo widzę, że tutaj w rapie hiszpańskim ta gra słów jest bardzo, bardzo ważna i istotna. Chicharron, tak, chicharron. No i proszę bardzo, taki nowo brzmiący rap połączony z muzyką hiszpańską, a później jeszcze zanurkuje w takim tradycyjnym też przez momencik. Proszę bardzo, ale alas, ale alas.
2: Chicharrón de corazón, chum, chum, chum, chum, cuando bailo con mi amor, amor, amor, amor.
3: Qué delicioso lo que he encontrado, algo muy sabroso. Me chupo las manos, me mantiene grosa, me mantiene en alta. Nunca es suficiente y lo quiero en mi plato. Estás rico, como un chicharrón. Estás rico, como un chicharrón. Estás rico, como un chicharrón. Por ti rompo la dieta, no importa el colesterol. Estás rico, como un chicharrón. Estás rico, como un chicharrón. Estás rico, como un chicharrón. Por ti rompo la dieta, no importa el colesterol. Estás rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico.

0: Ale Alas, to tak właśnie brzmi ten nowy, nowy hip-hop połączony z taką regatonową sceną. No Rosalie to największy, największy sukces dzisiaj. Bad Bunny, jakoś tak to właśnie do tego Bad Bunny nie mogę się zupełnie przekonać, chociaż koncert podobno ciekawy, bo dużo chórów, ale i tak na ten stadion nigdy się nie wybiorę, bo byłem tam raz i raz graliśmy, też nic nie słyszałem, nawet co ja sam gram, więc...
1: To może dobrze, bo no mógłbyś tak, usłyszeć może... i się załamać na przykład.
0: Tak, no. To też jest tak jakieś mogę... wyjście. No to może zagrać, to jeszcze kiedyś zagram, ale nie wyjdę. Tylko nie wiem, czy ktoś będzie chciał mnie słuchać na takim stadionie z 5 osób, to będzie dosyć duży pogłos. Chicharon, a ja zaraz powracam do jednak prawdziwego chropowatego hip-hopu, bo takie
1: a coś, pamiętam taki chropowaty ten, mam ciężki charakter, pamiętasz?
0: Tak, mój to ulubiony. Jest mój kolega Fu.
1: A jeszcze się widujesz Fu kiedyś? No
0: raz ostatnio jakoś się widziałem, tak? Na gymku.
1: Występuje na scenie?
0: Tak napakowany i wielki, że
1: no
0: myślałem, że mi zniecie łapę.
1: To musi przecież...
0: No właśnie. Nie, on poszedł w kulturystykę tak na poważnie.
1: Tak? Mhm. No to mi pasuje właśnie, bo ja teraz, wiesz, John Richard w ogóle, kino akcji, te sprawy, sam pakuję, tylko nie widzę. No teraz wypuściłem troszkę powietrza, ale jak się napompuje...
0: Ja muszę się ewentualnie spakować niedługo, a no spakowaniem
1: tak, pakujesz, to... Jak... A właśnie, niedługo będzie samotny przez 2 tygodnie. No dobrze. Vince Staples, który w czerwcu wyszła jego nowa płytka. I, no
0: Vince
1: fajna.
0: Staples, tak, no przynosiłem właśnie, tak.
1: No, Cotton przyniosł.
0: Bo jest taka rockowa, punkowa.
1: Taka delikatna. Cotton, proszę na przykład... Bawełnie, no to co możesz o bawełnie, nic ostrego nie zaśpiewasz przecież, nie?
0: Ale Cotton przynosiłem, bo to jest akurat...
1: No to jeszcze raz państwo posłucham.
0: To przynosiłem, bo to jest taki, tam jest ciekawy tekst.
1: Ale nie może są jakieś brzydkie wyrazy, bo ja tego nie...
0: A nie wiem,
1: ja to poprosimy o Cotton, bo się załamie przecież, no.
0: Bardziej niż brzydkie wyrazy, mnie bardziej interesuje, co jest wokół, co pan mówi, bo można w ogóle nie mówić brzydkich wyrazów, a mówić tak straszne rzeczy,
1: aha, no tak.
0: Że aż człowieka skręca, proszę ciebie, w okolicy kiszki, albo jak to tam się inaczej nazywa, dwunastnicy.
1: Czy innej trzustki. No dobra, grajmy już, bo przecież już mnie zaczęło skręcać.

0: No fajny ten Staples.
1: Fajne. A teraz najważniejszy, jeden z najważniejszych duetów historii hiszpańskiego rapu. Juan Solo, raper, i Griffy, producent. I to był taki zespół Solo Los Solo. Tylko 3 płyty, ale one przeszły do takiej klasyki właśnie rapu hiszpańskiego. Był to zespół, który stworzył swój, miał taki swój pomysł na brzmienie, bo Griffy, producent, samplował głównie flamenco, rumbę i różne iberyjskie inspiracje. To był, tak brzmiała płyta Retorno al Principio z 98 roku. Ja akurat przyniosłem dla Państwa, dla Ciebie, dla wszystkich, którzy nas słuchają, pieśń z płyty z 2005 roku, Pożegnanej, Todo el Mundo lo Sable. No i tak, no to rap hiszpański to jest jeden z tych też gatunków, który nigdy nie naśladował bezpośrednio tak rapu amerykańskiego. Aczkolwiek to, co wyróżnia rap na całym świecie, to język, bo nigdzie nie przyjęło się, żeby rapować nie w ojczystym języku, czyli po angielsku. Tylko w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, no w Szwecji czasami się rapowało. Proszę bardzo, Solo Los Solos, nie biorą jeńców oczywiście. Utwór nosi tytuł Todo el Mundo lo Sabe.

0: No, pan Krzychu nas rozszyfrował. Brawo dla pana Krzyśka, tylko że to fejkowe konto nie wiadomo, jak mu się odwdzięczyć za ten.
1: Ale ja jestem lewakiem, ja od dzieciństwa lewą ręką.
0: Ja jestem w ogóle. A ty jesteś szmaja po prostu.
1: No
0: zwyczajny.
1: Tak, czyli lewak.
0: Lewak.
1: Mi mówi lewak.
0: Lewak to ja jestem prawdziwy, bo ja przecież...
1: Jedna pani trzeba nawet mnie oduczać lewą ręką. W 94 roku to było.
0: No. A tak było, no.
1: A mój syn też jest lewakiem, bo też...
0: Kończymy już, bo trzeba się zająć wiadomościami, poważnymi sprawami. W przyszłym tygodniu zagramy dla państwa muzykę czarnoskórą. Dobranoc się z państwem.
1: Do usłyszenia za tydzień. Ja jestem Krawiem i Cudzunikat, jak numer PESEL. Rafał Lewandowski nam pomagał.
0: A ja zwykły stary lewak. Pa.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: W najbliższą sobotę zapraszamy na specjalne wydanie koncertu życzeń, który nadawać będziemy z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Życzenia zbierane mailowo i wśród publiczności koncertowo spełniać będą profesor Ryszard Koziołek i Wojciech Malajkat. Do usłyszenia i do zobaczenia w sobotę po godzinie 10 w Gdańsku.
5: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka po cotygodniowym posiedzeniu Rady Ministrów.
6: Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw. To już będzie precyzyjnie o tym informowało i monitorowało tą sytuację Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów. Sytuacja, jak wiemy, na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna i ceny ropy naftowej spadają, rosną. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ceny ropy naftowej raczej będą miały trend spadkowy.
5: Paliwo w Polsce drożeje. Business Insider podaje, że ceny są wyższe niż w Szwecji. Zbliżamy się powoli do unijnej średniej. Pakiet CPN, ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego mieszkańca Poznania, który w tramwaju stanął w obronie nastoletniego chłopca z Ukrainy. Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony pięściami i kolanem w twarz. Podejrzani to 38- i 41-latek. Jeden z nich był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotykowe. Obaj usłyszą zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policjanci apelują do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy o kontakt. Wzdłuż granicy Białorusi z Ukrainą rozlokowane zostały białoruskie siły specjalne. Dyktator Aleksander Łukaszenko oświadczył, że stało się tak na jego rozkaz w celu zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Nie oznacza to, że kogoś zaatakujemy, oświadczył. Ponadto Łukaszenko polecił kierować do wojska osoby, które nie wywiązują się z obowiązków służbowych lub naruszają dyscyplinę pracy w okresie żniw. Według niego tacy obywatele mogą zostać skierowani do dyspozycji sił operacji specjalnych. Wcześniej źródła The Wall Street Journal poinformowały, że Władimir Putin zwiększył presję na Łukaszenkę, dążąc do bardziej aktywnego udziału Mińska w wojnie przeciwko Ukrainie. Według gazety Moskwa może dążyć do wykorzystania terytorium Białorusi, do ataków na Ukrainę i otwarcia nowego frontu działań wojennych. W przypadku odmowy Kreml groził ograniczeniem wsparcia finansowego dla Mińska. Znakomity mecz w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. W meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe najlepszą drużynę Danii, Orhus, aż 1-4. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów gra także inna polska drużyna. Górnik Zabrze mierzy się właśnie w Stambule z tamtejszym Fenerbahce. Niestety do przerwy przegrywa 0-1. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 21 dzień lipca, 21.07. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Wypisałam sobie dzisiaj całą masę wydarzeń z ostatniego tygodnia, nawet z ostatnich dni. I powiem Państwu, że no, dzieje się. To znaczy na świecie sezonu ogórkowego raczej nie będzie. Niektóre z Państwu przytoczę. Mianowicie, no jak Państwo zapewne wiedzą, Rosja wściekle atakuje w tej chwili Ukrainę. Lecą bomby, rakiety balistyczne. No nie wygląda to dobrze, ale to w ogóle nie przeszkadza Ukraińcom wychodzić na ulicę Kijowa i protestować przeciwko odwołaniu ministra obrony. Poza tym, o, to jest bardzo fajna informacja. Daniel Ortega ogłosił, że w Nikaragui nie będzie już nigdy wyborów. No, już. Hamas ma z kolei nowego przywódcę. Mówi się, że Kash Patel, czyli szef FBI, wybiera się do Rosji na spotkanie z przedstawicielami FSB, co jest o tyle interesujące, że na początku lat 2000 Kash Patel, no może na początku to przesadziłam, to był jakiś 2008 rok. W gruncie rzeczy Kash Patel był oskarżany o jakieś kontakty z Rosją, więc jak sobie pojedzie szef FBI do FSB, to mogą się ciekawe rzeczy dziać. Na Węgrzech premier Madziar troszkę przestrzelił. Ogłosił, że Judit Polgar będzie... że będzie kandydatką na prezydentkę, tak to ujmijmy, ale szachistka oświadczyła, że nie jest na to gotowa. No i w Wielkiej Brytanii Andy Barnum został premierem i na dzień dobry zniósł VAT na elektryczność. Znaczy nie trzeba studni, żeby obniżyć rachunki o prawie 1/3. No przesadziłam z tą 1/3. Dzisiaj, proszę Państwa, w punkcie widzenia będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych, ale mniej w kontekście tej wojny z Iranem, a bardziej w kontekście tego, czy Donald Trump nie zamierza namieszać czegoś w wyborach połówkowych. Zaraz Państwu wytłumaczymy, dlaczego taki temat się pojawił, a w drugiej części, owszem, porozmawiamy o wojnie z Iranem, ale z punktu widzenia takiej dosyć mocno nieudanej akcji werbunkowej Mossadu. To jest dosyć ciekawe, bo ostatnimi czasy mieliśmy takie fantastyczne w tym sensie, że budzące podziw i takie zaskoczenie akcje Mossadu typu wykupienie pagerów panów z Hamasu i odpalenie tych pagerów jednego dnia. No, ale tym razem się Mossadowi nie udało. Natomiast ta akcja może tłumaczyć, dlaczego Donald Trump w ogóle wszedł w tę wojnę w Iranie i dlaczego dał się namówić Netanyahu na to, żeby zacząć bombardować Iran. Ale to powiemy Państwu o tym w drugiej części programu. A teraz jest z nami pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: W zeszłym tygodniu, to był czwartek bodajże, Donald Trump zwołał zapowiedział takie orędzie i wypowiedział i wymówił je, to orędzie do narodu. Orędzia do narodu mówi się strasznie rzadko i one są zazwyczaj w nadzwyczajnych sytuacjach w Stanach Zjednoczonych. No tym razem ta nadzwyczajna sytuacja to były wybory z 2020 roku, które według Donalda Trumpa zostały zmanipulowane przez Chińczyków. Trump wygłosił mnóstwo oskarżeń pod adresem Chińczyków, że tamte maszyny zhakowali, że przejęli dane 220 milionów wyborców amerykańskich. No i że w ogóle to straszne rzeczy było. Znaczy w ogóle nie było tam słowa o wyborach, znaczy o ewentualnej ingerencji rosyjskiej, chociaż to nawet w poprzednich wyborach dało się udowodnić. Ale w wyborach 2020 roku one były badane przez służby amerykańskie i raport po tym badaniu był taki, że Chińczycy rzeczywiście byli zainteresowani tymi wyborami mocno. Być może rzeczywiście się jakoś przykładali czy przygotowywali do tego, żeby zmanipulować te wybory, ale ostatecznie tego nie zrobili. I to był oficjalny dokument amerykański. No, tymczasem Trump w trakcie tego przemówienia powiedział, że amerykańskie agencje wywiadowcze wiedziały o zagrożonych atakach przy rejestracji wyborców w 2020 roku i postanowił utrzymać te informacje w tajemnicy i ukryć. No i tutaj później okazało się, że to w ogóle wielki spisek, bo w spisku były też stacje telewizyjne CNN, NBC i ABC, które na to orędzie prezydenta nie wysłały swoich kamer. No uznał, że to w ogóle jest skandal. No i tak to wyglądało w czwartek, a teraz pozwoli pan profesor, że ten przydługi mój wstęp zakończę jeszcze cytatem z informacji z Washington Post. I teraz uwaga, z 27 lutego tego roku, 27 lutego, czyli teraz mamy lipiec, czyli 5 miesięcy temu. I wtedy Washington Post pisał o tym, że grupa prawników i zwolenników Trumpa opracowała projekt prezydenckiego dekretu wykonawczego, który powołuje się na domniemaną, ale nigdy nieudowodnioną chińską ingerencję w wybory prezydenckie w 2020 roku. Grupa ta przewiduje wprowadzenie w związku z tym stanu wyjątkowego i przejęcia przez prezydenta całej kontroli nad wyborami. Stan wyjątkowy dałby prezydentowi uprawnienia do zakazania głosowania korespondencyjnego i maszyn do głosowania elektronicznego. Czyli to jest informacja z lutego 27 roku i 5 miesięcy później Donald Trump właściwie no, robi to, co Washington Post napisał jako możliwy wariant albo możliwy scenariusz. Czy to znaczy, że Donald Trump przygotowuje się do wprowadzenia stanu wyjątkowego i przejęcia całej kontroli nad wyborami połówkowymi?
1: To jest bardzo ciężkie i trudne pytanie, bo nie ulega wątpliwości, wsłuchawszy się w to, co mówi Donald Trump, co mówią członkowie jego administracji, że oni bardzo chętnie przejęliby kontrolę nad sposobem przeprowadzania wyborów, nie tylko tych najbliższych połówkowych, ale już w ogóle, prawda? Trochę tak jak wspomniana była Nikaragua, tak, żeby zapewnić ich zdaniem bezpieczeństwo przeprowadzania tych wyborów, prawda? Mhm. Trzeba też tak jak tu rozmawialiśmy, opowiadając o wyborach wcześniejszych, tych z roku 2020-2024, wiemy, że różne nie za bardzo przyjazne wobec Stanów Zjednoczonych kraje, no chciałyby w tych wyborach trochę pogmerać, namieszać i poprzeszkadzać. A czasami to w ogóle nie o to chodzi.

0: demokracji, czyli wyborów, jest
1: Wolnych wyborów, bo to
0: tak,
1: ważne.
0: wolnych wyborów jest czymś, co jest bardzo wartościowe, bo to po prostu pokazuje, czy może wytworzyć takie wrażenie u obywateli, w tym wypadku amerykańskich, że zasadniczo to w sumie te kraje, czy to Federacja Rosyjska, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone, nie bardzo się różnią, bo te wybory w ogóle nie mają sensu, bo one są po prostu ukradzione, sfałszowane, osoba wybrana to wcale nie została wybrana, tylko te wybory po prostu zawłaszczyła. No takiego, i to jest chyba to, co jest najbardziej, czy mogłoby być najbardziej niepokojące w ogóle w tym myśleniu o całym procesie wyborczym. To też jest ciekawe i to, jak mówimy o tym wystąpieniu, bo też nie użyłbym słowa orędzie, prezydenta Donalda Trumpa, to on mówi o roku 2020, czyli ten, kiedy on uważa, że zostało mu ukradzione zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale kompletnie pomija rok 2024. A trudno przypuszczać, że jeżeli państwo w jednym momencie próbowało ingerować, to akurat po 4 latach
1: już nie
0: niewiadomych przyczyn doszłoby do wniosku, nie, nie, jednak w ogóle nie będziemy tam grzebać, nie będziemy przeszkadzać, nie będziemy nic robić, bo to będą wtedy uczciwe wybory, w których to uczciwych wyborach uczciwie wybrany zostanie Donald Trump. Ja nie mówię, że nie został wybrany uczciwie, prawda? To w ogóle tego absolutnie
1: tak,
0: nie podważam.
1: I też nikt nie podważył tych wyborów.
0: Tak. Tylko, że jeżeli mówimy o tym, że w 2020 roku Chiny, używając tego kraju, który wymienił Donald Trump, próbowały w tych wyborach mieszać w jakikolwiek sposób, to naprawdę wraz z postępem technologii, do których mają dostęp Chińczycy obecnie, trudno przypuszczać, że w 2024 roku by tego nie zrobili. Nie zrobili tego w sposób sprawniejszy, prawda? Co jakby samo w sobie by podważało realność wyboru Donalda Trumpa. Czy mogłoby podważyć? Bo tak jak powiedziałam, też nie mam przekonania, że akurat tylko z takiego powodu Donald Trump został wybrany na prezydenta. Więc też z tą wizją, którą nie tylko przy tej okazji, ale w ogóle wiemy, że tak jest. Donald Trump ma przekonanie, że jest jedynym, najlepszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, to oczywiście on wolałby kontrolę nad procesem wyborczym przejąć.
1: No i powoli chyba przejmuje, no bo na początku lipca odwołał 3 z 4 pracowników tej komisji do spraw pomocy wyborczej. Jeden z tych ludzi złożył dymisję, pozostali zostali odwołani, a ten 4, który był w tej komisji, to w ogóle zrezygnował już w kwietniu. Więc ta instytucja została rozwiązana, to nie jest jakaś instytucja wiekowa, bo ona istnieje dopiero od 2002 roku, ale to była taka komisja, takie centrum, które pomagało, na przykład certyfikowało te systemy do głosowania, zarządzało tym krajowym formularzem rejestracji wyborców korespondencyjnych. I bo w ogóle w Stanach, to może powiemy słuchaczom, te wybory się odbywają jednak na poziomie lokalnym. To władze samorządowe za to odpowiadają, a kraj to właśnie tam gdzieś jakieś wzory dokumentów sugeruje, bo nawet nie narzuca i tak dalej. Więc Trump zlikwidował to zupełnie. No i dostałam informację od słuchaczki, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, że poczta dostała nakaz niedostarczania kart wyborczych do głosowania korespondencyjnego, jeżeli dotrą po dacie wyborów. Nie do końca wiem, o co tu chodzi. Znaczy, rozumiem, że jak ktoś głosuje korespondencyjnie i na przykład zagłosuje w dniu wyborów, to jeżeli ta karta dojdzie do komisji wyborczej, nie wiem, tydzień później, to ona już się nie liczy. Chyba o to chodzi. No i jest jakaś federalna lista wyborcza, która ma być punktem odniesienia dla Stanów. Niby taka weryfikacja, czy ktoś ma, czy nie ma prawa do głosowania. To...
0: Tu oczywiście też trzeba naszym słuchaczom powiedzieć o jednej rzeczy, która dla nas jest oczywista, jeżeli ktoś uczestniczy w ogóle w wyborach w Polsce, że przychodzi się do komisji wyborczej, tak pokazuje się dowód

0: osobisty bądź paszport. No i na tej podstawie, ok, sprawdzamy, jestem na liście wyborczej. Ja tu nie mówię o tych sytuacjach, kiedy możemy się przenieść, bo jedziemy, z różnych powodów studiujemy, prawda? To w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych też całe mnóstwo protestów jest związanych z tym, że no, ten też proponowany, o którym myśmy tu nie mówili, ale jest taki, prawda, Safe Act, prawda? To jest Safeguard American Voter Eligibility Act, czyli te zabezpieczenia prawa amerykańskiego, prawa do głosowania, czy praw amerykańskich wyborców do głosowania, które miałoby doprowadzić do czegoś, właśnie tak jak powiedziałem, w Polsce to jest rzecz oczywista, że stworzenia bardzo krótkiej listy dokumentów, tożsamości, które mogą potwierdzić, że dana osoba, która głosuje, jest tą osobą, która głosuje. Prawda? I tak jak w Stanach Zjednoczonych, jak jeżeli pisała słuchaczka, prawda, która ma doświadczenie dłuższe w życiu w Stanach Zjednoczonych, to normalnie w wielu wypadkach wystarczy prawo jazdy. Ale prawo jazdy nie jest, czyli takie, jak to się czasami w Stanach Zjednoczonych mówi, second ID, prawda, ale prawdziwym to musiałoby być coś takiego, co się nazywa real ID albo paszport. Coś, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast dla Amerykanów, który w wielu wypadkach, i to naprawdę w wielu miejscach, to i bardzo długo działało na to w ten sposób, że wierzyliśmy na słowo osobie, która mówi, że jest tym, kim jest, to dla Amerykanów jest to już samo to w sobie jest dowodem na to, że Donald Trump chce zawłaszczyć wybory. Niezależnie od tego, że jak tak, ja nie jestem miłośnikiem obecnie urzędującego prezydenta, to ja uważam, że to jest rozwiązanie, które ma jak najbardziej ręce
1: To dosyć
0: i nogi.
1: Rozsądne, tak. Znaczy z naszego
0: tak.
1: punktu widzenia bardzo.
0: Tak, no i tu jest też ten problem, o którym powiedziała pani redaktor, który jest poważnym problemem, jeżeli myślimy o takim dużym kraju jak Stany Zjednoczone, też związane z tym, że prawda, z tym liczeniem, to Hawaje, które są najbardziej na zachód położonym stanem Stanów Zjednoczonych, one oddają, ci głosujący oddają głos zasadniczo, kiedy już wiadomo, kto wygrał wybory, prawda? Czyli, że jeżeli by te głosy zliczać na bieżąco, to te Hawaje to już w ogóle, to wszystko jest taki kwiatek do kożucha, nie wiadomo po co głosują, bo już dawno jest to wszystko przeklepane, zaklepane, tym bardziej, że na Hawajach tych mieszkańców nie jest jakoś zatrważająco dużo. Ale jeszcze większym problemem jest to, że tak jak pani redaktor powiedziała, te konstytucja mówi, że zasady przeprowadzania wyborów tych najważniejszych prezydenckich określa stan. I te zasady są po prostu różne i inne. To jak Donald Trump też gdzieś tam mówił, prawda, że właśnie należy zmniejszyć udział tej administracji federalnej, przecież po to Musk się pojawił jako taki para członek gabinetu czy administracji Donalda Trumpa. Kiedy mówi, że także tej władzy federalnej jest za dużo, to jednocześnie tutaj z tą władzą federalną chce absolutnie wejść w buty stanów, które w konstytucji mają zagwarantowane, że to one mają się zastanowić, jaki najlepszy sposób przeprowadzić głosowanie, jakie warunki postawić, jak sprawdzać, czy ktoś może, powinien, czy może zagłosować, jak sprawdzić tożsamość danej osoby i tak dalej, i tak dalej. Kongres, znowu kongres zdominowany w tym momencie przez republikanów, milcząco, mniej lub bardziej chętnie, ale popiera Donalda Trumpa, bo nie widzi interesu w tym, żeby się z Donaldem Trumpem w tym momencie kłócić.
1: No tak, ale ten Safe Act właśnie nie może przejść przez kongres, bo on jest gdzieś chyba w Senacie, tak, bo to przeszło przez Izbę Reprezentantów, więc w Senacie jest to blokowane. A rzeczywiście to oprócz tego, o czym pan profesor mówił, to tam jest także ograniczenie tego głosowania korespondencyjnego. Czy to głosowanie korespondencyjne jest tak w Stanach Zjednoczonych rozpowszechnione, że to by było dla Amerykanów uciążliwe, gdyby to zostało ograniczone albo zlikwidowane?
0: No, to też jest trudne. Pamiętajmy, że mieliśmy w Stanach Zjednoczonych takie sytuacje, kiedy różnica głosów, i to nie w tym ostatnim głosowaniu, ale kiedy był wyścig o prezydenturę pomiędzy George'em W. Bushem a
1: Alan
0: Alem
1: Gorman,
0: Gorem.
1: tak jest.
0: To, co się działo na Florydzie, tam naprawdę, jeżeli by, załóżmy, prawda, dochodziło z kwestią głosowania za pomocą poczty, to różnica 10-20 tysięcy głosów mogłaby zdecydować o wyniku wyborów, prawda? Więc to czasami nie zależy od tego, to nie jest najbardziej rozpowszechniony, to zdecydowanie nie jest najbardziej rozpowszechniony sposób głosowania w Stanach Zjednoczonych, tak jak u nas w ostatnich wyborach parlamentarnych, prawda? Widzieliśmy, co się działo we Wrocławiu, kolejka długo i tak dalej. W Polsce jest przyjęte, że zamykamy kolejkę, nie głosowanie w momencie, kiedy kończy się głosowanie. Czyli nikt poza ostatnią osobą nie może stanąć w kolejce, żeby zagłosować. Prawda? To
1: Tak.
0: w Stanach Zjednoczonych też jest tak, i ci ludzie stoją w dużych kolejkach. To nie jest tak, że to jest go jakiś jeden, że tak powiem, amerykański Wrocław. Ma takie długie kolejki. Amerykanie jakoś chyba są przyzwyczajeni i lubią ten sposób głosowania. I z drugiej strony tak bywa, tak, że ludzie przecież, ponieważ to jest duży kraj, ponieważ mamy do czynienia ze Stanami, prawda? Ktoś jest zameldowany, mieszka, jest związany i głosuje w jednym stanie, ale mieszka, bo pojechał do rodziny do drugiego stanu, jest, prawda, tydzień na Florydzie, czy tam miesiąc na Florydzie. Jemu oczywiście wygodniej byłoby zagłosować korespondencyjnie za pomocą poczty, bo to po prostu jest wygodniej. Więc to, teraz ja nie pamiętam, wydaje mi się, że w sumie około 2 milionów głosów było wysłanych pocztą przy ostatnich wyborach prezydenckich. Czyli jest to znacząca liczba, ale też tak jak mówiłem wcześniej, czasami to nie chodzi o to, czy to jest 2 miliony, prawda? Tylko czy, że to jest akurat w danym stanie 20 tysięcy, które może
1: No tak.
0: zadecydować o tym, że ktoś zostanie prezydentem albo nie, prawda? Czyli w ogóle to też, ja bym powiedział tak, że w dzisiejszych czasach, znając jak działa poczta, i tu możemy wziąć sobie za przykład naszą Polskę, Polską pocztę, prawda? Amerykańska poczta wcale nie działa lepiej. Właśnie to, tak jak jeżeli. I znowu pomyślę, że to nie jest pozbawione sensu ta idea, że w momencie, kiedy kończy się głosowanie, wysłane listy już nie będą zliczane, prawda? Czyli nie wiem, list, bo z powodu poczty przyszedł 2 dni później, po teoretycznym zamknięciu głosowania. Liczyć taki głos czy
1: Ale
0: nie? No,
1: głos został
0: ja bym.
1: oddany jednak wcześniej.
0: Ja to rozumiem, ale przyszedł później, prawda? I
1: No
0: że
1: tak.
0: to nie jest wcale oczywiste, że powinniśmy ten głos zliczyć, prawda? Bo wtedy może być tak, że powinniśmy czekać pół roku, ponieważ ta nieszczęsna US Postal Service też potrafi gubić listy, prawda? Przychodzić z opóźnieniem i musimy czekać, bo akurat znowu 20 tysięcy listów, załóżmy, na Florydzie gdzieś się, prawda, wywróciło, rozpodziało, gdzieś utknęły, być może specjalnie, bo też w wielu miejscach, w wielu stanach wiadomo, że to bardziej zwolennicy jednej, przede wszystkim demokratycznej partii, używają takiego sposobu głosowania, czyli za pomocą poczty. I
1: No.
0: można sobie wyobrazić właśnie to, że ktoś przetrzyma 10 tysięcy listów, bo dzięki temu może wpłynąć na wynik wyborów. Więc ja rozumiem, to znaczy, ja absolutnie też nie chcę powiedzieć, że to, że w ogóle głosowanie za pomocą poczty jest bez sensu, pozbawione i tak dalej, ale to wcale nie jest oczywiste, że to jest głosowanie, które jest bezpieczne, zabezpieczone i gwarantujące właśnie równy dostęp do głosowania.
1: To ja zapytam na koniec tak. Panie profesorze, czy pan uważa, że te wybory połówkowe zostaną przeprowadzone tak, jak przeprowadzone być powinny, bez ingerencji władzy centralnej?
0: Myślę, że tak, że one ostatecznie zostaną przeprowadzone w taki sposób, że tak powiem, normalny, prawda? Czyli, że tak jak Donald Trump zyskał przydomek Taco, czyli Trump always chicken out, czyli zawsze tchórzy ostatecznie, że on może tutaj się burzyć i próbować różne rzeczy w różny sposób nastraszyć Amerykanów, swoich przeciwników, a ostatecznie nic z tego nie wyjdzie. Bo jednak stany poszczególne zdecydują, a ponieważ to jednak wybiera się reprezentantów danego stanu, czy to do Izby Reprezentantów, czy to prawda, tych 1/3 senatorów, które będą wybierać, to jednak reprezentują stan. I że stany wolałyby zabezpieczyć się, żeby właśnie interes stanu był zapewniony, a niekoniecznie pomysły federacji, a pomysły obecnej administracji amerykańskiej i Donalda Trumpa.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, jeszcze raz za udział w programie.
0: Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
1: Bardzo mi było miło, jak zawsze, zresztą z panem profesorem porozmawiać. Ja tylko państwu jeszcze przeczytam jedną rzecz. W jaki sposób odwołuje się urzędników państwowych? Otóż, jak mówiłam, ta komisja do spraw pomocy wyborczej, składająca się z 4 osób, otóż te osoby nie zostały zwolnione przez prezydenta, tylko one zostały wiadomością e-mail wysłaną przez biuro personelu prezydenckiego Białego Domu, wysłało maila następującej treści. W imieniu prezydenta Donalda J. Trumpa informuję, że pańskie stanowisko komisarza Komisji do Spraw Pomocy Wyborczej zostaje zwolnione ze skutkiem natychmiastowym. Także nie pan zostanie zwolniony, tylko pańskie stanowisko zostanie zwolnione. No tak właśnie elegancko żegna się Trump z pracownikami. No ale jest tu oczywiście zdanie: dziękuję za pana służbę. No to ja dziękuję na razie przez chwilę za państwa służbę i ogłaszam przerwę muzyczną, a potem porozmawiamy o nieudanej próbie werbunku przez Mossad w Iranie. Zaraz się wszystko wyjaśni.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie. No, mam nadzieję, że z głosem będzie trochę lepiej teraz, bo chyba przesadziłam z lodami i zdaje się, że mnie przeziębienie bierze, ale starałam się nawodnić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na podsumowanie poprzedniej części programu pojawiła się oczywiście fraszka. Fraszka brzmi następująco. Gdy Trump wstaje lewą nogą, zanim zetknie ją z podłogą, myli lewą nogę z prawą, mówiąc, że ta zmiana z prawą wrogów, którzy wiele mogą. Patronek Jamiołek przez dziurkę od klucza. No tak, to, że tak powiem, każda fraszka na Trumpa jest dobra, bo także w tej części programu w pewnym sensie troszkę o Trumpie będziemy mówili, ale zdecydowanie mniej niż poprzedniej, dlatego że będziemy mówili o wpadce izraelskiego wywiadu Mossadu, który postanowił sobie zwerbować ni mniej, ni więcej, tylko byłego irańskiego prezydenta. Państwo pamiętają, Mahmud Ahmadinejad był taki człowiek straszliwie antysemicki w tym sensie, że nie uznawał istnienia Holokaustu i w ogóle był nastawiony dosyć ostro do Izraela. No, jakoś wymyślili sobie w Mossadzie, że to jest jednak osoba, którą będzie można zwerbować. I proszę sobie wyobrazić, że do tego werbunku miało dojść na Węgrzech. Razem z nami jest pan doktor Jakub Gajda z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie, a właściwie dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. No myślałem, że będziemy o poezji perskiej dyskutować, ale widzę, że jednak...
1: Nie, za dobra, nie jestem w poezji perskiej, nie przygotowałam się do zajęć.
2: No, ja myślałem kiedyś, że będę się poezją perską właśnie w życiu zajmował, ale widać, czasy napisały mi inny scenariusz.
1: Ona chyba taka troszkę skomplikowana bardziej, nie?
2: No piękna, Persja, Iran, czyli Persja jest no, taką światową, jedną ze światowych stolic poezji w ogóle.
1: No proszę.
2: Że takiego użyję sformułowania.
1: No ale, proszę, poeci i na co im przyszło. Ta wojna na Bliskim Wschodzie trwa sobie w najlepsze. Negocjatorzy zaproponowali dzisiaj 10-dniowy rozejm. To bardzo w ogóle jest zabawne, że w trakcie 60-dniowego rozejmu proponujemy 10-dniowy rozejm, bo nie byliśmy w stanie tego 60-dniowego dotrzymać. Iran oczywiście grozi znowu zamknięcie cieśniny Ormus. W ogóle wszystkie szlaki wywozu gazu i ropy z Bliskiego Wschodu zamierza zamknąć. Tam Houthi wzywa do tego, żeby pomogli. No ale w 2024 roku na prośbę przedstawiciela rządu Viktora Orbana, rektor Budapeszteńskiego Uniwersytetu zaprosił Mahmuda Ahmadinejada, prezydenta Iranu do 2013 roku, do stolicy Węgier na konferencję o zmianach klimatycznych. No, pokazało się, że to spotkanie to bardziej było po to, żeby on się mógł spotkać z przedstawicielami Mossadu, nawet wręcz z szefem ówczesnym Mossadu, Davidem Barneą. Tych spotkań było więcej, znaczy było jeszcze jedno, także w Budapeszcie. I tak naprawdę, gdyby nie ten Budapeszt, to pewnie byśmy o tym nie wiedzieli.
2: No pytanie, czy my wiemy też, pani redaktor, no, że rzeczywiście to jest prawdziwa historia i że wszystkie te kwestie, które medialnie tutaj wybrzmiały, są rzeczywiście tą historią, która się wydarzyła, czy też miała wydarzyć na Węgrzech, aczkolwiek coś zapewne jest na rzeczy, jeśli chodzi o Mahmuda Ahmadinejada, no bo jest to, jakby nie było, mimo tego właśnie, że była to postać bardzo ważna w hierarchii irańskich polityków. Prezydent, były prezydent, dwukrotny zresztą. Drugą prezydenturę wygrał w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach i wsparły go wówczas władze najwyższe z nieżyjącym już Rahbarem Alim Chameneim na czele. No to jednak później popadł w niełaskę. Skonfliktował się z dużą częścią establishmentu irańskiego. Kaczyńskiego próbował wprowadzać zbyt wiele swoich własnych porządków w Republice Islamskiej i popadł rzeczywiście w niełaskę. Już może tutaj abstrahując od wszelkich szczegółów, które były związane z tą historią Ahmadinejada, która jest skądinąd bardzo interesująca, no to jednak taka postać stała się bardzo interesującą właśnie postacią dla agentury amerykańskiej, izraelskiej i wszystkich tych, którzy chcieli rzeczywiście w Iranie szukać drogi do zmiany systemowej. I to jest właśnie ta hipoteza, że werbowanie Ahmadinejada miało pewien sens, mając na uwadze to, że w Iranie nie ma opozycji, która byłaby budowana oddolnie przez społeczeństwo, które, jak wiemy, co widać zresztą na licznych protestach, które przelewają się od lat przez Islamską Republikę, no to jednak no, zawsze problemem tych protestów jest to, że nie ma lidera. A Ahmadinejad, mimo że już w tej chwili w niełasce, blokowany politycznie przed kolejnymi startami w wyborach, wciąż mający polityczną ambicję, no był tutaj dobrym kandydatem na kogoś, kto będzie chciał być może, hipotetycznie przynajmniej, współpracować po to, aby doprowadzić w Iranie do zmiany i móc znowu w Iranie odgrywać ważną rolę. Dlatego też być może właśnie Mossad mógł szukać takiego insidera, mówiąc takim angielskim tutaj troszkę słowem, tak określając go, ale właśnie człowieka z rozpoznawalnym nazwiskiem, człowieka, który, no, śmiem też twierdzić, że tak jak tutaj pani redaktor go przedstawiła, jako takiego antysemickiego niegdyś, bardzo kontrowersyjnego. No on również też podsycał tę debatę o programie nuklearnym Iranu.
1: Tak
2: on bardzo
1: jest,
2: dużo
1: właśnie.
2: Mówił, tak, on bardzo dużo mówił o tym, że Iran jest już państwem, mocarstwem atomowym i tak dalej. Te słowa się świetnie wpisywały w zapotrzebowanie takie propagandowe również w sensie globalnym i Izraela i Stanów Zjednoczonych. Więc Irańczycy określali go takim trochę naiwnym, porywczym wówczas, no ale on ewoluował też i nawet w ostatnich latach mienił się takim człowiekiem dialogu między społeczeństwem irańskim a władzą, bo on też nigdy nie zakwestionował Islamskiej Republiki jako systemu oficjalnie. No a z drugiej strony potrafił pisać listy do Donalda Trumpa za czasów pierwszej kadencji Donalda Trumpa, proponując mu tu rozwiązania jakieś pokojowe, żeby ta tyrada Trumpa wobec Iranu się skończyła. Także no jest to postać na pewno ciekawa. Natomiast to, że to się w tej chwili pojawia, myślę, że też ma swego rodzaju sens. I tutaj druga hipoteza, która myślę, że jest dla mnie osobiście nawet mocniejsza i przemawia do mnie dużo bardziej, że być może nawet tego werbowania mogło nie być, albo ta próba się nie powiodła i w zasadzie nie byłoby o czym mówić, ale w tej chwili no, jest też taka potrzeba, żeby jednak ten dość mocno skonsolidowany w tej chwili system irański w jakiś sposób próbować rozbijać od środka. No i nawet te kwestie, które tutaj się pojawiają, takie aspekty psychologiczne, ważniejsza być może od samego właśnie faktu tej próby werbunku jest właśnie wojna informacyjna, która teraz się toczy pomiędzy Iranem i Zachodem. Także myślę, że raczej bym to, że to się teraz odbywa, wpisywał w tę narrację. Jak wiemy, Ahmadinejad pojawił się
1: na pogrzebie
2: Chameneiego. Tak, mówiono wcześniej, że jest w jakimś areszcie domowym i tak dalej, więc wokół niego dużo się dzieje, no bo jest taką postacią trochę niepokorną w tej chwili na tej irańskiej scenie. No i każda próba tutaj rozbicia tej pozornej, czy też faktycznej jedności, bo tego tak naprawdę nie wiemy, ze strony Izraela czy Stanów Zjednoczonych jest warta rozegrania na ten moment, bo no, to, czego się Izrael i Stany Zjednoczone jednak chyba nie spodziewały, to ta konsolidacja, która no przynajmniej wygląda na faktyczną w tej chwili, więc no są próby na pewno też rozbicia tego układu, który w tej chwili jest w Iranie.
1: No, tylko na jakby poparcie, że tak powiem, tej tezy z kontaktami izraelsko-irańskimi w postaci Muhammada Ahmadinejada, to powiem, że opisuje to New York Times. Czyli no, gazeta jednak poważna, a druga rzecz to są ci węgierscy informatorzy, którzy mówią wprost pod nazwiskiem, że takie rzeczy się działy. Ja nie wiem, czy pan pamięta, że no, Orban miał na tyle dobre relacje z Izraelem, że jak Polska chciała kupić Pegasusa, to robiła to za pośrednictwem Węgier. Beata Szydło pojechała na spotkanie na Węgry z Orbanem i chwilę potem Pegasus do Polski wpłynął, że tak powiem, pojawił się. No więc New York Times opisuje, że 28 lutego, czyli w tym pierwszym dniu, kiedy doszło do ataku amerykańsko-izraelskiego przeciwko Iranowi, i to izraelskie lotnictwo zbombardowało gmach w Teheranie, w którym przebywali, no jak wiemy, irańscy przywódcy, tam wtedy zginął Ali Khamenei, ale także zaatakowano teren, gdzie pod ścisłą kontrolą miał przebywać Ahmadinejad, ten budynek zajmowany był przez jego ochronę i tam też był wóz opancerzony. Agenci Mossadu podjechali pod ten zbombardowany budynek i mieli wyciągnąć Ahmadinejada stamtąd i zabrać go zwykłym Peugeotem do, no właśnie, chciano chyba do Izraela, ale podobno właśnie były prezydent Izraela uznał, że to jemu się nie podoba taka forma zabrania go i odmówił wzięcia udziału w tym planie przywracania go do władzy, a tym samym likwidowania starego reżimu. Tak twierdzi New York Times. No, czy rzeczywiście taki ten plan był, to tego nie wiemy, ale też pamiętam, że ta sprawa pagerów, które wybuchły przywódcom Hamasu w rękach, to Izrael też organizował przez Węgry, czyli te Węgry jakoś w układzie i działaniach izraelskiego wywiadu były ważne.
2: No cóż, no, ten scenariusz, który tutaj pani redaktor przedstawiła przed momentem, rzeczywiście od razu przywodzi na myśl jakieś filmy takie akcje.
1: Tak, tak.
2: Bardzo często oglądamy, zresztą no, też o tematyce gdzieś irańskiej czy około irańskiej, więc tak to być może wyglądało, natomiast nie jestem do tego przekonany oczywiście. I no, z drugiej strony znamy możliwości izraelskiego wywiadu i te działania rzeczywiście mogą, te działania operacyjne budzić podziw z takiej tutaj perspektywy jakiejś operacyjnej, prawda, czysto. Natomiast no, rola Węgier też no, w tym momencie myślę, że dopiero będzie się ta dyskusja też rozwijała na ten temat, bo no, tutaj będą wypływały jeszcze kolejne informacje, jeżeli rzeczywiście tutaj coś się ma potwierdzać w tym temacie. Ja bym też mimo wszystko na razie zachował pewnego rodzaju dystans, żeby nie opowiadać o czymś, co może być za...
1: No tak, może być wydmuszką, jednak, tak.
2: Wydmuszką, tak, by okazać się wydmuszką, zwłaszcza, że te media, które o tym wspominają, no to są przede wszystkim te bardzo takie związane z misją, którą jest, można powiedzieć, też obalenie Islamskiej Republiki. No prawda jest taka, że Islamska Republika nie jest światu zachodniemu w tej chwili potrzebna, światu zachodniemu, ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście na czele wciąż, no i z Izraelem jako bardzo ważnym takim przyczółkiem świata zachodu na Bliskim Wschodzie. I to, że ona się nie rozpadła dotychczas, to jest duży problem, który będzie jeszcze w najbliższych tygodniach, miesiącach, myślę, tutaj rozgrywany przez Stany Zjednoczone i Izrael na rozmaite sposoby. Natomiast no, będą pojawiały się też różne wątki, bo Ahmadinejad od czasu, kiedy przestał być prezydentem, no, cały czas jednak jest bardzo mocno obserwowany i przez media zachodnie, i przez media irańskie, i ta jego postać pojawia się w bardzo wielu kontekstach, w momentach, kiedy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś kryzysu wokół Iranu, czy to wokół programu nuklearnego, czy właśnie w kontekście jakichś protestów. Zawsze gdzieś tam pojawia się prezydent, były prezydent Ahmadinejad. On sam również pokazuje tutaj swoje ambicje polityczne, często w taki sposób, jakby one wychodziły gdzieś oddolnie, że to jest potrzeba społeczeństwa irańskiego, że ono zwraca się ku niemu, aby właśnie wyciągnął ten kraj wreszcie z tego kryzysu, w którym jest pogrążony. I można powiedzieć też w tym kontekście, że nawet jeżeli by rzeczywiście tutaj ta hipoteza o werbunku Ahmadinejada miała uzasadnienie, no to też w mediach irańskich, ale no przede wszystkim takich mediach pro-zachodnich, powiedzielibyśmy, czyli nie tych z Iranu, irańskich, tylko perskojęzycznych raczej, pojawiały się takie też insynuacje, że miał być może w tym powojennym Iranie, czy porewolucyjnym, bo wciąż tam na początku roku liczono na rewolucję oddolną w tym kraju, miał być człowiekiem w rodzaju Borysa Jelcyna w Rosji, który miał przeprowadzić Iran przez taki proces przemian. Natomiast no, ja osobiście też jestem daleki tutaj od popierania takiej hipotezy. Raczej wydaje mi się, że tutaj to rozgrywanie w tej chwili emocji, działanie na takim poziomie psychologicznym to jest to, co media zachodnie w tym momencie też robią i to ma sens.
1: No dobrze, to zostawmy tę fascynującą powieść szpiegowską i porozmawiajmy chwilę o... Bo ukazało się nowe orędzie nowego przywódcy Iranu, czyli Mocztaby Chameneiego. Ono jest tylko dźwiękowe, nie ma żadnych obrazków do tego i pojawiła się taka sugestia, że on jest w ogóle poza granicami Iranu. Czy pan sądzi, że to jest możliwe?
2: No właśnie, my mamy swego rodzaju przełom taki, że nie mamy słowa pisanego, mamy dźwięk. Myślę, że to wciąż jest daleko od potwierdzenia jego życia wciąż w tej chwili, że to nie jest człowiek, który zginął podczas któregoś z nalotów.
1: A jesteśmy pewni, że to jego głos?
2: Nie jesteśmy pewni właśnie. Aha. I to jest też jakby taka wskazówka. Irańczycy, czy też irańskie władze w tym momencie wciąż bardzo strzegą tej tajemnicy. Jest on swego rodzaju takim nawiązaniem w tej chwili do ukrytego imama w szyizmie, co podkręca tylko, mówiąc kolokwialnie, taką narrację o tym, że jest to ważna bitwa dla Iranu w kontekście nie tylko tego, co mamy tu i teraz i nie tylko materialnym, ale też metafizycznym jakimś. Więc taka narracja tutaj ze strony irańskich władz w tej chwili wokół Mocztaby Chameneiego jest propagowana. Nie wiemy, czy rzeczywiście Mocztaba Chamenei żyje, ale no, wydaje się, że te najwyższe władze irańskie, ci politycy najwyższego szczebla rzeczywiście mają z nim kontakt i o tym też mówią bardzo głośno, ale no, podejrzanie zbyt często i zbyt mocno artykułują to, że właśnie rozmawiali z liderem i jest z nim wszystko dobrze, czuje się doskonale i rzeczywiście sprawuje rolę przywódcy duchowo-politycznego.
1: No bo zastanawiam się, czy jest możliwa taka mistyfikacja, że jednak on nie żyje, natomiast no, cały ten irański establishment stara się podtrzymać tę legendę, bo społeczeństwo łatwiej przyjmie to, że wciąż rządzi Chamenei, nieważne jak on ma na imię.
2: Tak, zdecydowanie. To jest rzeczywiście taka sytuacja, w której wybicie tutaj Irańczyków z tej narracji mogłoby być też ryzykowne dla establishmentu. No i to jest praktykowane. To było praktykowane też w innych okolicznościach, w innych systemach, czy też w innych ruchach politycznych w regionie. No, ja też przypomnę chociażby, że podobnie było jakiś czas temu, co prawda, no, tutaj sytuacja była nieco odmienna politycznie, ale o śmierci Mułły Omara w
1: Tak.
2: Afganistanie również dowiedzieliśmy się po bodajże 2 latach, więc cały czas była utrzymywana ta narracja, że Mułła Omar żyje, a ruch talibów cały czas funkcjonował i cały czas był aktywny. Tutaj państwo irańskie, jak widać, nie ucierpiało w żaden sposób, nie cierpi w żaden sposób na tym, że sam Mocztaba Chamenei czy też nie żyje, czy też po prostu się ukrywa. Wszystko funkcjonuje dotychczas na bardzo, powiedziałbym, wysokim poziomie i motywacyjnym, i politycznym, mimo kryzysu bardzo głębokiego, więc póki coś działa, myślę, że też trzeba z perspektywy tutaj oczywiście irańskiej, tak patrzę w tej chwili, na to trzeba raczej
1: Musimy.
2: minimalizować ryzyko, że coś tutaj się wydarzy niespodziewanego. No, gdyby teraz też została podana ta informacja, że
1: A
2: Mocztaba
1: nie, to
2: Chamenei
1: nie ma
2: jednak
1: tak.
2: nie żyje, no to też jest problem dla wszystkich polityków,
1: No
2: którzy twierdzą,
1: oczywiście.
2: że się z nim widzieli i rozmawiali, także.
1: Musimy już kończyć, bo zostało nam tylko no, niespełna minuta programu. Także bardzo, bardzo dziękuję, panie doktorze. Pan doktor Jakub Gajda z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego był naszym gościem. A ponieważ zaczęliśmy, panie doktorze, od poezji, to i na poezji skończymy, bo jest kolejna fraszka. Fraszka nosi tytuł Reguła. Fakt, że Mossad zgubił wątek, to nie koniec, a początek, bo nie znają perskich fraszek. Uciekł więc irański ptaszek. Od reguły to wyjątek. Patronek Jamiołek ze szacunku dla perskiej poezji. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Państwu także dziękuję za uwagę. Mikołaj Tyczyński ubrał się dzisiaj rozsądnie, bo ma kurtkę i kaptur na sobie. Ja też oddalam się grzać do jutrzejszego poranka, a Rafał z państwem zostaje razem z Mikołajem. Dobrej nocy.
0: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Faktem jest, że zapewnił on Ukrainie dobre wyniki w obronie Kijowa, w ofensywie charkowskiej i w operacji kurskiej. Przebyto ważną drogę, obrona Ukrainy trwa, a godne podejście do każdego żołnierza jest konieczne, napisał na Facebooku Zełenski. Miejsce Syrskiego zajmie Mychajło Drapaty. Presja na zmianę naczelnego dowódcy wzrosła po odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. W Kijowie i w innych ukraińskich miastach odbywały się demonstracje, w których uczestnicy domagali się przywrócenia Fedorowa na stanowisko oraz dymisji Syrskiego. Znacznie wzrosły statystyki deportacji cudzoziemców z Polski, informuje Rzeczpospolita. W pierwszej połowie 2026 roku służby zorganizowały przymusowy powrót ponad 5600 obywateli państw spoza Europy, czyli dwukrotnie więcej niż w całym 2022 roku. Najwięcej lotów deportacyjnych kierowanych jest do Gruzji, Uzbekistanu i Kolumbii. Podwyżkami podatków rząd uderzy w palaczy. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt podwyższający akcyzę na e-papierosy, urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. Stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu o 40 groszy za mililitr. Ponadto rząd planuje objęciem podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. dołów, czyli urządzeń zasilająco-sterujących, które obecnie nie są opodatkowane akcyzą. Resort finansów planuje również zmiany ustawowych definicji papierosów elektronicznych. Przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Górnik Zabrze przegrał w Stambule z tamtejszym Fenerbahce 0-1. Przypomnijmy, że piłkarze Lecha Poznań również w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe duński Orchus aż 1-4. Rewanże za tydzień. Las zamiast galerii, a Żywica zamiast farby. W Zachęcie otwarto wystawę Żywica – splot słoneczny białoruskiego artysty Jury Szusta. Tytułowa Żywica nie jest tu przypadkowa. W słowiańskich językach jej nazwa wywodzi się od słowa życie i stanowi jeden z głównych motywów całej ekspozycji, mówi kuratorka wystawy Michalina Sablik.
5: Ta żywica dla nas była ciekawa, bo to jest taki sok, krew drzewa, prawda? Wierzono, że jeżeli drzewo się ścina, czy się je uderzy, no to ono wypuszcza tą krew, bo właśnie wierzono, że drzewa mają uczucia, mają myśli, mają emocje. Ale to jest też ciekawe, bo współczesna nauka i technologia właśnie potwierdza te dawne wierzenia, w takim sensie, że dzięki różnym badaniom jesteśmy w stanie rozumieć coraz bardziej tą inteligencję drzew.
4: Na zwiedzających czekają instalacje, projekcje wideo i monumentalny świerk sprowadzony z Mazowsza. Wystawę można oglądać w Zachęcie do końca września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
7: Bezkres. Dobry wieczór Państwu, są prawie 4 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 21 lipca. Skoro mamy wtorek, skoro mamy godzinę 10 wieczorem, to znak, że nadszedł czas na bezkres. A my się witamy z Państwem. Audycję realizuje Rafał Lewandowski, mówię do Państwa ja, czyli Mikołaj Tyczyński. Sezon wydawniczy w polskiej muzyce trwa w najlepsze. Ukazują się znakomite płyty i dzisiaj o jednej z nich będziemy rozmawiali. A nosi ona tytuł AI, a jej twórcą jest dobrze Państwu znany Piotr Chęcki, bo on bywa u nas dosyć regularnie i akurat z Piotrem będziemy mieli okazję porozmawiać o tym albumie, a zaczniemy sobie od kompozycji Music for Dolphins w remiksie Piotra Kalińskiego, czyli Hatiego Watiego, którego też kiedyś mieliśmy okazję tutaj gościć.

0: Piękna to jest muzyka, wspaniała płyta, o której będziemy mieli okazję porozmawiać z Piotrem Chęckim. I nie mówię tego tylko ze względu na sympatię, którą mam do naszego gościa, tylko tak naprawdę odczuwam. A Piotr już z nami jest. Cześć Piotrze.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: I Piotr zradził mi poza anteną, że dałem się zrobić na jego pewnego rodzaju prowokację, bo to nie jest AI, tylko wymów to, bo mnie się język
1: łączy. Dokładnie, cieszę się, że złapałeś się na tę prowokację. Tytuł płyty brzmi dosłownie Deluxe Slay Jazz. Jak gdyby jest dwuczłonowy, jest to pewnego rodzaju gra słów, ale też właśnie takie puszczenie oczka do tego, bo gdzieś tak przeczuwałem, że w zasadzie każda osoba, która gdzieś zobaczy ten tytuł, będzie właśnie wymawiać to jako AI.
0: Wiesz co, bo dużo jest takich płyt, które w swoim tytule gdzieś nawiązują do anglojęzycznych słów, ale one są zapisane po polsku, więc ja już gdzieś tak automatycznie wyszedłem z tego paradygmatu, że to na pewno o to chodzi, a tutaj okazuje się, że dałem się wpuścić w maliny.
1: Tak, no nie ukrywam, że to jest dla mnie gdzieś taki osobisty mały sukces.
0: Ale słuchaj, no to jest generalnie, spotykamy się tutaj po raz kolejny. Latem ubiegłego roku rozmawialiśmy o twoim solowym debiucie PE. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o EYAY.
1: Tak jest.
0: Dobrze powiedziałem, bo już myślałem, że mi się język znowu zaplącze. Więc to już chyba jest taka mała tradycja, że wypuszczasz solowy materiał w wakacje, tylko że taka jednoosobowa działalność gospodarcza zamieniła się w pewnego rodzaju triumvirat, bo na tej płycie pojawili się także Tymek Papior na perkusji i Marcel Baliński na klawiszach. Skąd ten zwrot, że ta pierwsza płyta, którą robiłeś w domu, w wolnym czasie, gdzieś między Nenę, między kwintetem Wojtka, sobie dłubałeś w komputerze.
1: Jakim kwintetem?
0: Kwintetem Wojtka Mazolewskiego.
1: A, to nie kojarzę, sorry, wybacz.
0: No, przecież grałeś tam.
1: A, możliwe, no nie wiem, właśnie.
0: Grałeś tam przez chwilę. W każdym razie, gdzieś tam dłubiąc sobie w wolnym czasie w komputerze, z tego co pamiętam, chyba Tymek tam dograł jakieś partie.
1: Tak, ja w ogóle używałem perkusji Tymka i mogłem jak gdyby troszeczkę czasami nim zagrać. I również na tamtej płycie pojawiła się perkusja Jacka Prościńskiego, którego również mogłem sobie tymi śladami trochę pomanewrować. I co ciekawe, też często właśnie Tymek oraz Jacek nie nagrywali do tych utworów, które powstały, które znalazły się na płycie. Więc to było fajne, bo miałem bardzo duże pole do rotacji w ogóle tymi ścieżkami i mogłem się swobodnie nimi po prostu bawić, jak gdyby szukać czegoś, co gdzieś tam będzie w takim moim zakresie po prostu tego, co mi się podoba w muzyce, więc mogłem się dzięki temu wyrazić siebie za pomocą też moich kolegów wspaniałych.
0: No tak, ale tym razem już oni nie dogrywali się do utworów, na których ostatecznie się nie pojawili, tylko no, stanowią pewnego rodzaju całość. I to słychać, że ta płyta jest zupełnie inna. Co ci tym razem przyświecało? Bo właśnie to w perspektywie takiej muzycznej jest album, mam wrażenie, dużo bardziej rytmiczny, a taki bardziej skomponowany, ale też przede wszystkim powiedziałbym, że zdecydowanie bardziej minimalistyczny, zestawiając ją z poprzednią płytą.
1: To prawda, w sumie słusznie to gdzieś tak tam zauważyłeś i w zasadzie ja zacząłem tym razem w ogóle od wyprodukowania, od jak gdyby produkcji i zrobiłem sobie, nagrałem syntezatory niektóre właśnie w domu do poszczególnych numerów, ozdobiałem je jakimiś właśnie produkcyjnymi rzeczami, po czym zabrałem ten materiał, weszliśmy sobie z chłopakami do studia, nasza sesja trwała tak mniej więcej 6 godzin i w zasadzie gdzieś tak mając ogromne zaufanie do chłopaków i znając ich wrażliwość cudowną, po prostu opowiadałem przed każdym take'iem o tym, co gdzieś tam czuję, albo co słyszałem w ogóle, gdzieś tam wymyślając sobie te szkice. I po prostu weszliśmy sobie do studia i zagraliśmy to wszystko jako one take, więc sam mogłem dzięki temu się zaskoczyć i poczuć trochę takiej właśnie świeżej energii w tym, co gdzieś tam sobie już wyobrażałem, więc fajnie jest po prostu swoje wyobrażenia zderzać i dawać przestrzeń innym artystom do tego, żeby też dali coś od siebie i to wydaje mi się gdzieś tak dla mnie jest najciekawszym takim elementem w ogóle procesu twórczego.
0: No bo tak jak Tymek Papier był gdzieś dla mnie, no bo znamy się nie od dziś, oczywisty ze względu na to, że tym razem mam nadzieję, że nie będziesz próbował mnie wpuścić znowu w Maliny, ale jednak mieliście okazję poznać się bliżej przy okazji koncertowania ze Szczylem, tak mnie zastanawia to, skąd się wziął Marcel w tej całej układance?
1: Wiesz co, no Marcela znam od lat i pamiętam nasze pierwsze spotkanie w Gdańsku wiele lat temu jeszcze, jak dobrze pamiętam, to studiowaliśmy wtedy. I, no i to był człowiek, który gdzieś tam od razu po prostu zyskał moją taką wielką sympatię i no i zawsze gdzieś tam marzyłem też, żeby zrobić, nagrać jakiś materiał z nim, a tak jak już wcześniej powiedziałem, ta wrażliwość chłopaków jest czymś dla mnie takim wyjątkowym, że no, jestem dumny i cieszę się bardzo, że gdzieś tam mogli dać cząstkę siebie właśnie na tej płycie.
0: Ale wiesz co, bo ja też słuchając tej płyty miałem wrażenie, że generalnie ta stylistyka gdzieś E-Y-A-Y, ona w dużej mierze gdzieś koresponduje z tym, co robicie w Hinode Tapes, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju strukturę i o sposób budowania tych kompozycji.
1: No, wydaje mi się, że na pewno jesteśmy w stanie znaleźć na tej płycie gdzieś tam wspólny idiom, bo muzyka ambientowa jest mi bliska. Również, więc jest oczywiście przefiltrowana gdzieś tam przez właśnie nasze pomysły i jak gdyby zawsze gdzieś tam dążę do tego, żeby ten gatunek do końca nie był taki dosłowny, więc to jest po prostu moja interpretacja trochę pewnie tych rzeczy, które gdzieś tam też robię w wolnym czasie, czyli powiedzmy no, gram z zespołem Hinode Tapes albo właśnie z Nene Heroin i no, siłą rzeczy to gdzieś na pewno można usłyszeć w tych numerach. Natomiast zawsze staram się, żeby odróżnić jednak swój solowy, tą swoją solową twórczość od właśnie grania z różnymi zespołami, różne gatunki muzyki, bo po prostu uwielbiam też grać różną muzykę i gdzieś tam szukać swojego głosu w tym i więc jak gdyby...
0: No ale to jest oczywiste, że pojawią się jakieś pewne elementy tej muzyki, którą grasz w innych zespołach, no bo tak na dobrą sprawę jesteś tym wszystkim, co w życiu usłyszałeś, co dokładnie, w przypadku tak. artysty zagrałeś też.
1: Tak, no przede wszystkim tworząc tę kompozycję, ten materiał, w zasadzie kierowałem się gdzieś takim taką intuicją i poczuciem swojej wrażliwości, więc w momencie, kiedy grałem sobie czasami jakieś naprawdę bardzo proste rzeczy na

0: Właśnie, bo mnie to ciekawi, co ci daje ta muzyka ambientowa, minimalistyczna?
1: Wiesz co, no daje mi na pewno bardzo dużo takiego spokoju i no można się przy niej naprawdę bardzo mocno zrelaksować i gdzieś tak zajrzeć głębiej, w ogóle wyciszyć się, uspokoić, więc myślę, że to tak głównie.
0: Ale co, potrzebujesz wyciszenia po tym, co robicie w Nene?
1: No nie wiem, może po prostu przez to, że jestem coraz starszy, to gdzieś tam szukam tego spokoju, wiesz, marzę o jakimś domku na wsi.
0: Ale już mieszkasz pod Warszawą, już masz ten spokój.
1: No wiem, ale wiesz, no jednak pod Warszawą mieszka bardzo dużo ludzi, a może fajnie by było kiedyś sobie tak znaleźć takie miejsce, gdzie, wiesz, nie ma sąsiadów na przykład w ogóle.
0: No tak, ale też ten tytuł jest nie bez powodu, bo tak jak właśnie wysłałeś mi tę płytę już jakiś czas temu, to tak właśnie, kiedy spojrzałem na ten tytuł, to miałem gdzieś z tyłu głowy takie wrażenie, na pewno coś się za tym kryje, że jest to pewnego rodzaju manifest i być może się mylę. Jeżeli tak jest, to też możesz mi powiedzieć.
1: Wiesz co, nie, w zasadzie dobrze to gdzieś tam interpretujesz, bo Deluxe Slages, czyli jak gdyby te pierwsze trzy litery w rozwinięciu gdzieś tam nawiązują do takiej kultowej gry z lat 2000. Mam tutaj na myśli skoki narciarskie, Deluxe Ski Jump.
0: Wiem, że jesteś razem ze swoją partnerką życiową, jesteście fanami skoków narciarskich.
1: Tak, no, uwielbiamy skoki narciarskie. Ja w ogóle kocham je od dziecka i jak tylko mam wolny czas, to po prostu oglądam, kibicuję i gdzieś tam właśnie, tak jak muzyka ambientowa powoduje to, że czuję się tak spokojnie i bardzo miło. Tak samo oglądając skoki narciarskie i to w ogóle właśnie w telewizji, a nie na żywo, czuję w ogóle taki spokój z lat w ogóle takich młodzieńczych, dziecięcych.
0: Pewnego rodzaju nostalgia.
1: Tak, ja w ogóle bardzo lubię zimę i na przykład kiedy zimą jest dużo śniegu, to nie wiem dlaczego, ale to również mnie jakoś tak super uspokaja, więc te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są zawarte na tej płycie i pewnie na kolejnych płytach, które będę wydawał i rzeczach, które będę wymyślał, zależy mi na tym, żeby po prostu tam była cząstka mnie. Żeby jak ktoś po prostu weźmie je do ręki winyla albo płyty CD, albo właśnie włączy ją sobie i poczuje coś, to jest mój taki sposób na to, żeby się podzielić jakimiś takimi swoimi emocjami po prostu z publicznością, z ludźmi, którzy słuchają mojej muzyki.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tej odpowiedzi, bo wydawało mi się, tak jak ja sobie gdzieś rozważałem w swojej głowie, co ten tytuł może oznaczać, to gdzieś pojawił się we mnie taki trop, że może to jest pewnego rodzaju manifest, że w dobie sztucznej inteligencji i utworów, które stworzone przez sztuczną inteligencję podbijają social media, podbijają platformy streamingowe. Jest to pewnego rodzaju manifest, że w muzyce, która jest narażona na ingerencję sztucznej inteligencji, jakby to jest muzyka zrobiona przez człowieka przy pomocy innych ludzi.
1: Tak, no, to jest w ogóle teraz bardzo modne i ja staram się na to nie obrażać i gdzieś tam wykorzystywać czasami. Może nie robię muzyki za pomocą AI, natomiast no, jest to coś fascynującego.
0: Ale sprawdzisz na przykład poprzez sztuczną inteligencję, porównasz sobie na przykład powierzchnię Stambułu i Warszawy.
1: No wiesz co, można. Właśnie i na przykład jeżeli chcesz to wykorzystywać w taki sposób, to uważam, że na pewno to daje jakieś takie fajne możliwości. Natomiast ja jestem jednak zwolennikiem tego, że jednak taka więź międzyludzka, jak gdyby taka umiłowanie w ogóle do tej społeczności, która gdzieś tam jednak trochę zanika, bo każdy po prostu coraz częściej się widzi to, że patrzy się w telefon, a nie w oczy drugiego człowieka, co jak gdyby czasami bywa smutne, bo ludzie po prostu mają piękne oczy i to można wiele zobaczyć. No ale w takich czasach żyjemy i jak gdyby wydaje mi się, że też jest właśnie, no zobaczymy dokąd to nas zaprowadzi i no po prostu musimy się z tym zmierzyć, no.
0: Wiesz, bo trochę ten świat zaczyna przypominać tę wizję, która była w filmie Spike'a Jonesa, Her, z Joaquinem Phoenixem i ze Scarlett Johansson.
1: Tak, no w ogóle to jest fantastyczny film, przepiękny i w ogóle bardzo wzruszający tak naprawdę.
0: Ale to jest przykra, dystopijna wizja.
1: Jest dystopijna, ale no w zasadzie często te dystopijne wizje mają coś takiego w sobie, że są pociągające i jak gdyby ogląda się to tak z taką trochę romantyczną wrażliwością, więc fajnie, że w ogóle wspomniałeś o tym filmie, bo przypomniałeś mi, ja go w ogóle oglądałem z mega zaciekawieniem i w ogóle pamiętam, że no, dla mnie on był mega wzruszający.
0: Wiesz co, ja go widziałem parę lat temu, to chyba, nie wiem, ze trzy, może cztery lata temu i wtedy byłem przerażony, bo widziałem, że ten świat, który tam jest zawarty,

0: komfort coraz, ten nasz, ta nasza aktualna rzeczywistość coraz bardziej zbliża się do tego.
1: Tak, ale właśnie jeszcze wchodząc w jakąś taką dyskusję na ten temat, to pomyślałem sobie, że to może jest w ogóle też taka trochę naturalna selekcja dla właśnie cywilizacji, dla ludzkości, bo w zasadzie wydaje mi się, że tutaj polega taka wyjątkowość i trudność, w sensie tu ją można znaleźć, że w momencie, kiedy właśnie cały świat szybko leci w różne strony i w ogóle nie masz czasu czasami się zatrzymać i to właśnie jest ten moment, kiedy wszystko wokół ciebie pędzi po prostu zawrotną prędkością, a ty, wiesz, jesteś w jednym miejscu i masz ten spokój i go zachowujesz i potrafisz odnaleźć siebie w tym wszystkim. Więc no, wydaje mi się, że to, nie wiem, może to jest jakiś test i może to jest właśnie ta naturalna selekcja. Zobaczymy, no, okaże się.
0: To my dla państwa mamy test w postaci kolejnego utworu z tego albumu, z albumu E.Y.A.Y., o którym rozmawiamy z Piotrem Chęckim, a do której to rozmowy wrócimy po owsance. Owsanka, tak? Dobrze, bo tutaj jest owsianka. Znak dolar.
1: Owsianka, tak.
0: Jezu, znowu się dałem nabrać.

0: Owsianka i utwór z płyty EAY Piotra Chęckiego, którego dzisiaj gościmy. Proszę się tutaj nie dać zmylić tym, że jest znak dolara, to jest Owsianka, a nie Owsanka albo Off.
1: Anka, Anka może być, nie wiem.
0: Tak, Owkeszanka.
1: Owkeszanka też w zasadzie, no. Może.
0: Ale słuchaj, jest, pojawił się mail od jednego z naszych słuchaczy. Zresztą, jeżeli państwo chcieliby coś napisać, to można w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail, mikołaj.tyczyński@nowyświat.online i mój Instagram mikytyczkers. Pojawił się mail, Piotrze, on też jest po części skierowany do ciebie. O jak fajnie posłuchać w ulubionej audycji gościa, na którego koncercie się będzie już w następnym tygodniu.
1: O, fantastycznie. No to może zaprosimy w ogóle słuchaczy z Poznania.
0: No właśnie, bo była premiera. Akurat w dniu, proszę państwa, naszych urodzin. W dniu 6 urodzin Radia Nowy Świat.
1: No, ja świętowałem wasze urodziny w Hydrozagadce właśnie razem z Tymkiem i z Marcelem.
0: Ja właśnie miałem dojechać i wciąż ubolewam, ale też musiałem być w Brzezinach z państwem, więc tutaj to był dylemat logistyczny i moralny, co zrobić.
1: Tak, natomiast 30 lipca gramy na Estradzie Poznańskiej, to jest w zasadzie w centrum Poznania. Koncert, który jest w ogóle za darmo dla ludzi, wejście jest, nie jest biletowane, więc tym bardziej w ogóle zapraszam wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak ta muzyka ewoluuje i jak się zmienia w ogóle na koncertach, bo gdzieś tam przyświeca mi trochę taka myśl, że te numery dają taki pretekst do tego, żeby je otwierać właśnie w trakcie grania na żywo i czasami nawet nadawać im w ogóle zupełnie innej energii, więc no premierowy koncert był na pewno dla mnie gdzieś tam takim niezapomnianym przeżyciem i w zasadzie no, nie mogę doczekać się kolejnych.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytania, bo chciałem cię zapytać o to właśnie, jak ci się grał ten materiał na żywo, bo jeżeli dobrze pamiętam, to z PE nie grałeś. Robiłeś wtedy live sesję, która się pojawiła na YouTubie, ale podejrzewałem, że wtedy to było związane z tym, że wydawaliście nową płytę z Nenę. Tak, dlatego no, też był to intensywny czas.
1: Tamten rok był bardzo intensywny i właśnie trochę nie miałem na to przestrzeni, natomiast teraz wyczyściłem sobie energię właśnie skupiam się tylko i wyłącznie na takich autorskich rzeczach, więc mam na to przestrzeń, mam na to właśnie taką, no teraz mam taki super czas, który chętnie wykorzystam i udało mi się nawiązać fajną współpracę z berlińską agencją Von der Hart. Więc no, zobaczymy. Jestem w ogóle pełen nadziei i gdzieś tak fajnie patrzę w tą przyszłość, bo po prostu czuję, że właśnie dzięki tej płycie też będę miał okazję częściej koncertować właśnie z solowymi rzeczami.
0: No właśnie, bo to są utwory, które generalnie są krótkie, ale one są i tak dłuższe niż to było przy okazji poprzedniej płyty, bo tak jakby sobie uśrednić, to te kompozycje mają mniej więcej tam 3-3,5 minuty. I na czym polega ich otwieranie? Rozbudowujecie je o solówki?
1: No właśnie, wiesz co, tam tych solówek za dużo nie ma, bo...
0: No właśnie, dlatego jestem ciekawy jakby, co postrzegasz jako otwieranie tych kompozycji.
1: No, chociażby to, że na przykład właśnie takiemu ambientowemu utworowi nadajesz w ogóle zupełnie inny charakter w postaci chociaż tej dynamiki tego numeru, że wiesz, wrzucasz na przykład taki, na płycie ten numer jest spokojny i ambientowy, ale na koncercie może być zupełnie skrajny, więc... Więc to jest na pewno dla mnie taka fajna płaszczyzna do tego, żeby sobie kombinować i żeby nadawać im w ogóle drugie życie i żeby one jak gdyby nie nudziły się nam. Też staram się, żeby ten mój zespół brzmiał zupełnie inaczej od tych rzeczy, które robię, chociażby w przypadku, nie wiem, Nene Heroin. Więc no, jest to na pewno fajne wyzwanie i jest coś w tym jest takiego, co pozwala mi się rozwijać i gdzieś tam patrzeć już w ogóle w przyszłość, bo mam kolejne pomysły, mam kolejne marzenia, które będę na pewno chciał gdzieś tam zamknąć w jakimś krążku i opowiedzieć kolejną historię.
0: Ale to, co powiedziałeś a propos otwierania tego i w ogóle zmieniania dynamiki tych utworów, czy ich w ogóle takiego pokładu energetycznego, to na przykład trzeci jest takim utworem, gdzie pojawia się twój saksofon Fle, który jest trochę taki dziki jak to, co robisz, jak grasz w Nenę i ona aż się prosi o to, tak jak mówisz, żeby jeszcze gdzieś tę energię wyzwolić w czasie koncertu.
1: Tak, to prawda, ale właśnie też taka powściągliwość w ogóle też jest czymś, co jak gdyby kusi i właśnie czasami niewykładanie wszystkich kart.
0: Czyli żeby zostawić słuchacza w takim niedosycie.
1: Tak, jest to w ogóle coś też fajnego, co ja w ogóle lubię w muzyce osobiście. I ta taka niedosłowność, no jest czymś takim no, fascynującym i inspirującym, więc myślę, że pewnie jak zauważyłeś, ten saksofon w moim przypadku, mój główny instrument, też pojawia się dosyć czasami w ogóle sporadycznie, czasami go w ogóle nie ma, a czasami jest tak podskórnie
0: tak,
1: pokazany.
0: Jak właśnie w trzecim, że on jest tak schowany w ogóle za kilkoma płaszczyznami, tak, ale tak, mimo wszystko tak, jest tak słyszalny.
1: Tak, więc no, tych możliwości jest w ogóle mnóstwo i fajnie, że tak jest, bo tylko i wyłącznie gdzieś tam twoja wyobraźnia cię może ograniczyć i w zasadzie można samemu kierować po prostu i pokazywać te rzeczy albo właśnie w dosłowny sposób taki bezpośredni, albo gdzieś tam ukryty. I no, jest coś w tym fajnego, co bardzo lubię robić.
0: Ale tak jest go więcej niż było na PE.
1: No możliwe. Wiesz co, nie wiem, bo w momencie, kiedy zamykam ten album, to trochę do niego nie wracam.
0: Jakby tak, rzucasz wszystko za sobą.
1: Tak, no ja w ogóle kiedy ostatnio to powiedziałem gdzieś przy okazji jakiejś pewnej rozmowy, że w momencie, kiedy płyta się ukazuje, kiedy jest premiera tej płyty, to ta muzyka przestaje być twoja. Okay. I wiesz, dzielisz się już z ludźmi.
0: Czyli jakby masz takie gdzieś przekonanie, że ona już też staje się muzyką słuchaczy, tak?
1: Tak, no jak najbardziej, więc ja uwielbiałem zawsze to, że mogłem sobie robić jakieś numery, które gdzieś tam leżały w szufladzie i nie wiem, chociażby tylko ja je słyszałem, albo jakieś najbliższe mi osoby i to powiedzmy tylko kilka. Ale jest też coś takiego fascynującego, kiedy no po prostu muzykę robi się dla siebie w głównej mierze, ale też dla odbiorców. I
0: no jednak ktoś musi przyjść na koncert albo kupić
1: tak,
0: płytę.
1: Jak gdyby to jest, wiesz,
0: albo
1: to jest,
0: posłuchać tego w radiu.
1: To jest mega fajne, kiedy potem możesz zderzyć swoje odczucia z odczuciami słuchaczy, bo w zasadzie no, ja robię muzykę instrumentalną, więc ta forma jest totalnie otwarta. Jak gdyby to, co ktoś poczuje, ja staram się tego nie narzucać, bo uważam, że właśnie w tym każdy może znaleźć zupełnie coś innego, więc no, cieszę się, kiedy czasami ktoś do mnie pisze i mówi mi o jakichś takich swoich odczuciach, które im towarzyszą po prostu w trakcie słuchania tej muzyki.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym przekonaniu, że to nie jest, w dniu premiery to nie jest już twoja muzyka, bo mimo wszystko to jest tak, gdybym ja potrafił grać na saksofonie, nie potrafię, nie dostałem tego, nie otrzymałem tego talentu, to jest tak, że ja nie mogę nic mieć, tak? Ty masz możliwość, żeby to rozbudować na koncertach, jakoś przearanżować, a my po prostu dostajemy to i nie mamy żadnych narzędzi, żeby tego zmienić.
1: Tak, mówię tutaj o płycie, o zamknięciu właśnie takiego etapu.
0: No tak, no tak. Ale kompozycje są elementem płyty.
1: Tak, no na koncertach te numery sobie już żyją, ale w momencie, kiedy ją zamykasz i oddajesz ją właśnie w ręce słuchaczy, do uszu słuchaczy, no to już tam nie możesz nic zmienić. Już nie
0: czyli
1: możesz
0: to jest trochę
1: kombinować.
0: Jak sakrum i profanum.
1: No, może coś w tym jest, no.
0: To bardzo ciekawe. No dobrze, czyli tak, za tydzień Estrada Poznańska, coś tam jest jeszcze w planach, czy to się dopiero powoli klaruje?
1: Tak, na pewno 10 października jeszcze ten koncert nie jest ogłoszony, ale zagramy w Gdańsku.
0: Czyli
1: podczas festiwalu,
0: w stronach.
1: Tak, w moich dawnych stronach. I to też będzie fajny koncert, bo będziemy go grać razem z zespołem Artificialis. Z tego, co pamiętam, to chyba będzie w ogóle jakiś nowy materiał. A bardzo lubię ten zespół, bardzo lubię Alicję.
0: Krzysiu Hadrych tam gra, tak?
1: Tak. Alicja Sobstyl, chyba zespół Alicji Sobstyl, z tego co pamiętam.
0: Tak, i tak. Alicja w klawo grała.
1: Tak. Tak, i pierwsza płyta jej była w ogóle fantastyczna i byłem na kilku koncertach i bardzo mi się to podobało, więc tym bardziej się cieszę, że gdzieś w ogóle te dwa nasze światy, które gdzieś tam się łączą poprzez chociażby tą elektronikę i trochę inne podejście do formy, no będziemy mogli zagrać na jednej scenie w Gdańsku podczas tego Freedom, Art Freedom Festiwalu u Tomka Chyły. I no
0: już Tomka pozdrawiamy, bo też parę razy go tu gościliśmy.
1: Tak, więc a kolejne rzeczy, jak gdyby pracujemy nad nimi i myślę, że na pewno wszystko będę gdzieś tam udostępniał w swoich social mediach i informował i na pewno będę zapraszał na te koncerty. Więc mam nadzieję, że zobaczę się ze słuchaczami Radia Nowy Świat. Jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, będzie na którymś z tych koncertów, to wpadnijcie się przywitać i powiedzcie, że...
0: Na pewno będzie pan Luke, który napisał tego maila, który przytoczyłem na samym początku.
1: Super.
0: Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo zapomniałem o nim. To tak zawsze jest, jak dobrze się rozmowa układa, to człowiekowi różne wątki wylatują z głowy, bo są dwa utwory w remiksie właśnie Piotrka Kalińskiego, z którym też masz okazję współpracować od czasu do czasu, też chociażby przy okazji Hinodę, czy tam jego solowej twórczości. I to mnie ciekawiło, że przy tych kompozycjach też sięgnąłeś po niego.
1: Tak, no to gdzieś był właśnie
0: i to
1: taki...
0: ciekawy zabieg, bo to one są podpisane, te kompozycje, jako remiksy.
1: Tak, no bo to w zasadzie są remiksy.
0: Ale jak to wyglądało? Ty wysłałeś, jakby to są utwory, które... A tak, bo Music for Dolphins jest w wersji remiksowej i nieremiksowej, tak. Ale jest na przykład... A nie, SimCity też.
1: Tak, to jest w ogóle taki też zabieg, który trochę pozwolił mi na... I właśnie wpuszczenie trochę innej energii i trochę reinterpretację w ogóle tego, co my zrobiliśmy. Więc no, dla mnie to jest mega ciekawe i bardzo się cieszę, że Piotr zrobił te remiksy, bo bardzo mi się podobają rzeczy, które tworzy. Więc wydaje mi się, że to też jest taki element, który pozwala trochę i wpuścić innej energii do tego albumu, która swoją drogą i tak gdzieś bardzo dobrze koreluje z resztą, więc no jest to coś ciekawego, no po prostu...
0: To jest ciekawe, bo jak zazwyczaj remiksy się pojawiają, to pojawiają się na tych już wznowieniach tam po latach, tam w wersjach deluxe.
1: Dokładnie, a ja wiesz, zrobiłem od razu Deluxe Slay Jazz, więc jakby postanowiłem, że te remiksy się znajdą od razu na pierwszym, na drugim albumie, tak.
0: Słuchaj, bardzo ci dziękuję, Piotrze, za tę fantastyczną rozmowę. Naszym gościem był Piotr Chęcki, z którym rozmawialiśmy o płycie E-Y-A-Y. Tę płytę też mogą państwo kupić na stronie Sonar Records.
1: Tak, no w zasadzie zostało już niewiele kopii. Jestem właśnie bardzo szczęśliwy, że ten krążek trafia do ludzi. Zrobiliśmy limitowaną wersję płyt winylowych w postaci 250 płyt, każda z nich numerowana. Z tego powodu, że gdzieś tam zależało mi na tym, że jeżeli dana osoba będzie miała taką płytę, będzie miała swój numerek, swój wyjątkowy numerek, tak jak każdy skoczek narciarski ma swój numerek na plastronie, tak każdy słuchacz Chęckiego będzie miał swój numerek na płycie winylowej specjalnie dla niego. Także zapraszamy, bo te płyty znikają w tempie zawrotnym.
0: A w Poznaniu też będziecie mieli?
1: Tak, odebrałem, wziąłem od Przemka Dremo, czy mojego wydawcy z Sonar Records, kilka płyt, żeby je zawieźć do Poznania i żeby publiczność, która przyjdzie na żywo, miała okazję jeszcze złapać ją.
0: Słuchaj, pytam o to, bo wiemy, że pan Luke będzie na tym koncercie i pewnie mamy akurat sporo słuchaczy w Poznaniu, więc oni też się mogą tym bardziej po dzisiejszej rozmowie pojawić, więc proszę tam biec, bo te płyty mogą szybko zniknąć, a jeżeli nie, to na stronie Sonar Records można je jeszcze zakupić, co serdecznie polecamy, bo to kawał fantastycznej muzyki. A my w takim razie jeszcze, Piotrze, pożegnamy się utworem Jazz Forum Romanum. Dziękuję ci ślicznie
1: za to. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat.

Chęcki. Album E-A-E. No sami państwo słyszą, już tu mówiłem dzisiaj wielokrotnie, ale to jest naprawdę solidny łamaniec językowy. Ale gdzieś mniej więcej w takim klimacie muzyki ambientowej, minimalistycznej jeszcze chwilę pozostaniemy. Przed nami artysta, który nazywa się Ivan the Tolerable, a posłuchamy mianowicie kompozycji Goldest Head.

Ivan the Tolerable, znakomity artysta, bardzo ciekawa muzyka. Dzisiaj mogli się Państwo przekonać o możliwościach tego artysty z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii poprzez utwór Goldest Head. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Zrealizował je Rafał Lewandowski. Mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Naszym gościem był Piotr Chęcki. Zachęcamy do tego, żeby słuchacze z Poznania i okolic Poznania zawędrowali w przyszłym tygodniu na Estradę Poznańską, gdzie Piotr razem z Marcelem Balińskim i Tymkiem Popiorem będą Państwa raczyli znakomitą muzyką. A jeżeli chodzi o gości, Państwu wspominałem na początku audycji, że sezon wydawniczy w Polsce trwa i jest naprawdę ciekawy, a za tydzień naszym gościem będzie wuja HZG. No myślę, że jedna z najbardziej pracowitych osób, jeżeli chodzi o polską muzykę około jazzową, a tak się składa, że Paweł wypuszcza swój solowy album zatytułowany Psiarnia, będący muzyką drum and bass, jungle, więc będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, skąd się wzięła u niego ta fascynacja. A my pożegnamy się dzisiaj nowością, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. To będzie Acousmi. Francuski producent wywodzący się z... wychowany w Londynie, ale właśnie mający korzenie francuskie, wypuścił album zatytułowany Terra Incognita i nim się pożegnamy, a mianowicie jego fragmentem zatytułowanym A Walking Dream. Fantastyczna rzecz, polecam Państwu zapoznać się z całością tego materiału, bo jest on bardzo ciekawy i idealny na letnie dni i wieczory.

0: Pomiędzy światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze 46. wieczorne, a w zasadzie już nocne, wtorkowe spotkanie i kolejny odcinek serii wspominkowej, w ramach której przypominamy sobie, że kiedyś to było i dotarliśmy do momentu, w którym za oceanem Steve Jobs pokazuje pierwszego iPhone'a. A u nas CD jeszcze do końca nie ustępują aplikacjom, nasza klasa ma się świetnie, Facebook i YouTube nie są do końca traktowane poważnie, Unia Europejska się rozszerza, trwa wojna w Iraku, Komitet Noblowski oraz organizatorzy Life Earth próbują zwrócić oczy świata na ekologię, a wielkie konflikty trwające teraz w 2026 roku, jak się okazuje, mają swój początek w ruchach politycznych i deklaracjach wygłaszanych właśnie w roku, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. W gospodarce pojawiają się pierwsze pęknięcia, zwiastuny klęski, z kolei jakby na przekór w kinie rozrywkowym bite są kolejne rekordy finansowe, zbliżając zarobki hitów do miliarda dolarów za film. Dywersje i ataki mające na celu destabilizację państw na dobre przenoszą się do cyberprzestrzeni, w której też po raz pierwszy artysta zostawia po stronie słuchaczy decyzję, ile chcą zapłacić za ściągnięcie jego albumu. Totalny rozkrok między starym a nowym. Między światami, dosłownie. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja właśnie Między światami i przenosimy się do roku 2007 w polityce, gospodarce i kulturze, no i oczywiście muzyce, bo posłuchamy między opowieściami o wydarzeniach z 2007, co na playlistach piszczało, z zaznaczeniem, że jeśli chodzi o popularność, żaden utwór nie miał wtedy szans z deklaracją Rihanny, że jeśli pada bardziej niż zwykle, to Jay-Z może się schronić pod jej parasolem.

Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Można, tak jak ja, być zdeklarowanym alternatywkiem, tylko rock, punk, metal, grunge, ale no, pamiętam, że się nuciło pieśń o parasolu w tym 2007 roku i żeby oddać ducha epoki, inaczej zacząć dziś nie mogłem. A my zaczynamy opowieść o 2007 roku od światowej polityki, bo pod parasolem z napisem Demokracja Made in USA do Iraku przybywały wówczas kolejne kontyngenty, a obciążony decyzją o wsparciu krucjaty Busha Tony Blair po dekadzie zwalnia fotel premiera Wielkiej Brytanii. To zresztą w ogóle czas, kiedy z polityki odchodzą jej wieloletnie legendy, bo w UK Blair ustępuje Gordonowi, a we Francji zamiast Jacques'a Chiraca na fotelu prezydenckim zasiada Nicolas Sarkozy. Jednocześnie Unia Europejska stara się cały czas wzmacniać i dokonywać transformacji mającej na celu stworzenie politycznego, jednego, silnego, uporządkowanego organizmu, który będzie się liczył jako samodzielny gracz. Muzycznie za nami największy hit mainstreamu 2007, a teraz ja pozwolę sobie wrócić do strefy komfortu i zapraszam The White Stripes.

The White Stripes i Iggy Thump. Rumunia i Bułgaria dołączyły w 2007 do europejskiej rodziny, co szybko spotkało się z odpowiedzią Kremla. W tych wspominkowych audycjach już kilkukrotnie pojawiała się teza, że szeroko pojęty Zachód lekceważył przez lata coraz to wyraźniejsze sygnały świadczące o imperialnych zakusach cara. I tak się cofając w czasie, dotarliśmy dziś do pramatki tych wszystkich sygnałów, czyli konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie w lutym 2007 roku Putin powiedział wprost, że nie ma jego zgody na rozszerzanie Unii Europejskiej, na rozszerzanie NATO i na dominację tych sojuszy, że Rosja jest przeciwna temu jednobiegunowemu porządkowi świata. Można znaleźć w internecie to przemówienie, można je sobie zobaczyć albo odsłuchać i ocenić, czy Putin wyglądał w 2007 roku w Monachium jak ktoś, kto żartuje?

Arctic Monkeys, Brian Storm. Rok 2007 można również uznać za zwiastun drugiego dużego konfliktu, któremu świadkujemy współcześnie, bo choć starcie cywilizacji na Bliskim Wschodzie to rzecz historyczna, to właśnie w 2007 Hamas wygrał z Fatah, czyli palestyńskim ruchem wyzwolenia narodowego, wewnętrzną walkę o kontrolę nad Strefą Gazy, co umożliwiło stworzenie struktur i bazy do prowadzenia operacji wymierzonych przez Hamas w Izrael. Zatem na Bliskim Wschodzie wrzało, ale z kolei szereg wstępnych umów i ustaleń poczynionych z Koreą Północną dawał nadzieję na jej denuklearyzację i jakiekolwiek zbliżenie tego kraju do w zasadzie reszty świata. Niestety tak zwane rozmowy sześciostronne skończyły się na kilku uściskach dłoni i zdjęciach dla prasy. Był to jak dotąd ostatni taki moment w historii, kiedy z Koreą Północną próbowano się naprawdę dogadać.

Radiohead, Jigsaw Falling Into Place. Radiohead, czyli właśnie ten wspomniany przeze mnie na początku zespół, który powiedział w internecie swoim fanom w związku z nowym albumem, co łaska. Naprawdę długą i wyboistą drogę przebywają aż do dziś ci, którzy alarmują, że zmiany klimatyczne to nie są żarty i muszą pokonywać szereg przeszkód od interesów państw i koncernów po prostu przyzwyczajenia społeczeństw. Że wspomnę tylko rozmowę z hydrologiem na kanale Didaskalia, którą polecałem w cyklu znalezione w internecie 2 tygodnie temu. Niestety walka trwa i wolno się to wszystko toczy, a jednym z ważniejszych momentów tejże walki był rok 2007 właśnie i z jednej strony przyznanie Nagrody Nobla IPCC, czyli Międzynarodowemu Zespołowi do Spraw Zmian Klimatycznych oraz Alowi Gorowi, za tę wspomnianą walkę oraz pokazywanie niewygodnej prawdy, dosłownie, bo to też tytuł filmu o tych zagrożeniach, w którym były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił, a z drugiej strony to z kolei inicjatywa siostrzana do legendarnego Live Aid, czyli Live Earth, wydarzenie, które miało zwrócić uwagę na kondycję Ziemi. Jak to wszystko wyszło z perspektywy tych 19 lat? Tak średnio bym powiedział, bo wojownicy oczywiście cały czas niestrudzeni, ale opór nadal potężny.

Kaiser Chiefs Ruby. Czas na popkulturę. Anno Domini 2007. Wielkie poruszenie, wielki finał, nocne kolejki po książki, unikanie spoilerów. Koniec pewnej epoki pokolenia dorastającego na sadze o młodym czarodzieju. 7 lipca 2007 roku premierę miała ostatnia część Harry'ego Pottera, czyli Insygnia Śmierci. I tu zdecydowanie możemy mówić o piku potteromanii, ponieważ było to wydarzenie zakrawające o globalne szaleństwo. A do tego jeszcze, bo tyle literatura, a do tego jeszcze kino, bo piąty właśnie kinowy Harry Potter raczej nie przypadkiem się wtedy pojawił, czyli Zakon Feniksa, który pobił kasowy rekord serii, zarabiając ponad 940 milionów dolarów. Zdecydowanie możemy mówić o roku Pottera, jeśli chodzi o masową rozrywkę.

Vampire Weekend Oxford, rekordzistą zaś, jeśli chodzi o sukces kasowy, była ekipa, w skład której wchodzili m.in. Johnny Depp, Gore Verbiński, nie zapominajmy, nasz Dariusz Wolski, Jeffrey Rush, fenomenalnie przerobiony Bill Nighy, Orlando Bloom, Keira Knightley, Hans Zimmer, poważna załoga Czarnej Perły, bo to właśnie w 2007 premierę miała trzecia część przygód Jacka Sparrowa, czyli Piraci z Karaibów na krańcu świata. Według wielu, jeśli nie najlepsza, to na pewno najbardziej widowiskowa odsłona tego cyklu. Także dla kina przygodowego, czarodziejskiego, po prostu rozrywkowego, był to bardzo dobry czas, no ale też trzeba przyznać jakościowego, bo naprawdę dobrze się na te widowiska chodziło. Ludzie tłumnie odwiedzali kina i jeszcze miejsce trzecie w takim razie, jeśli chodzi o te rekordowe box office'y, to pierwszy Transformers, pierwsi Transformersi Michaela Baya. Co prawda 200 milionów mniej, bo 760, ale nadal nie można tu mówić o kiepskim wyniku. Ale to blockbustery. A jak radziło sobie kino autorskie nieco innego kalibru emocjonalnego? O tym za chwilę. Yeah.

Shop Boys, Party Like a Rockstar. No faktycznie, producenci blockbusterów w 2007 to były takie gwiazdy, które naprawdę mogły święcić sukcesy. A jeśli chodzi o kino autorskie, dramatyczne, no samo Gęste Dziesiątej Muzy miało się również znakomicie, bo załóżmy w sali kinowej obok cieszących oko pirackich Karaibów przerażał Javier Bardem w To nie jest kraj dla starych ludzi braci Coen. A w sali jeszcze obok zachwycał i też przerażał Daniel Day-Lewis w Aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona. A jeszcze dalej w sali obok, bo to jest opowieść o dużym kinie, mroziła krew w żyłach historia jednego z najbardziej zagadkowych seryjnych morderców, czyli Zodiak Davida Finchera z Robertem Downeyem Jr., który już przygotowywał się, był w trakcie zdjęć do filmu, który miał odmienić jego życie, czyli Iron Mana, i Jakeem Gyllenhaalem. W skrócie, dla każdego coś strasznego, ale bardzo dobrego w autorskim kinie roku 2007.

Foo Fighters, The Pretender. A jak tam seriale 2007? Co się oglądało w tych czasach, kiedy, no, tu prywatna gorzka konstatacja z mojej strony, jeszcze produkowało się mniej, ale opowiadały świeże historie, a nie tak jak dziś Harlan Coben to, Harlan Coben tamto, przy oczywiście zastrzeżeniu, że do samego autora nic nie mam. Ale jest jak jest. A wtedy było tak, że seriale nieźle, ale bez totalnego szału w stylu Gry o Tron czy Breaking Bad późniejszych. No bez szału może nie licząc Mad Men, bo to jednak był totalny szał. Choć może nie do końca ten serial cieszył się popularnością w Polsce. Ale jeśli ktoś z Państwa nie widział, warto Mad Men nadrobić. Gorąco polecam. Pojawiła się też na pewno oryginalna w swoich założeniach teoria wielkiego podrywu, która, co by o niej nie powiedzieć, dała, dziś powiedzielibyśmy, nerdom, czyli osobom po prostu, które niekoniecznie są szczególnie towarzyskie i wolą zająć się nauką albo wejść do świata komputerów, miejsce w serialu po prostu, żeby poznać również ich poglądy, ich świat. No i miejsce trzecie wreszcie to Plotkara. Wcale ważny serial, bo minimalnie tak o pół kroku wyprzedzał epokę. Epokę Instagrama, przenoszenia doświadczeń życiowych do sieci, do tego stopnia, że wręcz traktowania własnego życia jako materiał na wpisy w social mediach.

The Cribs, Man's Needs. I na koniec już tradycyjnie giereczkowo, bo w tym świecie działo się bardzo dużo w 2007 roku. To był rok początków wielkich serii, w których później przez lata zakochiwały się finalnie, myślę, że nawet nie setki tysięcy, tylko miliony graczy na całym świecie. Pojawił się Bioshock z potężną historią i klimatem, gdzie trafialiśmy do podwodnego miasta utopii, gdzie wcale tak utopijnie jednak nie było. No, gra, traktat filozoficzno-polityczny, a do tego atmosferę można było kroić nożem. A skoro o nożach, to zobaczyliśmy sławne dziś ukryte ostrza skrytobójców, bo pojawiła się pierwsza część Assassin's Creed. Serii ciekawej, serii różnej, serii z problemami też, ale jedno trzeba jej przyznać, jeśli chodzi o odwzorowanie lokacji historycznych, powinno się w nią obowiązkowo grać moim zdaniem na lekcjach historii, no powiedzmy w klasie maturalnej, bo to jest kawał niesamowitej roboty. No i na koniec, bo trzy miejsca zaplanowałem na dziś, to pierwszy Mass Effect, czyli wspaniała space opera. Kosmiczne kino absolutne, tylko że można w nim uczestniczyć. Mass Effect, coś niesamowitego. Piękny to był rok dla głodnych, wciągających światów i niezwykłych, ambitnych, growych opowieści.

Bruce Springsteen, Radio Nowhere. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszej kolejnej podróży w czasie, tym razem do roku 2007, roku, który gdzieś tkwił między nowym a starym, bo co było później, to już wiemy i jeszcze sobie raz na jakiś czas przypominamy, a o tym, co wcześniej, już niedługo w ramach audycji Między Światami. Na dziś to wszystko. Życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.